0: serialu, gdzie tam nie wszystko grało, to wyszły mu na dobre i potem to wyglądało jak naprawdę drużyna, która funkcjonowała jak bardzo dobry szwajcarski, a nie hiszpański mechanizm. I myślę, że bardzo wiele tych spotkań było kontrolowanych w pełni. No, finał to już też tutaj wspomnieliśmy, że jedna drużyna grała w piłkę, Argentyna wyglądała na zespół, który był, nie wiem, czy trochę przegrzany, czy po prostu gdzieś sfrustrowany tym, że nie mieli argumentów na Hiszpanię.
1: Znaczy ja takie generalnie, znaczy ja może tak, ja w ogóle nie spodziewałem się innej gry Argentyńczyków, ani w półfinale, ani w finale, bo generalnie patrząc na skład Argentyńczyków, to tam 3/4 to są tacy boiskowi zabijacy.
2: Rzeźnicy. Z Atletico Madryt.
1: No z Atletico, ale nie tylko. Z Benfiki, z Atletico, no w różnych klubach, tak? No tak, od Otamendi, Tagliafico, Enzo Hernandez, Paredes, no to są ludzie, którzy są znani od lat, że grają ostro na pograniczu brutalności, a może często właśnie.
0: Nawet McAllister
1: brutalnie
0: pokazał swoje.
1: McAllister też ma takie, no, w cudzysłowie, odpały. No a przecież i Messiemu zdarzało się też zachowywać kontrowersyjnie i nie mówię tutaj o tym mundialu, o tym pierwszym meczu z Algierią.
2: Nie, tu bardziej chodzi o to, że Argentyna była nastawiona od początku na to, żeby postacią numer 1, a nawet postacią numer 2 i 3 był Leo Messi. To i wszystko było robione pod niego.
1: No bo też tam zbyt wielu innych postaci.
2: To prawda. No,
1: nie ma, tak?
2: W półfinale.
1: No, Alvarez, Martinez, ale właśnie też, no, Lautaro nie, w ogóle nie zagrał.
0: Zobaczmy, że Lautaro wchodził z ławki, tak?
1: I w finale w ogóle nie.
2: Tak, a w półfinale Messiego nie było przez 86 minut, a potem dwie asysty. Ale no, fakt jest taki, że Argentyna naprawdę była wręcz odrażająca na tym mundialu, naprawdę. To jest aż niesamowite, że w ciągu 4 lat z drużyny, która stworzyła razem z Francją najpiękniejszy finał chyba w historii mundialu, później stała się drużyną, która mogła zostać najbrzydziej grającym mistrzem świata w historii. I w ogóle cała ta droga, no bo przecież tak, mało brakowało Argentynie w fazie pucharowej, to Republika Zielonego Przylądka, tam już była dogrywka.
0: 3-2.
2: Tak, 3-2 Argentyna wygrała. Później ten mecz z Egiptem, który cały czas uważam, że powinien się rozstrzygnąć inaczej. Z jakich względów, no to trzeba sobie obejrzeć skrót, żeby zobaczyć. Później była co? Dogrywka ze Szwajcarią. Też mało brakowało, mogło się to skończyć dwie strony. No i później no, frajerstwo Tomasa Tuchela i
1: znaczy, moim zdaniem po prostu Anglików ktoś w 69 tak. minucie wyłączył. I tyle. Bo tak.
2: I to jest droga Argentyny do finału.
0: No też spójrzmy na drugą stronę tabelki, bo tutaj Argentyna, wymieniłeś tych przeciwników, a Francja jednak tę drabinkę miała, moim zdaniem przynajmniej, trochę trudniejszą. No,
2: Francja też tam była.
0: Wygrali z Austrią dość pewnie, no, ale później była Portugalia, była Belgia, która też jest zawsze niebezpieczna i też wygrali z Francją na koniec.
1: Belgia też tak z meczu na mecz się rozkręcała dopiero na tym turnieju.
2: No, ale
0: tak, oni też nie byli przekonujący, ale kiedy trzeba było, to wchodził Lukaku i też na przykład dawał zwycięstwa, czy Tielemans, także tam oni też przepychali te mecze, ale jednak gdzieś ta Belgia na każdym turnieju pokazuje, że jest bardzo niewygodnym przeciwnikiem.
1: No ja powiem, że w Hiszpanów uwierzyłem po meczu z Portugalią, że ta Hiszpania zrobi to, dojdzie do finału i ten finał wygra.
2: Nie byłem przekonany, czy dojdzie do finału, no bo do tej pory Francuzi nie dawali argumentów, że ktokolwiek ich może złamać. Poza tym, że nie zagrali słabszego meczu na turnieju, no i przydarzył im się w półfinale.
1: No ale to też wynikało jednak chyba z tego, jak zagrała Hiszpania tutaj.
2: Też.
1: Że to nie było tylko tak, że Francuzi zagrali słabo, ale Hiszpanie ich zdetronizowali. Natomiast Krzysztof, mówiłeś o tej poprzedniej Hiszpanii, która wygrywała mundial, no to tam roiło się od gwiazd światowej piłki. A mam takie wrażenie, że ta Hiszpania to nie jest zespół gwiazd.
0: Znaczy, to nie jest taki, dobra Hiszpania.
2: Młoda Hiszpania.
1: Tak, ale to nie jest taki zespół, że masz, no to, bo tam powiedzmy Capdevilla, tak, to był taki zawodnik, no gdzieś tam, brzydko mówiąc, drugiego sortu, a pozostali to 9-10 gwiazdorów i jakaś jeden, dwóch takich wyrobników, rzemieślników. Tutaj mam wrażenie, że te proporcje trochę są odwrócone, ale to wcale nie spowodowało, że na tę Hiszpanię nie dało się patrzeć, no bo tak naprawdę, jeśli chodzi o takie naprawdę gwiazdy, no to co, no Rodri, Yamal, kogoś byśmy jeszcze dorzucili.
0: Yamal nie zagrał wybitnego.
2: Kukureja to jest taki sympatyczny gość.
1: No tak, sympatyczny gość.
0: Kukureja jest, moim zdaniem, na ten moment jednym z lepszych lewych obrońców na świecie. Patrząc na to, co zagrał i jak się to też wynikało trochę z taktyki Hiszpanii, ale...
1: Tylko czy umieściłbyś go, nie wiem, na równi z Carlesem Puyolem, Sergio Ramosem czy Geraldem Piqué?
2: Poczekaj, bo mówimy o Hiszpanii? Środkowych obrońcach, a tu mówimy o lewym.
1: No lewy, no ale akurat tam lewym był Capdevilla, więc...
2: Ale to pokazuje, jak trudno znaleźć w ogóle dobrego lewego obrońcę, mówimy często w Polsce, na świecie. Takiego,
1: nie, no oczywiście, że tak.
2: To jest jedno. A z drugiej strony... Ja tak...
1: No, ale na drugiej stronie Pedro Porro.
0: Okej,
1: no.
0: Ale powiedziałeś o Puyolu, powiedziałeś o tych wszystkich wybitnych obrońcach. Spójrzmy na to, że w Hiszpanii grał Cubarsí.
1: No tak, który ma szansę
0: w zasadzie
1: być
0: jeszcze nastolatkiem. Tak. I gdzieś poza jakimś tam tym pierwszym meczem takim na przetarcie, to zagrał naprawdę bardzo dobre wszystkie mecze.
1: No ale właśnie o to mi chodzi, że ta Hiszpania tak naprawdę w tym momencie nie ma jeszcze tych gwiazd.
2: No dobra, ale nie ma 19 lat, tak? No
0: ale, strach się bać,
1: ale
0: co będzie później.
1: O Laminie już mówimy jako o gwieździe. Tak. Cubarsí tak naprawdę dopiero zagrał pierwszy taki,
2: ale też
1: tak
2: ma,
1: dorosły
2: ale
1: turniej.
2: Ale też ma 19 lat.
1: A obok siebie miał Aymerica Laporte. No to nie jest zawodnik, nie wiem, z top 5, top 10 środkowych obrońców. To jest bardzo dobry środkowy obrońca. Pokazywał się z naprawdę fajnej strony, tylko to też było, nie wiem, z 4-5 lat temu. Ale ostatnio to nie był jakiś wielki top, jeśli chodzi o środek. Ja tutaj nie deprecjonuję Hiszpanów, tylko pokazuję, że jaki oni jeszcze mają, no moim zdaniem, pole do poprawy, do jeszcze wyrobienia, zrobienia tej drużyny jeszcze lepszą. No, napastnik Mikel Oyarzabal. Bardzo go lubię. No ale czy to jest taka dziewiątka?
2: Słuchajcie, mnie tak...
1: Jak Dawid Villa chociażby?
2: Ja mam takie w ogóle wrażenie, bo no, nie ukrywam, moje sympatie bardziej się kierowały w stronę reprezentacji Francji i Anglii, powiedzmy też. Ale może to jest trochę tak, że to gdzieś na świecie zaszła trochę zmiana, bo no, przyrównajmy sobie tę Francję, nawet tę mistrzowską, z Francją z roku 98. Ile tam wyrazistych postaci było pod koniec XX wieku? I teraz tak, nie chcę ich wszystkich wrzucać do jednego worka, no ale powiedzmy, że no to jest, też nie wymienimy jednym tchem całej jedenastki reprezentacji Francji.
1: Z 98?
2: Nie, z 2026 roku.
1: No nie, a z 98?
2: Ale właśnie. Właśnie, może dlatego, że tych postaci typu Zidane, typu Thuram, Barthez, tak, Henry, wszyscy, Trezeguet, oni wszyscy czymś się wyróżniali, a tutaj, no okej, okay, no wiadomo, że Kylian Mbappé i tak dalej, no może
1: no nie, no, Olise, no jest Dembele, no,
2: tak.
1: No
2: i co, już?
1: Tej piłki.
2: No już.
1: No nie, no Jules Koundé.
2: No dobra, i Barcola, tak?
1: No nie, Barcola akurat nie.
2: No, o, Mike Maignan. No dobra, ale no... no
0: ja wiem, ja widzę, do czego zmierzasz.
2: Zmierzam do tego, że
0: ja
2: Hiszpania...
0: też trochę tak sądzę, ale trochę też łapię się na tym, że no, ja też prędzej wymienię składy z tamtych lat, gdzie ja jestem 99 rocznik, więc raczej
2: więc
0: tego
2: Francja
0: nie oglądałem
2: 98,
0: na żywo.
2: Akurat.
0: Francja 98 jest super dla mnie, jeśli chodzi o wspomnienia. Aczkolwiek mam wrażenie, że to też jest trochę zdeterminowane tym, ile teraz spotkań się gra. Że nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego zobaczyć i tych wszystkich zawodników gdzieś wyjąć, żeby mieć o nich ocenę. Kiedyś oni grali środa, wszyscy przed telewizorami, i wszyscy wiedzieli, kto jest Zidane.
2: Tak, a my teraz a my teraz okazuje się, że może gdzieś, no ja tak widzę po sobie, może trochę też wypadłem z obiegu, tak nagle
1: tego światowego. Reprezentacyjnego? No,
0: nie
2: idzie tego ogarnąć i może po prostu ta Hiszpania z Jamalem, z Rodrim, nawet z tym całym Kukureją, może to jest w tej chwili po prostu, no, sportowo wyszło. To jest w tej chwili światowy top. Mistrzowie Europy, mistrzowie świata.
1: Ale to ja tego nie... To,
2: i może, po, może chodzi o
1: wiesz,
2: to...
1: Ja podkreślam, ja to nie deprecjonuję, po prostu staram się jakoś dojść, tak, że tutaj jednak to pokazuje właśnie też z jednej strony geniusz trenera, z drugiej
2: też
1: to pokazuje, że to faktycznie było zwycięstwo drużyny. Tak? To nie było
0: dużo się mówiło o tym, że Luis de la Fuente stworzył drużynę, a poza tym też on w młodzieżowych hiszpańskich reprezentacjach też z częścią tych zawodników pracował, więc może to też jest to, że znają się od wielu dobrych lat. Szczerze mówiąc, będąc sympatykiem Ligi Angielskiej, nie sądziłem, że będę patrzył, jak Pedro Porro zdobywa gole. No, przy całej sympatii dla tego zawodnika nie sądziłem, że on może zdecydować o losie meczu.
2: Jako sympatyk Tottenhamu też podzielam ten podziw.
1: No
0: akurat tak blisko do Tottenhamu nie jest, ale...
1: No, jeszcze jedna kwestia, jeśli chodzi o Hiszpanów, to dla mnie takim, no być może sytuacją, która zmieniła oblicze być może mundialu, było to, że De La Fuente zmienia Pedriego i wstawia Fabiana Ruiza. I to jest kolejne potwierdzenie tego, że te gwiazdy wcale nie muszą wygrywać. No bo jeśli faktycznie szukać jeszcze jakichś gwiazdów Hiszpanów, to pewnie byśmy tego Pedriego mogli wstawić. A okazało się, że De La Fuente wyjął Pedriego, wstawił Ruiza i to zaowocowało, zaprezentowało. No a Fabian Ruiz, no to jest dobry zawodnik, no ale no nie postawimy go w top 5, top 10 środkowych pomocników świata.
2: A może zaczniemy po tym turnieju?
1: Być może.
2: Bo to tak też może być, że ten turniej pokazał, kto utrzymał formę. Bo zresztą właśnie to jest kolejna rzecz, która się rzuca w oczy, że my tu za chwilę przejdziemy do rozmowy o Ekstraklasie, która zaczyna nowy sezon. A teraz mówimy o zawodnikach, którzy są jeszcze tak jakby w starym sezonie. No, tak. Którzy są, jadą jeszcze na pewnie oparach z poprzedniego
1: sezonu.
2: Chociaż
1: akurat ta przerwa jakaś tam całkiem niezła była i te gwiazdy faktycznie na tym mundialu indywidualnie się pokazywały.
2: Bo słyszymy, że to w ogóle był mundial gwiazd. Tak, że Kylian Mbappé, że bramki.
1: No tak, ale dla mnie wygrała drużyna.
2: No i bardzo dobrze, że wygrała drużyna. Ja uważam, że
0: wygrała
2: właśnie...
0: Wygrała piłka.
1: To też. Teraz jest
2: głośno w mediach. Piłka została uratowana. Tak bym powiedział, piłka nożna, a nie, że tak powiem, uprawianie rzeźnictwa na boisku.
1: Tymczasem Lech Poznań uprawia piłkę, 3-1 prowadzi w pierwszym meczu eliminacji mistrzów. Gra w przewadze, tak. No ale 3-1 w 62 minucie na wyjeździe, bardzo dobry wynik.
2: A mówiono, że tak trudno będzie z tymi Duńczykami.
1: No dobrze, panowie, czyli co, podsumowując, piłka wygrała mundial. I finał,
2: Europa chyba też
1: finał nie rozczarował. No właśnie, bo to trzecia dopiero wygrana Europy poza Europą, jeśli chodzi o mundiale. Natomiast jedna statystyka cały czas pozostaje niezmienna.
2: Ja o niej mówiłem tutaj, w tym studiu.
1: No rozmawialiśmy o niej, tak? Chodzi ci o trenerów, tak?
2: Tak,
1: no,
2: tak.
1: Wygrała drużyna, której trener był tej samej narodowości.
2: Dlatego Anglia nie mogła wygrać.
1: Dlatego Anglia nie mogła wygrać. W tym półfinale była jedyną drużyną, która mogła ewentualnie tę statystykę złamać.
2: No i to znaczy, że jednak pewne prawidłowości jeszcze zostają w piłce, zwłaszcza w tej na poziomie Mistrzostw Świata, mimo że ich się pozbywamy, tak to nazwijmy.
0: Dobrze. Czyli wychodzi na to, że jeżeli Jurgen Klopp obejmie Niemców, to
1: mają
0: to
1: szansę.
0: Niemcy wracają?
1: Jeszcze wtedy mają szansę. Natomiast Włosi z Guardiolą nie.
0: Właśnie z Guardiolą. Czyli kolejny mundial.
2: Ale słuchajcie, to jest szansa dla nas i dla Jana Urbana.
1: No jeśli zostanie, bo to też długa
0: czas
1: droga.
0: Czas pokaże. Okay.
1: Czas pokaże, ale okej, to jeszcze podsumowując, no jednym zdaniem, zadowoleni jesteście z tego mundialu?
2: Nie.
0: Nie.
2: Nie, mam przesyt. Znaczy rzeczywiście fajnie było mieć świadomość, że codziennie gdzieś coś jest grane, ale nie idzie tego ogarnąć. Po pierwsze, 4 mecze dziennie częściowo już mieliśmy w Katarze, ale no to tak z punktu widzenia kibica już... Zostawmy tę strefę czasową, no bo organizując mundial za oceanem, trzeba się z tym liczyć. Ale nawet gdybyśmy, ale nawet dla, akurat tutaj mogę posłużyć takim trochę prywatnym przykładem, bo moja partnerka mieszka aktualnie w Stanach i u niej, w jej strefie czasowej, nawet mecze były czasami o północy się zaczynały, bo po prostu w Los Angeles, tak, czy w Vancouver jest jeszcze inny czas niż chociażby w Nowym Jorku. I to sprawia, że jeżeli ktoś chciał obejrzeć wszystko, wiem, że niewielu takich pewnie było. Znaczy, pewnie chciał każdy, ale nie każdy mógł.
1: Trudno.
2: No to bardzo trudno. Plus ja nie jestem fanem awansów z trzecich miejsc. Bo to nie jest klarowne. To nie. Ja wiem, że mieliśmy jedną fazę pucharową więcej, znaczy jedną 16. I to jest kwintesencja każdego turnieju, ale no nie, no, ja wiem, że to jest wizja utopijna, że jeżeli mundial będzie zmieniony, format będzie mundialu, to raczej na większy niż na mniejszy, to już w ogóle się 64 drużyny pewnie będą grane.
1: To za 2 miesiące będziemy grali.
2: No i niby fajnie, ale jak tak chcesz się skupić na stricte piłce, no to nie jest fajnie.
0: Ja się zgadzam.
1: Coś dobrego
0: znajdujemy? Nie jestem absolutnie fanem tego, że te rozgrywki są powiększane i że jest tego coraz więcej. Co prawda to gdzieś pewnie z punktu biznesowego jest świetne i też klubowo nasze zespoły mogą mieć większą okazję do rywalizacji, ale jest tego za dużo po prostu. Myślę, że nie tylko dla kibiców, ale też dla piłkarzy. Ja się domyślam się, że gdyby nie mieli zmniejszanej pensji, a mogliby zdecydować o tym, że będą grali 30 meczów mniej w roku, to z pocałowaniem ręki by to wzięli.
2: No dobrze, 30 może nie, no bo to w całym
1: połowę sezonu. Sezonie,
2: no to właśnie, to pewnie tak, ukończyć. Ale powiedzmy 1/4, 15.
0: Okej, no to zmniejszmy o 15.
2: Bo tu do mundialu, na mundialu to się odbyło tak, że każda z drużyn, znaczy inaczej, każda z drużyn, która była w czwórce, musiała zagrać jeden mecz więcej, czyli to było meczów 8, a nie 7. Niby dużo, niedużo, ale mówimy tutaj o całości, bo tutaj akurat...
1: No tak, ale czasu spędzonego na mundialu już się wydłużył nie o 3 dni, tylko pewnie o tydzień.
2: Tak, a przy okazji ogromu tego mundialu, to jest jeszcze kwestia podróży, przelotów. Ja wiem, że samolotem wszystko łatwiej, szybciej, no ale...
1: No, tylko tam były różnice, na przykład w fazie chyba grupowej Meksykanie, od których rywali, mieli o 5000 kilometrów mniej.
2: No to ma różnicę.
1: Przelatanych jakoś tak.
2: To ma różnicę.
0: Ja kiedyś przypomina się europejskie euro.
2: No. No, to można tak zastosować. Ja czytałem kiedyś tekst, zachowując proporcje, zdaje się, że Michała Treli, w którymś z portali, który pokazał, o ile więcej czasu Pogoń Szczecin spędziła jeżdżąc na mecze w Ekstraklasy w autokarze. I wyszło, że chyba 6 dni względem reszty ligi. No bo do Szczecina, wiadomo, no tam trochę...
1: No ale to już niestety ale tego się nie zmieni.
2: Ale to też ma znaczenie. Nie mówmy,
1: oczywiście,
2: że nie ma.
1: Oczywiście.
2: Bo masz mniej czasu na regenerację, na zrobienie odprawy, chyba że zrobisz w autokarze, no ale w samolocie chyba nie zrobisz, prawda? To są, no, takie małe rzeczy.
1: Małe, ale na tym poziomie urastające do dużych. Coś nowego z mundialu, co chcielibyście zostawić?
2: No ja bym chciał, żeby nawet to takie, ta prezentacja przy hymnach pełnych drużyn, to wyszło fajnie. To
0: było
2: majestatycznie.
0: Ładne. Estetyczne bardzo, tak. Takie nabierające faktycznie takiej jakości chyba widowiska, jeśli chodzi o obraz.
2: I fajne to,
0: telewizyjny.
2: Że ograniczone została kradzież czasu przy stałych fragmentach, jeżeli chodzi o bramkarzy też, to jest zdecydowanie na plus, bo wtedy tej piłki mieliśmy więcej.
0: I też sami zawodnicy byli pospieszani w momentach jakichś mikrourazów, nazwijmy to w cudzysłowie.
2: No chyba, że jeżeli naprawdę komuś się coś stało, no to schodzimy, minutę czekamy, i no ale to jest rzeczywiście na plus, bo skupiamy się na grze w piłkę, a nie na przerywaniu tej gry.
1: Czyli o halftime show w finale nie rozmawiamy, chociaż powiem wam, że Ronaldo i Ronaldinho prowadzący samochód, już nawet wjeżdżający z Madonną, tego jak to mówią w moim bingo, to nie było chyba. Nie tylko na
0: to, że Ronaldo był, to też nie było.
2: Ale to pokazuje, że jeżeli da się gdzieś jeszcze powalczyć o jakiś zysk, no to po prostu to się robi. Martwi mnie to, że Amerykanie razem z FIFA pokazali, że da się tę piłkę jeszcze bardziej zmonetyzować, że da się mecz podzielić na kwarty. I niestety moim zdaniem to będzie tak, że to została otwarta kolejna puszka i dalej to już będzie szło tylko w tę stronę. I ja wiem, że teraz mamy taki fajny moment, że Aleksander Czeferin, jeżeli chodzi, czyli prezydent UEFA, mówi, że nie, no to my tak nie będziemy robić.
1: No, że... tam to się rozgrywa głównie o tę anulowaną czerwoną kartkę Balogun'a, to jest największy spór.
2: Ale no to już w ogóle, to jest skandal. Ale sędzia z Somalii, który ma poprowadzić Superpuchar Europy, bo został, że tak powiem, wydalony ze Stanów Zjednoczonych, to pokazuje, że UEFA może będzie się chciała różnić trochę od FIFA, ale wydaje mi się, że jeżeli masz na stole do zarobienia jakąś tam ileś set milionów dolarów poprzez przerywanie meczów w trakcie połowy, no to chyba to się wydarzy.
1: No to teraz takim sprytnym zabiegiem przejdę z tego mundialu do polskich rozgrywek i powiem tak. Te kwarty kontrowersyjne, to się zgadza. Ale wolę chyba, jak te kwarty są jednak zaplanowane i ci trenerzy mają te 3 minuty na ustalenie taktyki, niż to, co działo się między innymi w poprzednim sezonie, kiedy to bramkarze w 15, 25 minucie doznają bolesnej kontuzji. Najpierw opatrywane mają prawą nogę, choć łapali się za lewą, później się okazuje, że bolał ich brzuch. No i po 3 minutach wracamy do gry. No to wracamy do naszej ligowej piłki, kończąc mundial tym podsumowaniem, że dobrze wygrała piłka. No to nie wiem, to takie kij w mrowisko wrzucam z tymi kwartami, ale jak już trenerzy chcą jakiejś tej przerwy w połowie, to wolę, żeby to tak wyglądało, niż jak to ma być jakieś udawane kontuzje bramkarzy, co ma już i tak być zniwelowane od tego sezonu, bo drużyny nie będą mogły przy ewentualnych kontuzjach bramkarzy zbiegać do ławek rezerwowych. Takie...
0: Pytanie, czy uda się to wyegzekwować?
1: No wiesz, sędzia ma kartki, więc...
2: No ma, no ale to też, to zawsze pierwsze kilka meczów, pierwsze kilka kolejek pokaże, czy to się w ogóle da. No bo potem, No, oczywiście przepisy to jest jedno, potem powiemy, że interpretacja, że oni nie zbiegli, że oni tylko podsłuchiwali, że gdzieś tam trener coś krzyczał i to tak będzie, bo to zawsze, niestety, to jest bardzo przykre, że...
1: Jeszcze na bandach ledowych można nam jakieś
0: taktyki w linii się ustawią, głuchy telefon zrobię.
2: Można, tak. No niestety w piłce coraz częściej szuka się... To oczywiście to, co nie jest zabronione przepisami, jest dozwolone, ale coraz częściej szuka się takich metod, bym powiedział, pozasportowych na wygrywanie meczów. To znaczy, w idealnym świecie raczej dążysz do tego, żeby strzelić bramkę przeciwnikowi, a nie żeby zabetonować się i nie stracić. To znaczy, wolisz strzelić jedną i wygrać 1-0, znaczy wygrać jedną więcej, czyli 3-2, niż wygrać 1-0 po brzydkiej grze, mimo że za to dostajesz taką samą liczbę punktów. Tylko okazuje się, że jest tyle różnic między drużynami finansowych, kadrowych, organizacyjnych, że czasami... No, trudno, użyję przykładu. No taka puszczenie połomice będzie stawiać na auty, na kradzież czasu, na najmniejszy efektywny czas gry, no bo po prostu jej się to opłaca. Bo za zwycięstwo 1-0 są 3 punkty, tak samo jak za zwycięstwo 3-0, 5-0 czy 7-2.
1: No i z tą puszczą i połomice będą musieli zmierzyć się w nadchodzącym sezonie piłkarze Unii Skierniewice i ponownie ŁKS-u Łódź. Jakie oczekiwania?
0: Ja myślę, że trener Socha zdecydowanie woli wygrać 3-2 niż 1-0.
2: Bo trener Socha właśnie jest bardzo ofensywnie myślącym szkoleniowcem i bardzo mu życzę, żeby ta wizja go zaprowadziła do solidnego miejsca i pewnego utrzymania w pierwszej lidze, ale nie mam pewności, że tak się stanie. Niestety.
1: 10 transferów, 10 nowych piłkarzy w drużynie Unii, nie wszyscy od razu do pierwszego składu, niektórzy z myślą o przyszłości. Być może to jeszcze nie koniec tych wzmocnień, ale no to już jest taka, jak rozmawiałem z trenerem, rewolucja, aczkolwiek jak to ujęliśmy, rewolucja kontrolowana.
0: Znaczy ja myślę, że 10 transferów to jedno, ale ja bym tutaj dodał mimo wszystko to, że trener Socha został w Unii Skierniewice, bo myślę, że to jest...
2: Nie został w szkole.
0: Myślę, że to jest i dobre dla Unii Skierniewice, jak i dla samego trenera, bo często gdzieś spotykamy się z tym, że jakieś ambicje pójścia wyżej do jakiegoś większego, w cudzysłowie oczywiście, klubu, nie ujmując nic Unii, biorą górę i trenerzy po dobrym sezonie zostawiają klub, a potem się okazuje, że tam było jakieś takie mikrośrodowisko, w którym to wszystko grało. I tak mam wrażenie, że jest z trenerem Sochą i z Unią Skierniewice. Co prawda 10 nowych zawodników, młodych po raz kolejny, bo kiedy Unia awansowała do drugiej ligi, to też raczej to były transfery młodych zawodników, których trzeba wychować, ale to, z drugiej strony mamy ten trzon.
1: Stawiają dwutorowo, z jednej strony na młodych, z drugiej strony na zawodników, którzy gdzieś już grali, zapowiadali się jako właśnie takie młode talenty. Coś poszło nie tak i w wieku 24-27 lat próbują się odnaleźć. Na przykład Bartosz Bida.
0: Tak, który zniknął z Jagiellonii i znalazł się w Unii Skierniewicach i okazało się, że był bardzo ważnym elementem do tego, ale ten trzon też mimo wszystko został, no bo został Bida, jest Sabiło, który idzie jak burza od trzeciej ligi w górę.
2: Ale takich ludzi chyba potrzeba w ogóle w polskiej lidze, czyli bramkostrzelnych. Tu może ci obrona gdzieś delikatnie przeciekać. Delikatnie, nie mówię, że jakoś ostro. Ale musisz mieć piłkarzy bramkostrzelnych. No i Kamil Sabiło, tu kiedyś chyba mówiliśmy, że gdyby może był trochę młodszy, to jeszcze można byłoby go rozpatrywać w kategoriach nie tylko ekstraklasy, ale i reprezentacji Polski. Chociaż czemu nie? Ale ja bardzo bym chciał, żeby właśnie to się obroniło. Ja w ogóle lubię takie romantyczne podejście do piłki. Fajnie jest zobaczyć ludzi, którzy jeszcze kilka lat temu grali w trzeciej lidze, próbowali gdzieś utrzeć nosa silniejszym od siebie w Pucharze Polski i teraz dostają szansę na poziomie najwyższym, w jakim w ogóle w historii Unia grała, czyli na poziomie zaplecza ekstraklasy. To są najfajniejsze historie.
0: On też pokazuje, jak piłka czasem jest prosta, bo jest to napastnik, który wie, jak ma się przepchnąć, wie, że ma pobiec szybciej od obrońcy, wie, gdzie ma się ustawić i po prostu bez jakichś większych kalkulacji kopie piłkę do bramki, brzydko mówiąc. Nie szuka jakichś nie wiadomo jak wymyślnych zagrań, 17 podań w polu karnym, tylko jeżeli ma sytuację do strzału, to strzela i zwykle celnie.
1: No i też zdobywa piękne bramki. No i tutaj trochę na potwierdzenie tego, co mówisz i na potwierdzenie też tego, jak Unia jest zgrana, no to przecież kilka rzutów rożnych wykonywanych przez Unię w tamtym sezonie identycznie rozgrywanych na Kamila Sabiłę, będącym gdzieś tam na 14 metrze. No, kluby powinny wiedzieć, że tak to będzie rozegrane.
2: No to czekamy na mecz z Puszczą.
1: Zdaje się, że trzy gole w ten sposób strzelone, a sytuacji, jakich było jeszcze więcej. No tak, z Puszczą to na pewno by było niezłe starcie. Lech Poznań 4-1 prowadzi w Arus, a Górnik Zabrze przegrywa w Stambule 0-1. No to taki mały przerywnik na Ligę Mistrzów, a dokładnie na drugą rundę kwalifikacji do tej Ligi Mistrzów. To jeszcze wracamy do pierwszej ligi, no bo tam oprócz Unii ŁKS Łódź. Chciałoby się, żeby ŁKS grał jednak w Ekstraklasie, no ale nie udało się. W tamtym sezonie zabrakło niby niewiele, ale jednak sporo. Czy nie? I czy teraz na starcie tego sezonu ŁKS-owi brakuje więcej, czy mniej do tej Ekstraklasy?
2: Na starcie to wszystkim brakuje tyle samo.
1: No tak, tak każdy tak może powiedzieć.
2: Nie wiem, jak tam Lechia Gdańsk tylko, ale to już zostawmy. Nie wiem, czy oni są gotowi do gry w Ekstraklasie, czy
1: nie wiem, czy są na 0 punktów, czy...
2: Ja też właśnie
1: na minusie, już na minusie,
2: tak,
1: albo
2: tak.
1: Jeszcze.
2: I czy będą grali może w Ekstraklasie jeszcze, chociaż nie ma ich terminarzu. Powiem tak. To ile ŁKS-owi zabrakło do tej Ekstraklasy, to można byłoby zapytać na przykład Dawida Arnta. To byłby, myślę, ciekawy adresat takiego pytania, które...
0: Obciętych paznokci.
2: Tak, na przykład. Nie, no tam te karne to tam obronione, ten najważniejszy rzeczywiście. Natomiast ja mam takie rozdwojenie, bo z różnych źródeł słyszymy, że tak, w ŁKS-ie raczej oszczędności, zejścia piłkarzy z kontraktów, albo w ogóle pożegnanie się z tymi, którzy mieli te kontrakty takie za duże. Z drugiej strony, przeglądałem ostatnio skarb kibica, i tak porównuję budżety klubów pierwszoligowych i nie znalazłem klubu, który by miał wyższy budżet niż ŁKS. Tutaj Dariusz Melon mówi, główny właściciel, między 32 a 34 miliony złotych. Zdaje się, że Miedź Legnica 25, Lechia Arka około 20, Unia na pewno skromnie, Puszcza na pewno skromnie, Stal Mielec, podobno jeszcze audyt się nie skończył, więc nie wiedzą, ile mają, więc no, ale nie sądzę, żeby to było więcej. No i tak sobie myślę, a nawet Termalika nie ma aż takiego budżetu, mimo że tam prywatny właściciel, więc...
1: Znaczy no 30 milionów, no to jest budżet...
2: Jak na pierwszą ligę, super.
1: Którego w Ekstraklasie nie wszyscy mają, znaczy nie wszystkie drużyny mają, tylko takie mam wrażenie, że w tym ŁKS-ie te 32 miliony to jest chyba takie, no nie wiem, liczone na wszystko, a w innych klubach nie wiem, czy to tak... Te budżety są z rezerwami, no bo też rezerwy ŁKS-u no, też nie grają gdzieś tam, nie wiem, w klasie okręgowej, tylko jednak, no ale jeszcze jednak w tamtym sezonie jeszcze grały w drugiej lidze.
2: Ale chyba właśnie to też, to planowane zejście rezerw do trzeciej ligi chyba też było trochę powiązane z tym, żeby to aż tyle... Mhm. I to wbrew pozorom nie wyjazdy,
1: no nie, bo
2: tylko na przykład wynajem stadionu przy Alei Unii, bo tak. Oczywiście może nie w pełnym wymiarze, ale okazało się, że oni musieli tam grać, no potem się ratowali Bełchatowem, bo było taniej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast na ŁKS pamiętajmy, że będzie miał ten taki początek trochę zachwiany, bo najpierw zagra wyjazd do Siedlec, potem 4 razy u siebie, potem trochę wyjazdów. Mundialu 20, a to jest bardzo ważny okres, bo to tak jak Grzegorz Szoka przychodził do ŁKS-u jesienią, kiedy no niby u siebie było dobrze, na wyjeździe było tragicznie, później była odwrotna tendencja, no ale właśnie chodzi o to, że te pierwsze 10 kolejek już będą determinować obraz tego, o co ŁKS ewentualnie będzie walczył. Czy będzie to walka o awans rzeczywiście bezpośredni, czy próba wepchnięcia się do baraży, no i jakim składem? No bo z jednej strony, jeżeli dobrze liczę, 9 nowych piłkarzy się pojawiło. Łącznie z tymi, którzy powiedzmy do rezerw typu James Rhodes, kanadyjski bramkarz, tak?
0: No jest też kilka przesunięć między pierwszą drużyną, rezerwami, tam no zawsze jest to płynne.
2: No tak.
1: Czyli rewolucja jak w Skierniewicy.
2: No właśnie.
1: Tylko czy kontrolowana, tak jak w Skierniewicy?
2: Wydaje się, że trochę bardziej kontrolowana, bo ŁKS przed poprzednim sezonem robił takie ruchy dosyć efektowne jak na pierwszą ligę. Wtedy
1: bardzo
2: Piasecki,
0: tak, typowo pod awans.
2: No, chciałem powiedzieć Miłosz Szczepański, no ale dobra. No,
1: nazwisko kiedy przychodził, to był. No, Krychun tak samo, kiedy przychodził, to było, a okazało się, że nie wykorzystał tego decydującego karnego, znaczy tego karnego, który mógł dać ten awans.
2: Tak, tak. Toma, Leffelsen, Ernst. Teraz, no,
1: jeżeli... Teraz wymieniłeś dużo spokojniejsze, którzy odchodzą.
2: Właśnie, których nie ma. A teraz mamy piłkarzy typu, no największe nazwisko to co? Damian Węglarz, Michał Kaput, tak?
0: Gdzie akurat na Węglarza też trzeba zwrócić, że to jest w końcu po latach gdzieś bramkarz, który jest doświadczony.
2: No, ale to jest odejście
0: nie będzie już grania bobkiem. być może będzie granie Łukaszem Bombą, ale to nam czas pokaże.
2: Tam dużo odejść.
0: Bardziej mi chodzi o to, że w końcu będzie z tyłu gdzieś zawodnik, który ma doświadczenie już wieloletnie.
1: No nawet jeśli to jest odejście to też w treningach.
2: To jest dopiero rewolucja. Uważam, że to jest największa rewolucja, bo ŁKS tych bramkarzy miał, bo tak się mówiło. Jak nie Bobek, to Bomba. Jak nie Bomba, to Jakubowski. Jak nie Jakubowski, jeszcze Hubert i Dasiak był przez moment, tak? Którego ostatecznie losy się potoczyły trochę inaczej. Ale ŁKS tych młodych bramkarzy miał, no i Dasiak był akurat napływowy, tak? Ale Aleksander Bobek wychowanek, Bomba wychowanek i tak dalej.
1: No tam jeszcze w kolejce Pawlak.
2: I okazuje się, że teraz ci bramkarze gdzieś już się porozchodzili i no, następni może będą, bo są jeszcze za młodzi, powiedzmy. Trzeba było sprowadzić i Węglarza, i pamiętajmy, no to też jest swego rodzaju przełom. No, jeżeli sprowadzasz 18-letniego Kanadyjczyka na bramkę, oczywiście raczej do rezerw, ale jednak. No to
1: może jakiś wielki talent.
2: No okej, okay, ale to jest odejście od filozofii, którą ŁKS miał. Czyli stawiał na swoich bramkarzy przez lata. No, od Arkadiusza Malarza.
1: 18 lat, to za 2 lata będzie swój bramkarz.
2: Okej, okay, ale to rewolucji bym szukał tutaj. No,
1: faktycznie jest tak utalentowany.
2: Natomiast na ŁKS na tle tej ligi i tych klubów, które są, wydaje się takim jednym z jaśniejszych kandydatów do walki o awans. No oczywiście Termalika, która będzie chciała wrócić. Arka, Lechia, chociaż Lechia to nie wiadomo.
0: Lechia zobaczymy z iloma Lechia, punktami.
2: Tak, tak.
1: Znaczy na pewno będą chciały wrócić.
2: No, chcieć chcą, tylko pytanie, no, czy pokażą to.
1: Dokładnie.
2: No i ja zakładam, że jeszcze pojawi się któraś z drużyn, która tak może w sposób nie do końca oczywisty, tak jak ostatnio Chrobry Głogów, tak, w finale baraży, no solidnie.
1: No, myślę, że w Głogowie tam teraz te apetyty rozbudzone po tych barażach.
2: Pewnie, że tak. Tylko infrastruktura tam się nie zmieniła. No. I nie zmieni. To, no oczywiście można zagrać w Lubinie.
1: Na przykład.
2: Ekstraklasę.
0: Też zobaczymy, jak oni przejmą te baraże, bo ostatnim razem, kiedy oni też otarli się przecież o Ekstraklasę, to później sezon 2 były takie już troszeczkę słabsze i tam w pewnym momencie była nawet walka o utrzymanie.
2: A jeszcze Janusz Niedźwiedź pozdrawia pewnie z Legnicy, pewnie tam tak. Też pewnie atak na Ekstraklasę.
0: A
2: będzie.
0: Może Kamil Socha pozdrowi?
2: A może, ja jak najbardziej, czemu nie?
1: My jesteśmy za.
2: Dlaczego? Ja też nie mam nic przeciwko, chociaż trochę się boję, czy w Skierniewicach można byłoby zagrać Ekstraklasę, ale...
1: Nie, na razie nie.
2: No to powiedzmy, że...
0: To się zbuduje.
1: Ale w Łodzi można grać.
2: Można.
0: Dla nas bliżej.
1: Ja nic nie mówię, ja nic nie sugeruję. No dobrze, to za chwilę, znaczy na koniec was jeszcze zapytam o te wasze typy, jeśli chodzi już o miejsca, więc teraz jest tych kilka minut na zastanawianie się, a przejdźmy na trochę jeszcze do Ekstraklasy, no bo poprzedni sezon... Na pewno niezwykle ciekawy, nie chcę powiedzieć, że niezwykle ciekawy, niezwykle emocjonujący, nie chcę powiedzieć, że stał na wysokim poziomie, bo co do tego myślę, że wszyscy mamy tutaj spore wątpliwości albo podobne zdanie, że po prostu no, ten poziom zbyt wysoki nie był po prostu. Ale jakiego teraz możemy się spodziewać? Czy znowu będzie tak, że 3/4 ligi będzie się do końca biło i o spadek, i o, nie wiem, puchary? Znaczy o utrzymanie i o puchary? Czy tu jednak się troszkę faktycznie przegrupują te drużyny i te, które mają potencjał duży, to faktycznie będą walczyły o górę?
0: Ja myślę, że dużo pokaże początek sezonu i chociażby te mecze, które teraz gdzieś w tle lecą, bo jest więcej zespołów, które biją się gdzieś o europejskie puchary i to, jak dobrze wiemy, na początku sezonu Ekstraklasy zwykle są drużyny, które skupiają się tylko na tym i jak dostać mistrza Polski, to w sierpniu, bo to jest najlepszy okres. Myślę, że dużo będzie zależało też od takiej Legii Warszawa, co zrobi Marek Papszun i jak oni będą się zachowywać, no bo gdzieś nie oszukujmy się, można mówić o tym, że cała liga jest równa, cała liga jest dobra, ale w momencie, w którym te topowe zespoły rozdają punkty, to wtedy ten dół faktycznie jest równy, a w momencie, w którym taki Lech, taka nawet Krakowia, czy gdzieś Motor Lublin, który też myślę, że będzie aspirował do tego, żeby być wyżej, no to jeżeli one będą grały na swoim poziomie, to ten dół się bardzo szybko wykrystalizuje.
1: Myślę, że Lech już w Superpucharze Polski z Górnikiem pokazał, że no, jeśli będzie w stanie grać na swoim wysokim poziomie, to no niewiele drużyn w Polsce będzie miało szansę powalczyć.
0: Też pamiętajmy, ile Lech wydał.
2: Też, teraz. ale ja słuchałem ostatnio wypowiedzi prezesa Rutkowskiego, prezesa Lecha Poznań, a propos tego, że oni musieli poświęcić kilka lat tych chudych, tak to nazwijmy, żeby nauczyć się po pierwsze gry na wielu frontach, po drugie gry w ogóle w ekstraklasie, żeby, że tak powiem, umieć pewne deficyty przykryć, czyli szeroki skład, czyli stawianie tam na akademię, bardzo mocno tu stąd te środki między innymi. I to przynosi efekty teraz. To znaczy, bo zmierzam do tego, że ja się spodziewam w tym sezonie na przykład silnej Legii, dlatego że nie będzie obciążona europejskimi pucharami, no i Marek Paprzon przepracował okres przygotowawczy. Pewnie części błędów już nie popełni. Spodziewam się, myślę, że nawet mocnej Wisły Kraków, no bo też jako pierwsza ligowiec była obciążona pucharami, może no tak uśmiechnijmy się, ale jednak, no to

0: którą pewnie Robert chce iść, gdzie w tym wszystkim będzie Widzew, który nie jest obciążony pucharami, ale myślę, że jest obciążony ogromnymi oczekiwaniami, które no chyba nie spadły po poprzednim sezonie, mimo tego, że zespół robił wszystko, żeby
1: jeszcze
0: te oczekiwania...
1: nie wzrosły.
2: No to ja wam powiem, że moim zdaniem po pierwsze wzrosły, po drugie nie wiem, czy śledziliście no to akurat kursy bukmacherskie, ale faworytem do wygrania Ekstraklasy numer jeden jest Lech Poznań.
0: Zero zdziwienia.
2: A numer dwa? Widzew Łódź.
0: A dlaczego nie Raków na przykład?
2: Nie wiem, no natomiast...
1: I czemu nie Legia?
2: Natomiast no według... No, jakby nie było jakichś ekspertów. Według jakichś ekspertów Widzew jest typowany jako drugi kandydat do Mistrzostwa Polski. No, tam oczywiście, jakbyśmy się mieli zagłębiać w kursy, no tam później te różnice jakieś duże nie były. Między Lechem a Widzewem duże, no ale... Ci eksperci
0: czyli...
2: gdzieś typują Widzew, może nawet to jest jeden z głównych kandydatów biorąc do uwagę, walki o, jak nie mistrzostwo, to o puchary.
0: Biorąc pod uwagę, jak w sumie niewiele zmieniła się kadra Widzewa.
2: No właśnie, czy to dobrze, czy to źle?
0: To wydaje mi się, że to w takim razie, nie chcę tego spłycać, bo to oczywiście jest bardzo duży grzech, to co powiem teraz, ale w takim razie sprowadzamy to do tego, ile bramek zdobędzie Karol Świderski. Albo Sebastian Berger. No bo to...
2: A może Mariusz Fornalczyk?
0: Oby, bo ja bardzo bym chciał, żeby się przełamał. Ale...
1: Nie dość, że dobrze zamknął sezon, to jeszcze ale... w okresie przygotowawczym też wyglądał dobrze.
0: Ale na razie ja, jeżeli, że tak powiem, korzystając z prawa głosu, jeżeli mogę to powiedzieć.
2: Oczywiście, zawsze.
0: I sobie to potem najwyżej wytniemy. Niech Widzew zacznie najpierw od celowania w top 8. No bo to się do tej pory nie udało i biorąc pod uwagę, że niespecjalnie zmieniła się kadra, okej, okay, Aleksander Wukowicz mówi, że na początku jak przychodził, że najpierw chce dowieść wynik, czyli cel, czyli utrzymanie, na styl przyjdzie czas. Okej, okay, może jeżeli przyjdzie czas i to okej, okay, teraz, nie ma problemu. Tylko zacznijmy, żeby nie było potem znowu wielkiego rozczarowania, jak 3-4 miesiące temu. Niech celem będzie najpierw top 8. Naprawdę. To nikomu nie zaszkodzi, wszyscy się uśmiechną, bo to będzie najlepszy wynik od lat. No bo taka jest prawda. A nie, że od razu europejskie puchary, bo to się znowu może skończyć totalną zadyszką i niezdrową atmosferą.
2: Z drugiej strony, to co mówisz, że skład się nie zmienił, no to nie wiem, chyba też na dobre, no bo jednak jeśli chodzi o wiosnę, to ten Widzew no był raczej w górnych częściach tabeli, jeśli chodzi o samą wiosnę, a zimą przyszło no kilku zawodników, z których tak naprawdę pewnie nie wypalił jeden, już go w tym momencie nie ma, bo będzie tam gdzieś z Trwenem Zvezdą walczył o Ligę Mistrzów. Także jemu się udało dość szybko.
1: No też pytanie,
2: ale to paradoksalnie
1: teraz,
2: może to właśnie dobre. Na razie dwóch tylko nowych zawodników. Trener Wukowicz zapowiada co najmniej jeszcze chyba trzech.
1: No z tego co mówił, to chciałby jeszcze jednego napastnika. Skrzydłowego i teraz może się okazać, że prawego obrońcę.
2: Środkowy pomocnik, skrzydłowy napastnik. No to jest taka trójka. No i ten prawy obrońca gdzieś tam no, pewnie jako dodatkowy, tak? Ale na pewno jeszcze transfery. No wiadomo, że to będzie się wiązało też z tym, że ktoś jeszcze odejdzie, ktoś będzie pewnie wypożyczony z tych, którzy są.
0: Jest jeszcze miesiąc okienka.
2: Tak. Znaczy to okienko w tym roku no, w ogóle jest tak przesunięte przez te Mistrzostwa Świata.
0: I to też ma znaczenie. Oczywiście możemy się uśmiechać, no ale...
2: No i też dyrektor sportowy w Widzewie zacznie działać dopiero od sierpnia.
0: Oficjalnie, tak.
2: Znaczy to... Dyrektor sportowy nie, ale...
1: Dyrektor zarządzający.
2: Dobrze, już nie będę tutaj teraz dokładnie mówił funkcji Łukasza Masłowskiego, no ale wiadomo, że to on będzie tym głównym dowodzącym.
0: Dobrze, czyli znowu będziemy mieli sytuację, że Widzew zaczyna sezon jakimś składem, zagra 5-6 kolejek. I potem...
2: I zobaczymy, czy
0: będzie dobrze, czy będzie źle. I jak się okaże, że będzie źle, to znowu przyjdzie 5-6 piłkarzy nagle, tak? I będzie wymówka, że nie, no bo oni musieli się zgrać, czekamy do zimy. No, spokojnie, ja naprawdę...
2: Pesymistyczny dzisiaj.
0: Ja bym bardzo chciał, żeby takimi fajnymi, małymi rzeczami widzę w sobie radził w tej ekstraklasie. Może właśnie utrzeć nosa Lechowi Poznań. Może znowu wygrać z Legią Warszawa. Super. No tylko właśnie, żeby tak nie od razu. Bo żeby to nie był kolejny sezon, gdzie drużyna się rzuca od razu na wszystko od razu i a może jeszcze w ogóle zdobądźmy Puchar Polski. Najkrótsza droga do europejskich pucharów.
2: No tak mówią.
1: Dlatego może tym lepiej, że jak na razie przyszło dwóch zawodników. Gdzie Świderski na Ekstraklasę jest dużym wzmocnieniem.
0: Bardzo
1: zobaczymy,
0: duży.
1: Jak oni się odnajdą z Bergierem, bo zakładam, że razem będą grali, przynajmniej na początku. I może gdzieś to jest taki jakiś mały klocek tej układanki, który trener chce

0: chce sobie wkładać do tego zespołu. Też zobaczymy, co z Kapłanim, no który to... zdobył niejako doświadczenie na Mistrzostwach Świata. Też... Dużo nie grał, ale zawsze.
1: Tak, no ale to na Kapłani no, pewnie nie od razu będzie w tej maksymalnej formie, no bo tego przygotowania nie miał. No dobrze, to na koniec. Które miejsce, Widzewa, typujemy? Ja wiem, dużo się może wydarzyć.
0: Dużo się może wydarzyć. Trochę nawiązując do tego, co mówił Krzysztof, żeby nie wszystko na raz, piąte.
2: Siódme.
1: Unia Skierniewice, UKS w pierwszej lidze.
0: Unia ósma, UKS trzeci.
2: Unia dziesiąta, UKS drugi lub trzeci.
1: No to sprawdzimy to wszystko gdzieś tam w okolicach maja, czerwca. Maksymilian Kowalski, TVP 3 Łódź.
0: Dziękuję.
1: Krzysztof Sędzicki, Telewizja to ja.
2: Dziękuję.
1: I Robert Zwoliński, dziękujemy. To tyle w dzisiejszym Porozmawiajmy o Sporcie. I już w sobotę ŁKS zagra na wyjeździe z Pogonią Siedlce, a Widzew i Unia Skierniewice u siebie odpowiednio z Motorem Lublin i ze Stalą Mielec. Zapraszamy. Te mecze będziemy oczywiście relacjonować na antenach Radia Łódź i także na portalu radioloc.pl. A za dzisiaj dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.

To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Słuchają Państwo Radio Łódź, Maciej Trojanowski, kłaniam się nisko, a dzisiaj w studiu moim i Państwa gościem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Lorek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się jeszcze bardziej niżej.
1: No właśnie, miałem zapytać złośliwie, czy powinienem powiedzieć raczej poseł Rozwoju Plus, Stowarzyszenia Rozwój Plus.
2: Członek stowarzyszenia, natomiast poseł Prawa i Sprawiedliwości Ziemi Piotrkowskiej.
1: To wyjaśnię słuchaczom tą złośliwość, dlatego że do czwartku władze Prawa i Sprawiedliwości postawiły swoim członkom ultimatum. Mają złożyć oświadczenie, że wystąpiły, czy też nie biorą udziału w żadnym właśnie stowarzyszeniu o charakterze politycznym. I tak naprawdę jest to wymierzone właśnie w stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego, byłego premiera, bo to jedyne stowarzyszenie, które obecnie funkcjonuje.
2: Nie,
1: potem,
2: mamy
1: jak Jacek Sasin zdecydował
2: nie.
1: się zamknąć swoje stowarzyszenie.
2: O stowarzyszeniu nie mówię, ja mówię o stowarzyszeniu pana ministra Ociepy od nowa i to stowarzyszenie robiło i robi politykę pełną gębą, dlatego że oni na swoich banerach, na swoich spotkaniach mówią wyraźnie, że są odnową. Dopiero na drugim miejscu, że są w klubie Prawa i Sprawiedliwości.
1: No dobrze, tak panie pośle, ale umówmy się, że jest to działanie wymierzone właśnie w tą grupę polityków Mateusza Morawieckiego, bo tutaj jest oś konfliktów. Zresztą obserwujemy to w mediach społecznościowych. No, aż wrze w Prawie i Sprawiedliwości. No to zapytam inaczej. Pan złoży oświadczenie do czwartku, że wystąpił ze Stowarzyszenia Rozwój Plus?
2: Panie redaktorze, nawet w dniu dzisiejszym trwają rozmowy. Ja jestem za tym, żeby znaleźć porozumienie takie, by obydwie strony były usatysfakcjonowane, dlatego że na tym wygra Prawo i Sprawiedliwość i Polska.
1: No, ale to wszyscy tak mówią. To są okrągłe słowa. Czyli nie złoży pan tego oświadczenia.
2: Panie redaktorze, dzisiaj trwają rozmowy. Jakakolwiek deklaracja, którąkolwiek stronę uważam, że by tylko zaogniała, a nie wyciszała. Ja jestem zdania, że trzeba rozmawiać. Wiem, że nawet w tej chwili jest taka rozmowa w Warszawie z osobą, że tak powiem, upoważnioną przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Mam nadzieję, że one się zakończą dobrym rezultatem. Więc o czym tu mówić w tej chwili, jeżeli trwają rozmowy?
1: Tak poważnie chyba jeszcze nie było. No dobrze, ale nawet jeśli te rozmowy zakończą się porozumieniem, nawet jeśli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy są wokół Mateusza Morawieckiego, nie wyjdą z partii, to czy partia nie będzie w ten sposób osłabiona? Pozycja Jarosława Kaczyńskiego wtedy będzie trochę słabsza, bo okazuje się, że ugiął się pod presją 40 prawie polityków. Ja tylko wymienię słuchaczom, że w województwie łódzkim to poza panem w tym stowarzyszeniu również inaczej. Podpisało się pod listem w obronie Mateusza Morawieckiego kilka osób. Włodzimierz Tomaszewski, Paweł Rychlik, Waldemar Buda, między innymi pan. Więc jest sporo tych osób. Czy to nie będzie osłabienie, sam ten konflikt, czy nie będzie osłabieniem dla Prawa i Sprawiedliwości?
2: Dodam, że w kraju Marek Jakubiak czy Daniel Obajtek. Ja uważam, że nie. Jeżeli będzie to odpowiednio spisane, zapisane i dochowane, to może być siła Prawa i Sprawiedliwości w nadchodzących wyborach. I mam nadzieję, że tak będzie. Kiedyś Prawo i Sprawiedliwość podpisywało porozumienie z Suwerenną Polską czy Solidarną Polską. Podpisało porozumienie ze środowiskiem centroprawicowym byłego już ministra. I udawało się to porozumienie przekuć w wygrane wybory jednej i drugiej. Ja uważam, że jesteśmy w stanie to powtórzyć i mam nadzieję, że tak będzie. Oczywiście wymaga to kompromisu z wielu stron. Nie widzę tutaj osłabienia pozycji, bo to prezes ewentualnie podpisze takie porozumienie i prezes będzie gwarantem i realizatorem tego porozumienia, jest najważniejszą osobą w partii.
1: To pamiętam takie słowa Mateusza Morawieckiego o partii szerokiego namiotu z różnymi perspektywami, z różnymi wrażliwościami. Tylko zastanawiam się, czy jeszcze jest miejsce w Prawie i Sprawiedliwości, bo jak słucham kandydata na premiera, czyli pana Przemysława Czarnka, kiedy na przykład mówi, co zresztą wzbudziło chyba sprzeciw w Prawie i Sprawiedliwości, w szefostwie Prawa i Sprawiedliwości, kiedy mówi na przykład o tym, że Unię Europejską należy namawiać do wstrzymania pomocy Ukrainie, przynajmniej dopóki nie zrobią porządku z swoją przeszłością, no to jest kierunek na ścianę i to jest wyraźna walka o wyborców z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna również. Pytanie, czy jeszcze w Prawie i Sprawiedliwości jest miejsce dla, można powiedzieć, umiarkowanych polityków prawicowych?
2: Panie redaktorze, ja uchodzę za konserwatystę w Prawie i Sprawiedliwości. Ja jestem w stowarzyszeniu, bo podzielam punkt widzenia dużego namiotu. Natomiast jestem, jeszcze raz powtórzę zdania, że jesteśmy w stanie się porozumieć w imię nadrzędnego celu. Te rozmowy trwają i myślę, że jest szansa na to, żeby się zakończyły sukcesem.
1: No dobrze, a pana zdaniem ten kierunek, który przybiera teraz Prawo i Sprawiedliwość, właśnie walki o bardziej skrajnych prawicowych wyborców, to dobry kierunek? Ostatnie sondaże wskazują, że chyba jednak nie najlepszy. Ja tylko przypomnę, że sondaż Ibris dla Wirtualnej Polski to jeden z ostatnich sondaży. 28,6% to Koalicja Obywatelska, 23% to Prawo i Sprawiedliwość, a Konfederacja 15,7%. Gdyby dołożyć do tego Konfederację Korony Polskiej, to by z poparciem na poziomie 10,2%, to by przeskoczyły te dwie partie Prawa i Sprawiedliwości.
2: Panie redaktorze, no tak, takie są sondaże. Nie będę tutaj dyskutował z sondażami, natomiast chciałbym powiedzieć, że Przemysław Czarnek zawsze był kojarzony z poglądami konserwatystycznymi i no cóż, no, mówi o tych poglądach. Natomiast prezes Jarosław Kaczyński przypomniał, że jest to szeroki obóz. I jeżeli chce się wypowiadać jako osoba kandydująca na stanowisko premiera, już musi o tym pamiętać. Dlatego to zdanie padło. Ja mam inny punkt widzenia. Nie przebijemy Grzegorza Brauna, bo Grzegorz Braun jest jeden i nie ma co tu dyskutować. Trzeba pokazywać jakiś program, trzeba dać projekty ustaw i z tym dyskutować, pokazać wyborcom, co mają do wyboru i jaką wizję Polski chcą, żeby była.
1: Jak słyszą państwo, poseł Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Lorek jest optymistą. Przypomnę, że jest moim i państwa gościem. No dobrze, zostawmy w takim razie. Do czwartku na pewno się przekonamy, czy będzie rozłam Prawa i Sprawiedliwości. Chociaż ja tu powiem słuchaczom, że ten rozłam, czy też upadek Prawa i Sprawiedliwości wróżono już wielokrotnie. Zobaczymy, czy tym razem te przewidywania okażą się prawdziwe. Porozmawiajmy o sprawach lokalnych. Napisał pan ostatnio interpelację dotyczącą armat przeciwgradowych w Piotrkowie Trybunalskim. To epiotrków.pl opisywał szeroko sprawę. Niektóre firmy, niektórzy rolnicy, niektóre duże przedsiębiorstwa spod Piotrkowa Trybunalskiego ustawiają takie armaty przeciwgradowe i pewnie teraz ktoś, kto rano wstał, zastanawia się, czy jeszcze nie śni. Rzeczywiście coś takiego istnieje?
2: Tak, rzeczywiście. To nie jest domena państwa zabugu, które rozganiało chmury z okazji 1 maja czy Dnia Zwycięstwa. Mamy takie armatki w okolicach Piotrkowa i te armatki po prostu służą do rozganiania chmur. Interpelacja została napisana dlatego, że się do mnie zwrócili o to mieszkańcy, a mieszkańcy się zwrócili, bo nad Piotrkowem mniej pada niż w okolicy. Ja przyznaję, że temat jest trudny. To można do tego podchodzić z uśmiechem. Można mówić o tym, że następuje zmiana klimatu. Czy będziemy o tym dyskutować, czy ona jest, czy ona nie jest? To faktem jest, że te armatki są, że te armatki strzelają. Strzał nie jest tani, bo 10 tysięcy złotych kosztuje.
1: No ale widać, jest skuteczny, skoro firmy się decydują na to, żeby takich armatek używać, bo powiedzmy jeszcze słuchaczom, że one chronią uprawy przede wszystkim, tak, przed nawałnicami, przed właśnie gradobiciem. Ja rozumiem z perspektywy tych przedsiębiorców, że jest to potrzebne, ale rozumiem chyba też obawy mieszkańców, którzy zastanawiają się przede wszystkim, czy w ich okolicy będzie padać. To też jest potrzebne chociażby dla ogrodów.
2: No, w ogóle, dla ogólnej zieleni.
1: Dla ogólnej zieleni, dla całego
2: naszego samopoczucia.
1: Z drugiej jednak strony, jeżeli chmury zostaną rozpędzone w jednym miejscu, to ta woda musi spaść w innym miejscu, tak, co może też spowodować nadmiar wody w innych okolicach. Oczekuje pan, że w takim razie te sprawy zostaną uregulowane? W polskim prawodawstwie nie ma uregulowanych...
2: No nie ma, bo jakby były, to by nie mogli strzelać. Sprawa jest poważna, bo jeżeli mówimy o armatkach w rejonie Piotrkowa, to trzeba sobie powiedzieć, że takie armatki są w skali kraju w wielu miejscach innych. Mamy bardzo dobre przedsiębiorstwa rolnicze, tu pan trafił, no to może nie rolnicy, to są duże przedsiębiorstwa, powiedziałbym, związane z rolnictwem, które też mają swoje racje. Słuszna uwaga, że to służy ochronie tych plonów i mogłoby dojść do strat wielomilionowych, ale jest też bardzo ważna sprawa klimatu i szczególnie środowiska. Nie dotyczy to tylko Piotrkowa Trybunalskiego, tak jak powiedziałem, w skali kraju. Stąd potrzeba tej interpelacji, określenia stanu prawnego, dyskusji na ten temat. Tu się nisko panu redaktorowi kłaniam i Radiu Łódź, dlatego że uważam, że taka dyskusja jest bardzo ważna. Tu nie chodzi
1: pan
2: o to...
1: oczekuje, że nie wiem, będą takie armatki zakazane, czy uregulowane na przykład liczba strzałów w roku? W jaki sposób
2: panie
1: pan
2: redaktorze,
1: by widział takie rozwiązanie?
2: Trzeba się nad tym zastanowić. Ja nie jestem z zawodu hydrologiem, ani klimatologiem. Nie będę się wypowiadał za zdaniem fachowców. Uważam, że w tej chwili jest to sprawa nieuregulowana. Czy ona jest dobra, czy zła, tu są zdania podzielone. Natomiast jest kwestia nieuregulowana, gdzie powinni i fachowcy, i społeczeństwo wziąć w tym udział, zastanowić się, jak ją uregulować dla ogólnego dobra, żeby ci przedsiębiorcy mogli chronić swoje uprawy, ale także, żeby na tym obszarze, gdzie te armatki strzelają, no nie było dalszego pustynnienia. Każdy ma swoje racje i musimy stworzyć taki dokument, taki przepis, taką ustawę, która by to godziła. Wiem, że to trudne, ale trzeba od czegoś zacząć.
1: Zobaczymy, co ministerstwo w tej sprawie napisze. Na koniec jeszcze szybko chciałbym, bo już czas nam się niestety kończy, chciałbym zapytać o weto prezydenta dotyczącego ustawy o statusie osoby najbliższej. W weekend grupa Łodzian protestowała na ulicy Piotrkowskiej przeciwko temu wetu. To była dobra decyzja pana zdaniem. Znowu sięgnę do sondaży. Tutaj mam opracowanie SW Research, cytowane przez Rzeczpospolitą, a zrealizowane dla kampanii przeciw homofobii. Większość Polaków, prawie połowa Polaków uważa, że prezydent powinien podpisać tę ustawę. Tylko 14%, nieco powyżej 14% Polaków wskazało, że jednak powinno być weto. To dobra decyzja? Bo nawet konserwatywni wyborcy wydają się przekonani, część z nich wydaje się przekonana, że tę sprawę w końcu należy uregulować w jakikolwiek sposób.
2: No tak, tylko że ta rzesza ogólna nie wie, co się znalazło na koniec tej ustawy, a los tak chciał, że rozmawiał pan z osobą, która była członkiem właściwej podkomisji do spraw tej ustawy. I chcę powiedzieć, że na początku była taka droga, była taka wizja, natomiast ostatnie poprawki w ostatnim czytaniu, ku mojemu zdziwieniu, kompletnie to odrzuciły.
1: A o jakie poprawki panu chodzi?
2: Ja mam wrażenie, dokończę swój wywód, ja mam wrażenie, że ktoś politycznie stwierdził, że robimy tą ustawę w najostrzejszej formie, żeby ją prezydent zawetował, bo mamy takie sondaże, bo po pierwsze się chcemy rozliczyć przed swoimi wyborcami.
1: Na pewno to nie była najostrzejsza forma.
2: Była najostrzejsza forma.
1: Propozycji
2: nie,
1: było o wiele więcej.
2: Nie, panie
1: redaktorze. To nie były związki partnerskie.
2: Panie redaktorze, ja byłem członkiem tej podkomisji. Ostatnie to czytanie to jest kilkadziesiąt poprawek. No panie redaktorze, nie robi się w ostatnim czytaniu kilkudziesięciu poprawek, o tym mówimy. Myśmy potem je głosowali indywidualnie w Sejmie. Jeśli pan chce zrobić ustawę, to pan ją poprawia w pierwszym czytaniu. No góra w drugim czytaniu, ale w trzecim czytaniu rzuca pan, więcej ja chcę panu powiedzieć, że myśmy przełożyli trzecie czytanie w komisji, dlatego że trafiło tak dużo poprawek.
1: No dobrze, ale to merytorycznie, co w tej ustawie było takiego kontrowersyjnego i takiego mocnego?
2: Wiele spraw, to naprawdę nie da
1: chociaż
2: się,
1: jedna.
2: Nie da się w jednym zdaniu, natomiast ja uważam, no ja jestem, przyznaję, przeciwnikiem jakichkolwiek umów notarialnych współmałżonków, bo już nie chodzi o to, że jestem przeciwnikiem jednopłciowych takich umów, ale bardzo prosty przykład. Podpisze pan taką umowę, no to teraz mam pytanie, a jak będzie z rozwodem?
1: Można u notariusza, jak rozumiem, rozwiązać taką umowę, jak każdą umowę.
2: No dobrze, ale pan dobrze wie, że w prawie rozwodowym mamy pierwsze rzecz, że mamy próbę polubowną. Trafia pan nie najpierw do sądu, tylko do odpowiedniego...
1: No tak, ale to nie będzie małżeństwo. Zresztą prawica apelowała, żeby nie zrównywać tego z małżeństwem.
2: No ale
1: więc jeżeli prowadzamy takie
2: chodziło.
1: Związki,
2: no ale to w końcu
1: nie musimy robić quasi rozwodów, jeżeli to nie jest quasi małżeństwo.
2: No ale w ostatnim czytaniu to tak zostało zrobione, że to było małżeństwo. To znaczy miało być.
1: Tak uważa poseł Grzegorz Lorek, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Piotrkowa Trybunalskiego. Tu musimy postawić kropkę, ale być może będziemy kontynuować tą dyskusję, bo coś czuję, że koalicja rządząca będzie jeszcze zajmować się tą sprawą na pewno przed wyborami, więc będzie jeszcze okazja, żeby spotkać się w studiu Radio Łódź. Bardzo dziękuję jeszcze raz.
2: Pięknie
1: Grzegorz
2: kłaniam.
1: Lorek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był moim i państwa gościem. Dziękujemy, miłego dnia.
2: Dziękuję.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

0: To jest powtórka programu.
1: Nawiasem mówiąc.
2: Doktor Izabela Różycka, językoznawczyni, Małgorzata Warzecha. Dziś temat, przyznam się, intrygujący. Do czego w tekście pisanym na ogół służy cudzysłów, chociaż w tekście mówionym pojawił się taki gest, który również sygnalizuje, uwaga, i tutaj rączki robią takie właśnie, jak to nazwać?
3: Gesty.
2: Taki gest, uwaga, mówię w cudzysłowie.
3: Tak jest, bardzo dobrze pani redaktor powiedziała. Pamiętajmy, że rzeczownik cudzysłów jest twardotematowy, więc tak właśnie powinien się odmieniać. Tak, jak jeżeli mamy kłopot z tym, zapamiętajmy wzór odmiany, na przykład tak jak rzeczownik rów, albo tak jak rzeczownik połów, woda stoi w rowie, a wyrazy są w cudzysłowie.
2: Ale wracamy do głównego tematu. Do czego właśnie taki cudzysłów służy?
3: Cudzysłów jest znakiem interpunkcyjnym używanym w wielu funkcjach, a czasem także nadużywanym. Warto więc zwrócić na niego uwagę, żeby uniknąć stosowania go w sposób niewłaściwy. Podstawową funkcją cudzysłowu jest wprowadzanie cytatów, czyli przytaczanie cudzych wypowiedzi lub ich fragmentów. Na przykład, jak będziemy mieć zdanie, co jakiś czas kręcił przecząco głową, jakby chciał powiedzieć, z tym się nie zgadzam. To z tym się nie zgadzam, weźmiemy w cudzysłów, bo to jest przytoczenie domniemanych słów rozmówcy. Autor wspomnianego opracowania przedstawia to zagadnienie następująco. I tu następuje przytoczenie słów owegoż autora. Podkreślmy, że chodzi tutaj o dosłowne przytoczenie cudzej wypowiedzi. Wyrażenie treści autorstwa innej osoby własnymi słowami oczywiście wymaga przypisu, czyli zasygnalizowania tego autorstwa, ale cudzysłowu już wtedy nie stosujemy.
2: Jeżeli to nie jest dokładny cytat.
3: Jeżeli tekst cytowany wyróżniamy w inny sposób, na przykład innego rodzaju czcionką, mniejszą, większą, pochyloną, myślnikiem lub osobnym akapitem, wówczas cudzysłowu już też nie stosujemy, żeby nie mnożyć znaków oznaczających to samo. Drugą, bardzo szeroką funkcją tego znaku interpunkcyjnego jest użycie go ze względów znaczeniowo-stylistycznych. I tu będziemy mieć kilka podpunktów. Pierwszy z nich to jest wyodrębnianie pewnych nazw własnych, zwłaszcza mniej znanych lub równych wyrazom pospolitym, przez co mogłyby powstać nieporozumienia komunikacyjne. Najczęściej chodzi tutaj na przykład o pseudonimy. Oddziałem Piast dowodził Orzeł. I tu i Piast, i Orzeł dla jasności wypowiedzi powinny być wzięte w cudzysłów. Nosił pseudonim Krybar, bo kochał się w Krystynie i Barbarze. No to ten pseudonim tak zaznaczamy. Można brać w cudzysłów tytuły książek na przykład, ale nie jest to konieczne. Nie jest to konieczne. Kolejną funkcją jest podkreślanie, że wyraz użyty w tekście jest inny stylistycznie niż cały tekst, że tak formalnie do niego nie pasuje. Dotyczy to przede wszystkim wyrazów potocznych wprowadzanych do tekstów o charakterze bardziej oficjalnym, albo też zaznaczanie nietypowego użycia wyrazu, to znaczy jakby nowego w tym znaczeniu. I tutaj będzie przykładem, wady genetyczne powodowane są często przez literówkę w kodzie genetycznym.
2: I ta literówka tutaj zastosowana w takim zdaniu paranaukowym z innego języka, z innego obszaru, powinna być wzięta w cudzysłów.
3: Zaznaczona, bo chodzi tam o to, że maleńki błąd, prawda? W takim znaczeniu jest tu użyte nietypowo. Albo na przykład, dyrektor generalny naszej firmy zachowuje się tak, żeby wszyscy uznali go za równiachę. I tu mamy potoczny wyraz, niepasujący do oficjalnego charakteru wypowiedzi. Tymczasem młodzi pracownicy widzą w nim typowego dzbana. I tutaj mamy z kolei wyraz z odmiany młodzieżowej. Więc
2: czyli równiachę i dzbana.
3: Tak jest. Oba te wyrazy powinny być wzięte w cudzysłów.
2: znaki graficzne to w ogóle interesujący jest także temat. Może będzie okazja do niego kiedyś nawiązać. Dzisiaj o cudzysłowach mówiła dr Izabela Różycka, Małgorzata Warzecha. Dziękujemy.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Reklama.
1: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
2: Jesień należeć będzie do Księcia Ciemności. Hrabia Dracula zaprasza na spektakle do Teatru Muzycznego w Łodzi. Bilety już w sprzedaży. Szczegóły na www.teatrmyślikmuzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie.
3: Na zegarze 6.
4: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
3: Środa, 22 lipca, czas na wiadomości, które przedstawi Państwu Małgorzata Błażewicz. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Łódź Summer Festival zmienia organizację ruchu. Utrudnienia już dziś. 16-krotność płacy minimalnej dla lekarzy. Samorząd lekarski sceptyczny. Po transferze z Barcelony Lewandowski szykuje się na pierwszy mecz w MLS. Dzisiaj pogoda lepsza niż wczoraj, chociaż możliwy jest przelotny deszcz. Temperatura maksymalna do 22 stopni. Już dziś pojawią się pierwsze utrudnienia w związku z weekendową imprezą w Łodzi. W piątek na Błoniach rozpocznie się Łódź Summer Festival. Oznacza to zmianę w organizacji ruchu na Redkini, a pierwsze już dzisiaj od 18:00. Zamknięta dla ruchu zostanie ulica Konstantynowska od Krańcowej do Juszczakiewicza. W weekend Konstantynowska będzie nieprzejezdna od Krakowskiej do Prochowej. Wtedy wygrodzenia pojawią się też na ulicy Juszczakiewicza, a Kusocińskiego na odcinku między ulicą Armii Krajowej a Redkińską będzie jednokierunkowa. Dojazd na teren festiwalu ma zapewnić komunikacja miejska, która w weekend będzie darmowa, mówi Tomasz Śliwiński z Zarządu Drogi Transportu.
6: Kursować będzie specjalna autobusowa linia 603, która zapewni bezpośredni dojazd z centrum na Łódzkie Błonia. Autobusy kursować będą w festiwalowym szczycie nawet co 2-3 minuty.
5: Aby zapewnić pojazdom MPK płynny przejazd, w weekend zablokowany będzie przejazd górną jezdnią trasy WZ między ulicą Sienkiewicza a Aleją Kościuszki. Kierowcy bez przeszkód pojadą natomiast tunelem.
4: Więcej na radiołódź.pl.
5: Zamieszanie wokół Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi. Placówka miała odmówić przyjęcia osoby chorej na raka. Szpital przeczy tym zarzutom, a Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia domaga się wyjaśnień. O szczegółach reporter Radia Łódź Seweryn Potentas.
7: Jak informowała Rzeczpospolita, jedna z pacjentek, u której lekarze rozważali przyjęcie programu lekowego, została odesłana ze Szpitala Uniwersyteckiego do Łódzkiego Oddziału NFZ. Fundusz potwierdził, że ze skargą w podobnej sprawie zgłosiło się do niego 2 pacjentów. Przypadków może być więcej, a pierwsze sygnały pojawiły się kilka tygodni temu, komentuje lekarz Adam Miller, sekretarz Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi.
8: My nawet nie wiemy, jaka jest skala tego problemu. Nieoficjalnie wiem od lekarzy pracujących w łódzkich szpitalach, że do nich też się kolejne osoby takie zgłosiły.
7: Powodem odesłania pacjentów miał być brak możliwości sfinansowania świadczeń, ale jak podkreśla Okręgowa Izba Lekarska, to nie powinno być powodem ograniczania terapii pacjentom.
5: W związku z tą sytuacją izba zgłosiła się z apelem do łódzkiego oddziału NFZ, który zażądał od szpitala pilnych wyjaśnień. Centralny Szpital Kliniczny w pisemnym oświadczeniu zaprzeczył doniesieniom i poinformował, że nieprzerwanie realizuje świadczenia w ramach programów lekowych, kwalifikując i przyjmując pacjentów zgodnie z obowiązującymi zasadami. Jasne zasady i wspólna odpowiedzialność wobec pacjenta. To pakiet zmian, które przedstawiła ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda podczas posiedzenia rządu.
9: Przedstawiłam informację na Radzie Ministrów. Ona dotyczyła pakietu zmian. Mamy 2 projekty ustaw i 5 projektów rozporządzeń ministra zdrowia, które mają na celu wprowadzenie transparentności, dostępie do publicznej ochrony zdrowia, wynagrodzeń personelu pracującego w jednostkach, które mają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale również sporo zmian dla naszych pacjentów związanych z e-rejestracją, z e-kolejkami.
5: Sobierańska-Grenda poinformowała Radę Ministrów o tym, że rozporządzenia zostały oddane do konsultacji. Tymczasem premier ogłosił limit zarobków lekarzy. Maksymalnie 76 tysięcy złotych miesięcznie przy 2 pełnych etatach. To 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma, stwierdził dosadnie. Ale samorząd lekarski patrzy na te limity sceptycznie. Czy nowe zasady wynagradzania wyjdą na dobre pacjentom i szpitalom, które i tak zmagają się z brakami kadrowymi? Zapytamy o to dzisiejszego gościa Radia Łódź, wicemarszałka województwa łódzkiego Piotra Wojtysiaka z PSL. Ta rozmowa o 8:10. Zbliża się debiut Roberta Lewandowskiego w lidze MLS. Po transferze polskiego napastnika z Barcelony do Chicago Fire pierwszy występ naszego piłkarza spodziewany jest w meczu w Miami przeciwko Interowi. Nie zagra w nim gwiazdor gospodarzy, Argentyńczyk Leo Messi, który odpoczywa po mundialu. O szczegółach mówi Jan Pachlowski.
10: Jak długo Robert Lewandowski zagra w spotkaniu z Interem, zależeć będzie od dyspozycji piłkarza. W dalszym ciągu przebiega proces jego aklimatyzacji w nowej drużynie. Trener zespołu Chicago Fire, Greg Berhalter, na ostatniej konferencji prasowej podkreślał, że jest pod ogromnym wrażeniem pracy, jaką wkłada Polak w adaptację w nowym klubie. Jestem pod wrażeniem tempa, jakie wkłada w przygotowania do debiutu. To nie jest dla niego proste. Przychodzi do nowego klubu. Do tego dochodzi zmęczenie spowodowane różnicą czasową. Zostawał po treningach na dodatkowych zajęciach. To dowód na to, jak wysoce profesjonalny jest to piłkarz i odpowiedź na pytanie, dlaczego strzelał tyle goli w Europie w ostatnich 15 latach.
5: O sporcie więcej powiemy w wiadomościach Radia Łódź po 7, a na skrót najważniejszych wiadomości zapraszamy za pół godziny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Chłodny poranek, choć na szczęście bez chmur i wiatru. Na termometrach około 8 stopni i odczuwalnie jest podobnie. Do południa pogoda może się zmienić na niebie. Według synoptyków zobaczymy wówczas chmury. Dobra wiadomość jest taka, że bez opadów, które niestety mogą pojawić się po południu, głównie na północy i zachodzie regionu, lokalnie możliwe nawet burze. Temperatura maksymalna od 20 do 22 stopni w zależności od części województwa. Ciśnienie 994 hektopaskale.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
3: Środa, 22 lipca i niech to będzie dobry dzień, więc to niech będzie najlepszy początek środy. Jakub Jędrzejewski przed mikrofonem, dzień dobry. Kuba Janik przy konsolecie i w takim składzie jesteśmy do 9. Za chwilę sprawdzimy, jak 22 lipca wygląda w kalendarzu. To jest najlepszy początek dnia z Radiem Łódź. Na początek Peter Gabriel.

To już 11 minut po godzinie 6. Wstajemy, drodzy Państwo. Dzień dobry tym, którzy do nas dopiero dołączyli. Dziś słońce budzi nas pięknie zza okien, więc myślę, że tym bardziej jest dużo energii o poranku. No właśnie, a propos tego słońca, to wzeszło ono o godzinie 4.50, a zajdzie o 20.46. Dzień będzie trwał nawet długo, 15 godzin i 56 minut. Będzie krótszy od najdłuższego o 45 minut i dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 9 minut. Całkiem sporo. To 203 dzień roku, a do końca pozostały jeszcze 162, więc jeszcze mamy sporo czasu w 2026. Imieniny obchodzą Magdalena, Albin, Bolesława, Cyryl, Józef, Milena, Pankracy i Teofil. Wszystkiego najlepszego od całego naszego radia dla dzisiejszych solenizantów. I jeszcze przysłowie na dziś. Gdy Magdalena deszczem zaczyna, to zwykle deszcz dłużej trzyma. No na szczęście deszcz od rana nie pada, więc to dobry znak i trzymajmy kciuki, żeby tak zostało. A za chwilę powiem o tym, co dziś w programie.

0: To oczywiście Zalia, czyli utalentowana artystka młodego pokolenia w najnowszej propozycji Tylko kochaj mnie, taki tytuł nosi ten utwór. A Zalia ostatnio prosiła, żeby stacje radiowe grały ten utwór, no nie mogło być inaczej i w Radiu Łódź oczywiście również musiał się pojawić. A w piątek Zalię będzie można usłyszeć na żywo, ponieważ wystąpi na Łódź Summer Festival. Zgodnie z obietnicą sprawdźmy, o czym będziemy dziś mówić w porannej audycji Radia Łódź. No poszukamy na przykład odpowiedzi na pytanie, czy Centralny Szpital Kliniczny w Łodzi odmówił przyjęcia pacjentów. Czy zostały one wstrzymane? Takie informacje jako pierwsza podała Rzeczpospolita, powołując się na pismo, jakie miała otrzymać jedna z pacjentek. Wynikało z niego, że ze względu na brak możliwości sfinansowania świadczeń, Centralny Szpital Kliniczny odmówił jej przyjęcia na leczenie onkologiczne w ramach programu lekowego.
1: My nawet nie wiemy, jaka jest skala tego problemu.
2: Pacjenci poprosili nas o wskazanie miejsca, w którym mogą być zakwalifikowani do programów lekowych.
1: Mimo że wszyscy wiedzą, jaka jest sytuacja, to ktoś w żywe oczy pisze, że tak nie jest.
2: Żaden pacjent onkologiczny nie zostanie bez opieki.
0: Do tego tematu wrócimy tuż po godzinie 7:00. Nie zabraknie też tematu drogowego, jak to na Łódź przystało. Na Polesiu pojedziemy wolniej. Trwają przygotowania do wprowadzenia tam strefy tempo 30. Pewnie wielu kierowcom nie podoba się, że po starym Polesiu będzie trzeba jeździć wolniej. Czy kierowcy będą stosować się do ograniczeń?
3: Wprowadzamy ograniczenie prędkości na wielu ulicach na Starym Polesiu. Myślę, że nie spowoduje dużych zmian dla kierowców.
4: Bez sensu, i tak nikt się w praktyce tego nie będzie trzymać.
5: Zawsze jest to bezpieczeństwem, no nie? To raczej idzie na plus niż na minus.
6: Myślę, że i tak kierowcy będą łamać te przepisy.
0: No niestety może tak być, ale trzymajmy kciuki, aby nie. Co dziś jeszcze? Powiemy o jagodach, bo sezon na te owoce w pełni. Nie zabraknie także gościa. Po godzinie 8:00 w studiu pojawi się wicemarszałek województwa łódzkiego Piotr Wojtysiak z Polskiego Stronnictwa Ludowego. A jakie tematy do rozmowy? No jak zawsze bardzo aktualne, jest ich sporo. Między innymi to, że premier podał, ile maksymalnie będą mogli zarabiać lekarze. To 76 tysięcy złotych miesięcznie, czyli 16-krotność płacy minimalnej. Na taką kwotę będzie mógł liczyć lekarz, który wypracuje 2 pełne etaty. Czy nowe zasady wynagradzania, które chce rząd wprowadzić, będą korzystne dla pacjentów i szpitali? Czy szpitale, które często muszą szukać medyków, nie będą miały problemów z obsadą na kluczowych oddziałach? O to Maciej Trojanowski zapyta dzisiejszego gościa Radia Łódź. Będzie też o przepychankach w Prawie i Sprawiedliwości, o pogłoskach końca tej partii. Maciej Trojanowski zaprasza po 8:10. A na koniec wybierzemy się w podróż po Polsce w ramach cyklu Podróżowanie z Radiem. Dziś kierunek województwo świętokrzyskie.
7: Ponidzie to przede wszystkim kraina pędzlem malowana. To taka, powiedzmy, mieszkanka Toskanii, Moraw i Roztocza. Każdy znawca dobrych kadrów chętnie przyjedzie tutaj z aparatem.
0: No właśnie, więc dziś bierzemy aparaty w dłoń i wybieramy się do województwa świętokrzyskiego. A to spotkanie w ramach cyklu Podróżowanie z Radiem, który codziennie około 8:40 na naszej antenie. Dziś również będzie podobnie. Jeszcze tylko dodam, że dotychczasowe podróże możecie znaleźć już na naszej stronie radioloc.pl. To jeszcze na koniec przypomnę kontakt do nas 606-787-878 studio@radioloc.pl. Zapraszam do kontaktu z nami. Audycja poranna w Radiu Łódź trwa 22 minuty po godzinie 6:00.

0: 27 minut po godzinie 6.
1: Reklama. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Spadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
2: Jesień należeć będzie do Księcia Ciemności. Hrabia Dracula zaprasza na spektakle do Teatru Muzycznego w Łodzi. Bilety już w sprzedaży. Szczegóły na www.teatr-muzyczny.loc.pl.
3: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
4: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
5: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
4: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
5: Więcej na funduszobywatelski.pl.
6: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
7: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
6: Tak wcześnie?
7: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
6: I co powiedzieli?
7: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
6: Bezcenne.
7: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
3: Ogłoszenie społeczne.
0: Tu Radio Łódź jest 6:30.

0: Czas na skrót wiadomości. Małgorzata Błażewicz.
1: Na Starym Polesiu w Łodzi wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości. Urząd Miasta zakończył przetarg na utworzenie strefy tempo 30 na obszarze pomiędzy Aleją Włókniarzy i ulicą Wulczańską oraz między Mickiewicza a Legionów. Ograniczenie ma być wprowadzone do końca roku. Oprócz tego pojawią się progi zwalniające na ulicach Żeligowskiego, Żeromskiego, Łąkowej, Pogonowskiego i Strzelców Kaniowskich. Do tego tematu wrócę w wiadomościach Radia Łódź o 7. Miał być wodny plac zabaw, są pytania o działanie atrakcji na Widzewskiej Górce. Chodzi o zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego wodny park zabaw, który kosztował prawie 700 tysięcy złotych. Są tam drewniane urządzenia do zabawy i dużo piasku, ale wodna część placu nie działa. Jest tylko jeden element związany z wodą. Zbiornik z kranikiem, z którego woda miała spływać rynienką do kolejnego zbiornika z piaskiem. Zapytaliśmy Urząd Miasta, dlaczego wodne atrakcje na placu nie działają, kiedy zostaną ponownie uruchomione i skąd ta różnica między zapowiadanym a zrealizowanym kształtem inwestycji. Czekamy na odpowiedź. Wzrosły ceny akademików Uniwersytetu Łódzkiego. Studenci muszą się liczyć z kosztami wynajęcia pokoju w domu studenckim o kilkadziesiąt złotych wyższymi niż w ubiegłym roku. Miesięczny wzrost to 50 zł, mówi wicedyrektor Osiedla Akademickiego Uniwersytetu Łódzkiego Łukasz Ochrytkow. O miejsce w akademiku można się ubiegać nawet na początku października. Aby uzyskać miejsce, należy wypełnić wniosek elektroniczny na stronie Uniwersytetu Łódzkiego. Uczelnia przygotowała w tym roku ponad 3,5 tysiąca miejsc w domach studenckich. Świeżo upieczeni mistrzowie świata w piłce nożnej będą bronić tytułu na własnych boiskach. Najbliższy mundial w 2030 roku zostanie rozegrany w Hiszpanii, Portugalii i w Maroku. Hiszpania przygotuje do dyspozycji piłkarzy i kibiców 11 stadionów, czyli ponad połowę wszystkich mundialowych obiektów sportowych. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 7. Zapraszam.
0: Poranek przynosi sporo słońca. Dziś jest około 8 stopni na termometrach. Nie wieje, a niebo nad Łodzią jest niemal bezchmurne. Taka pogoda nie utrzyma się jednak przez cały dzień. Synoptycy zapowiadają stopniowy wzrost zachmurzenia, a po południu miejscami głównie na północy i zachodzie województwa łódzkiego możliwe będą przelotne opady deszczu i lokalnie także burze. Temperatura wzrośnie do 22 stopni, a na barometrach teraz 995 hektopaskali.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: To jest najlepszy początek dnia z Radiem Łódź. Kuba Jędrzejewski przy mikrofonie. Dzień dobry tym, którzy do nas dopiero teraz dołączyli i tym, którzy z nami są już od dłuższej chwili. Na dobry początek tej pół godziny The Go Between Street of Your Town i za chwilkę sprawdzimy, o czym rozpisuje się prasa w środę o poranku 22 lipca.

0: 21 minut do godziny 7.
1: Przegląd prasy.
0: Na początek dziennik Gazeta Prawna i artykuł Dlaczego odpoczywanie staje się coraz trudniejsze? Urlop w trybie Always On, a niezbywalny i nieprzerwany charakter urlopu. Komputer zostaje zamknięty, wyjazd zaplanowany, ale telefon nadal jest pod ręką, a służbowe wiadomości wciąż pojawiają się na ekranie. Choć urlop z założenia ma służyć regeneracji, coraz więcej pracowników nie potrafi całkowicie odłączyć się od obowiązków, twierdzi dziennik Gazeta Prawna. Kultura Always On sprawia, że nawet poza miejscem pracy pozostajemy w stanie gotowości, a prawdziwy odpoczynek wymaga dziś coraz większego wysiłku. To w dzienniku Gazecie Prawnej można przeczytać m.in. o przepisie artykułu 14 Kodeksu Pracy, który mówi o prawie do odpoczynku. Przenosimy się do dziennika łódzkiego. Tym razem gwałtowna ulewa zalała Zgierz, sklepy pod wodą, przedsiębiorcy nie kryją frustracji. Kuba Mlonka z dziennika łódzkiego opisuje to, że choć od gwałtownej ulewy minęła już doba, no to skutki nawałnicy w Zgierzu wciąż są odczuwalne. W poniedziałek nad miastem ponownie zaczął padać deszcz, a w wielu miejscach rozlewiska nadal utrudniały ruch. Najbardziej poszkodowani są przedsiębiorcy z ulicy Długiej, którzy od lat walczą z podtopieniami. To nie jest jednorazowy problem, praktycznie co roku przeżywamy to samo, mówią w rozmowie z dziennikiem łódzkim. O tym właśnie można tam dziś przeczytać. I jeszcze na koniec radioloc.pl, czyli nasz portal informacyjny. Piszemy i pokazujemy to, że blisko 700 tysięcy złotych i ani kropli wody na jednym z placów zabaw na Widzewskiej Górce. Tam właśnie powstał taki wodny plac zabaw. Problem w tym, że wody tam się nie uświadczy. Mieszkańcy pytają, co dzieje się z tą inwestycją. Kosztowała ona blisko 700 tysięcy złotych, a jej projekt składał się z dwóch części: budowy wodnego placu zabaw i jego rozbudowy. Można też zobaczyć zdjęcia na radioloc.pl. Tutaj tak

0: Pierwsza kawa. Tylko z Radiem Łódź.
1: Chwilami, kiedy zapominam złe, widzę, jak graliśmy w chowanego.

Znów pachnie trawą i topnieje śnieg. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało.

To pustki w utworze się wydawało na antenie Radio Łódź w środę 22 lipca o poranku. 13 minut zostało do godziny 7. Chwilkę przed 7 sprawdzimy, co dzieje się na drogach. Czy mimo tego, że wakacje, coś się dzieje, czy są jakieś utrudnienia? O tym wszystkim powiemy minutę przed 7. A o pełnej oczywiście serwis informacyjny. Będzie też prognoza pogody. No i nie zabraknie też serwisu sportowego. Więc serdecznie zapraszam do słuchania Radia Łódź. Najlepszy początek dnia trwa.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
3: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
4: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
5: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
6: Czy była jakaś argumentacja polityczna, trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
3: Panie ministrze, w polityce
6: to było...
3: Nie jest pan od wczoraj w polityce.
7: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
8: Czy to jest polityczny trolling?
9: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
10: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
11: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
7: Gość Radia Łódź.
3: Najważniejsza rozmowa w regionie.
7: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
3: Maciej Trojanowski
7: i Michał Dąbrowski.
3: Zapraszamy!
1: Autopromocja. Reklama.
12: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
13: Co panią boli?
14: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
13: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
14: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
15: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
16: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
17: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
18: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
19: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
18: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
19: No i tanio.
18: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Po reklamie.
20: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
21: Minutę przed 7:00 mamy dla państwa informacje dla kierowców, a konkretnie Adam Łużyński. Dzień dobry, Adam. Jak wygląda sytuacja na drogach?
22: Dzień dobry. W Łodzi sytuacja jest dobra, ale no, to jest sytuacja w centrum Łodzi, ale niestety na tych kilku najważniejszych skrzyżowaniach mamy już parę takich zakorkowanych punktów i to jest na pewno skrzyżowanie Limanowskiego i Włókniarzy od strony Aleksandrowa. Tutaj poczekamy około 5 minut. Podobnie długo postoimy też na Piłsudskiego przed krzyżówką z Przędzalnianą. To tuż obok Palmiarni. Korkują się też inne miasta w okolicy. Na przykład w Sieradzu mamy coraz więcej aut w okolicach Głównego Ronda i w centrum na Jana Pawła. W Kutnie kilka minut postoimy w korku na drodze w kierunku Piątku. Więcej z dróg za pół godziny.
20: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pawianic.
21: Tu Radio Łódź, zbliża się siódma. Czas na wiadomości, Małgorzata Błażewicz.
0: Pacjenci z nowotworem odsyłani ze szpitala w Łodzi. NFZ bada sprawę. Łódź Summer Festival zamyka ulicę. Pierwsze utrudnienia już dziś na Redkini. Łódzkie schronisko bije rekord adopcji zwierząt. Dzisiaj przelotny deszcz, możliwe także burze, wiatr umiarkowany, chwilami porywisty. Wstrzymanie przyjęć w łódzkim szpitalu. Placówka odpiera zarzuty. Chodzi o sytuację w Centralnym Szpitalu Klinicznym. Placówka miała odmówić leczenia pacjentów chorych na raka w ramach programu lekowego. Ma to być efekt przekroczenia limitów finansowych, ale te, jak podkreśla Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi, nie mogą być powodem ograniczania terapii pacjentom. W związku z tym Izba wystosowała apel, mówi jej sekretarz Adam Miller.
2: Byliśmy oburzeni generalnie, że coś takiego może się zdarzyć, ponieważ programy lekowe to terapie innowacyjne, które szczególnie w onkologii, ale nie tylko, bo dotyczy też sprawa pulmonologii, alergologii czy reumatologii na przykład. To są terapie, które przedłużają ludziom życie.
0: Do NFZ zgłosiły się już dwie osoby odesłane przez Centralny Szpital Kliniczny. O problemach mówią też lekarze. Szpital zaprzecza wstrzymaniu przyjęć i zapewnia, że programy lekowe realizuje bez przerwy. Dyrektor łódzkiego NFZ zażądał od placówki pilnych wyjaśnień.
4: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
0: Nowe utrudnienia w ruchu w Łodzi w związku z Łódź Summer Festivalem. Pierwsze pojawią się już dziś. W weekend na łódzkich Błoniach rozpocznie się największy darmowy festiwal w Polsce. W trakcie imprezy zmieni się organizacja ruchu na Redkini. Pierwsze blokady pojawią się na ulicy Konstantynowskiej. O szczegółach mówi nasz reporter Seweryn Potentas.
23: W środę o godzinie 18 częściowo zamknięta dla ruchu zostanie ulica Konstantynowska. Mowa o odcinku między Krańcową a Juszczakiewicza, który nieprzejezdny będzie do poniedziałku. Kolejne wyłączenia zaplanowane są na piątek, mówi Tomasz Śliwiński z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
24: Zamknięta dla ruchu będzie ulica Konstantynowska od Prochowej do Krakowskiej oraz ulica Juszczakiewicza.
23: Utrudnienia pojawią się też na ulicy Kusocińskiego. Ta na odcinku od Armii Krajowej do Redkińskiej przejezdna będzie tylko w jednym kierunku. Dojazd na festiwal ma ułatwić jednak komunikacja miejska. Od centrum na Redkinie kursować będzie darmowa festiwalowa linia 603.
0: Autobusy linii 603 mają jeździć co kilka minut. Kursowanie rozpoczną w piątek o 15, zakończą w poniedziałek o 4 rano. Aby zapewnić sprawny przejazd MPK, przez weekend zamknięta będzie górna jezdnia na trasie WZ na odcinku od Sienkiewicza do Kościuszki. Przejazd tunelem pozostaje bez zmian. Ograniczenie do 30 km na godzinę w Śródmieściu Łodzi. Magistrat zakończył przetarg na stworzenie strefy 30 na Starym Polesiu. To jedno z ważniejszych osiedli w stolicy województwa. Do końca roku ograniczenie prędkości ma zostać wprowadzone od Alei Włókniarzy do Wulczańskiej oraz od Mickiewicza po ulicę Legionów. A co na to łodzianie?
25: Ludzie wiadomo jak jeżdżą, jak nie będę mówił kto, przysłowiowi, wariaci. I takie coś powinno być bardzo karane.
26: Myślę, że i tak kierowcy będą łamać te przepisy.
25: Za duży ruch jest i małe są uliczki.
27: To bez sensu, i tak nikt się w praktyce tego nie będzie trzymać. Wątpię, że to akurat coś zmieni, te 30 km w praktyce na drogach i takie rzeczy. No i jest to jednak za niskie ograniczenia.
0: O wjeździe do strefy tempo 30 na Starym Polesiu będą informowały znaki drogowe. Pojawią się też progi zwalniające na Żeligowskiego, Żeromskiego, Łąkowej, Pogonowskiego i Strzelców Kaniowskich. Miasto zakończyło przetarg. Wykonawca na realizację zadania będzie miał 4 miesiące od podpisania umowy. Jeszcze tylko dziś i jutro politycy PiS mogą składać deklaracje o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. W ubiegłym tygodniu zobowiązało ich do tego kierownictwo partii. W przyszłym tygodniu zbierze się ono ponownie, by zatwierdzić decyzję parlamentarzystów dotyczące członkostwa. Czy koalicja skorzysta na konflikcie w PiS, który może skończyć się rozpadem partii? Czy koalicja nie zaciera zbyt wcześnie rąk, a pogłoski o końcu Prawa i Sprawiedliwości nie są przedwczesne? O to zapytamy dzisiejszego porannego gościa Radia Łódź, wicemarszałka Piotra Wojtysiaka z PSL. Zapraszam o 8.10. Rekord w łódzkim schronisku dla zwierząt. W tym roku adoptowano z niego ponad 300 czworonogów. Anna Wierzbicka z Departamentu Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta podkreśla, że to nie tylko zasługa adoptujących, ale też pracowników schroniska.
28: To jest w mojej ocenie główną zasługą pracowników i wolontariuszy, o których też nie należy zapominać.
0: Od początku roku do placówki przy Marmurowej trafiło ponad 600 zwierząt, z czego ponad 150 tylko od początku czerwca. Kolejne wiadomości Radia Łódź o godzinie 7.30. Zapraszam.
21: A teraz wiadomości sportowe i Piotr Andrzejczak.
3: Serbski szkoleniowiec Nikola Avramowicz, który w minionym sezonie doprowadził koszykarzy łódzkiego klubu sportowego do finału play-off w pierwszej lidze, zostaje w łódzkim klubie. Szkoleniowiec trafił do ŁKS-u Kulpak na początku kwietnia jako asystent Gorana Milewicza. No dość niespodziewanie jednak musiał przejąć jego obowiązki. Nie wiadomo jeszcze, czy w kolejnym sezonie nadal będzie głównym trenerem koszykarzy, czy też asystentem. Piłkarze Lecha Poznań wygrali na wyjeździe z duńskim Aarhus 4-1 w meczu drugiej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. Od 37 minuty zespół z Poznania grał w przewadze jednego zawodnika, bo czerwoną kartkę otrzymał bramkarz duńskiego zespołu Jesper Hansen. Spotkanie rewanżowe 29 lipca w Poznaniu. Natomiast Górnik Zabrze przegrał na wyjeździe z Fenerbahce Stambuł 0-1. To także było spotkanie drugiej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Spotkanie rewanżowe także 29 lipca, tyle tylko, że w Zabrzu. Mateusz Polaczyk zajął 4. miejsce w eliminacjach slalomu K1 Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City. Do półfinału awansowali także Dariusz Popiela i Michał Pasiut. Najszybciej tor pokonał Czech Jakub Krejci. Wcześniej w eliminacjach tej konkurencji kobiet najszybsza była ex aequo broniąca tytułu srebrna medalistka olimpijska Klaudia Zwolińska, a także Niemka Ricarda Funk. Do półfinału awansowała także Hanna Danek. Półfinały i finały slalomu K1 kobiet i mężczyzn odbędą się w czwartek. Abel Remco Evenepoel wygrał jazdę indywidualną na czas. To był 16. etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymał drugi we wtorek Słoweniec Tadej Pogacar. W generalnej klasyfikacji Pogacar wyprzedza Evenepoela, a trzecie miejsce zajmuje Meksykanin Isaac Del Toro. Polscy kojarze jadący wielkiej pętli zajmują odległe miejsca, a wyścig potrwa do niedzieli. Natomiast następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź już po 9.
5: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
21: Słońce dominuje nad regionem, od rana zameldowało się do pracy. Na termometrach mamy już około 10 stopni i w kolejnych godzinach temperatura wzrośnie do 20-22 maksymalnie w zależności od części regionu. Jednak pogoda nie pozostanie spokojna przez cały dzień, no niestety. Synoptycy zapowiadają stopniowy wzrost zachmurzenia, a po południu, zwłaszcza na północy i zachodzie województwa, mogą pojawić się przelotne opady deszczu, miejscami także burze, więc korzystajmy z tego słońca o poranku.
5: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
21: 7 minut po godzinie 7. Jakub Jędrzejewski przy mikrofonie. Dzień dobry wszystkim tym, którzy do nas dołączyli, tym, którzy z nami są już od dłuższego czasu. Kuba Janik, mówię z nami, bo Kuba Janik program realizuje, więc nie jestem tutaj sam. A na dobry początek tej godziny piosenka od New Radicals.

0: New Radicals na antenie Radia Łódź, 12 minut po godzinie 7. Nie wiem jak Państwo, ale ja mam wrażenie, że w Łodzi ciągle mówimy o jakichś zmianach drogowych i o takiej zmianie też powiemy, bo na Polesiu pojedziemy wolniej. Tam trwają przygotowania do wprowadzenia strefy tempo 30. Pewnie wielu kierowcom nie spodoba się, że właśnie po starym Polesiu będzie trzeba jeździć wolniej.
1: Wprowadzamy ograniczenie prędkości na wielu ulicach na Starym Polesiu. Myślę, że nie spowoduje dużych zmian dla kierowców.
2: Bez sensu, i tak nikt się w praktyce tego nie będzie trzymać.
3: Zawsze jest to bezpieczeństwem, no nie? To raczej idzie na plus niż na minus.
4: Myślę, że i tak kierowcy będą łamać te przepisy.
0: Pytanie, czy kierowcy będą stosować się do ograniczeń? To też pytanie do Państwa. 606-787-878 studio@radiolot.pl. Można też wysłać głosówkę przez naszą stronę albo aplikację. Do tego tematu za chwilę wrócimy, ale najpierw mrozu i nic do stracenia.

0: 16 minut po godzinie 7. Ograniczenie do 30 km na godzinę na Starym Polesiu. Takie plany ma Urząd Miasta Łodzi, który ogłosił przetarg na uspokojenie ruchu w zachodniej części Śródmieścia. Kiedy i gdzie zmiany dokładnie zaczną obowiązywać, to sprawdza nasz reporter Michał Dąbrowski.
1: Stare Polesie to jedna z najstarszych wielkomiejskich części Łodzi. Dawniej znajdował się tam las, ale w XIX wieku na zachód od Piotrkowskiej zaczęły powstawać kamienice, fabryki i wille. Dziś osiedle to jest zamieszkiwane przez niemal 40 tysięcy osób.
2: Za duży ruch jest i małe są uliczki. Ludzie wiadomo jak jeżdżą. Jak, nie będę mówił kto, przysłowiowi, wariaci. I takie coś powinno być bardzo karane.
1: Mówi mieszkaniec Starego Polesia, dlatego do końca roku całe osiedle ma zostać objęte strefą tempo 30, czyli ograniczeniem prędkości jadących samochodów do 30 km na godzinę. Taką decyzję podjęli łodzianie, o czym mówi Tomasz Andrzejewski z magistratu.
3: Mieszkańcy w zeszłorocznym budżecie obywatelskim wybrali zadanie, które polega na uspokojeniu ruchu na całym terenie osiedla Stare Polesie, czyli od Alei Włókniarzy do Wulczańskiej oraz od Mickiewicza po ulicę Legionów. Na całym tym obszarze ma się pojawić strefa tempo 30, czyli na każdej ulicy na Starym Polesiu będziemy mogli pojechać maksymalnie 30 na godzinę, więc te zmiany, które wybrali łodzianie, chcemy wprowadzić jeszcze w wakacje, więc bacznie obserwujmy znaki, bo będą to tablice, które będą na wjeździe na Stare Polesie. Nie będą to ograniczenia prędkości na każdej ulicy, tylko na wjeździe na Stare Polesie, bo ma być to cała strefa z ograniczoną prędkością, więc takie duże kwadratowe znaki mówiące, dokładnie tak, mówiące nam z jaką prędkością mamy na Starym Polesiu się poruszać.
1: Dobry pomysł.
4: Absolutnie. Uważam, że jest o wiele, wiele za dużo aut w naszym mieście. Dlatego, żeby było mniej wypadków i żeby było bezpieczniej.
5: To bez sensu. I tak nikt się w praktyce tego nie będzie trzymać. Wątpię, że to akurat coś zmieni, te 30 km w praktyce na drogach i takie rzeczy. No i jest jednak za niskie ograniczenia.
6: Zawsze jest to bezpieczeństwem, no nie? To raczej idzie na plus niż na minus. Powiem panu, że ustępują, zatrzymują się teraz auta.
3: Wprowadzamy ograniczenie prędkości na wielu ulicach na Starym Polesiu. Myślę, że nie spowoduje dużych zmian dla kierowców, a na pewno podniesie bezpieczeństwo. Zaskutkuje choćby większym poczuciem bezpieczeństwa dla pieszych, czy dla najmłodszych uczestników, czy tych, którzy poruszają się na hulajnogach, czy na rowerze.
1: O wjeździe do strefy tempo 30 na Starym Polesiu będą informowały znaki drogowe i pojawią się też progi zwalniające na Żeligowskiego, Żeromskiego, Łąkowej, Pogonowskiego i Strzelców Kaniowskich. Miasto zakończyło przetarg. Wykonawca na realizację zadania będzie miał 4 miesiące od podpisania umowy.
0: A zatem czekamy. Tematem zajął się Michał Dąbrowski. Ja zapraszam do kontaktu z nami. 606-787-888 studio@radiolot.pl. Właśnie pod tymi adresami możecie się z nami kontaktować. Dajcie znać, co sądzicie na temat strefy Tempo 30.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Walizka? Jest. Okulary? Są. Bilet? Jest. A aplikacja Radio Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Już w najbliższy poniedziałek, 27 lipca, Radio Łódź zaprasza na koncert z cyklu Open Stage Ether Jazzu. Zapraszamy na koncert w patio portu Łódź. Wystąpi Late Night Poems, akustyczny kwartet łączący jazz z poezją mówioną oraz Tłusty Majonez, duet Bartosza Wollerta na perkusji i Kornela Karolaka na syntezatorach. Ich autorski post-jazz zachwyca oryginalnym brzmieniem i niekonwencjonalnym podejściem do komponowania. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radiołódź.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
4: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
5: Zdradzę Ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi, prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja. Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port Lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
1: Po reklamie.
6: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
7: Tuż przed 7.30 sprawdzamy, co dzieje się na drogach, a konkretnie robi to Adam Łużyński.
8: Na drogach w Łodzi dzieje się coraz więcej. Przybywa niestety dróg, na których pojedziemy już wolniej. I tak jest na przykład w okolicach Ronda Solidarności. Najdłuższe kolejki aut mamy tutaj na Kopcińskiego i na Alei Palki. I na tych odcinkach poczekamy około 5 minut. Wydłużył się też korek na Piłsudskiego, niedaleko Ogrodu Botanicznego, czyli Palmiarni. Tutaj postoimy około 10 minut, czyli mniej więcej dwie zmiany świateł. Zatłoczyła się też Aleja Mickiego od strony estakady w kierunku tunelu. No i tutaj na pewno kilka minut straty także zanotujemy. Poranne utrudnienia odczują też kierowcy w okolicznych miastach dookoła Łodzi, między innymi w Zgierzu czy w Pabianicach na dojeździe od strony Dłutowa.
6: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
7: Tu Radio Łódź, jest 7.30. I jak zawsze o tej porze czas na skrót wiadomości, który przedstawi Małgorzata Błażewicz.
9: W szpitalu w Skierniewicach powstał nowoczesny zakład opiekuńczo-leczniczy. To ważne miejsce, województwo łódzkie jest jednym z najszybciej starzejących się w kraju. A w Zolu osoby starsze będą mogły pod okiem lekarzy odzyskiwać zdrowie. Nowy zakład dysponuje 34 łóżkami w nowoczesnych dwuosobowych pokojach, a także salami rehabilitacyjnymi. Personel zapewni pacjentom kompleksową opiekę. Jak wygląda nowy Zol w Skierniewicach, można zobaczyć na naszej stronie internetowej. Eskalacja działań wojennych na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone kolejną noc atakowały Iran i grożą atakami na obiekty nuklearne. Iran w odpowiedzi atakuje już nie tylko amerykańskie bazy w regionie. W Kuwejcie w wyniku uszkodzeń infrastruktury energetycznej władze wzywają mieszkańców do ograniczenia zużycia prądu. Nowym poważnym zagrożeniem w regionie, a także dla światowej gospodarki, jest ogłoszona przez jemeńskich Huti blokada saudyjskich portów. Prezydent Donald Trump zagroził, że wkrótce zamierza ciężko zaatakować ośrodek nuklearny, który ma się znajdować pod górą Kilofów, niedaleko elektrowni atomowej w Natanz. Trzy niewybuchy znaleziono w lesie w pobliżu Opoczna w Łódzkiem. To bomby lotnicze z czasów II wojny światowej. Interweniowali policjanci i saperzy. Niewybuchy znaleziono w kompleksie leśnym na terenie gminy Poświętne. Na miejsce skierowano policjantów z grupy minersko-pirotechnicznej. Teren został zabezpieczony. Niewybuchy zostaną zneutralizowane przez saperów z Tomaszowskiej Jednostki Wojskowej. Służby przypominają, że niewybuchy i niewypały mimo upływu lat nadal stanowią zagrożenie dla życia. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 8 zapraszam.
7: Pogoda dziś będzie miała dwa oblicza. Początek dnia przynosi jeszcze sporo słońca i temperatury około 12 stopni, ale z czasem zachmurzenie zacznie wzrastać. Po południu miejscami, szczególnie na północy i zachodzie regionu, możliwe są przelotne opady deszczu, lokalnie również burze. Mimo zmian na niebie zrobi się całkiem ciepło, patrząc na ostatnie dni, bo temperatura maksymalnie wyniesie 22 stopnie, ciśnienie 995 hektopaskali.

0: najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: 32 minuty po godzinie 7 na dobry początek tej półgodziny Free to Love, Duran Duran, Nile Rodgers, a za chwilę poszukamy odpowiedzi na pytanie, czy Centralny Szpital Kliniczny w Łodzi odmówił przyjęcia pacjentów.

0: to zespół Queen i Invisible Man na antenie Radia Łódź. Za 20 minut będzie godzina 8. Zgodnie z obietnicą czas teraz, abyśmy powiedzieli o sytuacji w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Łodzi, gdzie ta sytuacja ma być dość trudna, przynajmniej według medialnych doniesień. Placówka miała odmówić leczenia pacjentów chorych na raka, a to przez brak środków w ramach programu lekowego. Szpital jednak zaprzecza tym doniesieniom, a NFZ domaga się wyjaśnień. Sprawie przygląda się Seweryn Potentas.
1: O wstrzymaniu przyjęć w Centralnym Szpitalu Klinicznym jako pierwsza poinformowała Rzeczpospolita, która dotarła do dokumentów pacjentki z rakiem piersi, u której lekarze rozważali przyjęcie do programu lekowego. Ostatecznie kobieta miała zostać odesłana do łódzkiego oddziału NFZ.
2: Do łódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia zgłosiło się dwóch pacjentów, którzy zostali skierowani do nas przez Centralny Szpital Kliniczny. Anna Leder, rzecznik prasowy łódzkiego oddziału NFZ. Pacjenci poprosili nas o wskazanie miejsca, w którym mogą być zakwalifikowani do programów lekowych. Był to Szpital Kopernika w Łodzi i Szpital Bonifratrów w Łodzi. Chcę podkreślić, że żaden inny pacjent nie zgłosił się do Narodowego Funduszu Zdrowia z powodu bycia odesłanym przez Centralny Szpital Kliniczny.
3: My nawet nie wiemy, jaka jest skala tego problemu. Adam Miller, lekarz, sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi. Dwie osoby zadzwoniły do NFZ-u i o nich wiemy. Ja nieoficjalnie wiem od lekarzy pracujących w łódzkich szpitalach, że do nich też się kolejne osoby takie zgłosiły, gdzie miały informacje z poradni onkologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego, że kwalifikują się do leczenia, ale leczenie rozpocznie się w styczniu przyszłego roku. Patrząc na diagnozy postawione tym pacjentom, no generalnie oznacza jedno, oni do tej terapii po prostu nie dożyją.
1: Powodem odesłania pacjentów miał być brak możliwości sfinansowania świadczeń. Jak przekazał nam NFZ, w tym roku leczenie w ramach programu lekowego i chemioterapii w CKD kosztowało już łącznie około 48 milionów złotych, z czego ponad 3 miliony stanowią obecnie nadwykonania. Do sprawy

0: bardzo taki duży wewnętrzny opór i oburzenie, że mimo, że wszyscy wiedzą, jaka jest sytuacja, to ktoś w żywe oczy pisze, że tak nie jest, prawda? Bo tacy pacjenci rzeczywiście są, tacy pacjenci przychodzą do łódzkich onkologów z dokumentacją medyczną. No, pytanie, jeżeli to nie jest prawda, że zostali z CKD odesłani, to w jakim interesie mieliby kłamać?
1: Żaden pacjent onkologiczny nie zostanie bez opieki i jeśli jest jakikolwiek pacjent, proszę o zgłoszenie się do Narodowego Funduszu Zdrowia. Wtedy, kiedy mamy pieniądze, płacimy za tak zwane nadwykonanie. W zeszłym roku placówką w łódzkim zapłaciliśmy z tego tytułu 61 milionów złotych za leczenie właśnie w programach lekowych. Czekamy teraz na dodatkowe pieniądze z centrali NFZ. To pozwoli nam uregulować nadwykonania, które powstały w tym zakresach właśnie w programach lekowych.
2: A do apelu Okręgowej Izby Lekarskiej w sprawie prawdopodobnego wstrzymania przyjęć w szpitalu CKD odniósł się już dyrektor łódzkiego oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, który zażądał od szpitala pilnych wyjaśnień w tej sprawie. A tym tematem zajął się reporter Radia Łódź Seweryn Potentas, który na pewno będzie się przyglądał jeszcze tej sprawie. A już teraz na antenie Radia Łódź Rome Wasn't Built in a Day.

0: Tak śpiewał Zieliński w Radiu Łódź. Piękne słońce za oknem, kawa pewnie już wypita i mamy ważny telefon w sprawie właśnie kawy od słuchacza 606-787-8778. Halo, halo.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Chciałem wam zaproponować, żebyście hasło zmienili na pierwsze dźwięki z Radiem Łódź. Kawę powinniśmy pić po śniadaniu, no tak gdzieś z półtorej, dwie godziny po. A Radia Łódź już powinniśmy przy śniadaniu słuchać.
0: No właśnie, słuszna uwaga. Mam nadzieję, że się państwo do niej stosujecie, a jeśli nie, to zaczniecie, bo my od rana staramy się dać co najmniej tyle energii, co kawa. To jest najlepszy początek dnia z Radiem Łódź. Za 10 minut będzie godzina 8. Zostańcie z nami.

0: Radio Łódź przyciąga jak magnes. Autopromocja.
1: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 megapaskali. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
2: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9:30. Zapraszam, Damian Grosicki.
3: Radio Nocą.
4: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce rozmów o inicjatywach przełamujących stereotypowe blokady, jak spacer męski.
5: To jest super, bo często mężczyźni nie są nawet świadomi tego, że wiesz, możemy się przytulić z innym mężczyzną i poczuć się po prostu bezpiecznie w objęciach innego mężczyzny, nie? Nie musisz tego robić, możesz, ale możesz też zaobserwować, że okej, mężczyźni tak robią i w sumie nikt im nic nie zapowie, że jakby nie zrobi, nie powie im, że o, jesteś nie bardzo męski czy coś. Więc to już jest taki super element, bo my po prostu, wiesz, obserwujemy, jak inni mężczyźni się zachowują i wiesz, i jakby dla nas to wtedy jest takie, o, faktycznie.
4: Spacer męski w Radiu Nocą. Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radia Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
6: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
7: Gotowi na powrót do lat 90? Już 21 listopada Back to the 90s w Atlas Arenie. Hathaway to Unlimited i 4 godziny największych przebojów Eurodance'u. To dopiero początek line-upu. Zbierz ekipę i baw się na największej imprezie lat 90 w Polsce. Bilety już w sprzedaży na atlasarena.pl.
0: Po reklamie.
8: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
9: Z informacjami dla kierowców przybył Adam Murzyński. Jak teraz wygląda sytuacja?
10: Te informacje może nie są najlepsze, bo jak na razie w Łodzi i w okolicach tylko przybywa zakorkowanych dróg. Do 10 minut poczekamy na Limanowskiego od strony Aleksandrowa. Około 5 minut stracimy przed Rondem Solidarności, niedaleko stajni Jednorożców, na Alei Mickiewicza i na skrzyżowaniu Niciarnianej i Piłsudskiego, to niedaleko stadionu Widzewa. Cały czas korkują się różne drogi dojazdowe do Łodzi, między innymi Konstantynowska i Aleksandrowska, tak jak już wspominaliśmy. Korki mamy także poza Łodzią, między innymi w Wieluniu. Ponad 5 minut poczekamy na dojeździe od strony Sieradza i Złoczewa. No i z Duńskiej Woli też pojedziemy główną drogą biegnącą przez miasto. Tam mamy duży remont i kilka miejsc z sygnalizacją świetlną. Więcej informacji z dróg za pół godziny.
8: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
9: Tu Radio Łódź, jest godzina 8. W studiu Małgorzata Błażewicza, to oznacza, że czas na wiadomości.
11: Ograniczenie prędkości i progi zwalniające. Będą zmiany na Starym Polesiu w Łodzi. Aleksandrów rozbudowuje kanalizację. Utrudnienia w zamian za nowe przyłącza. Chłodno co najmniej do piątku. Będą burze, a potem wróci wysoka temperatura. A dziś do 22 stopni w centrum i na południowym zachodzie województwa łódzkiego. Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty. Uspokajanie ruchu na Starym Polesiu w Łodzi. Ma tam obowiązywać ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Zmiany zajdą w tym roku na terenie od Włókniarzy do Wólczańskiej i od Mickiewicza do Legionów. O szczegółach mówi nasz reporter Michał Dąbrowski.
12: Stare Polesie to jedna z najstarszych miejskich części Łodzi. Dawniej znajdował się tam las, ale w XIX wieku na zachód od Piotrkowskiej zaczęły powstawać kamienice, fabryki i wille. Dziś osiedle to jest zamieszkiwane przez prawie 40 tysięcy osób.
13: Za duży ruch jest i małe są uliczki. Ludzie wiadomo jak jeżdżą. Jak nie będę mówił kto? Przysłowiowi, wariaci. I takie coś powinno być bardzo karane.
12: Mówi mieszkaniec Starego Polesia, dlatego do końca roku całe osiedle ma zostać objęte strefą tempo 30, czyli ograniczeniem prędkości jadących samochodów do 30 km na godzinę. Taką decyzję podjęli łodzianie, głosując w łódzkim budżecie obywatelskim.
11: O wjeździe do strefy tempo 30 na Starym Polesiu będą informowały znaki drogowe. Pojawią się też progi zwalniające na ulicach Żeligowskiego, Żeromskiego, Łąkowej, Pogonowskiego i Strzelców Kaniowskich. Miasto zakończyło przetarg. Wykonawca na realizację zadania będzie miał 4 miesiące od podpisania umowy.
3: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
11: Utrudnienia w Aleksandrowie. Trwa realizacja ogromnej inwestycji kanalizacyjnej. Miasto rozbuduje sieć około 20 km. Dzięki temu ponad 1000 mieszkańców zyska możliwość przyłączenia się do miejskiego systemu odprowadzania ścieków. Niestety prace powodują spore utrudnienia w ruchu. Mieszkańcy ulicy Piotrkowskiej w Aleksandrowie podkreślają, że jest to uciążliwe, ale takie są koszty zmiany na lepsze.
14: Jesteśmy bardzo zadowoleni, jesteśmy wdzięczni. Szkoda, że tak późno, ale dobrze późno niż wcale.
15: Był problem, a teraz będzie kanalizacja, no to będzie dobrze. XXI wiek, błoto, bo deszcz pada i skończą to, zrobią porządek, jak się należy będzie, nie? Teraz to jesteśmy, wiadomo, w plac budowy.
16: Było niebezpiecznie, tam nie było się można wyminąć, koparki pracowały. No teraz już jest lepiej, ktoś o to zadbał, uporządkował. To jest konieczna inwestycja.
11: Budowa jest prowadzona etapami. Pierwszy z nich na ulicy Warszawskiej dobiega końca. Już w październiku mieszkańcy będą mogli przyłączyć się do miejskiej sieci kanalizacyjnej. A wszystko ma być gotowe w połowie 2027 roku. Coraz więcej członków Prawa i Sprawiedliwości składa deklaracje o braku przynależności do stowarzyszeń politycznych. Zgodnie z decyzją kierownictwa partii takie deklaracje można składać jeszcze dziś i jutro. Na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia Jacek Sasin mówił, że rezygnacja z przynależności do stowarzyszeń pozwoli na zachowanie jedności PiS.
17: Nie warto dzisiaj niweczyć jedności, bo ta jedność jest nam niezwykle potrzebna. Przed nami jest ciężki bój, bój z tymi, którzy dzisiaj Polską rządzą, z koalicją 13 grudnia. No jeśli ktoś jednak będzie stawiał funkcjonowanie stowarzyszenia ponad Prawo i Sprawiedliwość, czyli ponad to dobro, które udało nam się stworzyć wspólnie, to jest de facto działanie na rzecz Tuska i jego ekipy.
11: Czwartek ma być ostatnim dniem na składanie deklaracji o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. Do tego w ubiegłym tygodniu polityków PiS zobowiązało kierownictwo partii. Mateusz Morawiecki opublikował nagranie, w którym przekonuje, że jego stowarzyszenie Rozwój Plus broni dorobku rządów PiS oraz poszerza ofertę programową tej partii. Jego członkowie zapowiadają natomiast, że nie złożą deklaracji wymaganej przez kierownictwo. W przyszłym tygodniu w tej sprawie zbierze się Komitet Polityczny PiS, a o konflikcie w partii porozmawiamy za chwilę z porannym gościem Radia Łódź, wicemarszałkiem Piotrem Wojtysiakiem z PS. Niskie temperatury pozostaną z nami co najmniej do piątku. Wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W całym kraju dziś może ponownie przelotnie padać, a temperatura nie przekroczy 22 stopni. W kolejnych dniach trzeba się spodziewać powrotu burz, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
18: W czwartek i w piątek one znowu mogą być nieco silniejsze, a ci, którzy liczą na ocieplenie, będą musieli się uzbroić w cierpliwość, ponieważ wygląda na to, że przynajmniej do piątku pozostaniemy w tej chłodnej i dosyć wilgotnej masie powietrza polarnego morskiego, gdzie temperatury w ciągu dnia będą oscylować w granicach przeważnie około 20 stopni.
11: A cieplej będzie dopiero w weekend. Temperatura może wtedy oscylować wokół 27-28 stopni. Więcej o pogodzie w regionie powiemy za chwilę. A następne wiadomości Radia Łódź o 8.30.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: Temperatura powoli rośnie, mamy już 14 stopni, choć odczuwalnie około 11. Na barometrze bez zmian ciśnienie wynosi 995 hektopaskali. W ciągu dnia zrobi się cieplej, termometry pokażą nawet 22 stopnie. Pogoda pozostanie jednak zmienna, z czasem chmur będzie przybywać, a po południu miejscami, szczególnie na północy i zachodzie regionu, możliwe są przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze. No oby słowo możliwe okazało się to kluczowe i do takich zjawisk nie doszło.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
9: Już 5 minut po 8 to ostatnia godzina naszego porannego spotkania. Jakub Jędrzejewski, dzień dobry. Jest środa, 22 lipca, a to najlepszy początek dnia z Radiem Łódź. Jak mówi popularne polskie powiedzenie, środa minie, tydzień zginie i oby tak było. Za chwilę w studiu pojawi się gościa na rozmowę z wicemarszałkiem województwa łódzkiego Piotrem Wojtysiakiem. Zapraszam w imieniu Maćka Trojanowskiego, ale najpierw Kasia Sienkiewicz, Zimne ognie.

0: gość Radia Łódź.
1: Już 9 minut po godzinie 8. Maciej Trajanowski. Słuchają Państwo Radia Łódź. Kłaniam się nisko i witam w studiu mojego i Państwa gościa, a jest nim wicemarszałek województwa łódzkiego Piotr Wojtysiak, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
1: Dodam, że wicemarszałek odpowiedzialny m.in. za służbę zdrowia w samorządzie województwa łódzkiego, za szpitale. To też porozmawiamy m.in. o służbie zdrowia. Premier podał, ile maksymalnie będą mogli zarabiać lekarze. To 76 tysięcy złotych miesięcznie, czyli 16-krotność płac minimalnej. Premier dosadnie powiedział, biedy nie ma. Zgadza się pan z premierem? Biedy nie ma, bo podejrzewam, że lekarze mogą być sceptyczni. Słyszeliśmy, ile niektórzy potrafią w cudzysłowie wyciągnąć.
2: Tak, ale trzeba tutaj uczciwie powiedzieć, że ta kwota dotyczy nielicznych lekarzy w systemie. Ja uważam, że to jest dobry krok w kierunku uporządkowania systemu ochrony zdrowia, jeśli chodzi o maksymalne wynagrodzenia lekarzy, ale pamiętajmy o tym, że podana kwota dotyczy dwóch etatów, dwóch pełnych etatów pracy. Ja mam takie sygnały, że to 240 zł to jest maksymalna stawka, ale już może to powodować oczekiwania większości lekarzy podniesienia tej stawki, którą obecnie mają.
1: Bo lekarze się zgłaszają do szpitali i na przykład i mówią, to ja bym chciał tyle zarabiać.
2: Są takie sygnały, bowiem większość lekarzy zarabia poniżej stawki 240 zł na godzinę. Rzeczywiście dużym wyzwaniem jest połączenie wynagrodzenia lekarzy z efektami leczenia, bo dzisiaj płacimy w dużej mierze za wykonywane procedury. Połączenia dzisiaj wynagrodzenia z efektywnością w leczeniu jest to moim zdaniem kluczowa sprawa.
1: Oczywiście... Panie marszałku, tylko czy to rozwiąże problemy? Rozmawiałem niedawno całkiem z prezesem Okręgowej Izby Lekarskiej, doktorem Łukaszem Jaskim. On zwraca uwagę, że to wcale problemem nie są pensje lekarzy, tylko zły system, bo gdyby system nie pozwalał lekarzom tak zarabiać, wiemy doskonale, to by tyle nie zarabiali. Wiemy doskonale, że na przykład szpitale powiatowe, ale także samorządowe biją się o lekarzy i dają takie pieniądze, dlatego, że nie mogą zamykać oddziałów. Gdyby pieniądze były mniejsze, to lekarze prawdopodobnie mogliby odchodzić z niektórych szpitali i byłby problem. Kluczowe oddziały na przykład, no nie wiem, w Bełchatowie, w Skierniewicach czy w Sieradzu mogłyby zostać zamknięte.
2: To jest rzeczywiście największym wyzwaniem kwestia braku odpowiedniej liczby lekarzy. Cały czas cierpimy na brak dostępności w niektórych specjalizacjach odpowiedniej liczby lekarzy w systemie. I to jest chyba największe dzisiaj wyzwanie. Te ceny, które się pojawiają na rynku, to są ceny rynkowe w niektórych sytuacjach, jeśli chodzi o konkurowanie szpitali między sobą, o poszczególnych specjalistów. I dlatego też niekiedy słyszymy
1: po prostu,
2: o takich właśnie...
1: pacjenci nie dostaną rykoszetem. Czy nagle się nie okaże? Pamiętam z początku roku sytuację w szpitalu w Sieradzu. Tam z powodu braków kadrowych zamknięto na przykład oddział diabetologiczny, chorób wewnętrznych. One już funkcjonują normalnie, ale czy pytanie, czy nie będzie do podobnych sytuacji dochodziło przez takie ograniczenia po raz kolejny?
2: Rzeczywiście cały czas borykamy się z brakiem dostępności odpowiedniej liczby lekarzy. Dochodzi czasem do takich sytuacji czasowych zamknięć oddziałów, konkurowania między szpitalami o poszczególnych specjalistów. Ja myślę, że takie uregulowanie to jest jeden z ważnych elementów systemowych. Natomiast pamiętajmy, jeszcze raz podkreślę, że w szpitalach wojewódzkich pracuje 2000 ponad 700 lekarzy, 1000 lekarzy na etatach, 1700 około na umowach kontraktowych i takie sytuacje, które miały miejsce w debacie dzisiaj publicznej, czyli zarobków astronomicznych, rzeczywiście można powiedzieć, to były przypadkowe i w naszych szpitalach tak to się dzieje. A ja się obawiam, że dzisiaj ta presja płacowa będzie jeszcze w kierunku takich, że podniesienia stawki do tych 240 zł.
1: Mam nadzieję, że nie dostaną rykoszetem pacjenci.
2: Ja też jestem przekonany, że system tworzą ludzie i ja nie chciałbym tutaj mówić, że tylko system jest. Więc trzeba być bardzo ostrożnym co do tego systemu.
1: Panie marszałku, a propos systemu. Na pewno pan słyszał o sytuacji w szpitalu, w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w CKD. Tam miano odmówić, jak donosi Rzeczpospolita, przyjęcia pacjentki do programu lekowego. Skierowano ją do innych szpitali. Jest problem. Już zaczyna się, mamy lipiec, zaczynają się braki pieniędzy na procedury. A podpowiem, tylko powiem słuchaczom, którzy być może nie wiedzą, że problemy lekowe dotyczą na przykład chorych bardzo ciężko, chorych na raka, chorych onkologicznie.
2: Tak, rzeczywiście widzimy problemy z płatnością za procedury, które są finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia, o rozliczeniach z Narodowym Funduszem Zdrowia. Szpitale podległe pod Urząd Marszałkowski nigdy nie zaprzestały realizowania procedur.
1: Ale nadwykonania, jak domyślam się, są.
2: Ponad limitami, czy ponad nadwykonania, które realizujemy w szpitalach. Przykład szpitala Kopernika w Łodzi. Rozmawiałem wczoraj z panem
1: dyrektorem.
2: Zresztą
1: tam mieli zostać odesłani pacjenci,
2: tak,
1: właśnie
2: wszystkich
1: z
2: pacjentów
1: CKD.
2: Onkologicznych oczywiście przyjmujemy, realizujemy, natomiast rzeczywiście pojawiają się problemy z rozliczeniem za nadwykonanie z Narodowym Funduszem Zdrowia.
1: No dobrze, ale czy to jest sytuacja w cudzysłowie normalna? Wiadomo, że nie jest to normalna, bo braki pieniędzy nie powinny w ogóle się zdarzać, ale słyszeliśmy, myślę, że słuchacze też mają w pamięci sytuację z końcówki zeszłego roku, kiedy planowe zabiegi były odkładane wyjątkowo wcześniej, bo to już październik, listopad pojawiały się takie sytuacje, zabiegi planowe były przekładane na kolejny rok, po prostu pieniądze w Narodowym Funduszu Zdrowia zaczęły się kończyć. Czy z taką sytuacją mamy do czynienia? Czy to jest normalne, że w lipcu rzeczywiście nie ma pieniędzy za nadwykonania, chociażby w programach lekowych?
2: Mamy sytuację dużego zwiększenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców, przykładowo naszego województwa. Myślę, że to ma też związek z demografią, skoro 1/4 naszego województwa to osoby w wieku powyżej 65 roku życia. Oni mają większe zapotrzebowanie na usługi zdrowotne, 2-3-krotnie i rzeczywiście w systemie z jednej strony słyszymy deklaracje i oczywiście patrzymy na liczby, że środki w Narodowym Funduszu Zdrowia są rekordowo wysokie, jeśli chodzi o dostępność tych środków, a z drugiej strony brakuje tych pieniędzy na rozliczenie procedur. My mamy, jeśli chodzi o samorząd województwa łódzkiego, bezpośrednio kontakt ze wszystkimi naszymi oczywiście szpitalami, kiedy patrzymy, że w szpitalu Kopernika w Łodzi jeszcze mamy niezapłacone za nadwykonania zeszłego roku i z bieżącego roku o 200 milionów złotych, to rodzi wielkie wyzwania
1: Czyli
2: w zakresie płynności finansowej.
1: Pieniędzy jest coraz więcej. Do tego systemu sypanych pieniędzy są miliardy złotych i coraz więcej tych miliardów złotych, tylko nie wiadomo, gdzie uciekają.
2: No trzeba uszczelniać
1: kiedy się proponuje obniżenie pensji lekarzy, do lekarza mówią, że to nie tu jest problem, problem jest w systemie. Później słyszymy, że system właśnie doprowadza do sytuacji takiej, że lekarze onkologiczni są odsyłani. Nikt nie wie, gdzie te pieniądze się znajdują?
2: Ja myślę, że musimy uporządkować ten system i nie tylko koncentrować się na jednym rozwiązaniu związanym z pensjami w szpitalach, bo rzeczywiście te koszty pensji wzrosły z racjonalnych poziomów 65%, w niektórych sytuacjach do 90% kosztów szpitali.
1: To są koszty wynagrodzeń. No, i 100%, ale musimy szpitale patrzeć, na procedury muszą się zadłużać.
2: Tak, musimy patrzeć na całe rozwiązanie efektywnościowe. Ja jestem przekonany, że dzisiaj dzięki tej debacie publicznej, która toczy się dzisiaj w Polsce, jest duża zgoda polityczna do tego, żeby dokonać prawdziwych zmian, na które czekamy od wielu, wielu lat.
1: To no, nie są, tylko że wczoraj było posiedzenie rządu, pani minister zdrowia.
2: Są dzisiaj tylko.
1: Pani minister zdrowia nie przekazała, nie przedstawiła już projektów ustaw. We wrześniu one dopiero będą przedstawione. Nie za późno?
2: Myślę, że dobrze, że mamy plany działania w tym zakresie, bo od wielu lat mówiono o tym, że trzeba dokonać zmian w systemie. Od wielu lat mówiliśmy o tym, że trzeba uporządkować system właścicielski szpitali. Dzisiaj mamy tylu właścicieli szpitali, tyle podmiotów, które konkurują między sobą. Rynek usług medycznych jest rynkiem demograficznym. My konkurujemy tutaj o pieniądze, konkurujemy o kadrę, konkurujemy o pacjentów. Natomiast patrząc na sytuację demograficzną, kiedy mieszkańców województwa łódzkiego w ciągu ostatnich 5 lat, od 2018 roku, nawet do 2023, kiedy sprawdzałem, ubyło ponad 106 tysięcy mieszkańców. To są dwa małe miasta w województwie, a my zostaliśmy w tej samej strukturze podmiotów leczniczych.
1: I znowu wracamy w takim razie do likwidacji na przykład
2: doprowadza
1: szpitali,
2: to do nieefektywności
1: oddziałów.
2: Funkcjonowania oddziałów. Pamiętamy debaty o szpitalach położniczych, oddziałach położniczych, kiedy duża część pracowników systemu mówiła, że trzeba utrzymać te oddziały położnicze. Ja wskazywałem nawet w samym mieście Łodzi, że funkcjonowanie tylu łóżek położniczych i otwieranie kolejnych łóżek położniczych.
1: One są w końcu ograniczane. Madurowicz ograniczał łóżka, likwidowana porodówka w Brzezinach, Pabianicach.
2: No tak, ale powodowało to przez wiele lat, że wydatkowaliśmy środki na funkcjonowanie łóżek, które nie były łóżkami, na których wykonywano procedury.
1: Panie marszałku, dobrze, że pan wspomniał wspomniał o demografii. W Skierniewicach zakład opiekuńczo-leczniczy nowy został wczoraj otwarty. Wspominaliśmy podczas naszej ostatniej rozmowy, ja pamiętam kilka miesięcy temu w tym studiu, o tym, że potrzeba jest w województwie łódzkim sporo oddziałów geriatrycznych. Tak naprawdę ich jest bardzo mało, jak na starzejące się, najbardziej, najszybciej starzejące się w województwo w Polsce. To jest odpowiedź na te problemy? Takie ZOL-e, jak w Skierniewicach, to jest taki plaster, można powiedzieć, i zastąpienie tych oddziałów geriatrycznych. I tutaj znowu wracamy, na których nie ma chętnych do tego, żeby tam leczyć. To znaczy po prostu nie ma lekarzy.
2: Oczywiście brakuje lekarzy, geriatrów, specjalistów, dlatego też dzisiaj otwieranie kolejnych podmiotów, które zajmują się opieką nad naszymi seniorami, czy osobami, które cierpią na przewlekłe choroby, to nie jest już dzisiaj wybór, tylko konieczność. Dlatego też przeprofilowywanie łóżek, tworzenie nowych zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładów opiekuńczo-leczniczych, to już jest konieczność w województwie łódzkim. Nie tylko na tle całego kraju mamy jeden z najgorszych współczynników demograficznych. Dzisiaj widzimy wielkie zapotrzebowanie mieszkańców województwa łódzkiego na tą formę opieki, dlatego też od dwóch lat...
1: A czym ona się różni od szpitala? Będą łóżka, będą mogli pacjenci długoterminowo być leczeni. To czym taki ZOL się różni od szpitala?
2: ZOL w Skierniewicach funkcjonuje w ramach szpitala wojewódzkiego. On ma po prostu inną strukturę. Tam większy nacisk kładziemy na rehabilitację, na kwestie wsparcia także psychologa, dietetyka. Wymaga innych standardów opieki, jeśli chodzi o obsadę lekarską, obsadę pielęgniarską. Jestem przekonany, że ten ZOL w Skierniewicach jest jednym z najnowocześniejszych i będzie on kompleksowo zajmował się opieką nad pacjentem, nie tylko ze względu na problemy zdrowotne związane z oczywiście z, na przykład z chorobami onkologicznymi czy poudarowymi. Koncentruje się on na rehabilitację, ale z drugiej strony mamy zlokalizowanie go na terenie szpitala, który dysponuje oddziałami specjalistycznymi i w przypadku potrzeb będziemy mogli przenosić takich pacjentów na oddziały szpitalne. To jest moim zdaniem wzorcowe rozwiązanie.
1: Panie marszałku, porozmawiamy na koniec jeszcze o polityce. Prawo i Sprawiedliwość się rozpadnie. Do jutra członkowie Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego mają czas, no tak naprawdę wszyscy członkowie Prawa i Sprawiedliwości, ale wiadomo, że chodzi o członków Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, mają czas na złożenie oświadczeń w skrócie, albo partia, albo stowarzyszenie. Będziemy obserwowali rozpad Prawa i Sprawiedliwości?
2: Słyszymy, że to już jest długa historia różnego rodzaju oczekiwań części członków Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście to jest to sprawa wewnętrzna PiSu. Ja jestem przekonany, że
1: bardziej PiS zajmuje się sobą... Bardzo się uśmiecha i bardzo zaciera ręce, kiedy widzi takie konflikty.
2: Ja uważam, im bardziej PiS zajmuje się sobą, swoimi problemami personalnymi, tym lepiej dla Polski, lepiej dla polskiej racji stanu. My realizujemy wyzwania na rzecz naszych wyborców, wyzwania infrastrukturalne, wyzwania związane z systemem ochrony zdrowia. I myślę, że tego oczekują dzisiaj wyborcy, aby skutecznie rozwiązywać ich problemy, a nie zajmować się wewnętrznymi sprawami partii. Chociaż myślę, że w debacie politycznej jest to dzisiaj wiodący temat, przykrywający kwestię
1: ekstremizmu i populizmu. No właśnie, ale nie odpowiedział pan na pytanie, czy myśli pan, że się rozpadnie Prawo i Sprawiedliwość? Obstawiłby pan?
2: No już to dzisiaj widać bardzo, bardzo dobrze, kiedy komunikacja wewnątrz partii opiera się o słowa rynsztok, różnego rodzaju niecenzuralne słowa, które padają w debacie pomiędzy politykami PiSu, świadczy o tym, że ten rozpad się dokonał.
1: Czyli myśli pan, że tak?
2: Uważam, że jest to utrata przywództwa kompletnego w partii prezesa
1: PiSu. No dobrze,
2: PiSu.
1: Gdyby powstała nowa partia, Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, PSL, widziałby możliwość współpracy z tą partią? Bo najnowszy sondaż sobie oglądam, Opinia 24 dla Faktów TVN i w TVN24 i widzę, że Rozwój Plus mogłoby liczyć nawet na 6,2%, a PSL, Polskie Stronnictwo Ludowe, tylko na 3,3%. To być może to jest koalicjant przyszły Polskiego Stronnictwa Ludowego.
2: Prawdziwe wybory i prawdziwy sondaż odbędzie się w dniu wyborów. Natomiast rzeczywiście dzisiaj sondaże wskazują, że ugrupowanie pana Mateusza Morawieckiego mogłoby mieć całkiem przyzwoity wynik, ale oczywiście kosztem PiS-u i Konfederacji. Jestem przekonany, że na decyzję w sprawie ewentualnym rozpadzie Prawa i Sprawiedliwości, czy na decyzje taktyczne w zakresie wyborów przyjdzie jeszcze czas. Natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe przygotowuje się samodzielnie do startu. Zawsze nie byliśmy pieściochami sondaży. Zawsze pokazywano nam sondaże na poziomie 4-5%,
1: a wynik wyborczy zupełnie inny. Zawsze znajdował się jakiś koalicjant, czy na przykład Kukiz 15, czy na przykład Polska 2050, to być może tu pojawia się jakaś możliwość. Unika pan odpowiedzi, czy w ogóle taka możliwość byłaby brana pod uwagę.
2: To, że startujemy samodzielnie, zapowiedział prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, a start samodzielnie nie oznacza, że samotny we współpracy oczywiście z samorządowcami, z innymi stowarzyszeniami. Jestem przekonany, że jeszcze do wyborów mamy ponad rok czasu i właściwe decyzje zapadną w ostatnim okresie przed wyborami.
1: Jak państwo słyszą, unika pan marszałek odpowiedzi, pan marszałek Piotr Wojtysiak odpowiedzi, czy PSL, Polskie Stronnictwo Ludowe, ewentualnie mogłoby pójść z nowym ugrupowaniem
2: dzisiaj
1: Mateusza Morawieckiego.
2: Nie unikam tej odpowiedzi. Dzisiaj Polskie Stronnictwo Ludowe przygotowuje się samodzielnie do wyborów, ale przede wszystkim dba o sprawy wyborców, sprawy infrastruktury, energii,
1: przede wszystkim zobaczymy, czy będzie z kim do jutra to ultimatum prezesa Prawa i Sprawiedliwości.
2: Dokładnie, zobaczymy, kto z kim pójdzie jeszcze na grilla i jest to sezon wakacyjny. Myślę,
1: a inna rzecz, że Prawo i Sprawiedliwości, koniec, rozpad i kataklizm, wróżono już naprawdę wiele razy, także poczekałbym i wstrzymałbym się ze wstępnymi ocenami. Bardzo dziękuję. Moim i państwa gościem dzisiaj był wicemarszałek województwa łódzkiego Piotr Wojtysiak.
2: Bardzo dziękuję,
1: Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękujemy, miłego dnia.

0: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
3: Relacje i podsumowania meczów.
4: Rozmowy ze sportowcami.
5: Analizy z ekspertami.
3: O smutkach.
6: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
7: Krykund poprzeczka!
4: O nadziejach.
8: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
9: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
5: I o sukcesach.
10: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
11: Paulina Damask, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
3: Strefa kibica w Radiu Łódź.
4: Soboty i niedzielę.
5: Od 18 do 20.
3: Piotr Andrzejczak.
4: Michał Malinowski.
5: Robert Zwoliński.
3: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
12: Radio Łódź zaprasza do studia plenerowego podczas letniego festiwalu książki organizowanego w ramach 603 urodzin Łodzi. Już 25 i 26 lipca. To wydarzenie dla miłośników literatury obyczajowej, kryminałów, horrorów, komiksów, książek dla dzieci i młodzieży oraz pasjonatów historii Łodzi. W programie spotkania z autorami, liczne łódzkie akcenty i przewodniki odkrywające filmowe, literackie i wielokulturowe oblicze miasta. Zapraszamy! Partnerami studia plenerowego Radia Łódź są Fundacja Przędzalnia Sztuki i Księgarnia Ossolineum, organizatorzy festiwalu.
13: Zdradzę Ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja. Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port Lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
14: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
15: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
14: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
15: No ale
14: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
16: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
17: Za minutę będzie 8.30, więc czas sprawdzić, co dzieje się na drogach. Adam Użyński.
18: Mam dla kierowców dobre informacje, bo sytuacja drogowa w Łodzi w końcu wraca do normy. Przez centrum przejedziemy z niewielkimi utrudnieniami, a na najważniejszych skrzyżowaniach w mieście nie poczekamy zbyt długo. 5 minut stracimy na skrzyżowaniu Strykowskiej i Wojska Polskiego na Dołach. Także 5 minut można stracić na Zachodniej, niedaleko Manufaktury i podobnie, bo kilka minut także postoimy na Legionów pod wiaduktami kolejowymi. To niedaleko skrzyżowania z Aleją Unii Lubelskiej. Trochę dłużej, bo do 10 minut stracimy na Limanowskiego od strony Aleksandrowa. Tutaj przed krzyżówką z Włókniarzy cały czas zbiera się dużo samochodów. Więcej z dróg już za pół godziny.
16: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
17: 8.30 na zegarze.
19: Same dobre wiadomości.
17: I Małgorzata Błażewicz.
20: W szpitalu w Skierniewicach otwarto nowoczesny zakład opiekuńczo-leczniczy z myślą o starzejącym się społeczeństwie regionu. Województwo łódzkie należy bowiem do najszybciej starzejących się w Polsce. Pacjenci będą mogli tam dochodzić do zdrowia pod opieką lekarzy, korzystając z 34 łóżek w dwuosobowych pokojach, a także sal rehabilitacyjnych. Personel zapewni kompleksową opiekę na każdym etapie powrotu do zdrowia, mówi dyrektor do spraw medycznych Skierniewickiego Szpitala Małgorzata Terlecka-Maciejewska.
21: Przede wszystkim opiekę lekarską, pielęgniarską, rehabilitację, terapię zajęciową, ale także wsparcie psychologa, logopedy i dietetyka.
22: 1/4 mieszkańców województwa łódzkiego to osoby po 65 roku życia. Dlatego tak ważne jest to, aby powstawały takie miejsca, w których pacjenci będą mogli odzyskiwać sprawność.
20: Dodaje marszałek województwa Joanna Skrzydlewska. Jak wygląda nowy ZOL w Skierniewicach, to można zobaczyć na naszej stronie internetowej. 73-latek przytula wcześniaki. Amerykanin Dave Whitlow od 8 lat jest wolontariuszem na oddziale intensywnej terapii noworodków w szpitalu dziecięcym w Richmond w Virginii. Dwa razy w tygodniu przytula tam wcześniaki i ciężko chore niemowlęta, dając im poczucie bliskości i spokoju. Choć nie jest lekarzem ani pielęgniarzem, personel nazywa go zaklinaczem dzieci. Potrafi ukoić nawet najbardziej niespokojne maluchy, dzięki czemu pielęgniarki mogą skupić się na swoich obowiązkach. Whitlow szacuje, że przez wszystkie te lata przytulił już ponad 500 dzieci. W północnej Kalifornii kondory kalifornijskie po raz pierwszy od ponad 100 lat założyły gniazdo. Para ptaków wypuszczonych na wolność w ramach programu plemienia Yurok wybrała dziuplę w starej sekwoi w dorzeczu Redwood Creek. Choć pierwsza próba lęgowa najprawdopodobniej nie zakończyła się wykluciem pisklęcia, samo zachowanie ptaków uznano za przełomowy krok w odbudowie dzikiej populacji tego zagrożonego gatunku. Naukowcy liczą, że para spróbuje ponownie w kolejnym sezonie. A kolejne wiadomości Radia Łódź o 9:00 zapraszam.
17: Robi się coraz cieplej, obecnie na termometrach mamy już 16 stopni, choć temperatura odczuwalna wynosi około 12. W kolejnych godzinach czeka nas dalszy wzrost temperatury, maksymalnie do 22 stopni dziś w Łódzkiem. Pogoda będzie jednak dość kapryśna, okresami więcej chmur, a po południu miejscami możliwe są przelotne opady deszczu, a lokalnie również burze. Największa szansa na najbardziej niespokojną aurę na północy i zachodzie regionu.

0: Wakacje z Radiem Łódź.
1: Szkolne dyskoteki i faceci w czerni, powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża. Dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody.

0: To Wirażko i dwie wieże na antenie Radia Łódź w wakacyjnym wydaniu programu Najlepszy Początek Dnia. A jeśli jesteśmy przy wakacjach, no to oczywiście podróże. Pewnie Państwo wybierają na swój urlop albo morze, albo góry, a może czas wybrać się gdzieś bliżej i na przykład do regionu świętokrzyskiego. To są dziesiątki kilometrów ścieżek rowerowych, jaskinie, ścianki wspinaczkowe, no i krajobrazy tak wyjątkowe, że zapierają dech w piersiach. To właśnie tutaj powstała słynna na cały świat Kielecka Szkoła Krajobrazu, będąca do dziś inspiracją zarówno dla tych zawodowych, jak i takich początkujących fotografów. A więc kierunek Ponidzie, czyli Polska, Toskania, do której przeniesiemy się dzięki Radiu Kielce. Czas na podróżowanie z radiem.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
4: Podróżowanie.
5: Podróżowanie.
6: Podróżowanie.
7: Podróżowanie z radiem.
8: Dzień dobry. Jesteśmy w województwie świętokrzyskim, w miejscu, które fotografowie krajobrazu nazywają Polską Toskanią. Razem z nami Paweł Jachowicz, przewodnik świętokrzyski.
9: Dzień dobry.
8: Panie Pawle, co takiego jest na tym naszym wspaniałym Ponidziu, że fotografowie tak chętnie tutaj ściągają?
9: Ponidzie to przede wszystkim kraina pędzlem malowana. To taka, powiedzmy, mieszkanka Toskanii, Moraw i Roztocza. Mamy tutaj ładne pagórki, mamy lesowe wąwozy, no i naszą rzekę Nidę, która meandruje tak fantazyjnie, że z góry, z drona widać jak niebieska wstążka rzucona na trawę. Dla zawodowych fotografików Ponidzie stanowi mekkę autentycznych dzikich pejzaży.
8: Stoimy właśnie na wałach grodziska w Stradowie. To największe wczesnośredniowieczne grodzisko w Polsce. Widok stąd jest geometryczny?
9: No dokładnie. To tutaj

0: albo Ent z Władcy Pierścieni.
1: To jest nasza celebrytka, Sosna na Szczudłach, zwana również Kroczącą. Proszę pamiętać, ma ponad 100 lat i system korzeniowy wystający aż 3 metry ponad ziemię. Idealne miejsce na sesję. W jej korzeniach może schować się jednocześnie kilka osób.
0: Czy ona ma zamiar gdzieś pójść?
1: Nie, ale faktycznie wygląda, jakby właśnie wychodziła z lasu. A to już jest efekt działalności człowieka. Ludzie tu przez lata wybierali piasek, a woda i wiatr, jak widać, dokończyły dzieła, odsłaniając korzenie. Fotografowie uwielbiają to miejsce. Powiedzmy, fenomenalny obiekt dla portretów.
0: I kolejny przystanek, panie Pawle, naszej podróży. Tym razem kończymy już naszą sesję w Hotlu Czerwonym. Skąd w ogóle taka nazwa?
1: Drugi człon wziął się od charakterystycznego czerwonego dachu tego XV-wiecznego kościoła świętego Bartłomieja, który stoi bezpośrednio na gipsowym wzgórzu, a w którym znajdują się największe w Polsce kilkumetrowe kryształy gipsu, tak zwane jaskółcze ogony lub szlica. One osiągają nawet 2 metry długości i to już jest raj dla fanów makrofotografii. Zaraz pani pokażę.
0: No właśnie, no i te takie tajemnicze ślady na portalu kościoła. Ktoś odcisnął buty?
1: Nie. To pamiątka po dawnych pątnikach. Każdy znawca dobrych kadrów chętnie przyjedzie tutaj z aparatem. Zapewniam panią.
0: Zatem aparaty w dłoń, drodzy państwo, na Poniedziu karty pamięci zapełniają się szybciej niż gdziekolwiek indziej, a czas płynie tak, jak ta wspominana już przez nas rzeka Nida, leniwie i w rytmie slow.
1: Do zobaczenia w kadrze.
0: Do zobaczenia.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
2: Podróżowanie z radiem.
4: Za 15 minut będzie 9:00.

0: Nosowska na antenie Radia Łódź. No właśnie, sezon na jagody leśne osiągnął szczyt, dlatego na leśnych ścieżkach coraz częściej można spotkać osoby zbierające te owoce. No nic dziwnego, za litr jagód trzeba obecnie zapłacić od kilkunastu do ponad 50 zł, ale nie wszędzie i nie za pomocą narzędzi można zbierać jagody, których jest w tym roku wyjątkowo dużo w lasach. Wojciech Matuszak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie mówi, że udając się na jagody trzeba pamiętać o pewnych zasadach.
1: Zbiór mechaniczny ze względu na to, że niszczy te krzewinki, uszkadza, wyrywa, niszczy owady, które na tych krzewinkach występują, jest też w Polsce zabronione. To są takie narzędzia nazywane grzebieniem albo czesakiem, który wyczesuje jagody z krzewów.
0: Hurtownicy z kolei muszą pamiętać o formalnościach.
1: Tylko taki zbiór, który my nazywamy przemysłowym, czyli przez firmy, to wymaga podpisania umowy z nadleśnictwem. Tak jak na wszystkie płody runa czy zioła w lasach, my badamy, czy taki zbiór w dużych, bardzo dużych ilościach może wpłynąć negatywnie na las, na runo i wtedy to jest ograniczone. Natomiast indywidualny zbieracz, który zbiera, ewentualnie tam sprzedaje kilka litrów, to jest dopuszczalne.
0: A dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego Krzysztof Witbrut dodaje, że są miejsca, w których nie wolno zbierać owoców runa leśnego.
2: W parkach narodowych, zresztą podobnie jak i w rezerwatach, poruszamy się tylko po wyznaczonych ścieżkach, szlakach. Biwakujemy, zatrzymujemy się w miejscach do tego wyznaczonych, ale jagód zbierać nie wolno. Inna sytuacja jest natomiast w parku krajobrazowym. Tutaj jak najbardziej jagody zbierać można. Trzeba tylko uważać na pewne ograniczenia związane z gospodarczą funkcją lasu, ponieważ w lesie prowadzone są również prace. Tam mogą być wprowadzane ograniczenia poruszania się i tutaj tym samym również ograniczenie, jeżeli chodzi o zbieranie jagód.
0: A za używanie narzędzi przy zbieraniu jagód grozi mandat od 250 do nawet 500 zł. I jeszcze tylko dodam, że sanepid przypomina, że jedzenie ich prosto z krzaka może grozić zakażeniem bąblowicą, czyli taką groźną chorobą pasożytniczą. Należy zatem dokładnie jagody umyć, a już takie najbezpieczniejsze pozostają te po obróbce termicznej. No ja aż zgłodniałem i pomyślałem o takiej jagodziance, więc myślę, że dzisiaj na pewno znajdzie się ona w moim menu.

0: Wakacje z Radiem Łódź.
1: Autopromocja.
2: Wsiądź do tramwaju i odkryj Łódź z zupełnie nowej perspektywy. Już w czwartek 23 lipca o godzinie 18 zapraszamy na kolejny przystanek Radiość. Wyjątkową 95-minutową podróż po mieście z przewodnikiem. Tym razem o łódzkich ulicach, miejscach i ich niezwykłych historiach opowie Krzysztof Olkusz. Startujemy z radiostacji. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Pisy na wydarzenie @radiolódź.pl. Więcej na radiolódź.pl. Przystanek Radiość. Odkrywaj Łódź razem z nami.
3: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
4: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
3: W każdy poniedziałek po 21.
5: Okolice jazzu.
3: Zapraszam, Piotr Bielawski.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Co panią boli?
7: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
6: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
7: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
8: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
1: Po reklamie.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
10: Minutę przed dziewiątą Adam Urzyński opowie państwu, co dzieje się na drogach.
11: Utrudnienia na ulicach Łodzi maleją. 5 minut poczekamy na Limanowskiego przed krzyżówką z Włókniarzy i także 5 minut postoimy na rondzie Solidarności. Podobnie długo, bo też kilka minut, poczekamy na wyjeździe ze Zgierza w kierunku Łodzi i tutaj na drodze krajowej mamy roboty drogowe. W okolicach samej Łodzi delikatnie korkują się zjazdy z autostrady w Sosnowcu. To niedaleko Strykowa. Tutaj na pewno stracimy kilka minut. No i podobnie jest też w Konstantynowie Łódzkim. Na trasie w kierunku Szatku pojedziemy wolniej, a na pewno poczekamy przy skrzyżowaniu z trasą w kierunku Zgierza. Sytuacja na drogach w Łodzi w okolicach wraca do normy, ale na drogach zawsze coś się dzieje i o tym na bieżąco informujemy na naszej antenie i na radiołódź.pl.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
10: Tu Radio Łódź, jest 9:00. Czas na wiadomości. Małgorzata Błażewicz.
12: 76 tysięcy miesięcznie. Tyle będą mogli zarobić lekarze. Za chwilę szczegóły. Szczecińska w Łodzi w przebudowie. Utrudnienia od najbliższego weekendu. Akademik na Uniwersytecie Łódzkim droższy. Uczelnia ma ponad 3,5 tysiąca miejsc. Temperatura maksymalna do 22 stopni w centrum i na południowym zachodzie regionu. Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty. Lekarze na etatach będą mogli zarabiać nie więcej niż 76 tysięcy złotych miesięcznie. Taki limit zapowiedział premier Donald Tusk. To odpowiedź rządu na ujawnione w ostatnim czasie przypadki astronomicznych zarobków niektórych medyków. Taki limit może jednak oznaczać problemy dla szpitali. W studiu jest Maciej Trojanowski, który przed chwilą rozmawiał o tym z wicemarszałkiem województwa odpowiedzialnym za służbę zdrowia, Piotrem Wojtysiakiem. Dzień dobry, Maćku.
13: Dzień dobry, zgadza się.
12: Dlaczego limit zarobków dla lekarzy może oznaczać problem dla szpitali?
13: No, z kilku względów. Jak mówi mój gość, większość lekarzy ale po prostu nie zarabia, dlatego już pojawia się presja na podwyżki. Medycy chcą po prostu zbliżyć się do limitu wskazanego przez premiera.
14: Mam takie sygnały, że może to powodować oczekiwania większości lekarzy do podniesienia tej stawki, którą obecnie mają, bo
13: większość lekarzy zgłaszają do szpitali większość na przykład i mówią, to ja bym chciał tyle zarabiać.
14: Są takie sygnały, bowiem większość lekarzy zarabia poniżej stawki 240 zł na godzinę.
13: Jednak problem jest jeszcze jeden. Szpitale na przykład samorządowe walczą teraz o specjalistów, szczególnie tych, których jest mało. Przy limitach trudniej będzie ich zachęcić do pracy na przykład w placówkach powiatowych.
14: Te ceny, które się pojawiają na rynku, to są ceny rynkowe w niektórych sytuacjach, jeśli chodzi o konkurowanie szpitali między sobą, o poszczególnych specjalistów.
13: A kiedy tych specjalistów zabraknie, może się okazać, że część oddziałów trzeba będzie zamknąć albo przynajmniej wstrzymać ich działanie.
12: A cała rozmowa z gościem Radia Łódź jest do posłuchania na naszej stronie internetowej, a także w aplikacji mobilnej. W nadchodzący weekend rozpoczną się utrudnienia na Szczecińskiej w Łodzi. Remontowany będzie odcinek od ulicy Aleksandrowskiej do Świętej Teresy od Dziesiątka Jezus. To kolejny etap przebudowy Szczecińskiej. Potrwa do połowy przyszłego roku. Remontowany odcinek Szczecińskiej zostanie zamknięty dla ruchu. Możliwe będą jedynie docelowe wjazdy, ale tylko od strony skrzyżowania ulicy Wersalskiej z Warzywną. Przejazd tymi ulicami przez skrzyżowanie zostanie utrzymany. Od 29 lipca autobusy linii 83 będą kursować objazdem ulicami Szparagowskiej, Wersalską, Kaczeńcową i Świętej Teresy. Eskalacja działań wojennych na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone kolejną noc atakowały Iran i grożą uderzeniami na obiekty nuklearne. Iran w odpowiedzi atakuje już nie tylko amerykańskie bazy w regionie. W Kuwejcie i w wyniku uszkodzeń infrastruktury władze wzywają mieszkańców do ograniczenia zużycia prądu. O szczegółach mówi Milena Rashid-Shehab.
15: Prezydent Donald Trump zagroził, że wkrótce zamierza ciężko zaatakować ośrodek nuklearny, który ma się znajdować pod górą Kilofów, niedaleko elektrowni atomowej w Natanz. Ostatniej nocy eksplozję słychać było w Bushehr, gdzie również znajduje się elektrownia jądrowa. Kwatera główna irańskich sił zbrojnych ostrzega, że jeśli USA zaatakują cele nuklearne, wojna jeszcze bardziej rozleje się na cały region. Coraz bardziej skomplikowana jest sytuacja na Morzu Czerwonym. Powiązani z Iranem Houthi ostrzegli firmy żeglugowe, że ich tankowce narażą się na ataki, jeśli będą korzystać z portów w Arabii Saudyjskiej, których blokadę ogłosili w poniedziałek. Niektóre tankowce już zmieniły kurs. Houthi kontrolują część Jemenu, w tym kluczową cieśninę Bab el-Mandab, są natomiast skonfliktowani z Arabią Saudyjską i prosaudyjskim rządem jemeńskim. To i zamknięcie cieśniny Ormus przez Irańczyków powoduje, że mocno utrudniona jest żegluga po obu stronach Półwyspu Arabskiego. Blokada Houthich może wpłynąć na znaczne ograniczenie eksportu saudyjskiej ropy naftowej. Milena Rashid-Shehab, Polskie Radio Bejrut.
16: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
12: Studenci Uniwersytetu Łódzkiego zapłacą więcej za mieszkanie w akademiku. Miesięczny koszt wynajęcia miejsca w najtańszym pokoju jest w porównaniu z zeszłym rokiem wyższy o 50 zł, mówi zastępca dyrektora osiedla akademickiego Uniwersytetu Łódzkiego Łukasz Ochrytków.
17: Za miejsce w pokoju dwuosobowym zapłacimy od 550 do 850 zł. W zależności od akademika. Od października tego roku opłata będzie wyższa o około 12% i jest to efektem korekty ceny z ubiegłego roku, która była rozłożona na 2 lata.
12: O miejsce w akademiku można się ubiegać nawet na początku października. Aby je uzyskać, wystarczy wypełnić wniosek elektroniczny dostępny na stronie Uniwersytetu Łódzkiego. Uczelnia przygotowała w tym roku ponad 3,5 tysiąca miejsc w domach studenckich. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 10:00.
10: A o tym, co dzieje się w sporcie, opowie Państwu Piotr Andrzejczak.
18: Związek Piłki Ręcznej w Polsce przed 8 dniami zdecydował, że wolne miejsce w lidze centralnej zajmie Anilana Łódź. Decyzja ta została oprotestowana jednak przez Gwardię Koszalin. Wobec wątpliwości w prawdziwość deklaracji łódzkiego klubu ZPRP cofnął swoją wcześniejszą decyzję. No i według najnowszej, rozesłanej we wtorek do klubów w pierwszej lidze centralnej, piłkarzy ręcznych zagra Gwardia Koszalin. Lech Poznań wygrał na wyjeździe z duńskim Aarhus GF 4-1 w meczu drugiej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Od 37 minuty zespół z Poznania grał w przewadze jednego zawodnika, bo czerwoną kartkę otrzymał bramkarz duńskiego zespołu Jasper Hansen. Rewanż 29 lipca w Poznaniu, a Górnik Zabrze przegrał na wyjeździe z Fenerbahce Stambuł 0-1. To także mecz drugiej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. Jedynego gola stracili Zabrzanie w 37 minucie, a rewanż zagrają na własnym boisku 29 lipca. Reprezentanci Polski zajęli 4. miejsce w drużynowej rywalizacji kajakarzy podczas Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City. Złoty medal wywalczyli Słoweńcy, a Polacy płynęli w składzie Mateusz Polaczek, Dariusz Popiela i Michał Pasiut. Z kolei Polki były 5. Zwyciężyły Australijki przed Francuzkami i Słowaczkami. Nasza drużyna startowała w składzie Klaudia Zwolińska, Hanna Danek i Dominika Brzeska. Na dzisiaj w Mistrzostwach Świata zaplanowano kwalifikacje Kanadyjkarek i Kanadyjkarzy oraz rywalizację drużynową w Kanadyjkach, a w czwartek o medale powalczą kajakarki i kajakarze. Belg Remco Evenepoel wygrał 16. etap kolarskiego Tour de France. To była jazda indywidualna na czas. Drugi ze stratą 28 sekund był Tadej Pogacar, ale Słoweniec zachował żółtą koszulkę lidera, a drugiego Evenepoela wyprzedza o ponad 4,5 minuty. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: Za nami chłodny początek dnia, ale temperatura powoli rośnie. W tej chwili mamy 16 stopni, choć odczuwalnie jest około 11. W dalszej części dnia zrobi się przyjemniej, tak przynajmniej sądzą synoptycy, maksymalnie do 22 stopni. Na niebie pojawi się jednak więcej chmur, a po południu miejscami może popadać lokalnie, szczególnie na północy i zachodzie regionu. Możliwe są także burze. Proszę na siebie uważać.
19: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: To już 7 minut po godzinie 9, a w naszym studiu kolejna osoba, Paulina Klimas, Stasiek, dzień dobry.
20: Dzień dobry, zmieniamy się tutaj jak rękawiczki.
10: Tak, około 9 tu zawsze jest duży ruch. Jak tam nastawienie dzisiaj?
20: Bardzo dobrze, bo słońce nas dzisiaj obudziło, w przeciwieństwie do wczoraj, kiedy obudził nas deszcz i jesienna pogoda. To dzisiaj ja mam dobry nastrój, jak widzę słońce za oknem, to od razu mi lepiej.
10: Super, no mam nadzieję, że Państwo również mają taki dobry nastrój i że ja też trochę wprowadziłem Państwa w taki dobry nastrój o poranku.
20: Może zostań, Kubo, z nami jeszcze troszkę?
10: Bardzo chętnie, ja zawsze. Kuba Jędrzejewski, bardzo dziękuję, a Kuba Janik program realizował. Do usłyszenia jutro, a już teraz najdłuższa fala relaksu i Paulina Klimas-Stasiak.
21: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Red Hot, czyli Peppers, na dobry początek programu i od razu więcej energii. Ja tą energią postaram się zarazić dzisiaj Państwa. Mam czas do godziny 12. Tymczasem proszę zajrzeć na nasz kanał nadawczy na Facebooku, a ja zaraz do Państwa wrócę.

0: Same hity dzisiaj. Udało się zajrzeć na kanał nadawczy na Facebooku? Tam już zdradziłam, jakie będzie dzisiaj pytanie konkursowe. No, słońce nas powitało, więc wracamy do wakacyjnych tematów i pytam, bez czego nie wyobrażacie sobie urlopu, co zawsze zabieracie na wyjazd. Proszę pisać na studio@radiołódź.pl, a ja wybiorę dzisiaj kogoś, komu wręczę zaproszenie.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: A konkretnie podwójne zaproszenie do kina na dowolny seans. Można pisać studio@radiołódź.pl, bez czego nie wyobrażacie sobie urlopu. Już pierwsze maile są w naszej skrzynce, to ja zabieram się za czytanie.

0: Reklama.
1: Niektóre wakacyjne podróże zaczynają się od pierwszej strony. Letni Festiwal Książki zaprasza na ulicę Piotrkowską w Łodzi. Czekają spotkania autorskie, koncerty, tysiące książek, wyjątkowe grafiki, rzemiosło artystyczne i festiwalowa strefa relaksu. Przyjdź z rodziną, przyjaciółmi albo po prostu znajdź chwilę dla siebie. Program i listę wystawców znajdziesz na łódzkietargiksiążki.pl. Do zobaczenia podczas 603 urodzin Łodzi. Wstęp wolny. Zapraszają Fundacja Przędzalnia Sztuki i Fundacja Zakręceni Czytaniem.
2: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
3: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
5: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
7: Na pytanie, bez czego nie wyobrażamy sobie urlopu, pani Ania odpowiada: bez męża i psa. Pies szczeka, mąż kieruje. No, idealne połączenie.

0: To była Olivia Rodrigo, a ja już teraz zapraszam na magazyn Masz Głos.
1: Masz Głos. Agata Zielińska, dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest pan Michał Lewandowski, przewodniczący Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego Konfederacja Pracy. Witam.
2: Dzień dobry, bardzo miło.
1: Zaangażowaliście się w sprawę zwolnień w pyszne.pl. Dlaczego?
2: Tam działa organizacja związkowa OPZZ Konfederacja Pracy. Od długiego już czasu, od długiego też czasu zabiegamy o to, aby w Polsce w jakich przepisach prawa znalazły się te wynikające z dyrektywy, z tej tak zwanej dyrektywy platformowej, tej dyrektywy, która miała regulować zatrudnienie między innymi kurierów i kurierek. Stąd też nasze żywe zainteresowanie tym, co dzieje się w Pyszne, ponieważ Pyszne.pl do tej pory było tym jedynym pracodawcą platformowym, który zapewniał pewne standardy, pewne minima, zapewniał płacę, zapewniał stawkę godzinową, zapewniał kwestie dotyczące bezpieczeństwa, higieny pracy, odzież roboczą. To wszystko w momencie, kiedy rozwiązane zostaną umowy z Pyszne, znika, ponieważ Pyszne wypycha kurierów do partnerów flotowych, którzy tych standardów no niestety nie spełniają.
1: Partnerzy flotowi to są, tak mówiąc najkrócej, pośrednicy?
2: Tak, to są pośrednicy, którzy niestety w polskiej specyfice zatrudniają w sposób bardzo dziwny. Zdarza się, że kurierzy pracują na podstawie najmu roweru, co ciekawe najmu swojego roweru, który jest opłacany przez pracodawcę i jakoby wykorzystywany do realizowania tych zawodowych kwestii. Ci kurierzy pracują no, na podstawie dokumentów, które skutecznie obchodzą polskie przepisy prawa pracy, obchodzą też przepisy podatkowe. Stąd też od długiego, długiego czasu domagamy się, żeby rząd zajął się tym sektorem, tą gałęzią rynku pracy i po prostu go ucywilizował, bo mamy sytuację, w której ta elastyczność zatrudnienia powoduje, że pracodawcy przerzucają wszystkie już tematy na barki pracowników, nie zapewniając nawet minimalnego wynagrodzenia, bo w tym momencie to wynagrodzenie będzie wynikało tylko i wyłącznie z tego, czy dane kursy pojawią się w aplikacji, czy też nie. W związku z tym pracownik może zarobić, a może też nie zarobić zupełnie nic.
1: Dlaczego doszło do takiej sytuacji? Czy, nie wiem, no są albo były jakieś rozmowy z pyszne.pl, czy są jakieś tłumaczenia, bo ma być w sumie około 5000 osób zwolnionych i to w zasadzie w przeciągu kilku tygodni teraz, tak?
2: Tak, natomiast jeszcze raz zaznaczę, że pyszne.pl przez lata było no, poniekąd naszym partnerem związków zawodowych w tych apelach do premiera Tuska, do Ministerstwa Pracy o to, żeby regulacje sektora platformowego się pojawiły. I pyszne.pl też przez lata uprzedzało, że jeśli ten rynek nie zostanie w sposób odpowiedni ułożony, ta konkurencja nie zostanie wyrównana, będą musieli z jakimś czasem wycofać się z tych swoich standardów. To niestety się właśnie teraz dokonało, czyli mamy do czynienia tak naprawdę nie z równaniem w górę, o które nam chodziło, a z równaniem w dół.
1: Czyli można powiedzieć, że takie zapowiedzi były, jeśli sytuacja nie zostanie uregulowana, nie została uregulowana. Teraz, no właśnie, przytacza się dyskusja w mediach i politycy wzajemnie się obarczają tym, co się stało i wręcz nawet opluwają, bym powiedziała. Jakie są perspektywy w takim razie? Czy da się coś zmienić?
2: Z mojej perspektywy powinniśmy się zająć też tymi pracodawcami, którzy do tej pory realizowali te zlecenia w sposób jeszcze gorszy niż pyszne.pl. Oczywiście ta sytuacja, która wynika w Pyszne, jest do sprawdzenia. Ministerstwo Pracy zleciło tam kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy. Natomiast no, z drugiej strony trochę wygląda to tak, że uderza się tam, gdzie jest najłatwiej, a zostawia się całą resztę tego rynku sektora pracy platformowej, który jest zdecydowanie gorszy i tych standardów się nie trzymał od lat. No, my na pewno będziemy chcieli, zresztą dostaliśmy takie zapewnienie od strony pracodawcy, będziemy chcieli usiąść do rozmów i zastanowić się wspólnie nad tym procesem, który niestety się odbywa, w jaki sposób on ma być przeprowadzony, jak będzie wyglądała perspektywa i przyszłość tych 5000 kurierów dotychczas pracujących w Pyszne. Natomiast apelujemy i liczymy na to, że to się zadzieje bardzo szybko, żeby te przepisy krajowe implementujące dyrektywę platformową pojawiały się jak najszybciej i wreszcie doprowadziły do tego, żeby nie było takich dużych nierówności, wręcz katastrofalnych, pomiędzy różnymi firmami działającymi w tym sektorze, co jak widać doprowadza do takich sytuacji, jaką teraz mamy w Pyszne.
1: Czyli będą rozmowy z pyszne.pl, rozmowy związków, tak?
2: Na pewno tak. Pytanie, na co możemy liczyć? Nie wiem, to jest sytuacja na tyle świeża, że ciężko jeszcze nam jest się do niej odnieść jakoś bardziej merytorycznie. Na razie skupiliśmy się na poinformowaniu opinii publicznej, na apelu do ministerstwa od razu w tym dniu, w którym kurierzy dowiedzieli się o tych zmianach, ponieważ zależy nam na tym, żeby pojawiły się te przepisy po pierwsze. Bez tego mam wrażenie, że ten sektor będzie nadal utrzymywany w takich XIX-wiecznych regułach.
1: Co powinno się w takim razie zmienić, co powinno się pojawić w tych przepisach dotyczących pracy platformowej?
2: Mamy duży problem z umowami cywilnoprawnymi. To jest specyfika Polski, to jest coś, co na Zachodzie w ogóle jest niespotykane. Albo mamy do czynienia z kontraktem, czyli z umową o pracę, albo mamy do czynienia z działalnością gospodarczą. W polskiej specyfice mamy jeszcze tą umowę cywilnoprawną, która często wykorzystywana jest w zastępstwie umowy o pracę i co pozwala pracodawcom na przerzucanie kosztów, na przerzucanie ryzyk, które oni powinni ponosić na barki pracowników. Więc albo inna konstrukcja sektora platformowego polegająca na pracy nadal elastycznej, bo kodeks pracy naprawdę daje duże możliwości elastyczności, jeśli chodzi o umowę o pracę, a z drugiej strony ewentualnie rzeczywiście działalność gospodarcza, a nie budowanie umów na podstawie jakichś przedziwnych pomysłów najmu, czy też wchodzenie w umowy cywilnoprawne, które zastępować miałyby umowę o pracę. Zależy nam na tym, żeby pracownik sektora platformowego był traktowany tak jak pracownik każdej innej branży i mógł mieć te minimalne gwarancje, które pracownik

0: mnóstwo wyrw, które trzeba załatać, więc no myślę, że rząd chyba już widzi to w sposób bardzo jasny. My mu o tym przypominamy kolejny raz, ale też przypominam, że robimy to już od lat kilku. No niestety nie spotkaliśmy się z jakimś większym zaangażowaniem. Dopiero ta sytuacja dość dramatyczna dotycząca 5000 pracowników spowodowała, że są jakieś reakcje i interwencje. Natomiast tak jak podkreślę jeszcze raz, bez implementacji przepisów, bez zastanowienia się nad tym, jak ten sektor rynku pracy powinien wyglądać, no myślę, że nie wymyślimy zbyt wiele, a niestety też nam brakuje dialogu ze stroną pracodawców, która odwleka ten temat, udając, że go nie ma.
1: No tak. Czy jakieś bardziej ostre formy zwracania uwagi państwo przewidujecie, czy na razie nie?
0: Pracowników pyszne.pl jest 5000 osób. Jeśli będą mieli chęć zaangażować się w ostrzejsze postawienie tej sprawy, na pewno to zrobią. No nie będziemy zdradzać wszystkich szczegółów, co jeszcze planujemy, natomiast wszystko jest możliwe.
1: Panie Michale, bardzo w takim razie dziękuję za tę rozmowę. Michał Lewandowski, przewodniczący OPZZ Konfederacja Pracy, był dzisiaj naszym gościem.
0: Bardzo dziękuję.
2: Rozmowę prowadziła Agata Zielińska. Ja tylko przypomnę, że do naszych rozmów, które słuchacie państwo na antenie, których słuchacie na antenie, można wracać na naszym portalu radiouć.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.

W weekend na łódzkich Błoniach rozpocznie się największy darmowy festiwal w Polsce, Łódź Summer Festival. Pewnie część naszych słuchaczy już nie może się doczekać. W trakcie jego trwania na Redkini czekają nas spore zmiany w ruchu. Pierwsze utrudnienia już od dzisiaj. O godzinie 18 częściowo zamknięta dla ruchu zostanie ulica Konstantynowska. Mowa o odcinku między Krańcową a Juszczakiewicza. Kolejne wyłączenia zaplanowane są na piątek. Zamknięta będzie ulica Konstantynowska od Prochowej do Krakowskiej oraz ulica Juszczakiewicza. Dojazd na festiwal ma ułatwić komunikacja miejska. Od centrum na Redkinie kursować będzie darmowa festiwalowa linia 603. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie Państwo na naszej stronie radiołódź.pl. Jeżeli ktoś ma w planach w najbliższy weekend przemierzać Łódź, no to warto sobie przeanalizować te wszystkie zmiany. My zajrzymy dzisiaj w te festiwalowe rejony. Proszę śledzić nasze media społecznościowe. A ja czytam cały czas Państwa maile. Sporo ich dzisiaj wpada, co mnie oczywiście bardzo cieszy. Nadal można pisać studio@radiołódź.pl, bez czego nie wyobrażamy sobie wakacji, co zawsze zabieramy ze sobą na urlop. Czekam na Państwa wiadomości.

0: Radio Łódź przyciąga jak magnes. Autopromocja.
1: Wsiądź do tramwaju i odkryj Łódź z zupełnie nowej perspektywy. Już w czwartek 23 lipca o godzinie 18 zapraszamy na kolejny przystanek Radiość. Wyjątkową 95-minutową podróż po mieście z przewodnikiem. Tym razem o łódzkich ulicach, miejscach i ich niezwykłych historiach opowie Krzysztof Olkusz. Startujemy z radiostacji. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Pisy na wydarzenie @radiolódź.pl. Więcej na radiolódź.pl. Przystanek Radiość. Odkrywaj Łódź razem z nami.
2: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
4: Łączy nas krew, która ratuje życie.
5: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
4: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
7: Słuchają Państwo Radia Łódź, na zegarze 10. Zapraszamy na najnowsze wiadomości. Małgorzata Błażewicz.
8: Pacjenci z nowotworem odsyłani ze szpitala w Łodzi. NFZ bada sprawę. Nowa inwestycja odpadowa w Teklinowie Włódzkiem budzi sprzeciw mieszkańców. Mimo przegranej na mundialu, Argentyna nadal kocha Leo Messiego. Dzisiaj możliwe przelotne deszcze oraz burze, a termometry pokażą do 22 stopni. Szpital CKD Uniwersytetu Medycznego w Łodzi miał odmówić przyjęcia pacjenta do programu lekowego. Władze placówki zaprzeczają, a NFZ żąda wyjaśnień. Wszystko wskazuje, że powodem zamieszania jest brak pieniędzy za nadwykonania procedur. To rzeczywiście problem, przyznaje w Radiu Łódź wicemarszałek województwa Piotr Wojtysiak, który nadzoruje szpitale samorządowe. Jednak jak zaznacza, mimo że szpitale wojewódzkie również mają spore nadwykonania, nigdy pacjentów nie odsyłają do innych placówek.
9: Szpitale podległe pod Urząd Marszałkowski nigdy nie zaprzestały realizowania procedur.
10: Ale nadwykonanie, ponad, jak domyślam się, są.
9: Ponad limitami, czy ponad nadwykonania, które realizujemy w szpitalach. Przykład szpitala Kopernika w Łodzi. Rozmawiałem wczoraj z panem
10: dyrektorem.
9: Zresztą
10: tam mieli zostać odesłani pacjenci,
9: tak,
10: właśnie
9: wszystkich
10: z
9: pacjentów onkologicznych oczywiście przyjmujemy, realizujemy. Natomiast rzeczywiście pojawiają się problemy z rozliczeniem za nadwykonanie.
8: Zdaniem wicemarszałka problem zwiększonej liczby nadwykonań w województwie to efekt między innymi starzejącego się społeczeństwa, które ma coraz większe problemy ze zdrowiem. Jeszcze tylko dziś i jutro politycy PiS mogą składać deklaracje o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. W ubiegłym tygodniu zobowiązało ich do tego kierownictwo partii, a w przyszłym tygodniu zbierze się ono ponownie, by zatwierdzić decyzje parlamentarzystów dotyczące członkostwa. O szczegółach mówi Michał Fabisiak.
11: Rzecznik PiS-u mówi, że oczekiwanie kierownictwa partii zostało jasno sprecyzowane. Rafał Bochenekę wskazuje, co czeka tych, którzy nie podporządkują się tej decyzji.
12: Jeżeli tego oświadczenia nie złoży, to automatycznie jest oczywiście poza naszą formacją polityczną.
11: Jak słyszymy, stronnicy Mateusza Morawieckiego nie chcą tego uczynić. Były premier w oświadczeniu opublikowanym w sieci tłumaczy, że jego stowarzyszenie broni dorobku rządów PiS-u i rozbudowuje ofertę programową partii. Dlatego europoseł PiS Piotr Miller mówi, że nie wobec wyobraża sobie, aby jego członkowie zostali z PiS wyrzuceni.
13: To mi się wydaje skrajnie irracjonalne, żeby największa partia opozycyjna sama siebie pozbawiła szans na zwycięstwo.
11: Podzielony PiS to słaby PiS, mówią posłowie nienależący do żadnej ze zwaśnionych frakcji. Oni próbują przekonać obie strony do zawarcia pokoju, na razie nieskutecznie. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
7: O sytuacji w PiSie rozmawialiśmy dziś z porannym gościem Radia Łódź, wicemarszałkiem województwa Piotrem Wojtysiakiem z PSL. Zapraszam na www.radioloc.pl. Stacja przetwarzania odpadów może powstać w Teklinowie obok Wieruszowa w Łódzkiem. Mieszkańcy protestują, obawiają się brzydkich zapachów i wzmożonego ruchu tirów. W ostatnich dniach gmina Wieruszów sprzedała działkę w Teklinowie po byłym wysypisku śmieci. Teren został zrekultywowany i kupiony przez jedną z największych firm w Łódzkiem zajmujących się odpadami. Już kilka lat temu na antenie Radia Łódź burmistrz Wieruszowa Rafał Przybył mówił o tym, że w Teklinowie może powstać stacja przetwarzania odpadów. Obiekt miałby powstać w odległości kilkuset metrów od najbliższych zabudowań.
14: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
7: Leo Messi nie zagra przeciwko Polakowi w debiutanckim meczu Roberta Lewandowskiego w amerykańskiej lidze MLS. Argentyńczyk będzie odpoczywać po mundialu, stąd zabraknie go w kadrze na mecz jego macierzystego Interu Miami z Chicago Fire, w którym zadebiutuje Polak. Messi nie poleciał też po finale z kolegami do Argentyny. Adam Górczewski, mundialowy wysłannik Polskiego Radia do Buenos Aires, rozmawiał z argentyńskimi dziennikarzami i kibicami o wyjątkowym znaczeniu Leo Messiego dla rodaków.
15: Dios del fútbol con la camiseta número 10.
16: To piłkarski Bóg w koszulce z numerem 10. Najpierw był to Maradona, a potem Messi. Przez ostatnie blisko pół wieku tylko dwa razy Argentyna zagrała bez takiej supergwiazdy. Jak odejdzie, pojawi się ogromna, ogromna pustka, bardzo trudna do wypełnienia. Ma dużo, za dużo pieniędzy. Wygrał już wszystko, ma cudowną rodzinę, może robić co chce. A mimo to postanowił na tych mistrzostwach pełnić szczególną rolę i dokonał tego. W niektórych elementach był lepszy niż 4 lata temu, choć jest o te 4 lata starszy.
17: Codziennie się zachowuje jak zwykły człowiek. Nie jest taki, nie, bo jestem bogaty, mam wszystko, ja mogę zrobić co, jak chcę. No, na przykład Antonella to jest dziewczyną od dziecka. Rodzina najpierw, a później reszta.
18: Niektórzy traktują go jako takiego półboga?
17: Tak, tak traktujemy. Czyli ja nie do końca, ale tak jest traktowane.
7: Z dziennikarzami Alejandrem Cazarem Gonzalezem i Sebastianem Festem oraz Basią Warzycą w Buenos Aires rozmawiał Adam Górczewski. Następne wiadomości Radia Łódź o 11:00. Zapraszam.
3: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
19: Słońce nam dzisiaj towarzyszy od rana. Co prawda dość chłodno było rano. W nocy temperatura spadła do 9 stopni, ale już pomału się rozkręca. Dzisiaj maksymalnie 22 stopnie zobaczymy na termometrach w Łodzi i regionie. Uwaga, bo po południu niebo może się pochmurzyć. Miejscami będzie przelotnie padać i niewykluczone również burze. Wiatr póki co słaby, ale po południu może trochę silniej powiać.
3: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
19: No takie to lato, ale na przekór u nas dzisiaj bardzo wakacyjny temat. Rozmawiamy o tym, bez czego nie wyobrażamy sobie urlopu. Proszę pisać na studio@radiołódź.pl. Ja czuwam przy mailu i przy mikrofonie Paulina Klimas-Stasiak, a program realizuje Kuba Janik. I na dobry początek tej godziny Krzysztof Zalewski.

Nie wyobrażam sobie nie wziąć mojego męża na wakacje, pisze pani Karolina, chociaż w pierwszej chwili przeczytałam nie wyobrażam sobie wziąć mojego męża na wakacje, no ale nie, jednak w tę stronę. To kolejny mail o takiej treści. Bardzo proszę, jak panie z mężami lubią podróżować, a panowie? Proszę pisać na studio@radiołódź.pl. Mam nadzieję, że pojawi się jakiś mail o treści, a ja nie wyobrażam sobie wakacji bez żony.

0: Конкурс «Радіа Луч».
1: Taka wakacyjna piosenka była, więc czas na nasz wakacyjny konkurs. Mam nadzieję, że ci z Państwa, którzy zbierają hasła w tym naszym wakacyjnym konkursie Przystanek Radiość, są w gotowości, bo to właśnie ten moment. Kilka słów wstępu, żeby każdy mógł przygotować kartkę, długopis czy telefon. Od poniedziałku do piątku zbieramy hasła w programach między 9 a 12 oraz 13 a 16 i po uzbieraniu 10 haseł w piątek wysyłamy wszystkie te hasła na adres konkurs@radiołódź.pl i wygrywamy bilety lotnicze. Takie to proste. W tym tygodniu ktoś może zgarnąć bilet z Łodzi do Londynu i z powrotem oczywiście. A ja podaję teraz hasło. W tym tygodniu kategoria to jedzenie i moje hasło brzmi sushi. Zapisujemy hasło pierwsze w środę, sushi. No zjadłabym, nie powiem, że nie.
2: Of heaven, hell, what's the difference? Love that gets

22 lipca w kalendarzu. No i ja oczywiście zajrzałam do kalendarza świąt nietypowych. Okazuje się, że dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Mózgu. Na pamiątkę założenia Światowej Federacji Neurologii w 1975 roku podczas Międzynarodowego Kongresu Neurologicznego w Brukseli. Mózg jest jednym z najbardziej fascynujących i skomplikowanych organów w ludzkim ciele, a naukowcy wciąż odkrywają nowe tajemnice dotyczące jego funkcjonowania. Ja znalazłam kilka ciekawostek o mózgu. Skoro mózg ma dzisiaj swoje święto, no to podzielę się nimi. Ludzki mózg zawiera około 86 miliardów neuronów. To one odpowiadają za przetwarzanie informacji i komunikację wewnątrz mózgu oraz z resztą ciała. Mimo że mózg stanowi tylko około 2% masy naszego ciała, to zużywa aż 20% energii produkowanej przez organizm. Nasz mózg jest niezwykle plastyczny, co oznacza, że może zmieniać swoją strukturę i funkcję w odpowiedzi na doświadczenia, naukę i uszkodzenia. Ta zdolność jest szczególnie wyraźna u dzieci, ale mózg dorosłych również zachowuje ten pewien stopień plastyczności. Sen jest kluczowy dla funkcjonowania mózgu, bo w trakcie snu nasz mózg przechodzi przez procesy konsolidacji pamięci, regeneracji komórek i usuwania toksyn. Brak snu może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Warto sobie to zapamiętać. Takie ciekawostki. Może jeszcze wrócimy do naszego mózgu, może uda mi się jeszcze coś ciekawego znaleźć, a póki co wracamy do muzyki.

0: to promocja.
1: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
2: Zaprasza Piotr Bielawski.
3: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Gotowi na powrót do lat 90. Już 21 listopada Back to the 90s w Atlas Arenie. Hathaway to Unlimited i 4 godziny największych przebojów Eurodance'u. To dopiero początek line-upu. Zbierz ekipę i baw się na największej imprezie lat 90. w Polsce. Bilety już w sprzedaży na atlasarena.pl.
5: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
0: Po reklamie.
6: Najdłuższa fala relaksu.
7: O, wreszcie jakiś mężczyzna napisał w odpowiedzi na pytanie, bez czego nie wyobrażamy sobie urlopu. Pan Piotr, może będzie, że bez żony. Oczywiście, że zabrałbym teściową, ale na szczęście nie mam. Okej. Okay. Następny, proszę.

Dużo dobrej muzyki w Radiu Łódź i dzisiaj, i na co dzień oczywiście. Już za moment Kuba Jędrzejewski i magazyn Świat Mediów bez tajemnic, ale póki co wróćmy do muzyki.

0: Media bez tajemnic.
1: Przed mikrofonem Jakub Jędrzejewski. Dzień dobry, a ze mną dr Dominik Skowroński z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Media i technologie coraz mocniej wpływają na kolejne obszary naszego życia. Sztuczna inteligencja jest obecna również w świecie tych podróży wakacyjnych. No właśnie, do czego turyści najchętniej, najczęściej wykorzystują sztuczną inteligencję?
2: Zanim wyjadą, ale także w trakcie, najchętniej do planowania, wyszukiwania perełek turystycznych. No i oprócz tego jeszcze do tłumaczeń bardzo chętnie.
1: To czy i jak AI może zastąpić na przykład tradycyjny przewodnik, biuro podróży?
2: No przede wszystkim sztuczna inteligencja dużo szybciej jest w stanie dostarczyć nam informacje, których poszukujemy, tak? Dotyczące tego, jakie atrakcje turystyczne w danym mieście są najchętniej odwiedzane. Często szukamy też na przykład restauracji, ale tutaj należy podchodzić z pewną dozą ostrożności, bo już nie jedna osoba pojechała do fantastycznie zapowiadającej się restauracji, której albo już nie ma, albo nie było nigdy.
1: Zbliżamy się do końca lipca. Ktoś jeszcze nie zaplanował wakacji, siada do komputera. Co robi?
2: Warto najpierw poprosić sztuczną inteligencję o to, żeby zadawała pytania o nasze preferencje. I dopiero potem w oparciu o nasze preferencje, żeby dokonała pewnych propozycji, rekomendacji. Jak mogłoby to wyglądać w praktyce? A więc siadam sobie przed takim dużym modelem językowym, jakim jest na przykład ChatGPT, i wpisuję: zadawaj mi pytania, aby poznać moje preferencje, a kiedy odpowiem na 10 Twoich pytań, zaproponuj mi 3 alternatywne wycieczki, wyjazdy, które będą odpowiedzią na, no właśnie, moje oczekiwania i preferencje.
1: Czy to, jak formułujemy prompta, ma znaczenie?
2: Wbrew pozorom ma, i to ma bardzo duże. Ostatnio duże firmy technologiczne starają się wpoić nam takie przekonanie, że w zasadzie ze sztuczną inteligencją to możemy się już komunikować tak jak z człowiekiem. Jednocześnie ta architektura sztucznej inteligencji, ona jest różna od tego, jak my ze sobą się komunikujemy. Są takie dwie zmienne, na które bardzo warto zwracać uwagę. Jedna jest taka, że na tyle, na ile precyzyjnie określimy, czego oczekujemy od sztucznej inteligencji, na tyle precyzyjna będzie odpowiedź. A potem druga rzecz, która jest bardzo ważna, to fakt, że sztuczna inteligencja często potrzebuje po prostu kontekst. My jako ludzie nawet się nad nim nie zastanawiamy, a dla sztucznej inteligencji to potrafi być wielka różnica. Podam taki przykład, który już dzisiaj nie miałby miejsca, ale 2 lata temu syn mojego kolegi wpisał do ChatGPT, żeby opisał mu akcję pod Arsenałem. No i oczywiście my, urodzeni w Polsce, wiemy, co to jest akcja pod Arsenałem, ale sztuczna inteligencja odpisała, że napastnik Arsenalu Londyn pobiegł prawym skrzydłem, dośrodkował, a kolega strzelił gola. No właśnie, więc dzisiaj już nawet w darmowych narzędziach sztuczna inteligencja czyta kontekst, wie, o czym mowa. Nawet jeśli za nią nie płacimy, to jest już dużo bardziej precyzyjna, co nie znaczy, że radzi sobie z każdym zapytaniem.
1: A czy jeśli rozmawiamy ze sztuczną inteligencją, tak głosowo, bo takie przypadki też już się zdarzają, jest to oczywiście możliwe, to czy tutaj są jakieś różnice w formułowaniu zdań? Powinniśmy jakoś, czy powinniśmy właśnie tak myśleć, jakbyśmy to pisali?
2: Znaczy, faktycznie, jeśli chodzi o rozmowę ze sztuczną inteligencją, to ona zaczyna brzmieć naprawdę bardzo realistycznie. Ostatnio jechałem samochodem i byłem w szoku, jak ogromny progres poszedł w tym zakresie. Sztuczna inteligencja w trakcie mojej wypowiedzi potrafiła powiedzieć: faktycznie, poczekaj, sprawdzę. I brzmiało to bardzo naturalnie, to znaczy takie nawet dźwięki, które zazwyczaj wydajemy w trakcie rozmów i dla nas wydają się naturalne, one też miały

0: prosi nas o kolejne dane. Jakich danych nie powinniśmy udostępniać sztucznej inteligencji?
1: Przede wszystkim nie powinniśmy podawać danych wrażliwych, takich, które też pozwalają nas zidentyfikować. Imion, nazwisk, adresów, NIP-ów w przypadku przedsiębiorców, czy PESEL-i w przypadku każdego z nas, bo to są dane, które ktoś po prostu może wykorzystać na naszą niekorzyść. Ostatnio zostałem zapytany, czy można z ChatGPT korzystać do interpretacji badań medycznych. No i tutaj zasada jest dokładnie ta sama. Tak długo jak wyślemy do sztucznej inteligencji tylko wyniki badań bez naszych danych, jak najbardziej możemy to zrobić. Jednocześnie warto też pamiętać, żeby samemu nie kreować terapii, tylko po prostu postarać się zrozumieć, co w tych badaniach zostało zawarte, aby przygotować się do rozmowy z lekarzem.
0: A wróćmy jeszcze do halucynacji, bo powiedział pan, że sztuczna inteligencja halucynuje, na przykład jeśli chodzi o restauracje. A czy mógłby pan podać jeszcze jakieś inne przykłady, gdzie możemy się spotkać z takimi błędami, które no, mogłyby wpłynąć na to, jak nasze wakacje wyglądają?
1: Jeśli chodzi o wakacje, to najprędzej spodziewałbym się błędów, jeśli chodzi o kwestie geografii, to znaczy, czy dana rzecz jest położona faktycznie w tym miejscu, czy w innym. Ewentualnie również błędy mogą występować w kwestiach takich historycznych. Czasem chcemy poznać no właśnie historię danego miejsca i tam też może dochodzić do niespójności. Natomiast mówiąc otwarcie, halucynacje są czymś, co w modelach, zwłaszcza tych odpłatnych, za które płacimy choćby kilkadziesiąt złotych miesięcznie, one pojawiają się już naprawdę bardzo rzadko, zwłaszcza w tych prostych zapytaniach, które osoby podróżujące wysyłają, bo to nie jest dla sztucznej inteligencji nic skomplikowanego, kiedy pytamy ją, co warto zwiedzić w Barcelonie, albo w którym roku Gaudi zaprojektował Sagradę Familię.
0: No to już tak na koniec, o jakich zasadach powinniśmy pamiętać, korzystając ze sztucznej inteligencji, tak żeby ona była dla nas pomocą, a nie zagrożeniem?
1: W zasadzie wszystkie trzy omówiliśmy. Pierwsza, nie wrzucać do niej danych wrażliwych, danych osobowych. Druga, pamiętajmy, że sztuczna inteligencja to jest odbicie. Im bardziej precyzyjne jest nasze zapytanie i mierzalny rezultat, którego oczekujemy, tym wyższej jakości jest odpowiedź, którą uzyskamy. No i ostatnia rzecz, sztuczna inteligencja to nie jest człowiek, nie komunikuje się z nami dokładnie tak samo, ona potrzebuje więcej kontekstu, czyli na przykład nasze preferencje mają znaczenie. Jeśli jej nie opiszemy tych preferencji, no to nie będzie w stanie dopasować planu podróży do naszych oczekiwań.
0: Dr Dominik Skowroński, Uniwersytet Łódzki, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję pięknie.
2: A rozmowę prowadził Jakub Jędrzejewski. Sztuczna inteligencja, temat bardzo na czasie. To ja tylko przypomnę, że można do tych naszych rozmów wracać, między innymi w naszej aplikacji mobilnej.

Wracam do Państwa maili. Nie wyobrażam sobie wakacji bez dmuchanej salamandry, na której bawimy się z córką, pisze pani Małgorzata. No jak widać, nie tylko bez męża i żony. Dobry humor też przewija się przez te państwa wiadomość, więc w tym dobrym humorze zostańmy. Nadal można do mnie pisać studio@radiołódź.pl, bez czego nie wyobrażamy sobie urlopu. 7 minut zostało do godziny 11:00, o pełnej oczywiście najnowsze wiadomości w Radiu Łódź, a po godzinie 11:00 tradycyjnie newsy kulturalne, no i postaram się wybrać kogoś, komu wręczę zaproszenie do kina.

0: Autopromocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
6: Co panią boli?
7: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
6: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
7: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
8: Niektóre wakacyjne podróże zaczynają się od pierwszej strony. Letni Festiwal Książki zaprasza na ulicę Piotrkowską w Łodzi. Czekają spotkania autorskie, koncerty, tysiące książek, wyjątkowe grafiki, rzemiosło artystyczne i festiwalowa strefa relaksu. Przyjdź z rodziną, przyjaciółmi albo po prostu znajdź chwilę dla siebie. Program i listę wystawców znajdziesz na łódzkietargiksiążki.pl. Do zobaczenia podczas 603 urodzin Łodzi. Wstęp wolny. Zapraszają Fundacja Przędzalnia Sztuki i Fundacja Zakręceni Czytaniem.
9: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
10: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
0: Po reklamie.
11: Tu Radio Łódź, na zegarze 11. W studiu jest Remigiusz Fladrowski. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Zapraszamy na najnowsze wiadomości.
12: Wypadek w Łodzi. Trzeba przygotować się na utrudnienia na Radkini. Jutro mija ultimatum prezesa PiS w sprawie stowarzyszeń. Mateusz Morawiecki obstaje przy swoim. Wielkie inwestycje w bezpieczną i szybką kolej w Polsce. Premier mówi, że pociągi dojadą do każdego powiatu. Dziś w regionie na ogół pogodnie, tylko miejscami na północy przelotny deszcz. Temperatura maksymalna 21 stopni. Cały czas są utrudnienia na wyjeździe z łódzkiej Retkini w stronę Pabianic. Rano przy rondzie obok Maratońskiej i Popiełuszki zderzyły się dwa auta osobowe. W miejscu kolizji nadal obowiązuje ruch wahadłowy, którym kierują policjanci. Cały czas jest też straż pożarna, która zabezpiecza miejsce, mówi dowódca akcji ratunkowej, starszy kapitan Michał Ratajczyk.
13: Kierowcy pojazdów opuścili pojazdy przed naszym przybyciem, nie wymagali udzielenia pomocy. Natomiast pasażerka Peugeota doznała obrażeń żeber. W karetce pogotowia została przetransportowana do szpitala.
12: Na rondzie przy Popiełuszki i Maratońskiej na łódzkiej Retkini cały czas występują utrudnienia. Kierowcy jadący od strony Pabianic czekają najdłużej, bo około 10 minut.
14: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
12: Godziny zostały do rozstrzygnięć w Prawie i Sprawiedliwości. Prezes partii Jarosław Kaczyński dał czas do czwartku swoim posłom, żeby opuścili stowarzyszenia i je rozwiązali. To sytuacja walki o przywództwo w PiS-ie, lecz bardzo specyficzna, mówi profesor Małgorzata Molenda-Zdziech, socjolożka ze Szkoły Głównej Handlowej.
15: Wszyscy obserwują, czy prawica się zjedna jednoczy, bo te wyniki badań jednak pokazują, że to mógłby być kres takiej dominującej pozycji PiS-u.
12: A jeśli któryś z posłów nie wystąpi ze stowarzyszeń, może być wyrzucony z partii. Mateusz Morawiecki opublikował wczoraj nagranie, w którym przekonuje, że jego stowarzyszenie Rozwój Plus broni dorobku rządów PiS oraz poszerza ofertę programową tej partii. Jego członkowie zapowiadają natomiast, że nie złożą deklaracji wymaganej przez kierownictwa. Premier Donald Tusk chwali szybkie koleje i zapowiada więcej stacji. Program zintegrowanej sieci kolejowej przewiduje inwestycje sięgające kilkuset miliardów złotych do roku 2050. Podczas konferencji prasowej na warszawskim Dworcu Zachodnim szef rządu wskazał, że docelowo pociągi dotrą wszędzie.
16: Każdy powiat w Polsce będzie włączony w sieć połączeń dalekobieżnych. Prędkość, jaką zakładamy, tę maksymalną kolei dużych prędkości do 350 km na godzinę.
12: Premier Donald Tusk przypomniał również, że przez ostatnie 2,5 roku udało się zbudować kilkadziesiąt nowych połączeń kolejowych i przystanków oraz wyremontować istniejące dworce kolejowe. Donald Trump chce, żeby obecny prezes FIFA Gianni Infantino został kolejnym szefem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Informację podaje New York Times. Gazeta pisze, że amerykański prezydent miał powiedzieć o Szwajcarze, że ma wyjątkową zdolność jednoczenia ludzi. Warto wspomnieć, że Donald Trump został pierwszym laureatem pokojowej nagrody FIFA. Gianni Infantino, żeby w ogóle ubiegać się o stanowisko szefa ONZ, wpierw musiałby uzyskać rekomendację 12-osobowej Rady Bezpieczeństwa. Jak na razie Szwajcar nie skomentował swojej nieformalnej nominacji, którą miałby popierać Donald Trump. Wieże widokowe nad Jeziorskiem niedaleko Warty przyciągają turystów z całego województwa przez cały rok. W kolejnym odcinku wakacyjnych podróży z Radiem Łódź na YouTubie odwiedzamy m.in. te miejsca. Więcej na ten temat nasz reporter Adam Łużyński.
17: Nad Jeziorskiem znajdziemy dwie wieże widokowe. Na każdej z nich do pokonania jest około 100 schodów, a z góry można obserwować dziką przyrodę i okolice. Przez całe wakacje realizujemy nasz nowy projekt YouTubeowy pod nazwą Tripy Adama. Trip to po angielsku wycieczka, więc jak sama nazwa wskazuje, już dziś w czwartym odcinku zabieramy Państwa właśnie na jedną z wież widokowych nad Jeziorskiem i dodatkowo wyjedziemy kawałek dalej poza województwo łódzkie w okolice Konina. Warto tam zajrzeć, bo to niewiele ponad godzina drogi od Łodzi. Do takich i innych instagramowych miejsc zaglądamy co tydzień w środę, dlatego warto, jak to na YouTubie, subskrybować Radio Łódź i dać łapkę w górę.
12: To już czwarty odcinek, a w poprzednich propozycjach na krótką podróż mówiliśmy o jednym z ostatnich promów rzecznych w okolicach Uniejowa i makiecie polskiego bombowca PLZ Łoś w Lesie Dłutowskim. To tyle w tych wiadomościach, kolejne w południe.
18: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: 22 stopnie maksymalnie zobaczymy na termometrach w Łodzi i regionie. Póki co słonecznie, przyjemnie, ta temperatura się rozkręca, ale według synoptyków tak przyjemnie będzie tylko w pierwszej połowie tego dnia. Po południu niebo będzie się chmurzyć, w niektórych rejonach naszego regionu przelotnie popada i mogą pojawić się również burze.
18: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
19: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
11: Póki przyjemnie, to cieszymy się tą przyjemną pogodą. Już za chwilę podpowiemy, gdzie warto dzisiaj się wybrać, ale zanim to Sheryl Crow nam zaśpiewa.

0: I zgodnie z obietnicą Małgorzata Błażewicz podpowie nam teraz, jak wykorzystać dzisiaj wolny czas.
1: Czas na kulturę.
2: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie i od razu zapraszam dziś 22 lipca od 15 do 16.30 do Mediateki Memo w Łodzi oczywiście. To jest antyczny lipiec i dziś szycie koptyjskie, tworzenie notesu. Bardzo antyczny klimat w sercu Łodzi właśnie w Mediatece Memo, bo to starożytni bogowie, wojownicy, filozofowie. Wyjątkowy miesięczny cykl wydarzeń właśnie pod hasłem antyczny lipiec. Wspólnie możemy wszyscy odkrywać sekrety starożytnej Grecji, Imperium Rzymskiego, a także Egiptu. W planach pokazy filmowe, wykłady i warsztaty właśnie, o których wspomniałam. A jeżeli chodzi o warsztaty, to dzisiaj możemy się zrelaksować z igłą w dłoni i uszyć sobie na przykład notes z ozdobnym, otwartym grzbietem przy użyciu metody wywodzącej się jeszcze z czasów starożytnych, czyli właśnie szycia koptyjskiego. Na wydarzenie obowiązują zapisy, wstęp jest bezpłatny, ale warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest posiadanie aktywnej karty do Biblioteki Miejskiej w Łodzi, czyli fiszki. To w Mediatece Memo, szczegóły oczywiście na ich stronie internetowej. Wakacje na Piotrkowie, czyli Piotrkowska Kameralnie w Pasażu Rubinsteina, dziś o godzinie 20. W środowe wieczory w ogóle w Pasażu Rubinsteina występują artyści, którzy prezentują szerokie spektrum repertuaru, od jazzu i swingu poprzez muzykę klasyczną, aż po poezję śpiewaną. A dzisiaj Marek and Jacek Crazy Rhythm, to zespół oparty na formule duetu wirtuozów gitary, Jacka Serczyka i Marka Piątka, jedni z nielicznych w Polsce muzyków, którzy profesjonalnie opanowali jazz manouche, czyli cygański swing w stylu Django Reinhardt. A ten skład koncertowy uzupełnią jeszcze kontrabas i akordeon. Na scenie zobaczymy ich w towarzystwie Kuby Mietły na akordeonie i Piotra Górki na kontrabasie. Dzisiaj o godzinie 20 w Pasażu Rubinsteina. Bardzo mocno trzymam kciuki, żeby pogoda nie pokrzyżowała nam tych muzycznych planów. Teraz wakacje w Bibule, jutro o godzinie 12. Słowo i Światło, opowieść o fabrycznej Łodzi. To są takie wakacje dla dzieciaków w wieku od 6 do 12 lat z opiekunami. Prowadzą Izabela Werecka Szczepańska i Tomasz Milczarek. Nie obowiązują zapisy, decyduje kolejność zakupu biletów w kasie Bibuły przy ulicy Wschodniej 19 albo online na biletymuzeumpiłsudski.pl. To są warsztaty łączące historię, fotografię, typografię inspirowane łódzką tradycją drukarską, a także dawnymi technikami tworzenia obrazu. Uczestnicy poznają podstawy cyjanotypii, jednej z najstarszych technik fotograficznych, a także stworzą własną kompozycję inspirowaną typografią i miastem, a w części praktycznej wykonają i naświetlą własną odbitkę. To już jutro Muzeum Bibuła. Proszę zajrzeć również do internetu, bo tam szczegóły. I 24 lipca jeszcze Andrzej Wajda, notatki z rzeczy niewidzialnych. Narodowe Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. Zapraszam na wyjątkowe spotkanie z twórczością jednego z najważniejszych polskich reżyserów. Andrzej Wajda, notatki z rzeczy niewidzialnych to przegląd, który pokazuje kinoreżysera z nowej, świeżej perspektywy. No i punktem wyjścia dla tego programu stały się wydane w 2024 roku notesy Andrzeja Wajdy, pełne refleksji, anegdot, szkiców, a także śladów twórczego procesu. I jeżeli chodzi o najbliższe spotkanie, to jest o 19.00, 24 lipca zobaczymy film Katyń z 2007 roku i tutaj jeszcze będzie prelekcja profesora Piotra Kletowskiego, to w Narodowym Centrum Filmowym w EC1 oczywiście polecam. I tutaj też szczegóły na stronie internetowej. A na kolejne wiadomości kulturalne zapraszam jutro po godzinie 11.00.

0: Na wakacje zabieram przede wszystkim dobry humor, bez niego i pozytywnego nastawienia. Nawet wakacje w najcudowniejszym miejscu nie będą wakacjami, podczas których wypoczniemy i naładujemy baterie. Tak pisze pani Magda i ja absolutnie z tym się zgadzam. Ten dobry humor nie tylko w wakacje się przydaje oczywiście. Bardzo państwu dziękuję za niezwykłą aktywność dzisiaj. Naprawdę mnóstwo maili wpadło na naszą radiową skrzynkę. Uśmiechałam się, czytając te wiadomości. No niestety żaden pan ostatecznie nie napisał, że nie wyobraża sobie urlopu bez żony, ale może panowie po prostu nie przyznają się głośno do tego. Drogie panie, nie traćmy nadziei. A ja obiecywałam nagrody dzisiaj, więc najwyższa pora, żeby te nagrody przyznać.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: I podwójne zaproszenie do kina Helios na dowolny seans trafia do pani Magdy. Pani Magdo, gratuluję, życzę wspaniałych wrażeń. Ja na przykład wczoraj w kinie byłam, dzieciaki wyciągnęły mnie na nową wersję Wajany i serdecznie polecam doskonałe oderwanie się od rzeczywistości. Po godzinie 13 kolejna szansa na bilety, jeżeli ktoś ma ochotę. No i przypominam, że po godzinie 13 padnie kolejne hasło w naszym konkursie wakacyjnym Przystanek Radiość, a w tym tygodniu można zgarnąć bilety lotnicze do Londynu. Oczywiście lot z Łodzi do Londynu i z powrotem. Także naprawdę fajna nagroda do zgarnięcia. Szczegóły można znaleźć na naszej stronie radiouć.pl w zakładce Konkursy. Proszę zbierać hasła, ja życzę powodzenia.

Kaśka, Sochatka i Szum. A jeśli śledzą Państwo nasze media społecznościowe, to wiecie, że codziennie któryś z naszych reporterów przygotowuje swój temat w formie filmiku. I wczoraj na przykład Asia Karp wybrała się na wodny plac zabaw na Widzewskiej Górce, wykonany w ramach budżetu obywatelskiego za, uwaga, 700 tysięcy złotych. I nie byłoby nic dziwnego w tym wodnym placu zabaw, gdyby nie fakt, że nie ma tam kropli wody. Jeżeli dzieci chcą się pobawić, rodzice muszą wodę przynosić z domu. To już kolejna taka inwestycja, która wzbudziła nasz niepokój. Ostatnio mówiliśmy też o boisku. Zapytaliśmy przedstawicieli miasta, dlaczego tak jest. Mieszkańcy również o to pytają. No i czekamy na odpowiedź. Dzisiaj powinna się pojawić. Na pewno o tym powiemy w wiadomościach i na naszym portalu radio.łódź.pl. Także proszę śledzić.

0: Autopromocja.
1: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 megapaskali. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
2: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
3: Radio Nocą.
4: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce rozmów o inicjatywach przełamujących stereotypowe blokady, jak spacer męski.
5: To jest super, bo często mężczyźni nie są nawet świadomi tego, że wiesz, możemy się przytulić z innym mężczyzną i poczuć się po prostu bezpiecznie w objęciach innego mężczyzny, nie? Nie musisz tego robić, możesz, ale możesz też zaobserwować, że okej, mężczyźni tak robią i w sumie nikt im nic nie zapowie, jakby nie zrobi, nie powie im, że o, jesteś niezrozumiały czy coś. Więc to już jest taki super element, bo my po prostu, wiesz, obserwujemy, jak inni mężczyźni zachowują i wiesz, i jakby dla nas to wtedy jest takie, o, faktycznie.
4: Spacer męski w Radiu Nocą. Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radia Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Radio Łódź zaprasza do studia plenerowego podczas letniego festiwalu książki organizowanego w ramach 603 urodzin Łodzi. Już 25 i 26 lipca. To wydarzenie dla miłośników literatury obyczajowej, kryminałów, horrorów, komiksów, książek dla dzieci i młodzieży oraz pasjonatów historii Łodzi. W programie spotkania z autorami, liczne łódzkie akcenty i przewodniki odkrywające filmowe, literackie i wielokulturowe oblicze miasta. Zapraszamy! Partnerami studia plenerowego Radia Łódź są Fundacja Przędzalnia Sztuki i Księgarnia Ossolineum, organizatorzy festiwalu.
7: Jesień należeć będzie do Księcia Ciemności. Hrabia Dracula zaprasza na spektakle do Teatru Muzycznego w Łodzi. Bilety już w sprzedaży. Szczegóły na www.teatr-muzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie.
8: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
1: Dokładnie 29 minut po godzinie 11 i zaśpiewa nam teraz Bruno Mars.

0: Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Tańczę, jeden z hymnów męskiego grania w Radiu Łódź. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Jeden z hymnów, bo w tym roku męskie granie ma dwa hymny. Drugim jest utwór Nareszcie. Też można go u nas od czasu do czasu posłuchać. A mnie udało się przygotować kolejne ciekawostki o mózgu, bo przypomnę, że dzisiaj przypada Światowy Dzień Mózgu. I uwaga, naczynia krwionośne obecne w mózgu mają prawie 160 tysięcy kilometrów długości. Mózg w prawie 80% to woda, dlatego jeżeli jesteśmy odwodnieni, wpływa to na naszą pamięć i koncentrację. Mózg, kiedy nie śpimy, generuje około 25 watów energii. To wystarczy, żeby rozświetlić żarówkę. Dopiero około 25 roku życia ludzki mózg osiąga pełną dojrzałość. Statystycznie męski mózg jest o 10% większy od mózgu kobiet, uwzględniając proporcje i rozmiar ciała. Nie towarzyszy temu jednak różnica w sprawności. Co ciekawe, hipokamp, który odpowiada za pamięć, jest zazwyczaj większy u kobiet. No tak, kobiety jakoś tak bardziej wszystko pamiętają. Przeciętnie każdego dnia człowiek doświadcza około 70 tysięcy myśli, z których około 70% jest pesymistyczna i samokrytyczna. To ciekawe, myślę, że to jest coś, co warto zmienić. 90% decyzji podejmowanych jest podświadomie, a dzięki intensywnemu krążeniu 90% energii cieplnej na zimnie ucieka przez głowę. Czyli nie bez powodu. Mama zimą kazała w czapce chodzić. Człowiek jednak uczy się całe życie.

Uwaga, uwaga, teraz coś dla miłośników sportu. Już dzisiaj o godzinie 18 na stadionie miejskim ŁKS-u prezentacja pierwszej drużyny łódzkiego klubu sportowego. Będzie to pierwsza okazja, żeby poznać zespół, zobaczyć nowych piłkarzy i wspólnie rozpocząć odliczanie do inauguracji rozgrywek. Domówka. Tak nazywa się to dzisiejsze spotkanie. Poza prezentacją drużyny nie zabraknie muzyki granej przez DJ-a, quizów dla dzieci, będą dmuchańce oraz pokaz taneczny. A po zakończeniu części oficjalnej będzie również czas na wspólne odśpiewanie pieśni ŁKS-u i zdjęcie z drona, a do tego autografy, wspólne foty, no i pierwsze rozmowy z piłkarzami przed nowym sezonem. I jeszcze jedna atrakcja, punktualnie o godzinie 19:08 na teren wydarzenia wjedzie nowy autokar ŁKS-u w klubowych barwach, który po raz pierwszy zaprezentuje się kibicom. Takie atrakcje dzisiaj. Wstęp bezpłatny, początek o godzinie 18, a planowane zakończenie około godziny 22. Kto może, niech się wybierze, a kto nie może się wybrać, niech zagląda na nasze media społecznościowe, bo na pewno fotki z tego wydarzenia się pojawią.

No dobrze, pewnie nie każdy ma ochotę na domówkę na stadionie ŁKS-u. Przygotowałam się, mam również inne podpowiedzi, również takie w plenerze. Miejmy nadzieję, że ta pogoda jednak dzisiaj utrzyma się do wieczora z takim przyjemnym słońcem. W Parku na Zdrowiu.

dzisiaj kolejna odsłona Pilatesu na polanie nieopodal stawu o godzinie 18. Trzeba ze sobą zabrać tylko matę i wspólnie poćwiczyć Pilates. Z kolei na Widzewskiej Górce dzisiaj kolejna odsłona samoobrony dla kobiet. Te zajęcia w poniedziałki, środy i piątki od 17 do 18, jeszcze do 27 lipca. Także warto tam zajrzeć. Oczywiście wakacje na Piotrkowskiej. Piotrkowska kameralnie dzisiaj w pasażu Rubinsteina o godzinie 20 kolejna odsłona. No i polówka. Dzisiaj trzy polówki konkretnie. Psia polówka na Widzewskiej Górce. W Parku Julianowskim również pokaz oraz w Parku Zatorze. Także do wyboru, do koloru.

0: Reklama.
1: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
2: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
7: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
8: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek, by zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: 12 na zegarze.
10: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
9: Najnowsze wiadomości przygotował i przedstawi Remigiusz Fladrowski.
11: Przez 8 lat nie było ważnego połączenia tramwajowego w Łodzi. Trzynastka wróciła, ale zmniejszono też liczbę kursów innej linii. Wielkopolska policja bada sprawę Akademii Gwałtu. Kobiety były wcześniej odurzane, a wszystko pokazywano w internecie. Najlepsi żużlowcy świata będą ścigać się w Łodzi już 1 sierpnia. Dziś na ogół pogodnie, tylko miejscami na północy regionu przelotny deszcz. Temperatura maksymalna 21 stopni. Wielki powrót tramwajowej 13 i mniej przejazdów tramwajowej 8. Po 8 latach w Łodzi tramwaje linii numer 13 powróciły na trasę Teofilów Dąbrowa, ale jednocześnie zmniejszono liczbę kursów linii numer 8 z Teofilowa na Zarzew. To powrót do sytuacji sprzed 8 lat, odpowiada Tomasz Andrzejewski z Urzędu Miasta.
12: Trzynastka została zawieszona z racji prowadzonych inwestycji na Rydze Śmigłego, budowy tunelu średnicowego czy prac w nowym centrum Łodzi, więc 3/4 trasy nie mogło być obsługiwane tramwajem.
11: Trzynastka i ósemka kursują teraz co 15 minut.
12: Co daje na 3/4 wspólnej trasy częstotliwość co 7,5 minut, czyli z Teofilowa do skrzyżowania Marszałków nic nam się nie zmieniło. Natomiast na odcinku Widzewskim mamy nadal 10 co 7,5 minut oraz 9.
11: Po wakacjach na swoją trasę między szpitalem CKD i Retkinią ma powrócić także tramwajowa linia numer 18.
0: Więcej na radiołódź.pl.
11: Wielkopolska policja bada sprawę Akademii Gwałtu ujawnionej przez dziennikarzy CNN. W powiecie kępińskim na południu Wielkopolski w związku z tą sprawą zatrzymano dwie osoby. Śledczy prowadzą postępowanie dotyczące podejrzenia poważnych przestępstw, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
13: Cała ta sprawa została określona i opisana jako bardzo poważne przestępstwo seksualne polegające na tym, że kobiety były odurzane środkami farmakologicznymi lub też innymi odurzającymi, a następnie nieprzytomne były wykorzystywane seksualnie.
11: Wszystkie te sytuacje były nagrywane i publikowane na zamkniętych grupach internetowych dostępnych globalnie w sieci. Zatrzymani 45- i 22-latek zostali tymczasowo aresztowani. Uroczystości upamiętniające 80 tysięcy więźniów zamordowanych przez Niemców w obozie koncentracyjnym na Majdanku w latach 1941-44 przeszło przez niego 150 tysięcy osób. Więźniowie pochodzili z blisko 30 państw. Poza Żydami i Polakami najliczniejszymi grupami narodowościowymi byli Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy. 13 tysięcy osób znika w Polsce bez śladu. Olbrzymia większość poszukiwań kończy się odnalezieniem. Kilka dni temu przypadała 16. rocznica głośnego zaginięcia Iwony Wieczorek. Osób, których losu, podobnie jak w przypadku Iwony Wieczorek, do dziś nie udało się ustalić, w bazie Fundacji Itaka jest ponad 1000. Tematem zajęła się Aneta Łuczkowska.
5: Najmłodsza z widniejących w bazie zaginionych osób to 6-letnia obecnie Nikola. Poszukiwana jest od niemal roku. Najstarsi zaginieni mieliby już skończone 100 lat. Co się z nimi stało? Nie wiadomo, często od dwóch dekad. Jak mówi wiceprezes Fundacji Itaka Izabela Jezierska-Świergiel, 95% zaginionych udaje się jednak odnaleźć.
14: Przy czym nie mówimy tutaj wyłącznie o odnalezieniach szczęśliwych. To są sytuacje, kiedy zostaje osoba odnaleziona martwa lub nie chce kontaktu z rodziną.
5: Zaginięcie osoby bliskiej to sytuacja ekstremalnie trudna. Jak przypomina starsza sierżant Agnieszka Kowalska-Truty z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, liczy się wtedy czas.
15: Nie ma żadnego obowiązku, żeby czekać 48 czy 24 godziny. Takie zaginięcie zgłaszamy od razu.
5: W policyjnej nomenklaturze istnieją dwa poziomy poszukiwań. Pierwszy, gdy istnieje realne zagrożenie życia, zdrowia lub wolności osoby, i drugi, bez takiego zagrożenia. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
11: I na koniec o wielkim święcie miłośników czarnego sportu. Łódź przygotowuje się do Speedway Grand Prix. 1 sierpnia na Moto Arenie pierwszy raz w historii odbędą się indywidualne Mistrzostwa Świata na żużlu. Na łódzkim torze rywalizować będzie 15 najlepszych zawodników na świecie, w tym wielokrotny mistrz Bartosz Zmarzlik. Przed rozpoczęciem rywalizacji ulicami Łodzi przejedzie parada z udziałem gwiazd czarnego sportu i motocyklistów z całej Polski, mówi łódzki radny Tomasz Kacprzak.
16: Będzie wspaniały autobus z żużlowcami, który będzie wystawiony na ulicy Piotrkowskiej w okolicy pasażu Schillera. Motocykliści się zjadą. Zapraszamy motocyklistów z całego regionu i może być z całej Polski, bo już wiemy, że będą motocykliści z Warszawy, z Częstochowy, z Poznania i z Gdańska.
17: Dzień przed będzie młodzieżowe Grand Prix, gdzie będą wszyscy światowej sławy zawodnicy do lat 21 będą się tutaj ścigać.
11: Dodaje prezes Orła Łódź Witold Szydlewski. Rywalizacja w młodzieżowych indywidualnych mistrzostwach świata rozpocznie się w piątek 31 lipca o 18. Dzień później święto żużla rozpocznie się w południe, a po 13 ruszy motocyklowa parada, która przejedzie ulicą Piotrkowską. Teraz to tyle. Więcej informacji na radio.łódź.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: Słonecznie póki co w Łodzi i regionie. Temperatura wzrasta, aktualnie około 20 stopni, 22 stopnie maksymalnie dzisiaj zobaczymy na termometrach, ale po południu miejscami może będzie się chmurzyć, może popadać i niewykluczone są również burze. W nocy zachmurzenie będzie duże, ale z większymi przejaśnieniami, również możliwe przelotne opady deszczu, no i też niewykluczone burze. Temperatura spadnie do 10-12 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: No już 6 minut po godzinie 12. Ja dziękuję Państwu za to dzisiejsze spotkanie. Paulina Klimas-Stasiak, program realizuje Kuba Janik, bo w naszym studiu pojawił się już Piotr Bielawski.
18: Dzień dobry.
9: Piotrze, co tym razem? Bardzo jestem ciekawa.
18: Śpieszę się na żużel teraz.
9: Tak.
18: Tak pomyślałem. Co mówiłaś, że w nocy dzisiaj deszcz?
9: Tak, dzisiaj będzie tak dosyć pochmurno, może popadać trochę
18: takie
9: burze.
18: Takie noce też bywają letnie, wiesz, bo ja o letnich nocach dzisiaj. Takie piosenki
9: ładnie.
18: Różne są, wiesz?
9: Mhm. Wyobrażam to sobie.
18: I tak odrzuciłem te deszczowe. Mówię, dobra, nie będę
9: tak,
18: tam.
9: Tak na przekór.
18: Raczej o przyjemnościach będę opowiadał. O szaleństwie, nie? Bo tak się mówi, że lato, no to noc służy.
9: No zdecydowanie. No to zamieniamy się w słuch w takim razie.
18: No przynosi
9: i o letnich nocach będziemy teraz sobie słuchać piosenek.

Już to pierwsze uderzenie w tym utworze budzi człowieka do życia. Już jest to szaleństwo, już chce się szaleć. Ale to ja dopowiem, żeby tutaj naprawdę wszystko było jasne. To Kuba Janik sprawił, że to tak uderzyło, że to tak wszystko w tej audycji się zaczęło, bo on realizuje program. To na niego niech będzie, nie na mnie. Ja nazywam się Piotr Bilawski. Rzeczywiście o nocach letnich będę tu opowiadał. Właściwie piosenki będą o tym opowiadać. No a są takie, że nic tylko grać, bo to wielkie przeboje i to od wielu, wielu lat.

Najpierw Abba, która wielokrotnie w swoich piosenkach do lata to się tam odnosiła. Można by wyszperać jeszcze co nieco, ale tu o nocach ma być audycja. A to Olivia Newton-John i John Travolta, przepięknie wokalnie, Summer Nights. Historia we fragmencie tutaj przedstawiona, ale historia jest dłuższa, bo musicalowa. Oczywiście Sandy, przeurocza dziewczyna, taka poukładana, znakomita we wszystkim, co robi. Wzorowa uczennica, spokojniutka, nie wadząca nikomu. Właściwie zakochuje się, powiedzmy to sobie wprost, w chłopaku, który ma na imię Dany, a ten wcale nie jest grzecznym chłopcem. Ten wręcz przeciwnie. Skóra, brylantyna na włosach, szybkie samochody, tak samo postępuje z dziewczynami, tyle że właśnie wspomniana przeze mnie Sandy go zatrzymuje w biegu. I nagle okazuje się, że tego lata coś w nim to zmienia. To jedno spotkanie, a później każde kolejne oczywiście. I to jest historia tego musicalu, a z tego musicalu Summer Nights. Bo noce są szalone w wakacje dla młodzieży, to bez dwóch zdań, to dla nich te letnie noce, można by było nawet powiedzieć. No dla nich i nie tylko dla nich. W Polsce podobno najpiękniejsze są w Augustowie. Nie wiem, udam, że nie byłem latem w Augustowie. Ja uważam, że wszędzie mogą być fantastyczne, ale co do piosenki, bez dwóch zdań, to wielki przebój.

Nie zabierając oczywiście temu pięknemu miejscu, no tego, że tam noce zapewne rozgwieżdżone i fantastyczne, a latem tym bardziej, to nadal powtórzę. Noc po prostu w znakomitym miejscu każdym może się zdarzyć. Letnią porą to, myślę, najważniejsze, z kim te noce. A to Maria Koterbska zaśpiewała. Wyśpiewała w ogóle więcej przebojów i to przeróżnych. I można do nich powracać, bo to klasyka polskiej rozrywki. W tej rozrywce takie piękne klimaty też można odszukać. I taką prawdę, która podobno w dalszym ciągu prawdą pozostaje. I że w Augustowie te noce najpiękniejsze twierdzą. Tak na przekór mnie oczywiście, bo ja twierdzę, że nie do końca to miejsce tworzy. No ale jeśli chodzi o same noce, to aż żal nie korzystać, skoro faktycznie takie są przeurocze i upalne latem. Wręcz to grzech byłoby nie skorzystać.

tańczyli do siebie ci sami swoi. No taki jest urok starych piosenek. Wciąż, jak się ukazuje, aktualnych. Nawet jeśli już trąci myszką jakieś nagranie, to o tych nocach wciąż rzeczy aktualne jak najbardziej. No taki jest urok starych piosenek.

In the Midnight Hour Wilsona Pickett. Ilu wzoruje się na nim, na takiej muzyce? Ilu we współczesnej muzyce korzysta z tych sekcji tak właśnie też trochę nagrywanych? Jakby wszystko wracało. No bo temat nocy letnich, to on nie wraca. On jest zawsze w piosenkach i to różnych. Stylowo także. Gitary też pięknie grają.

Rozpoznawalne od razu. Jimi Hendrix w swoim stylu. Long Hot Summer Night, czyli długiej, gorącej letniej nocy. No nie mogłoby być inaczej. Za sprawą Hendrixa zawsze robi się gorąco. Słuchając jego muzyki ma się wrażenie, że te emocje go aż tak mocno ponoszą, że już jest ta jego gitara rozpalona, nie mówiąc o same w sobie i że za każdym razem jest to taka chwila, nie mówiąc letnią porą, nocną porą. A to, bo wspominałem, że gitary, prawda, nam zagrają, a to był przebój, swoisty przebój pewnego lata.

I ci też rozpoznawalni od razu, AC/DC, no taki mocny akcent trzeba przyznać, choć o tych nocach letnich to różnie śpiewano, różnie grano, również instrumentalnych utworów jest troszeczkę, romantycznych, niesamowicie ilustracyjnych, jazzujących, soulowych, jak najbardziej, wręcz w każdym gatunku i stylu muzycznym, taka jest prawda. Mówiących o nocy spokojniutkiej, nocy cieplutkiej, nocy rozpalonej itd. itp., ale jednak letnie noce to przede wszystkim noce szalone.

Bo po to noce letnie, żeby poszaleć. To prawda, że o tym wielokrotnie śpiewano w różnych piosenkach. No zwłaszcza jak się ma wakacje albo czas wydłużonego urlopu, to można poczuć taką wolność. Jak w filmie, do którego ta piosenka. Myślę, że Państwo pamiętają.

To ciepełko nadchodzi, że lato się zbliża, a później lato. No i takie noce właśnie i nic, tylko cieszyć się takimi chwilami, nawet leżąc i obserwując te gwiazdy. No to wróćmy już do typowo takich letnich przebojów, które kojarzą się wprost, bo i taki tytuł mają.

To Midnight Summer Dream, to The Stranglers. Pewnie wielu wie, pamięta utwór, przypomina się ten utwór, przypomina coś. Jakieś lato, jakieś noce. No wiele wspomnień i to naraz w poszczególnych piosenkach, które mogą przypominać. Państwo mogą mieć swoją playlistę, taką wspominkową, to prawda. Nie wybierałem szczególnie tych deszczowych nocy, bo po co, skoro je mamy tak naprawdę? I nigdy nie wiadomo, kiedy spełnią się marzenia, bo nigdy nie wiadomo, co czujemy w powietrzu, może dziś wieczorem.

0: Autopromocja.
1: Wsiądź do tramwaju i odkryj Łódź z zupełnie nowej perspektywy. Już w czwartek 23 lipca o godzinie 18 zapraszamy na kolejny przystanek Radiość. Wyjątkową 95-minutową podróż po mieście z przewodnikiem. Tym razem o łódzkich ulicach, miejscach i ich niezwykłych historiach opowie Krzysztof Olkusz. Startujemy z radiostacji. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Pisy na wydarzenie @radiolódź.pl. Więcej na radiolódź.pl. Przystanek Radiość. Odkrywaj Łódź razem z nami.
2: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
3: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Już w najbliższy poniedziałek, 27 lipca, Radio Łódź zaprasza na koncert z cyklu Open Stage Ether Jazzu. Zapraszamy na koncert w patio portu Łódź. Wystąpi Late Night Poems, akustyczny kwartet łączący jazz z poezją mówioną oraz Tłusty Majonez, duet Bartosza Wollerta na perkusji i Kornela Karolaka na syntezatorach. Ich autorski post-jazz zachwyca oryginalnym brzmieniem i niekonwencjonalnym podejściem do komponowania. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radiolódź.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
10: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
0: Po reklamie.
11: Słuchają Państwo Radio Łódź, jest 13. W naszym programie Wiadomości, a w studiu Remigiusz Fladrowski.
12: Prawie 1000 nauczycieli brakuje w województwie łódzkim. Młodzi nie garną się do tego zawodu, mówią ich starsi koledzy. Eksperci krytycznie odnoszą się do limitu zarobków lekarzy. Dlaczego? O tym za chwilę. Polska kolej jak w Japonii. Wygodna i szybka. Premier Donald Tusk przedstawił plany. W regionie na ogół pogodnie, tylko miejscami na północy przelotny deszcz. Temperatura maksymalna 21 stopni. W województwie łódzkim brakuje prawie 1000 nauczycieli. Braki dotyczą pedagogów uczących na przykład fizyki, chemii czy matematyki, a także psychologów i pedagogów specjalnych. W samej Łodzi w oficjalnej bazie ofert pracy Ministerstwa Edukacji znajduje się ponad 300 zgłoszeń. Jak mówi Renata Wrona, polonistka z 42. Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, od wielu lat obserwujemy brak młodych zainteresowanych nauczaniem.
13: Ten zawód nie jest atrakcyjny dla młodego człowieka głównie ze względu na to, na niskie zarobki, bo młody nauczyciel, nauczyciel początkujący na chwilę obecną otrzyma pensję około 5300 zł brutto, bez żadnych dodatków.
12: A to przekłada się na pensję netto wynoszącą około 3900 zł na rękę w całej Polsce. Jak informuje dziennik Gazeta Prawna, w połowie lipca w Banku Ofert Pracy było blisko 20 tysięcy ogłoszeń dla nauczycieli.
14: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
12: Do 15 lat więzienia grozi mieszkańcowi powiatu hajnowskiego podejrzanemu o wykorzystanie seksualne kilkuletniej dziewczynki. Miało do tego niego dojść latem ubiegłego roku. Zdaniem policjantów 41-latek mógł także napastować innych małoletnich. Śledczy apelują o zgłaszanie się do świadków i poszkodowanych. Eksperci krytycznie o limitach zarobków lekarzy. Rząd proponuje, żeby kwota za godzinę pracy wynosiła 240 zł brutto, a maksymalny wymiar pracy to 2 etaty. Ekspert Business Center Club do spraw ochrony zdrowia Sławomir Jagieła podkreśla, że wielu lekarzy nie zarabia nawet 240 zł za godzinę, ale są specjaliści, którzy będą chcieli zarabiać więcej.
6: Ten limit nie przejdzie z powodu jednego, pierwszego i najważniejszego, że specjalizacja nie jest równa specjalizacji. Lekarz pierwszego kontaktu nie jest równy kardiochirurgowi wysokiej klasy, który pracuje na bloku operacyjnym i robi przeszczep serca. I też mamy zapłacić 240 zł za godzinę?
12: Według eksperta zapisy reformy dotyczące zarobków spowodują, że wielu lekarzy specjalistów zrezygnuje z dojeżdżania do małych szpitali powiatowych. Były dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej uważa też, że wiele placówek należy skonsolidować lub zlikwidować. Polska kolej, jak w Japonii, ma być wygodniej i szybciej. Plany rządu to 800 milionów pasażerów rocznie, podróż z północy na południe oraz z zachodu na wschód w 3 godziny. Premier powiedział, że będzie to najnowocześniejsza kolej w Europie.
7: Według deklaracji premiera Donalda Tuska możemy osiągnąć taki poziom rozwoju kolei jak w Japonii czy Chinach. Mają to zapewnić wielomiliardowe inwestycje w kolej i mówimy tu zarówno o rozbudowie taboru, elektryfikacji linii, ale także cyfryzacji. Wszystko to zawiera się w programie Nasza Kolej, a można to opisać trzema słowami – wygodniej, szybciej i więcej.
15: Wygodniej, bo będziemy dysponowali najnowocześniejszym taborem, więcej, bo więcej połączeń i szybciej, bo Polacy zasługują na to, aby móc się przemieszczać tak, jak robią to Japończycy czy Chińczycy.
7: A to oznacza, że w kraju nad Wisłą, podobnie jak w kraju kwitnącej wiśni, rzeczywiście będzie można wsiąść do pociągu, który rozpędzi się do 350 km na godzinę. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
12: Będzie spotkanie szefów dyplomacji USA i Rosji. Siergiej Ławrow i Marco Rubio będą rozmawiać jutro przy okazji Forum Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej w stolicy Filipin, Manili. Głównym tematem będzie wojna na Ukrainie, mówił Marco Rubio agencji Reutera. Szef amerykańskiej dyplomacji dodał, że chce, żeby Stany Zjednoczone miały udział w zakończeniu konfliktu między Rosją a Ukrainą. Teraz to tyle. Na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 14.00.
14: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: 21 stopni właściwie w całym regionie w tej chwili. Wow, mamy maksimum, możemy się cieszyć. Zwłaszcza, że prawie nie ma zachmurzenia, ewentualnie jest umiarkowane, ale może pojawić się również duże, bo po południu przelotne opady deszczu mogą nam towarzyszyć, a przeszkadzać burze. Wiatr był słaby, a może wzrosnąć do nawet około 60 km na godzinę w czasie burz. Przypomnę, w nocy temperatura 10-12, no i te burze będą sobie krążyć nad nami również w nocy.
14: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: To już 6 minut po godzinie 13. Piotr Bielawski, zapraszam. To już nie o nocach letnich, ale będzie szaleństwo muzyczne. To obiecuję.
2: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
11: Będą też zaproszenia i oczywiście nasz stały konkurs. Podam pewne hasło, trzeba będzie je zapamiętać, a najlepiej zapisać.

The B-52s to zespół, który swoimi utworami na pewno, przynajmniej najczęściej, nie namawiał do siedzenia, leżenia, nic nie robienia, wręcz przeciwnie. Trzeba się poruszać, tańczyć, klaskać, śpiewać, szaleć. Jest w tych teledyskach mnóstwo radości tego zespołu. No to na taki koncert będę też zapraszał, ale w zupełnie innym stylu i gatunku muzycznym. Muzyka zabrzmi, tyle że będzie można sobie również czy to zatańczyć, czy to poruszać swoim ciałem. Poklaskać też można będzie na pewno, bo na koncert flamenco będę zapraszał, plus na koncert familijny, który już w najbliższą niedzielę, i tutaj też będzie wiele ciekawych elementów muzycznych dla dzieci, dla trochę starszych dzieci, dla dorosłych, i każdy będzie mógł niezwykle radośnie spędzić ten czas i niezwykle przede wszystkim dynamicznie, więc troszeczkę poruszać się. Też wydaje mi się, że to jest ważne w kontekście, że na przykład siedzimy bardzo dużo w pracy przez cały tydzień. Warto skorzystać więc z takich koncertów. A na dodatek znakomite flamenco to nie jest coś, z czym mamy do czynienia na co dzień, więc w niedzielę czereśnie, a więc koncert familijny dla wszystkich, a 30 lipca rzeczywiście flamenco, i to wszystko w ramach Letniej Akademii Jazzu. I takie zaproszenie się znajdzie w dzisiejszym programie do wygrania. Proszę więc uważać. No i podam to hasło, tak. Kierunek Radiość. Mamy taki konkurs, co tydzień można dzięki temu, że podajemy te hasła, spróbować wygrać się taki lot. Lot, nie powiem, że w nieznane, wręcz przeciwnie. To jest lot w bardzo ciekawe miejsce i oczywiście lot z powrotem też fundujemy. No i można skorzystać, a więc zaplanować sobie wakacje. No ale żeby wygrać, to trzeba te hasła zbierać. I w piątek jest wielki finał między 13 a 16. Tam trzeba podać wszystkie już 10 haseł, które podajemy od poniedziałku. No ja dzisiaj podam takie kolejne, także nigdy nie wiadomo, co się wydarzy w tej dzisiejszej audycji i kiedy to się tak naprawdę wydarzy.

0: temat buty. No dobre buty na jakąś wakacyjną wyprawę to zawsze się przydadzą, to prawda. A ktoś może się nieźle nachodzić po Londynie. Oj, może zwiedzając ten Londyn, bo do Londynu w tym tygodniu proponujemy przelot tam i z powrotem.
1: Konkurs Radia Łódź.
0: Oczywiście to przelot dla dwóch osób. Trzeba zbierać hasła. Za moment podam kolejne. 10 haseł będzie potrzebnych w finale, a finał w piątek między 13 a 16. Wtedy trzeba będzie przysłać wszystkie hasła. No i ktoś wygra ten przelot do Londynu. Tam i z powrotem będzie mógł zwiedzać Londyn. Proszę już się szykować, powolutku planować sobie, jak te wakacje w Londynie mają wyglądać, a na razie zanotować hasło. Zanotować lepiej, bo można nie zapamiętać. Ciekawe, bo teraz mówimy o różnych potrawach, przekąskach i tak dalej w tym tygodniu. Ciekawe, czy ktoś wie? Nie, no na pewno wie. Źle zadaję pytanie. Co to jest bruschetta? To jest właśnie hasło. Bruschetta. A ciekawość to jest piękna rzecz moim zdaniem, więc proszę mi napisać, co to jest tak naprawdę? No i skąd pochodzi ta bruschetta? Studio Małpa, radio.pl. To takie dodatkowe pytanie, dodatkowy, nazwijmy to, konkurs.

0: to promocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają ci w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
5: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
6: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
7: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
8: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
5: Panie ministrze, w polityce
8: było...
5: nie jest pan od wczoraj w polityce.
9: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
10: Czy to jest polityczny trolling?
11: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
12: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
13: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
9: Gość Radia Łódź.
5: Najważniejsza rozmowa w regionie.
9: Od poniedziałku do piątku po 8.10.
5: Maciej Trajanowski
9: i Michał Dąbrowski.
5: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
14: Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
15: Niektóre wakacyjne podróże zaczynają się od pierwszej strony. Letni Festiwal Książki zaprasza na ulicę Piotrkowską w Łodzi. Czekają spotkania autorskie, koncerty, tysiące książek, wyjątkowe grafiki, rzemiosło artystyczne i festiwalowa strefa relaksu. Przyjdź z rodziną, przyjaciółmi albo po prostu znajdź chwilę dla siebie. Program i listę wystawców znajdziesz na łódzkietargiksiążki.pl. Do zobaczenia podczas 603 urodzin Łodzi. Wstęp wolny. Zapraszają Fundacja Przędzalnia Sztuki i Fundacja Zakręceni Czytaniem.
16: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
17: Co panią boli?
18: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
17: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
18: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
0: Po reklamie.
19: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
20: Fajnie teraz relaksować się z Radiem Łódź. Fajnie przy takiej muzyce. O, to jest przebój lata. No, to ja cytuję tutaj z korespondencji, która do mnie dociera. I dodam teraz, jeszcze fajnie byłoby rzeczywiście delektować się nie tylko muzyką, ale na przykład pewną włoską przekąską, prawda? Mówiłem trochę o niej, nazywa się bruschetta. No i ta bruschetta, okazuje się, jest znana nam, Polakom. Bardzo ją lubimy. Pani Magdalena napisała, że z Włoch i to prawda, ale wcześniej był pan Michał i opisał w ogóle sytuację. Gdyby nie to, że ja mam napisane w ogóle, co to za przekąska, to i tak bym wiedział, ale potwierdzam, panie Michale, ma pan rację. Bruschetta to klasyczna włoska przekąska. Składa się z chrupiącej grzanki z pieczywa, natartej cząstkiem, skroploną oliwą z oliwek. No i dla pana Michała to jest właśnie pychotka. Najpopularniejsza wersja to z pomidorami, pewnie, że tak, bazylią i odrobiną soli. No właśnie, i gdyby tak opuścić dietę chociaż na jeden dzień, posmakować takiej pyszoty, napisał pan Michał. To, panie Michale, będzie na mnie, a co? Ale ja panu pozwalam, nie ma problemu w ogóle, relaksujmy się. Pan sobie spokojnie tam je i słucha naszej muzyki. I nie to, że to jest nagroda dla pana, prawda? Bo mówiłem, że to ewentualnie jakiś konkurs i tak dalej. No jeśli pan chciałby na przykład wybrać się na jazz, to mogę zaproszenie. Proszę napisać, czy chce się pan na przykład wybrać na jazz. Studio@radiowłocz.pl.

To jest letni przebój. Tu jeszcze na dodatek niezapomniany Stanisław Sojka. Jego wersja historii jednej znajomości. Jeszcze co najmniej dwie są takie popularne. Oryginał i zagrane również w naszym studiu podczas koncertu przez Skywalker na przykład. Czyli pana Grzegorza, gitarzystę Kombi i ONA. Tak było, mogę tylko dopowiedzieć. No czekam, czy pan Michał zdecyduje się na jazz, czy nie, a państwo to pomyśleli, że już rozdaje na ten jazz zaproszenia. Nie, to będzie jeszcze konkurs, to proszę jeszcze czekać. Tutaj taka oferta dla pana Michała w konkursie dodatkowym w sprawie tego przysmaku włoskiego. Nic więcej się nie wydarzy, proszę czekać spokojnie, na pewno jeszcze zaproszenie na to flamenco w dzisiejszym programie będzie do wygrania.

0: można spacerować, na przykład po mieście, to teraz będziemy o mieście w pewien sposób rozmawiać.
1: Rozmowy o mieście. Zapraszają Piotr Andrzejczak i Marek Dill.
0: I Piotr Andrzejczak w studiu, powiedziałem w pewien sposób, bo ty tak naprawdę gości zapraszasz i o mieście rozmawiasz.
2: Tak, Marek Dill wspomniany też i tym razem jeszcze Jerzy Korzeń, architekt, który jest i architektem i zarazem deweloperem i pracuje nie tylko w Łodzi, chociaż w Łodzi pracuje, a pochodzi z Lublina. My w tym podcaście, który będzie do odsłuchania na naszej stronie internetowej radiowłódź.pl za jakiś czas, a teraz na zachętę, bo to jest w ogóle taki odcinek o tym, czym i jaka jest współczesna architektura miejska, czym się powinna charakteryzować, czy powinna być historyzująca, czy może eklektyczna, a może taka na wskroś nowoczesna, cokolwiek to znaczy, ale to nie chodzi tylko o architekturę, bo przecież to jest, musi być jakiś kontekst kulturowy, a przede wszystkim no, są użytkownicy, czyli ludzie, czyli jaka ona powinna być dla współczesnego człowieka, który no, najpierw jest młody, a potem jest starszy i to też musi znaleźć jakiś oddźwięk w projektowaniu. No a poza tym ta współczesność też, to jest nie tylko forma, ale przecież ona musi odpowiadać na wyzwania współczesnego świata, czyli ekologia, nie wiem, odnawialne źródła energii,
0: oczywiście,
2: zmiany
0: oczywiście.
2: Pokoleniowe. No to są takie rzeczy, nad którymi architekt musi pracować i nie tylko architekt, bo i urbanista. No to tak właśnie ta współczesna. Co to w ogóle ten współczesny, jakby nie chcę powiedzieć epitet, ale takie oznaczenie architektury.
0: Ale co, szukacie też punktów wspólnych dla tej nowoczesności?
2: Tak. Bo to się nie da po prostu. No to coś, co musi funkcjonować dla ludzi i dla miasta. I ona jest, no pewnie w różnych miastach jest specyficzna, ale pewne zasady właściwie obowiązują dla całego świata. No to co to jest ten współczesny, to spróbuje Marek Dill państwu na razie przynajmniej wytłumaczyć.
3: Współczesne. Jeśli skupimy się na słowie współczesne, to właśnie to są takie, które dzisiaj powstają. Czyli ani nowoczesne, ani historyzujące.
2: No ale muszą być jakieś, no bo gdzieś zawsze no, istnieje coś takiego jak no, estetyka, tak? Czy muszą się podobać, czy nie podobać?
4: Dobrym przykładem według mnie jest Berlin, który dzielił się na wschodni i zachodni. I w zachodnim Berlinie przez 50 lat po wojnie odbudowywano strukturę miasta w postaci ulic i placów, a po wschodniej stronie robiono to, co u nas jest też bardzo powszechne, a więc bloki w zieleni. Bloki, w których najczęściej nie było ani lokali usługowych, nie było tych przestrzeni.
2: Czyli taka wykrzywiona idea Corbusiera.
4: No tak.
3: Nawet nie wykrzywiona, to było stosowanie idei corbusierowskiej wprost.
4: Tak. I potem po 50 latach, jak oba miasta się złączyły, pomimo upływu kolejnych 30 lat, tego się nie da jakby zasypać, prawda? Wiadomo, gdzie był wschodni Berlin, gdzie zachodni, a dobrym przykładem tego, co ludzie tak naprawdę chcą i potrzebują, jest dzielnica Prenzlauer Berg, która kiedyś była zaniedbaną dzielnicą wschodniego Berlina, gdzie były budynki, tak jak w Łodzi jeszcze się zdarza, że toalety były na pół piętra, prawda? Nie było w mieszkaniach podstawowych udogodnień. I tam po zjednoczeniu zachęcano do tego, żeby młodzi ludzie się przenosili do Prenzlauer Bergu, często właśnie za pomocą takich idei, jak włączono się w grupy, żeby przejąć nieruchomość, wynająć. W tej chwili możemy powiedzieć, że jest to najmodniejsza dzielnica, dlatego że tam odnaleziono w tej strukturze, która przetrwała, bo nie została zniszczona, to, czego ludzie chcą, co im się podoba, czyli miasto oparte na tym XIX-wiecznej trochę idei, która może się wydawać archaiczna, ale jest współczesna, ponieważ to jest to, czego ludzie potrzebują, w czym się dobrze czuć.
3: No i tutaj muszę wkroczyć i powiedzieć, że no, mieliśmy rozmawiać o architekturze, ale siłą rzeczy dotknęliśmy urbanistyki.
2: No nie możemy o samej architekturze, tak. Bo gdzieś ta architektura ale teraz jest właśnie umiejscowiona.
3: O, teraz skąd to się brało? Bo to są rzeczy niezwykle ze sobą powiązane i teraz forma architektoniczna wynikała z urbanistyki, a urbanistyka z formy architektonicznej, ponieważ Le Corbusier wprowadził hasło domy skąpane w słońcu i w zieleni, z którymi ciężko było walczyć, no bo trzeba być naprawdę złym człowiekiem, żeby nie chcieć, żeby ludzie w ten sposób mieszkali. Konsekwencją takiego sposobu myślenia było to, że najważniejszym, jeśli nie jedynym często kryterium, które stosowano, było słońce i naświetlenie. W związku z tym stosowano właściwie no te układy grzebieniowe, właśnie po to, żeby ustawić budynek do słońca. Wschód, zachód, północ, południe, już gorzej właśnie, wschód, zachód.
2: Wschód,
3: zachód. Tak. Dzisiaj można powiedzieć, trochę wracamy do tego, czyli ta tak zwana, nie lubię tego słowa, ale powiedzmy prosta deweloperka, czy prymitywna deweloperka sprowadza się do tego, że jeżeli chcemy robić małe mieszkania, no to najlepszy układ jest wschód, zachód, bo to jest korytarz środkiem i na lewo, i na prawo. Natomiast no, jeżeli by brać właśnie tylko i wyłącznie jedno kryterium, to się okazuje, że to jest za mało i dokonuje się wypaczeń w kształtowaniu miasta i w kształtowaniu budynku, bo to nie jest jedyne kryterium, którym się rządzimy.
2: To chyba dotyczy tylko takich, nie wiem, fragmentów miasta, które powiedzmy są zabudowane od nowa, no bo trudno, Marek, dobrze,

0: No tak, oczywiście, bo jest atrakcyjny.
1: Swoich zawodowych.
0: Natomiast jak to, zawsze są dwie strony ulicy, która biegnie ze wschodu na zachód. Jest ta północna i południowa. No oczywiście ja wybrałem południową, ponieważ chcę złapać to słońce. Ta druga strona jest gorsza. Północna, gdzie te balkony i strefy dzienne jakby wychodzą na ulicę. Oczywiście tutaj też łódź się zmieniła, bo mamy tutaj unerfy, które też już nie wyglądają tak strasznie jak kiedyś, prawda, gdzie ten ruch samochodowy jest ograniczony i tutaj też się da żyć. Natomiast wracając do tego pierwszej inwestycji, to co było ważne, to było oczywiście nasłonecznienie, co jest istotne z wielu względów, ale też no, pewne założenia, że no, w kamienicach mamy ten problem, że bardzo trudno jest tam. Jeżeli nie ma windy, no to trudno ją wstawić, a jest to jednak potrzebne.
1: Winda przestała być już dawno temu luksusem, tak. I stała się absolutnym wymogiem. No truizmem już będzie mówić, że mamy starzejące się społeczeństwo w całej Europie, ale po prostu winda jest wymogiem tak samo jak toaleta.
2: Kiedyś tak do 4 tam kontynuacyjnych budynków wind nie był, jest przepis, natomiast no, sam byłem świadkiem rozmowy, nawet uczestniczyłem biernie, co prawda, że ludzie mieszkający na 4 piętrze budynku z lat 90. No i właśnie starzejąca się, to powiem, klatka schodowa i oni chcą sobie tą windę dostawić do zewnątrz, co niesie ze sobą wiele problemów, komplikacji i być może niemożności. Natomiast no, dziwi mnie, że cały czas występuje ten przepis o tym, że jednak no, do 4 kondygnacji.
1: Nie wiem, dziwi mnie. Przepis w tej chwili mówi inaczej. Mówi o różnicy między poziomem wejścia a poziomem kondygnacji. I ja tego przepisu bym nie krytykował, dlatego że ten przepis wygląda w ten sposób, że rynek wymaga, właśnie ten przepis jest nieistotny, rynek wymaga tego, żeby była winda. I że jeżeli się gdzieś dopuszcza, to tylko po to, żeby pewnych nie blokować inwestycji z powodu tego, że winda się nie mieści. I tylko o to chodzi. Znaczy, że brak windy stał się, żeby stał się wyjątkiem. Zresztą w nowo projektowanych, nowo budowanych budynkach naprawdę ze świecą szukać takich, które by tej windy nie miały. Natomiast jeśli mówimy o tych wielkich planach miast rewitalizacyjnych, no to moim zdaniem skandaliczne jest robienie generalnych remontów czy odbudowywania kamienic, nie robienia wind, co miało miejsce. Inna innym, tak.
2: Rewitalizacja, ale wracamy tutaj do tematu.
0: Drugim jakby potrzebą, która jest trudna do spełnienia, a czasami niemożliwa, w kamienicy jest parkowanie, prawda, samochodów. Jeszcze jesteśmy na tym etapie, że ludzie no, potrzebują samochodu, trudno im się przestawić na funkcjonowanie bez. Ja mieszkałem kilka lat w Berlinie, to posiadanie samochodu już wtedy, w latach 90. było na tyle problematyczne, że to był większy problem niż wygoda. My powoli zmierzamy do tego momentu, ale jeśli chodzi o nowe inwestycje, no to oczywiście oczekiwanie jest takie, żeby tam ten parking był. I teraz mamy problem też techniczny i też no, racjonalny, jak ten problem rozwiązać z powodu takiego, że często zjazd do garażu podziemnego w sąsiedztwie kamienic, które czasami mają bardzo płytkie fundamenty, no jest problematyczny i trudny i kosztowny. Akurat no, w tej inwestycji na Zamenhofa udało mi się rozwiązać ten problem w ten sposób, że cały parter budynku jest przeznaczony na parking. Mieszkania zaczynają się od pierwszego piętra i tam jest zrobiony taras zielony, faktycznie, który funkcjonuje jak taras zielony. Po 20 kilku latach można zobaczyć, że całkiem nieźle te rośliny całkiem spore są i stanowią właśnie ten taki ekologiczny jakiś element w środku miasta, który też jest istotny, bo mieszkania, które są na pierwszym piętrze, mają ogródki i to funkcjonowanie na tych niższych kondygnacjach jest całkiem znośne. A więc te dwie rzeczy były istotne i żeby po prostu odpowiedzieć na zapotrzebowania ludzi, którzy tego po prostu oczekiwali.
1: Okazuje się, że ludzie zauważają dobre od gorszego. Tak, nie, że po prostu my żyliśmy kilka razy w takich czasach i teraz też, może już w trochę mniejszym stopniu, że ludzie kupowali byle co, byle mieszkanie, bo było takie ssanie nieprawdopodobne na rynku. Natomiast w momencie takiego kryzysu czy uspokojenia, bo ten taki bardzo szybki wzrost, czy bardzo szybki rozwój deweloperki powoduje, że ona w mniejszej jakości, mniej się myśli o tym, jak ona powinna wyglądać, dlatego że szybko i łatwo sprzedawało, a łatwo się sprzedaje, bo
3: to
1: się skończyło. I teraz, jeżeli będzie taki moment, kiedy mieszkania się będą sprzedawać raczej po wybudowaniu, bo ludzie będą chcieli zobaczyć, no to w tej samej cenie zobaczą coś dobrego i coś gorszego. I to się trochę dzieje. I to jest zdrowe w ogóle. To jest taka korekta powoduje, że rzeczywiście jest szansa na trochę lepszą architekturę. To się wydaje trochę dziwne, ale tak jest. Ja chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że no my tutaj rozmawiamy o centrach miast, ale może w państwach i miastach, które, znowu wrócę do tego, nie miały przerwy kulturowej albo były mniej zbombardowane, ten problem

0: nie jest aż tak duży i buduje się może na osiedla poza tym ścisłym centrum, ale w Polsce mamy jednak bardzo dużo wolnej przestrzeni w centrach miast i musimy na to zwracać uwagę. Ale nawet jeśli buduje się już poza ścisłym centrum, to są okazuje się pewne reguły budowania czy kształtowania budynków, które są stałe. No bo tylko wtedy w takiej przestrzeni okazuje się, że człowiek czuje się dobrze i to nie są nasze wymysły, tylko doświadczenie tego uczy. Czyli, że jeżeli idziemy wzdłuż ściany, która jest ścianą pustą i bez okien, to nie jest przyjemne. Czy przestrzeń pomiędzy takimi budynkami, gdzie na parterze są puste ściany, jest nieprzyjemna. Mało tego, ona jest też groźna, bo się okazuje, że przestrzeń bezpieczna to jest ta, która jest obserwowana. I niekoniecznie przez tych, którzy przebywają w tej przestrzeni, ale tych, co mieszkają przy ulicy. A druga rzecz to jest taka, że jeszcze do tego dobrze by było, gdyby były jakieś, to się tak nazywa kretyńsko, generatory ruchu, czyli żeby ludzie mieli po co pójść. No więc takimi miejscami są usługi, które są z reguły w parterach. No i teraz, czyli już mamy pewną zdefiniowaną formę budynku, że parter z reguły powinien być wyróżniony i tam się powinny znajdować lokale raczej niemieszkalne, tylko usługi. Wtedy jest lepiej. Znaczy, zdarza się, że jest inaczej, ale wtedy jest lepiej. No i że budynek ma jakiś potem trzon, taki jak kolumna, nie? Że ma bazę, trzon i kapitel, czyli że oczywiście tą bazą czy tym postumentem są te usługi, trzonem są te, powiedzmy, mieszkania powtarzalne, no i coś na górze znowu musi się specjalnego wydarzyć. W tradycyjnej architekturze to jest gzyms, ale może być to w inny sposób zaakcentowane. No dzisiaj wydaje się, że budowanie w miastach, ale też i na obrzeżach, bez użycia dachu jako specjalnego miejsca, nie wiem, tak penthouse'u z tarasem, czy właśnie jakiegoś innego sposobu zagospodarowania, że dach jest tym miejscem specjalnym i to zakończenie budynku też jest ważne. I można powiedzieć, że ten przepis taki ogólny na budynek miejski jest znany.
1: Całość tego podcastu Piotra Andrzejczaka u nas na stronie radio.ucie.pl. Proszę poszukać audycje i podcasty Rozmowy o mieście. No tutaj więcej podcastów oczywiście.

0: Autopromocja.
1: Wsiądź do tramwaju i odkryj Łódź z zupełnie nowej perspektywy. Już w czwartek, 23 lipca o godzinie 18 zapraszamy na kolejny przystanek Radiość. Wyjątkową 95-minutową podróż po mieście z przewodnikiem. Tym razem o łódzkich ulicach, miejscach i ich niezwykłych historiach opowie Krzysztof Olkusz. Startujemy z radiostacji. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Pisy na wydarzenie @radiolódź.pl. Więcej na radiolódź.pl. Przystanek Radiość. Odkrywaj Łódź razem z nami.
2: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
3: Zapraszam, Mariusz Janik.
2: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Niektóre wakacyjne podróże zaczynają się od pierwszej strony. Letni Festiwal Książki zaprasza na ulicę Piotrkowską w Łodzi. Czekają spotkania autorskie, koncerty, tysiące książek, wyjątkowe grafiki, rzemiosło artystyczne i festiwalowa strefa relaksu. Przyjdź z rodziną, przyjaciółmi albo po prostu znajdź chwilę dla siebie. Program i listę wystawców znajdziesz na łódzkietargiksiążki.pl. Do zobaczenia podczas 603 urodzin Łodzi. Wstęp wolny. Zapraszają Fundacja Przędzalnia Sztuki i Fundacja Zakręceni Czytaniem.
5: Łączy nas krew, która ratuje życie.
6: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
5: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
7: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
0: Po reklamie.
8: A to już 14 w Radiu Łódź. I wiadomości w naszym programie. Remigiusz Fladrowski.
9: Tramwaj wyjątkowo zawiezie mieszkańców Konstantynowa na urodziny Łodzi. Porządki w Prawie i Sprawiedliwości. Prezes rozmawia ze stronnikami Mateusza Morawieckiego o jego stowarzyszeniu. E-Dziennik. Tak samo bezpieczny jak inne państwowe systemy i rejestry. Ministerstwo Cyfryzacji twierdzi, że nie da się zmienić oceny. W regionie na ogół pogodnie, tylko miejscami. Na północy przelotny deszcz. Temperatura maksymalna 21 stopni. Tramwaje pojadą jednak do Konstantynowa Łódzkiego podczas urodzin Łodzi, ale torowisko na Konstantynowskiej pozostanie wyłączone z powodu nadchodzącej imprezy. Zmiany będą obowiązywać od dzisiejszego wieczoru do poniedziałku. O szczegółach reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski.
10: Tramwaje linii 43 łączą Łódź z Konstantynowem Łódzkim. Codziennie setki mieszkańców obu miejscowości korzystają z tego połączenia, aby dojechać do pracy, szkoły, na zakupy czy do domu. W najbliższy weekend na łódzkich Błoniach przy Konstantynowskiej odbędzie się Łódź Summer Festival, a w śladzie torowiska zostaną ustawione food trucki.
11: Sama chciałabym dojechać tam na tą rodzinę Łodzi, więc dobrze by było mieć jak.
10: Mówi mieszkanka Konstantynowa. Tramwaje linii 43 będą jednak kursować z Konstantynowa do zajęcia jezdni Brus, a ze strony Łodzi zastępcza linia Z43 dowiezie festiwalowiczów i mieszkańców z przystanku Włókniarzy Legionów do Konstantynowskiej i Krańcowej. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
9: A tramwaje linii 43 wrócą do normalnego kursowania między Łodzią i Konstantynowem we wtorek.
0: Więcej na radiolódź.pl.
9: Seria spotkań w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński rozmawia ze stronnikami Mateusza Morawieckiego. Ci mają jeszcze 2 dni, żeby zadeklarować lojalność wobec partii i zrezygnować z pracy na rzecz zewnętrznych stowarzyszeń. Na liście gości prezesa PiS nie ma Mateusza Morawieckiego.
12: Rzecznik PiSu mówi, że spotkania z Mateuszem Morawieckim nie ma w kalendarzu Jarosława Kaczyńskiego. Jego zastępca Mateusz Kurzejewski zaznacza, że ustalenia kierownictwa są niezmienne.
13: Posłowie, którzy jeszcze nie złożyli deklaracji o woli pozostania w Prawie i Sprawiedliwości, mają na to czas do czwartku. W przyszłym tygodniu odbędzie się komitet polityczny, który potwierdzi tę decyzję.
12: Europoseł PiS Piotr Miller nie widzi potrzeby podpisywania tej deklaracji, bo jak mówi, jest lojalny wobec partii.
14: Nie robi nic złego dla Prawa i Sprawiedliwości, wręcz przeciwnie, poszukujemy takie jak wielu naszych kolegów, żeby pozyskiwać wyborców.
12: Frakcja Morawieckiego przekonuje, że ich stowarzyszenie poszerza elektorat PiS. Frakcja związana z dawną suwerenną Polską zarzuca im, że rozbijają jedność ugrupowania, a ponadto, że nie wpłacają darowizn na rzecz partii. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
9: Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego popiera również 4 posłów z regionu łódzkiego. Zarzuty użycia przemocy wobec osób z przyczyn narodowościowych usłyszała 26-latka z Legnicy. W minioną sobotę zaatakowała na placu zabaw troje nastolatków. Śledczy ustalili, że najpierw zwróciła im uwagę, że w Polsce nie powinni rozmawiać po ukraińsku, a następnie uderzyła. Kobiecie grozi kara 7,5 roku więzienia.
15: Podejrzana przyznała się do uderzenia dzieci, ale zaprzeczyła, że kierowała się niechęcią do Ukraińców. Nie zaprzeczyła jednak, że mówiła nastolatkom, iż nie są na swoim terytorium. Prokuratura uznała, że atak był motywowany narodowością pokrzywdzonych i miał charakter chuligański. 26-latka została objęta dozorem policji. Za zarzucane przestępstwo grozi jej do 5 lat więzienia, a z uwagi na chuligański charakter czynu nawet do 7,5 roku. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
9: Rząd nie rezygnuje z podatku cyfrowego. Do końca lipca resort cyfryzacji przedstawi projekt, który obejmie zagraniczne giganty technologiczne działające w Polsce. Ministerstwo Cyfryzacji twierdzi, że wiele firm czerpie korzyści z obecności na polskim rynku, ale nie daje nic w zamian. Podatek cyfrowy ma wynieść 3%. Niemcy pracują nad podobnym rozwiązaniem, ale tam danina ma wynieść 10%. E-Dziennik, tak samo bezpieczny jak inne państwowe systemy i rejestry, zapewnia Ministerstwo Cyfryzacji. Wczoraj rząd przyjął projekt ustawy o pilotażu bezpłatnego e-Dziennika dla szkół. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski mówi, że system zapewni bezpieczne przetwarzanie danych i nie będzie manipulowania liczbami.
16: Tak jak nie ma zagrożenia, że ktoś dopisze jakąś cyfrę do PESEL-a czy naszych tablic rejestracyjnych, tak samo nie ma zagrożenia, że będą dopisywane oceny czy też uwagi. E-Dziennik będzie w bezpiecznej architekturze i będzie bezpieczeństwo łączenia się z systemami rejestrów państwowych.
9: E-Dziennik umożliwi prowadzenie dzienników lekcyjnych i dokumentacji szkolnej. Rodzice oraz uczniowie będą korzystać z systemu za pośrednictwem aplikacji M-Obywatel i M-Obywatel Junior. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 15.
17: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: Zachmurzenie małe, ale może wzrosnąć do dużego. Przelotne opady deszczu, możliwe burze, temperatura do 21 stopni. W tej chwili właśnie w naszym regionie to takie temperatury panują, a więc maksimum w czasie burz wiatr może mocno wiać, nawet do około 60 km na godzinę w nocy. Więcej przyjaśnień, ale w dalszym ciągu możemy spodziewać się opadów deszczu i także pojawiania się burz. Jeśli chodzi o wiatr, no także w czasie burz będzie dość silnie wiał. Temperatura w nocy 10-12 stopni.
17: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
18: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
8: I prawie 7 minut po godzinie 14. Tomek Ferliński audycję realizuje, Piotr Bierawski. To zapraszamy.

Jutro możemy być szczęśliwi, to raz, dwa, trzy. Czasami występują z Mariką. Nagrali zresztą taką wersję tego utworu właśnie z gościnnym udziałem Mariki. Marika będzie gościem programu w niedzielę po 15:00. Bo po pierwsze nagrała kolejną piosenkę, może się okazać, że to jakaś piosenka tegorocznego lata, bo szukamy wciąż przeboju na lato, ale z drugiej strony też ma fajne przemyślenia i kolejne piosenki te przemyślenia zawierają i kolejne piosenki będzie tworzyć, powoli przygotowując płytę. I to jest dobry moment, żeby tak o życiu po prostu porozmawiać. Usiąść, bo ma chwilę, miała wreszcie chwilę, usiąść i sobie pogawędzić co nieco. Nie tylko o tych piosenkach, chociaż one są punktem wyjścia, jakby punktem zaczepienia do różnych rozmów. Różne wątki poruszamy w tej rozmowie. Zapraszam z Mariką niedziela między 15:00 a 16:00, bo tam przecież bliskie spotkania.

0: Mlecze i róża, taka piosenka. Te papiery to Agaty Zielińskiej, bo ona już sprawdza co po 16 w audycji. To każdą informację masz na innej kartce?
1: No, prawie. Ale wykorzystam te kartki później.
0: Nie, ja wiem, później wiele
1: nie zmarnują zapiszesz, się.
0: Tak? Ja wiem. A co tam się wydarzy? Opowiadaj szybko.
1: No właśnie, wydarzy się dużo, dużo ważnych i pożytecznych spraw. Między innymi będziemy informować po godzinie 16, że wróciła linia 13. To wielki powrót tramwajowej 13 po 8 latach na swoją trasę. Ale z kolei będzie mniej przejazdów tramwajowej 8. Będziemy pytać, dlaczego tak się dzieje. Będziemy sprawdzać, z jaką częstotliwością będzie jeździła teraz 13. No i będziemy się również dowiadywać, kiedy na trasę między szpitalem CKD i Retkinią powróci także tramwajowa linia numer 18. Będziemy dzisiaj obecni, właściwie to już jesteśmy, bo pewnie to słychać w naszych serwisach informacyjnych, na premierze pociągów PESA ELF. To nowe pociągi, w sumie 14 będzie tych pociągów, czyli Łódzka Kolej Aglomeracyjna będzie już miała 53 pojazdy, a dzisiaj dwa z tych pojazdów są prezentowane na dworcu fabrycznym. Jest wielka feta, wiele atrakcji. Teraz już te pociągi wyruszyły w kierunku Skierniewic. Drugi pociąg do Koluszek przez stację Łódź Widzew i Bedoń. Tam można wybrać się do Muzeum Historii Koluszek, potem można wrócić. Przejazdy były bezpłatne w obie strony, a pasażerowie na pewno będą zadowoleni, otrzymają specjalne pamiątkowe bilety. No i nasz reporter na pewno sprawdzi, jak się jeździ tymi pociągami. No i będziemy także mówić dzisiaj o tym, że w Łódzkim brakuje niemal 1000 nauczycieli. To właściwie nie tylko problem łódzkiego, chyba w całej Polsce odczuwalne są takie braki. Szczególnie niedobór dotyczy pedagogów uczących przedmiotów takich jak fizyka, chemia czy matematyka, ale także psychologów i pedagogów specjalnych, którzy jakiś czas temu powrócili do szkoły. No i będziemy mówić oczywiście, dlaczego tak się dzieje. Ja tylko napomknę, że jednym z argumentów są bardzo niskie zarobki i młodzi ludzie nie chcą przychodzić do tego zawodu, bo pensja netto początkującego nauczyciela wynosi 3900 zł na rękę. No i
0: Nie oczekuj ode mnie, że ja skomentuję.
1: Nie. No, myślę, że to nie wymaga komentarza.
0: Ja państwu powiem, że Agata zakończyła, postawiła kropkę i spojrzała na mnie wymownie.
1: I co ty na to?
0: No cóż, no uczyć trzeba. Mogę tak odpowiedzieć?
1: No ale tu chyba będziemy się uczyć sami w takim razie.
0: No właśnie. Forma nauczania już bywa różna, to prawda. No dobrze, o tym wszystkim po 16 w naszej audycji i to ciekawy problem również tych pensji dla nauczycieli. Myślę, że każdy z państwa może się wypowiedzieć również w tej sprawie, więc zapraszamy do słuchania i komentowania. Po godzinie 16, słuchasz, wiesz, Agata Zielińska opowiadała, co się wydarzy w tej audycji.

0: Autopromocja.
1: Kołatanie przedsionków.
2: Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński, zapraszam.
3: Walizka? Jest! Okulary? Są! Bilet? Jest! A aplikacja Radio Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
5: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
6: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
0: Po reklamie.
1: Najdłuższa fala relaksu.
7: To będzie Saturday in the Park, zespół Chicago. Przepiękny utwór. To o sobocie, no dobrze, to mi się przypomniało, że w sobotę to będziemy z programem na ulicy Piotrkowskiej, tam targi książki, tam będziemy mogli się spotkać. Zapraszamy bardzo serdecznie także do naszego studia plenerowego na Piotrkowskiej. Będziemy mogli się spotkać chwilę także z Państwem, pogawędzić, a to studio na pewno od godziny 11 do godziny 16.

0: No to Rod Stewart oczywiście, rozpoznawalny na pewno. I jego piosenka, która jest na pewno przebojem, a czy przebojem lata, to już inny temat. Przebojów lata szukamy, proszę mi dorzucać takie tematy. One się przydają w audycji z piosenkami na walizkach. Taka seria audycji 12-13, specjalna wakacyjna seria z audycjami. Albo do innych weekendowych na przykład audycji się przydają. Proszę pisać. p.bielawski@radiowrocław.pl. Przebój lata mile widziany, nowy albo taki starszy, bo przypominają się różne nam piosenki na pewno. W weekend teraz, w sobotę, to jesteśmy rzeczywiście na Piotrkowskiej, tam targi książki, to tam między 14 a 16 się zadzieje. Może ktoś piosenki nawet nam pośpiewa i to na żywo. Tyle mogę podpowiedzieć. Trzy kropki stawiam. To proszę przybywać i z nami też się przy okazji spotkać, bo stamtąd program już od rana, od przedpołudnia dokładnie rzecz biorąc, a między 14 a 16 to ja zapraszam. No i też w końcu przyszedł czas na Letnią Akademię Jazzu, bo obiecywałem te zaproszenia, że będą, że będzie można wygrać. To na koncert familijny czereśnie grają, to fajna zabawa rzeczywiście, ale zabawa dla dzieci, tych małych i tych trochę starszych, a dla dorosłych jest trochę jazzu w tym i muzyki bardzo roztańczonej, wesołej, muzyki bardzo melodyjnej. Nie, proszę nie bać się w ogóle hasła jazz, bo niekoniecznie to od razu trudna muzyka. No ale w zestawie również na flamenco kolejny koncert w ramach Letniej Akademii Jazzu są zaproszenia i to w czwartek 30 to flamenco. Najpierw tak naprawdę Xavi Torres Barencia. To jest człowiek, który nie tylko z flamenco korzysta, miesza troszeczkę, wielokulturowy jest, Bałkany to jego ukochany taki region, z którego czerpie niezwykle, no ale też to jest taka współczesna improwizacja. Ciekawe połączenie tego wszystkiego. A później po nim Anna Colum i to już jest rzeczywiście, nazwijmy to śpiewaczka flamenco i to już będziemy mieć do czynienia z takim typowym flamenco przywiezionym z kraju, w którym jakby króluje oczywiście ta muzyka, jest rdzenną. Jeszcze dopowiem, że oczywiście kolorowo będzie na scenie tego koncertu, bo i tancerka się pojawi, to nie tylko śpiew. No i ciekawe dźwięki, ciekawe rytmy flamenco. Jeśli ktoś chciałby się wybrać, to tutaj czekają zaproszenia teraz w zestawie i na niedzielę, i na kolejny czwartek. No to proszę w takim razie powiedzieć, jak nazywa się taka część Letniej Akademii Jazzu, która odbywa się teraz, przez kilka dni. Ma swoją nazwę, to są takie warsztaty twórcze. Przyjeżdżają ludzie z Norwegii, z Francji, z różnych części Europy i również nasi młodzi muzycy współtworzą i to te warsztaty twórcze mają swoją nazwę. Jeśli ktoś poda nazwę tych czterech koncertów, które się teraz odbywają do czwartku, ten wygra zaproszenie na ciąg dalszy Letniej Akademii Jazzu, czyli na to flamenco i na czereśnie. studio@radiowroclaw.pl.
1: Byłem gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi

Robbie Williams wystąpił podczas finału piłkarskich mistrzostw świata. Różnie ten drugi występ pomiędzy pierwszą a drugą połową jest oceniany. Raczej kiepsko, ale Amerykanie lubią takie show i myślę, że też można ich podpatrywać i coś sprawi to może także w futbolu fajnego, dobrze zorganizowanego oczywiście. Bardzo proszę. Odnosimy się do jazzu. Jazz też mógłby być fajną formą rozrywki, bo jest właśnie taką formą rozrywki czasami, więc można skorzystać z jazzu pomiędzy pierwszą a drugą połową takiego finału. To niby żarcik, ale proszę się zastanowić nad tym. Pani Elżbieta się wybierze na jazz, a dokładnie na flamenco, i pani Judyta. Dwie panie były najszybsze, odpowiadając, że International Jazz Platform teraz się odbywa w klubie Wytwórnia w ramach tej letniej Akademii Jazzu. To prawda wszystko. Z kolei finał tego wydarzenia pod nazwą International Jazz Platform w czwartek i to będzie wielki finał, bo z orkiestrą wręcz całą, czyli studiem jazzowym Polskiego Radia, które zostało wskrzeszone i teraz kolejna odsłona tego studia i powrót do takiej naszej polskiej muzyki. Będziemy czerpać ze źródła. A jak to zabrzmi rzeczywiście na jazzowo, to usłyszą wszyscy ci, którzy przybędą w najbliższy czwartek. Bo ja rozdawałem zaproszenia na niedzielę i na następny już czwartek, na 30, bo wtedy to flamenco nam zabrzmi.

0: Reklama.
1: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
2: Co panią boli?
3: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
2: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
3: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
4: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
5: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
4: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
5: No i tanio.
4: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
6: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
7: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie, w świecie pełnym zagrożeń.
6: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
7: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
6: I tych, którzy działają razem dla Polski.
7: Więcej na funduszobywatelski.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Słuchają państwo radia, Łódź, jest 15. Czas na kolejne wiadomości w naszym programie. W studiu Remigiusz Fladrowski.
9: Palący problem oświaty. Tysiąca nauczycieli brakuje w Łódzkiem. W kraju jest dla nich 20 tysięcy ofert pracy. Elfy w Łodzi to nowoczesne pociągi kolei aglomeracyjnych, które pokazano oficjalnie na dworcu Łódź Fabryczna. Niektórzy łódzcy politycy PiS mają zaległości w składkach wobec swojej partii. Rządzący mówią o końcu lojalności. W regionie na ogół pogodnie z temperaturą do 21 stopni. Narasta problem braku nauczycieli w województwie łódzkim. W regionie brakuje około 1000 pedagogów, a w samej Łodzi jest ponad 300 ofert pracy dla nauczycieli. Ludzie nie garną się do tego zawodu przez zarobki. Początkujący nauczyciel dostaje na rękę niecałe 4000 zł, a nauczyciel dyplomowany zarabia o 800 zł więcej. Łodzianie potwierdzają naszemu reporterowi, że podniesienie zarobków mogłoby rozwiązać ten problem.
10: Powinno się dążyć do tego, żeby tych nauczycieli było więcej, więc no, nie ukrywajmy, kwota pewnie miałaby znaczenie.
11: To ile pani zdaniem taki początkujący nauczyciel powinien zarabiać?
10: Pojęcia nie mam, z piątkę.
12: 4-4,5 tysiąca, no.
13: Nie powinni więcej zarabiać. Ja mam kuzynkę, która jest nauczycielką i wiem, ile zarabia i na pewno to nie jest 3900.
11: Bo 3900 to jest dla początkujących.
13: Wystarczy.
9: Brakuje nauczycieli fizyki, chemii czy matematyki, a także psychologów i pedagogów specjalnych. Jak informuje dziennik Gazeta Prawna, w połowie lipca w całej Polsce w banku ofert pracy było blisko 20 tysięcy ogłoszeń dla nauczycieli.
0: Więcej na radiołódź.pl.
9: Miłośnicy kolei opanowali dworzec Łódź Fabryczna. Oficjalnie przywitano tam nowe pociągi łódzkiej kolei aglomeracyjnej. To mieszczące nawet 350 pasażerów w pociągi ELF 3.0, czyli najnowsza konstrukcja bydgoskiej PESY. Do tej pory testowane były w 12 europejskich krajach. Dziś po raz pierwszy wyjechały na tory w Łódzkiem, mówi prezes spółki PESA Krzysztof Zdziarski.
14: 3.0 to pełna elektronika, pełny monitoring, pojazd skrojony na potrzeby aglomeracyjne, bardzo szybki w obsłudze, niezawodny.
15: Będziemy mogli uruchamiać nowe połączenia, zwiększać częstotliwość, docierać do nowych miejsc. Myślę, że pasażerowie będą zadowoleni z tego, że jest więcej miejsc siedzących.
9: Dodaje prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Maciej Sobieraj. Po oficjalnym przywitaniu pociągi ruszyły w swoje pierwsze trasy do Skierniewic i Koluszek już z pasażerami. Łącznie do Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej trafiło 14 nowoczesnych składów. Łódzcy politycy z zaległościami w składkach wobec PiS. O tym, że politycy związani z frakcją Mateusza Morawieckiego mają spore zaległości we wpłatach na Prawo i Sprawiedliwość, informuje Super Express. Dziennik ustalił, że najwięcej ma do uzupełnienia m.in. łódzki europoseł Waldemar Buda. Zdaniem posła Koalicji Obywatelskiej Roberta Kropiwnickiego te informacje świadczą o tym, że tacy politycy nie są już lojalni wobec PiS.
16: To pokazuje, że na pewno nie czują takiej więzi z organizacją, bo zazwyczaj jak ktoś wspiera swoją organizację też finansowo, to czuje się wobec niej lojalny. Myślę, że tamte więzi już dawno zostały przerwane, takiej elementarnej lojalności wobec macierzystej organizacji.
9: A jutro politycy sprzyjający Morawieckiemu mają się od tego odciąć, inaczej zostaną wyrzuceni z partii. Dotyczy to m.in. czterech łódzkich posłów. Senat ma zatwierdzić wybraną przez Sejm rzeczniczkę praw obywatelskich. Wcześniej posłowie przegłosowali kandydaturę Sylwii Gregorczyk-Abram. Wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat z Nowej Lewicy mówi, że to wysokiej klasy specjalistka, dlatego jej partia zagłosuje za.
17: Bardzo dobrze zna zarówno konwencję praw człowieka, jak i polską konstytucję, polskie uwarunkowania prawne i która stawia w centrum prawa człowieka. Oddając głos, będzie to głos zaufania, że będzie potrafiła być krytyczna wobec każdego rządu, także tego.
9: Opozycja będzie przeciwna zatwierdzeniu kandydatury, bo jak mówili niektórzy z senatorów Prawa i Sprawiedliwości, w Sejmie przegrał ich kandydat. Nowy RPO musi być wybrany ze względu na kończącą się kadencję obecnego Marcina Wiącka. Jubileusz najstarszego ośrodka regionalnego telewizji polskiej. 70 lat temu, dokładnie 22 lipca, łódzka telewizja wyemitowała swój pierwszy program. Z tej okazji dziennikarze przygotowali dla mieszkańców szereg wydarzeń, które mają przybliżyć historię stacji i jej dorobek, zapowiada dyrektorka łódzkiego oddziału telewizji polskiej Magdalena Michalak-Szwarc.
18: Mamy studio plenerowe przed naszym ośrodkiem i tam duży program zapraszamy do nas, wydłużony, i tam spotkają Państwo m.in. Michała Fajbusiewicza, który powspomina słynne dziewiątki, czyli program 997.
9: W programie jubileuszu znalazło się m.in. zwiedzanie siedziby telewizji i przejazdy zabytkowym autobusem, tak zwanym ogórkiem. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź już o 15.30.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: No teraz nawet 22 stopnie w naszym regionie, więc tak lekko ponad obiecanym maksimum, ale proszę pamiętać, że mogą pojawić się opady deszczu i burze, a w czasie burzy możliwy wiatr nawet wiejący do około 60 km na godzinę. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przejściowymi rozpogodzeniami, ale na początku jeszcze mogą nam towarzyszyć w nocy opady deszczu, możliwe także burze. No i temperatura w nocy 10-12 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
19: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
8: 7 minut po 15. Piotr Bielawski. Do 16 ten czas spędzamy razem i relaksujemy się razem.

Daft Punk tutaj rozpoczyna za moment Babie Lato, więc to takie grupowe prace muzyczne. A propos właśnie takich grupowych prac muzycznych, fajnie współtworzyć z Państwem serię Open Stage Ether Jazzu. Niezwykle cieszę się, że Państwo tak przyjmują muzykę, którą prezentujemy na tej scenie, przybywając i rzeczywiście oddając też energię. To widziałem, słyszałem ostatnio w poniedziałek, kiedy grał Witek Janiak i jego trio. Odtworzę fragmenty tego koncertu w najbliższy poniedziałek po 21 w audycji Okolice Jazzu i wywiad oczywiście z Witkiem Janiakiem i całym zespołem. Natomiast następne wydarzenie to się dopiero szykuje w najbliższy poniedziałek z kolei na Open Stage Ether Jazzu w porcie Łódź. Wystąpią dwa składy, dwa koncerty na sobie czekają i to na dodatek są to projekty, które przyjeżdżają do Łodzi, nie grały wcześniej w Łodzi. No i myślę, że to jest tak, że przez jakiś czas znowu ich w Łodzi nie będzie, więc wyjątkowe wydarzenie. To po raz pierwszy zaprezentuje się tak naprawdę szerokiej publiczności duet Tłusty Majonez z Warszawy, elektronika plus perkusja. To będzie ciekawe, bo oni opowiadają historie, wręcz kosmiczne historie. Nie wiem, czy uda im się już przywieźć płyty, ale na pewno premierowo zabrzmią ich nowe rzeczy, które stworzyli, które tworzą właśnie ten nowy album. A chwilę później pojawi się o wiele szerszy skład. To będzie Late Night Poems. To jest taki projekt Skubisza, Bartka Skubisza, SKUB-a, który powołał do życia jakiś czas temu. Też mają nową płytę, czyli rap, poezja i muzyka jazzowa. Niezwykłe klimaty i niezwykłe przesłanie tych poszczególnych piosenek. I mistrzowie na scenie grający, bo to jest skład mistrzów. Muszę od razu powiedzieć, oto młode pokolenie naprawdę fantastycznych muzyków wraz z nim. No już cieszę się na to spotkanie, bo będzie to bardzo wyjątkowy koncert, gdyż jak powiedział mi Bartek Skubisz, przygotowują też niespodzianki specjalnie dla łodzian, żeby tu się pokazać wreszcie. Proszę przybywać o 19 w najbliższy poniedziałek kolejne i tym razem już dwa koncerty w ramach Open Stage Ether Jazzu. Jeśli będzie padać, bo jeśli nie pada, to patio i to jest piękne miejsce z piękną wysepką. Tam zabrzmi ta muzyka i tam się spotykamy. Ale jeśli będzie padać, to sala Chocianowice. Ostatnio w sali Chocianowice koncert się odbył. Myślałem, że to będzie kameralne spotkanie, a ta garstka publiczności nagle okazało się, że nie jest garstką, a jest szeroką publicznością. No to teraz trochę szybciej, sprawniej to uda nam się ustawić, bo trzeba było donosić krzesła, ale żeby zająć fajne miejsca, to w takim razie, gdyby się chmurzyło, to proszę przybywać trochę wcześniej, żeby w tej sali Chocianowice jakoś znaleźć to miejsce, usiąść i bawić się z nami. No to proszę, niech wszyscy czują się zaproszeni na kolejną odsłonę Open Stage Ether Jazzu w najbliższy poniedziałek w porcie Łódź.

Czernobyl Radio. No mam nadzieję, że Państwo już dawno temu włączyli, że słuchają, że są i wiem, że są, bo od czasu do czasu udaje nam się nawet pogawędzić o różnych sprawach, nie tylko w sprawie konkursu. Pozdrawiam Państwa bardzo gorąco, nawet jeśli Państwo gdzieś na wakacjach, przede wszystkim, kiedy Państwo na wakacjach.

0: Autopromocja.
1: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
2: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
3: Radio Nocą.
4: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce rozmów o inicjatywach przełamujących stereotypowe blokady, jak spacer męski.
5: To jest super, bo często mężczyźni nie są nawet świadomi tego, że wiesz, możemy się przytulić z innym mężczyzną i poczuć się po prostu bezpiecznie w objęciach innego mężczyzny, nie? Nie musisz tego robić, możesz, ale możesz też zaobserwować, że okej, mężczyźni tak robią i w sumie nikt im nic nie zapowie, jakby nie zrobi. Nie powie im, że o, jesteś nieporozumiałki czy coś. Więc to już jest taki super element, bo my po prostu, wiesz, obserwujemy, jak inni mężczyźni się zachowują i wiesz, i jakby dla nas to wtedy jest takie, o, faktycznie.
4: Spacer męski w Radiu Nocą. Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radia Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą opalonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
7: Zdradzę Ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi, prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja? Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port Lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
8: Gotowi na powrót do lat 90? Już 21 listopada Back to the 90s w Atlas Arenie. Hathaway to Unlimited i 4 godziny największych przebojów Eurodance'u. To dopiero początek line-upu. Zbierz ekipę i baw się na największej imprezie lat 90 w Polsce. Bilety już w sprzedaży na atlasarena.pl.
0: Po reklamie.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
10: To sprawdzamy, jak się jeździ. Seweryn Potentas.
11: W Łodzi na pierwsze popołudniowe utrudnienia można natknąć się już na ulicy Limanowskiego. Ta blokuje się na trasie Steofilowa, a korek do Włókniarzy zaczyna się na wysokości Żabieńca. Nieco więcej czasu poczekać trzeba też na niektórych wylotówkach. Kilkusetmetrowy korek stoi już na Brzezińskiej przed skrzyżowaniem w Nowosolnej, a pierwsze zatory pojawiają się też na Rokicińskiej i Maratońskiej. Bez zaskoczeń także przy Rondzie Solidarności. Blokuje się ruch na remontowanym odcinku Alei Palki, a przez to stoi też ulica Kopcińskiego. Popołudniowe godziny szczytu zaczynają się też w Kutnie. Najwięcej aut spotkać można na Sklęczkowskiej, jadąc w kierunku centrum. Chwilę poczekać trzeba też na ulicy Bitwy pod Kutnem, przecinając Grunwaldzką. A kolejne informacje z dróg minutę przed 16.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
10: A u nas już 15.30. W Radiu Ucie czas na skróty wiadomości. Remigiusz Fladrowski.
12: W regionie łódzkim brakuje około 1000 pedagogów, a w samej Łodzi jest ponad 300 ofert pracy dla nauczycieli. Ludzie nie garną się do tego zawodu przez zarobki. Początkujący nauczyciel dostaje na rękę niecałe 4000 zł, a nauczyciel dyplomowany zarabia o 800 zł więcej. W połowie lipca w całej Polsce w banku ofert pracy było blisko 20 tysięcy ogłoszeń dla nauczycieli. Na dworcu Łódź Fabryczna oficjalnie przywitano nowe pociągi Łódzkiej Koleje Aglomeracyjnej. To mieszczące nawet 350 pasażerów pociągi ELF-3.0, czyli najnowsza konstrukcja bydgoskiej PESY. Do tej pory testowane były w 12 europejskich krajach, dziś po raz pierwszy wjechały na tory w Łódzkiem. Nowych pociągów w Łódzkiem będzie 14. Senat ma zatwierdzić wybraną przez Sejm rzeczniczkę praw obywatelskich. Wcześniej posłowie przegłosowali kandydaturę Sylwii Gregorczyk-Abram. Nowy RPO musiał być wybrany ze względu na kończącą się kadencję obecnego. Wiadomo już także, że wybór prezesa IPN Mateusza Szpytny odbędzie się na kolejnym posiedzeniu. Marszałkini Senatu twierdzi, że potrzebna jest debata o funkcjonowaniu IPN. Łódź przygotowuje się do Speedway Grand Prix 1 sierpnia na Moto Arenie. Pierwszy raz w historii odbędą się indywidualne Mistrzostwa Świata na żużlu. Na łódzkim torze rywalizować będzie 15 najlepszych zawodników na świecie, w tym wielokrotny mistrz Bartosz Zmarzlik. Przed rozpoczęciem rywalizacji ulicami Łodzi przejedzie parada z udziałem gwiazd czarnego sportu i motocyklistów z całej Polski. To tyle w tym serwisie. Na kolejny zapraszam o 16.00.
10: 22 stopnie, czyli więcej niż przewidywano, ale już się chmurzy w niektórych miejscach, a przypomnę, przewidywane są również opady deszczu i możliwe burze. W czasie burz silny wiatr do około 60 km na godzinę.
3: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
10: Co do sauny teraz z Jessie, która śpiewa.

To The Boogie Town, grawitacja w ich wykonaniu, a ja przypomnę, z Mariką spotkamy się w niedzielę, w najbliższą niedzielę, w bliskich spotkaniach audycji, w której rozmawiamy z różnymi postaciami, nie tylko muzycznymi, ale przede wszystkim na razie muzycznymi, korzystając z tego czasu wolnego, wakacyjnego, to taka chwila, kiedy i oni mają przerwę między koncertowaniem, czy też nagrywaniem i też nie tylko i wyłącznie o samej muzyce, czy o najnowszej muzyce rozmawiamy, chociaż tutaj przyczynkiem do rozmowy z Mariką będzie kolejny jej singiel, a że szukamy przeboju lata, to jest taka piosenka, która może się przydać, może stać się takim przebojem lata. To jest tylko przyczynek, Maryka przygotowuje płytę, wraca, właściwie można powiedzieć po jakimś tam czasie nową płytą, no a porozmawiamy sobie również o tym, co było, nie tylko o tym, co jest i co będzie. 15:16 to jest godzina bliskich spotkań, tym razem z Mariką. Wcześniej Piotr Andrzejczak, Kuba Wielgus będzie z nim rozmawiał, bo to radiowe takie bliskie spotkania, radiowe nasze spotkania.

Trzęp. To jest tytuł. To jest dopiero tytuł. To Dziwna Wiosna oczywiście, nowe ich nagranie, a Dawid z Dziwnej Wiosny też swoje solowe piosenki przedstawia co rusz i swój solowy projekt także na jesień wydaje, więc czeka nas trochę muzyki Dawida Karpiuka i czeka nas trochę mocnego grania, no i takiego zupełnie innego w tym momencie grania, bo ten solowy projekt bardziej w kierunku pop, elektroniki, popu podąża. Czekając, która z tych płyt wcześniej się ukaże, doczekamy się na pewno o wiele wcześniej, bo o 16 audycji Słuchasz i Wiesz w programie Radia Łódź. Mówiliśmy o tej audycji z Agatą Zielińską. Ona zapowiadała poszczególne tematy, które pojawią się w tym programie, ale wcześniej wiadomości będzie między innymi o zmianach komunikacyjnych, jakich nie widziano w Łodzi od lat. Wraca między innymi trzynastka. Ciekawe, jakie jeszcze zmiany nas czekają.

0: Autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
2: Relacje i podsumowania meczów.
3: Rozmowy ze sportowcami.
4: Analizy z ekspertami.
2: O smutkach.
5: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
6: Krykund, poprzeczka!
3: O nadziejach.
7: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
8: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
4: I o sukcesach.
9: Kibice naprawdę, czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
10: Paulina Damaskę, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
2: Strefa kibica w Radiu Łódź.
3: Soboty i niedzielę.
4: Od 18 do 20.
2: Piotr Andrzejczak.
3: Michał Malinowski.
4: Robert Zwoliński.
2: Zapraszamy.
11: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
12: Zaprasza Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
13: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
14: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
15: Radio Łódź zaprasza do studia plenerowego podczas letniego festiwalu książki organizowanego w ramach 603 urodzin Łodzi. Już 25 i 26 lipca. To wydarzenie dla miłośników literatury obyczajowej, kryminałów, horrorów, komiksów, książek dla dzieci i młodzieży oraz pasjonatów historii Łodzi. W programie spotkania z autorami, liczne łódzkie akcenty i przewodniki odkrywające filmowe, literackie i wielokulturowe oblicze miasta. Zapraszamy! Partnerami studia plenerowego Radia Łódź są Fundacja Przędzalnia Sztuki i Księgarnia Ossolineum, organizatorzy festiwalu.
0: Po reklamie.
14: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
16: Dzień dobry, przed mikrofonem Beata Tomczyk. Zapraszam do wysłuchania wiadomości z dróg, którymi rozpoczynamy środowe wydanie godzinnego programu regionalnego Słuchasz i Wiesz nad Wartą. Jest minuta przed 16. W środę największych utrudnień można spodziewać się teraz w rejonie Ronda Kaczyńskiego, zwłaszcza na ulicy Sienkiewicza. Wolniej jedziemy także ulicą Sarańską oraz Aleją Grunwaldzką na odcinku od Jana Pawła II do Armii Krajowej. Zwiększony ruch utrzymuje się również w okolicach Ronda Wyszyńskiego. Tradycyjnie korkuje się też Aleja Pokoju od skrzyżowania z Polną i z Zajęczą w kierunku Jana Pawła II. Chwilę postoimy także na Jana Pawła II, zwłaszcza na światłach przy Galerii Handlowej oraz na światłach na skrzyżowaniu z Aleją Pokoju i przy światłach na dworcu PKS. Kierowcy powinni uzbroić się też w cierpliwość w Zduńskiej Woli. Tam trwają prace drogowe w rejonie Placu Wolności i ulica Łaska tym samym jest bardzo zakorkowana. W Wieluniu największe utrudnienia występują nadal w rejonie Ronda Praw Kobiet oraz Ronda Pokoju i Pojednania.
14: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
16: Jest 16. Z Zapraszam do wysłuchania serwisu informacyjnego Wiadomości z Regionu. W nim Brzeźnio z urządzeniem, które może uratować życie. Szczegóły za moment. Sportowa Kępina wraca do Zduńskiej Woli. O tym też więcej powiemy. I nowe pociągi EUKA wyjechały na tory. 21 stopni bezdeszczowo, mimo chmur. Przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźniu w powiecie sieradzkim zamontowano ogólnodostępny defibrylator AED, czyli urządzenie, które może przywrócić pracę serca u osoby z nagłym zatrzymaniem krążenia. To ważny krok dla bezpieczeństwa mieszkańców, zwłaszcza mniejszych miejscowości, gdzie na przyjazd karetki często trzeba czekać dłużej niż w mieście. Więcej na ten temat przygotował nasz reporter Kacper Rafalski.
17: Z defibrylatora AED, który wisi na ścianie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnie, może już korzystać każdy, kto będzie świadkiem nagłego zatrzymania krążenia. A jak mówi Jacek Nakonieczny, naczelnik jednostki, w takich przypadkach liczy się każda minuta.
18: W momencie, kiedy serce ustaje, mamy około 4,5 minuty na ratunek, dlatego że po 4,5 minutach mózg zaczyna obumierać. A kiedy serce staje, to wiadomo, nie transportuje tlenu niezbędnego do funkcjonowania mózgu.
17: Defibrylator znajduje się na ścianie OSP za przezroczystą pokrywą, którą można łatwo otworzyć bez potrzeby klucza. Z urządzenia korzystamy, gdy zauważymy u kogoś ustanie akcji serca. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
16: Z defibrylatora można skorzystać zawsze i oczywiście każdy może to zrobić. Nie trzeba mieć specjalistycznego przeszkolenia. Urządzenie prowadzi użytkownika krok po kroku, wydając czytelne polecenia głosowe. Zduńskowolanie i mieszkańcy regionu spędzą aktywną sobotę nad Kępiną. Szósta edycja sportowej Kępiny będzie okazją do poznania lokalnych klubów i spróbowania różnych dyscyplin sportowych, mówi zarządzająca spółką Zduński Sport Katarzyna Świdlińska, dodając od razu, że zaprasza na najbliższą sobotę na Kępinę wszystkich mieszkańców regionu.
19: Będzie można zobaczyć cały przekrój aktywności sportowej, jakie Zduńska Wola proponuje dzieciakom, jakie proponuje młodzieży, czyli wszystkie kluby, stowarzyszenia. Będzie można przyjść, sprawdzić, porozmawiać z trenerem.
16: W wydarzeniu weźmie udział 12 klubów i stowarzyszeń. Nie zabraknie też atrakcji dla dzieci. Będą kajaki, ścianki wspinaczkowe. Początek w sobotę o 14. Impreza połączona będzie ze zbiórką dla dwuletniego Marcela Trzcińskiego. Dworzec Łódź Fabryczna stał się dziś miejscem spotkania pasjonatów kolei. To właśnie tam po raz pierwszy zaprezentowano nowe składy łódzkiej kolei aglomeracyjnej, pociągi ELF-3.0 produkowane przez bydgoską PESE. Nowoczesne jednostki mogą przewieźć jednorazowo nawet 350 pasażerów, a zanim trafiły na łódzkie tory, przechodziły testy w 12 europejskich krajach, mówi prezes PESY Krzysztof Zdziarski.
20: 3.0 to pełna elektronika, pełny monitoring, pojazd skrojony na potrzeby aglomeracyjne, bardzo szybki w obsłudze, niezawodny.
21: Będziemy mogli uruchamiać nowe połączenia, zwiększać częstotliwość, docierać do nowych miejsc. Myślę, że pasażerowie będą zadowoleni z tego, że jest więcej miejsc siedzących.
16: Dodał prezes spółki Maciej Sobieraj. Nowe pociągi po oficjalnej prezentacji wyruszyły w pierwsze kurce do Skierniewic i do Koluszek. Na pokładzie znaleźli się m.in. miłośnicy kolei, którzy chcieli jako pierwsi sprawdzić nowe składy. Łącznie do łódzkiej kolei aglomeracyjnej trafiło 14 nowoczesnych składów. W łódzkich szkołach brakuje nauczycieli. W regionie jest niemal 1000 wakatów, a problem dotyczy m.in. matematyków, fizyków, chemików oraz specjalistów wspierających uczniów. Skąd bierze się kryzys kadrowy w oświacie? Powiemy o tym więcej w magazynie reporterów Radia Łódź nad Wartą. Jeszcze w tej godzinie serdecznie Państwa zapraszam. I to był koniec serwisu informacyjnego. Jest 4 po 16. Za chwilę wiadomości sportowe, a skrót wiadomości dnia dziś o godzinie 16.30. sport przedstawi Piotr Andrzejczak.
2: Blisko 50 osób znalazło się w reprezentacji Polski na zbliżające się Mistrzostwa Świata Zawodników do lat 20. Wśród powołanych przez Polski Związek Lekkiej Atletyki jest Iga Niezgoda z MLUKS Rawa Mazowiecka. Zawodniczka niedawno wraz ze sztafetą szwedzką wywalczyła srebrny medal Mistrzostw Europy we włoskim Rieti. Z kadrą do Stanów Zjednoczonych poleci także dwóch biegaczy BKL-u Bełchatów, Nikodem Dymiński i Łukasz Jasiński. Pierwszy z nich niedawno zdobył srebrny medal Mistrzostw Polski w biegu na 100 metrów. Obaj będą członkami sztafet na Mistrzostwach Świata. Kadra wyleci do Stanów już w najbliższą sobotę. Start w Mistrzostwach Świata poprzedzi kilkudniowy obóz na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Do Eugene Polacy dotrą tuż przed rozpoczęciem imprezy. 21. lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata do lat 20 potrwają od 5 do 9 sierpnia. Związek Piłki Ręcznej w Polsce przed 8 dniami zdecydował, że wolne miejsce w Lidze Centralnej zajmie Anilana Łódź. Decyzja ta została oprotestowana przez Gwardię Koszalin. Wobec wątpliwości w prawdziwość deklaracji łódzkiego klubu związek cofnął swoją wcześniejszą decyzję. Według najnowszej rozesłanej we wtorek do klubów w Lidze Centralnej Piłki Ręcznej zagra Gwardia Koszalin. W piątek w Tomaszowie Lubelskim rozpoczyna się czwarty kolarski wyścig Tour de Pologne Women. Na starcie stanie 120 zawodniczek z 20 drużyn, w tym 8 z elitarnego World Touru. Zabraknie jednak największej polskiej gwiazdy, Katarzyny Niewiadomej, zwyciężczyni Tour de France sprzed 2 lat i czwartej w ubiegłorocznym turze aktualnej mistrzyni Polski Dominiki Włodarczyk. Obie prawdopodobnie wystartują w tegorocznej edycji Wielkiej Pętli, która rozpoczyna się 1 sierpnia w Lozannie. Kobiecy Tour de Pologne będzie miał najsilniejszą dotychczas stawkę zawodniczek na czele ze znakomicie spisującą się w tym sezonie holenderską sprinterką Loreną Wipes oraz byłymi mistrzyniami świata Belgijką Lotte Kopecki i Włoszką Elizą Balsamo. W peletonie pojedzie 13 polskich zawodniczek. Trzyetapowy wyścig w całości będzie prowadzić po drogach Lubelszczyzny, podobnie jak w 2 poprzednich latach, a kolarska rywalizacja kobiet zakończy się w niedzielę w Lublinie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
16: Wyglądało to niepokojąco, ciemne chmury jeszcze jakieś 15 minut temu nad regionem i to poważnie ciemne, choć synoptycy jeszcze wczoraj obiecali, że dziś ani kropli deszczu i tego się trzymajmy, wierzmy. Niemal 22 stopnie pokazują teraz termometry w regionie, zachmurzenie umiarkowane i co miłe, jeszcze dzisiaj sporo słońca w całym mieście przed jego zachodem. Zacznie padać dopiero nad ranem. Jutro przed północą temperatura spadnie do 16 stopni. Nad ranem w czasie opadów będzie około 14 stopni na termometrach. Jutro deszczowo będzie niemal przez cały dzień, choć trochę słońca pojawi się jeszcze przed południem, dokładnie między godziną 10 a 12. Termometry jutro pokażą maksymalnie 17 stopni. Wracając do teraz, tu i teraz wiatr wieje z prędkością 20 km na godzinę, w porywach do 35, ciśnienie wynosi 1014 hektopaskali.
13: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: Słuchasz i wiesz, nad Wartą.
16: To magazyn reporterów Radia Łódź nad Wartą. Dzisiaj środowe popołudnie, 22 lipca. Mówimy o tym, że w Brzeźniu mieszkańcy zyskali dostęp do automatycznego defibrylatora zewnętrznego, który może uratować życie jeszcze przed przyjazdem karetki.
18: To urządzenie nam podpowiada, co my mamy robić. Są 2 elektrody, na rysunkach jest określone, w którym miejscu na ciele człowieka należy je przykleić i po prostu słuchać poleceń tego urządzenia.
16: I będziemy pytać, czy takich urządzeń w naszym regionie jest wystarczająco dużo. To nie będzie zwykła prezentacja nowego pociągu, bo Łódzka Kolej Aglomeracyjna pokaże swoje najnowsze składy i pozwoli zajrzeć tam, gdzie na co dzień pasażerowie nie mają dostępu.
20: 3.0 to pełna elektronika, pełny monitoring, pojazd najbardziej nowoczesny na rynku.
21: Będziemy mogli uruchamiać nowe połączenia.
1: Cicho, ergonomiczne siedzenia, to jest jak gdyby najważniejsze.
5: Są komfortowe, są szersze miejsca trochę, no ciekawsze jest.
16: Myślę, że dreszcz oczekiwania zachwytu przeszedł wszystkich tych, którzy lubią podróżować pociągami. Co kryją nowe elfy? O tym jeszcze przed godziną 17 powiemy na antenie Radia Łódź nad Wartą. Będzie też o tym, że szkoły szykują się do nowego roku, a w województwie łódzkim wciąż brakuje setek nauczycieli.
5: Powinno się dążyć do tego, żeby tych nauczycieli było więcej, więc no, nie ukrywajmy, kwota pewnie miałaby znaczenie.
6: To ile pani zdaniem taki początkujący nauczyciel powinien zarabiać?
5: Pojęcia nie mam, z piątkę.
22: 4-4,5 tysiąca.
23: Nie powinni więcej zarabiać.
16: Na jakiej kwocie stanie? Proszę być z nami przed 17. Będziemy ten temat kontynuować. Również przed 17 magazyn wschodnie łódzkie. Będziemy w powiecie łódzkim wschodnim rozmawiać z samorządowcami i mieszkańcami. Jakie decyzje zapadają najbliżej ludzi? To nas zawsze interesuje w tym programie. A teraz zapraszam do wysłuchania rozmowy z gościem Dnia Radia Łódź nad Wartą. Będzie nim dyrektor Muzeum Okręgowego w Sieradzu. Wakacje w muzeum wcale nie oznaczają spokojniejszego czasu. I co tam się dzieje, a dzieje się, o tym już za chwilę.
12: Gość Radia Łódź.
16: Gościem Dnia Radia Łódź nad Wartą jest dziś pan Piotr Gutbier, dyrektor Muzeum Okręgowego w Sieradzu. Dzień dobry.
24: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
16: Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Powodów do spotkania jest co najmniej trzy. Trwają wakacyjne spotkania 2026, które przyciągają dzieci i organizatorów półkolonii. 28 lipca muzeum zaprosi na pokaz autentycznych filmów z Polski z lat 30. No, wyjątkowa podróż do codzienności sprzed niemal 100 lat. Jest też kolejna odsłona współpracy z łódzką koleją aglomeracyjną, która ma zachęcić mieszkańców regionu do odwiedzenia Sieradza i jego muzealnych obiektów. To jest bardzo dla mnie miły temat, fajny. Wszystkie te tematy za chwilę poszerzymy o pana komentarz. Czy historia rzeczywiście potrafi dziś skutecznie konkurować o nasz wolny czas? Nawet jeśli jest niepogoda, o tym też będziemy rozmawiać. Więc czy lato rzeczywiście jest dla muzeum spokojnym czasem?
24: Powiem tak, że niekoniecznie, ponieważ dla nas, dla muzealników, lato to jest okres nasilających się przyjazdów do Sieradza, turystów, którzy no, w tym naszym kochanym mieście chcą coś ciekawego zobaczyć. I rzeczywiście są instytucje kultury, no, jest i biuro wystaw artystycznych, ale przede wszystkim muzeum, gdzie ta oferta, a przede wszystkim zbiory, które posiadamy, mogą być ciekawe dla osób, które pierwszy raz są w naszym mieście i chcą je koniecznie zobaczyć. Mhm. A przy tym poszerzyć właśnie historię regionu i jest taka możliwość, ponieważ organizujemy spotkania, organizujemy prelekcje. W związku z powyższym nie ma żadnego problemu, żeby się czegoś więcej dowiedzieć o mieście Sieradz.
16: Wczoraj rozmawiałam z panem Kieroniem, kierownikiem Sieradzkiego Parku Etnograficznego, który wyjaśniał, na czym polega podróżowanie, przyjazd turystów do Sieradza. Wcale niekoniecznie musi się to łączyć akurat ze Sieradzem, ale z okolicami, gdzie dziś zmotoryzowani jesteśmy i łatwo nam dostać się choćby tutaj do Sieradza z Bełchatowa.
24: Dokładnie, to nie jest daleko, a przynajmniej jest to bardzo fajna wycieczka, taka jednodniowa z wypadem do Sieradza, gdzie można parę rzeczy zobaczyć. Ja przypominam, tak jak już tutaj żeśmy wspomnieli, że oprócz Muzeum na Dominikańskiej w Sieradzu mamy i Sieradzki Park Etnograficzny i przede wszystkim dwór w Tubądzinie, który też jest oblegany właśnie w te letnie miesiące.
16: Wszystkie trzy rzeczy rarytasy dla przyjezdnych. Ludzie lubią jeździć po muzeach. Niektórzy zdobywają sobie pieczątki, jeśli chodzi o podróż pomiędzy pałacami, zamkami, dlaczego nie i muzeami.
24: Tak, ja wejdę w słowo. Faktycznie tak? Można u nas takie krążki turystyczne kupić i na swojej mapie w domu takie krążki później mocować, pokazując znajomym, gdzie to byłem, co widziałem.
16: Mają państwo specjalne projekty dla tych, którzy przyjeżdżają do Sieradza, czy też w okolice Sieradza na wakacje. To jest właśnie ów pokaz filmów dokumentalnych, archiwalnych z okresu międzywojnia 35-39.
24: Tak, dokładnie. Praktycznie to w ten okres wakacyjny jest to takie trochę urozmaicenie. Chcemy też ponad takie sprawy regionalne też wyjść, dlatego już od kilku lat pokazujemy filmy dokumentalne, archiwalne i to nie tylko z polskich zasobów, ale też z zasobów międzynarodowych i zaznaczam, są to zasoby publiczne, w związku z tym nie ma problemu z jakimiś licencyjnymi tutaj obostrzeniami. Zresztą niektóre filmy są około 100 lat też mają, to też stanowi o ich charakterze, że może możemy je spokojnie sobie puszczać i pokazywać osobom, które będą tym zainteresowane. Ale tak jak wracam tutaj do meritum pytania, chodzi tutaj o filmy sensu stricto historyczne, które pokazują świat właśnie taki, którego już nie ma. Taki świat, który był normalnym dla ludzi żyjących w tamtym okresie. No, pewno dla nas może stanowić on zaskoczenie, szczególnie dla młodszych osób, bo nieraz byłem sam świadkiem, jak osoby dziwiły się, co to takiego jest, jakieś urządzenie, nie znały tego urządzenia, później się wyjaśniało. Po prostu to było na co dzień stosowane jako kasa, taka w sklepach na korbkę kręcona i wstukiwane kwoty. Zresztą taką kasę mamy w muzeum i też stanowi ona taki przedmiot pożądania, żeby ktoś sobie tam zakręcił korbką. Ale wracając do filmów. Te filmy przede wszystkim pokazują, tak jak już powiedziałem, coś, co było, coś już, czego nie ma. To jest to bardzo ulotne, a jednocześnie z takim podłożem historycznym.
16: No właśnie, być może to, czego nie zobrazowała dotąd żadna książka.
24: Może tak być. Ja tylko tutaj uchylę
16: rąbka. Książki mogą też przekłamać.
24: Tak, uchylę rąbka tajemnicy, że w tym filmie, który będzie pokazywany w Muzeum 28 lipca, pokażemy uroczystości pogrzebowe marszałka Józefa Piłsudskiego. Także no, warto sobie to chociażby przypomnieć, zobaczyć.
16: Czyli pan już zna to, co
24: Znam, tak. Ja już te filmy obejrzałem kilkukrotnie, ponieważ z przyjemnością do nich wracam.
16: To jaki obraz z tych archiwalnych nagrań został z panem na dłużej?
24: Wydaje mi się, że pokazujący wszelakiego rodzaju uroczystości, w których brała udział młodzież, czy to na jakichś stadionach, czy to też podczas uroczystości związanych, wtedy mieliśmy dużo uroczystości religijnych i to też one były filmowane i pokazujące tak, jak społeczeństwo na to reagowało.
16: Ale dlaczego
24: jak się
16: akurat młodzież pana zaabsorbowała na tych filmach?
24: Dlatego, że młodzież wtedy była chyba bardziej zaangażowana, mówię, w takie działania niż... No nie. Koniecznie. Troszeczkę inne chyba wychowanie też wchodziło w grę. No i dzisiejszy pęd świata elektroniki zupełnie jak gdyby tę drogę wypaczył.
16: To przejdźmy do tej młodzieży mniejszej. Gości pan teraz grupy w muzeum.
24: Tak. Muszę się pochwalić, że codziennie są telefony, odbieramy telefony w dziale promocji, ponieważ...
16: Czy możemy u państwa zostawić dzieci?
24: Możemy zostawić dzieci, opieka jest jak najbardziej z naszej strony
16: tutaj...
24: Nie szkodzi, jak najbardziej z naszej strony zapewniona. Mamy wykwalifikowanych tutaj muzealników, którzy rzeczywiście potrafią zabawić dzieciaki przez dwie godziny, godzinę podczas oczywiście prowadzonych zajęć. Są to i zajęcia plastyczne, są to i zajęcia historyczne, ale wydaje mi się, że bardziej z naciskiem na plastyczne. Tutaj rodzice zapisują dzieci, bo takie działania manualne, glina, papier, malowanie, czy też sklejanie tutaj, no dzieciaki potrafią się wykazać. My takie działania wakacyjne kontynuujemy już też od kilku lat. W związku z powyższym często się zdarza, że te dzieci już były u nas wcześniej. Czyli rodzice doskonale wiedzą, co będziemy robić, a jednocześnie jest jak gdyby to fajna zabawa w murach muzeum. Można parę rzeczy też zobaczyć. No mam nadzieję, że w sierpniu to tutaj będą troszeczkę inne działania z naszej strony, bo będziemy chcieli pokazać taką archeologię. Pracę archeologa, czyli też pokażemy skorupy, które można znaleźć w ziemi, w jaki sposób dokonuje się eksploracji. No także myślę, że tutaj na pewno też każdy znajdzie swoje miejsce.
16: I że na bieżąco mogą się zapisywać, tak?
24: Tak, na bieżąco można się zapisywać.
16: I wracają, to jest ważne.
24: Dokładnie. No ja tutaj bym prosił o prześledzenie naszej strony internetowej, ponieważ na stronie internetowej w aktualnościach zrobiliśmy ostatnio zdjęcia i pokazujemy, co tam robimy. Ale no też wiadomo, że część osób zastrzega sobie, żeby też nie pokazywać twarzy dzieci na przykład, bo były też takie prośby. W związku
16: z tym, nie słyszałam tego tematu w mediach.
24: No tak, ale tak jest. I w związku z tym skupiliśmy się
16: chyba
24: tylko na stole, na pracach i widać ręce, ale no co niektóre osoby też. No ale była taka właśnie prośba, żeby jednak unikać twarzy dziecka. No.
16: Zgadza się pan z tym, prawda?
24: Wydaje mi się, że trzeba z rodzicem po prostu porozmawiać na ten temat. I jeżeli ma taką prośbę, to ja nie widzę problemu.
16: Rozumiem. Czego dzieci uczą muzealników?
24: Czego
16: jest
24: uczą?
16: Jakiś wpływ?
24: Powiem w ten sposób. Nie, my jesteśmy spokojnymi ludźmi, także nawet najgłośniejsza grupa nie jest w stanie nas wyprowadzić z równowagi. Często słychać podniesione głosy, ale to nie są głosy muzealników, to są dzieci, które się cieszą po prostu z tego, co mają na stole, z tego, że mogą sobie pokonkurować między sobą, a niejednokrotnie wymieniają uwagi z prowadzącymi, że można to by było zrobić, a może inaczej. No, dlatego też takie sytuacje się zdarzają.
16: Jak duża jest taka grupa? Na raz?
24: Na raz możemy przyjąć do około 10 osób, ale powiem dlaczego, ponieważ mówię, to są prace manualne i często jest tak, że mamy dwie osoby na sali bądź jedną osobę prowadzącą. W ciągu roku normalnie to takie grupy sięgają ponad 22 osoby, ale to już wiadomo, są opiekunowie też na sali i tutaj ze względu może, no tu nie ma jakichś bardzo niebezpiecznych rzeczy, które by się mogły wydarzyć, ale ze względu na organizację nawet pracy, dlatego staramy się, żeby te grupy nie przekraczały powiedzmy tam 10 osób. Gdy jest taka propozycja oczywiście, no to zgadzamy się, no ale wtedy już musimy dodatkową osobę dokoptować do tego składu.
3: Ja rozmawiałem z panem Romualdem Erencem, dyrektorem Śląskiego Centrum Kultury, właśnie pociągnęliśmy przez chwilę temat podrzucania dzieci do ośrodków kultury, żeby jakoś spędziły czas wakacyjny. Właściwie to muzeum to jest takim nadal, czy też w ogóle było kiedyś takim planem B dla dzieci spędzających wakacje w mieście, czy jednak jest taką atrakcyjną rzeczą?
24: Nie mogę powiedzieć, jak to wyglądało na przykład 10-15 lat temu. Mm-hmm. Mogę mówić tylko za ten moment, gdy tutaj jestem i szefuję muzeum. Prawda jest taka, że gdy wyszliśmy z propozycją, że będziemy organizować takie zajęcia, zabawy, to naprawdę był odzew i to spory.
3: Las rąk.
24: Tak, ja tak. Chcę, może, ja no, może las, może młodnik, no nie wiem, ale w każdym bądź razie trzeba powiedzieć, że odzew był spory i nawet dzisiaj też rano odebraliśmy kilka telefonów. Zapytanie, czy natychmiast na jutro można dziecko zapisać? No oczywiście, że można. No. Tyle tylko, że mówię, my robimy to w dwa dni w tygodniu, ponieważ inne dni mamy też obłożone. Przyznam się szczerze, że we wtorki mamy dzień za darmo. Wchodzimy bez płacenia za bilet. I powiem szczerze, że te wtorki są bardzo oblegane, dlatego potrzebujemy nieraz dwóch, trzech przewodników, ponieważ są duże grupy. Wczoraj taka sytuacja miała miejsce. Przyznam się szczerze, że wszedłem porozmawiać z pracownikami, bo chcieliśmy tam pewne organizacyjne przesunięcia porobić i byłem zaskoczony, ile ludzi jest w muzeum. Ale to dobrze. To świadczy o tym, że muzeum chce być zwiedzane, że jest ciekawość tego, co posiadamy, no i przede wszystkim to, że no, do Sieradza przyjeżdżają coraz to nowe osoby.
3: I na dodatek jeszcze podpisaliście państwo porozumienie z Łódzką Koleją Aglomeracyjną. Kto pierwszy wpadł na pomysł, żeby połączyć muzeum z koleją?
24: To
3: żeby było więcej
24: ten
3: ludzi.
24: Ten pomysł żyje od dwóch chyba lat, albo i trzech nawet. No nie będę tutaj sięgał.
3: Tak, i tak rok za rokiem, tak?
24: Tak, i stwierdziliśmy tak wspólnie, że to jest naprawdę strzał w dziesiątkę. Ponieważ podróżujący z Łodzi do Sieradza ma możliwość sobie pooglądania na tych małych monitorkach w telewizji wielce naszych rzeczy związanych właśnie z zabytkami, czy w Tubądzinie, czy w Skansenie, czy w Sieradzu, a my na miejscu mamy zwiedzających. I to też jest dosyć fajne, ponieważ ci ludzie, okazując się tylko biletem Ełki, mogą sobie swobodnie nasze muzeum zwiedzać.
3: A czy przyjeżdżają ludzie, którzy bez tej współpracy nigdy nie trafiliby do Sieradza?
24: Tak, oczywiście, że przyjeżdżają.
3: Gdzieś tam między słowami się wygadują na ten temat?
24: Powiem tak, to my mówimy tutaj, skupiliśmy się na okresie wakacyjnym, ale to trzeba wziąć pod uwagę cały rok i muszę powiedzieć, że rzeczywiście w ciągu roku my mamy około 25-27 tysięcy zwiedzających łącznie, także to na taką miejscowość jak Sieradz to jest spora grupa ludzi. I przede wszystkim jest to związane, kiedy ci ludzie przyjeżdżają. No wiadomo, no przyjeżdżają wtedy, gdy mają wolny czas, ale też przyjeżdżają na wybrane imprezy. No i taką sztandarową naszą imprezą jest oczywiście noc muzeów. To wtedy nas zwiedza sporo osób, ponieważ jest grupa ludzi, która jeździ po regionie i odwiedza te muzea, które są otwarte w tym dniu. No oczywiście później Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Melos. No w Tubądzinie, który jest zorganizowany, to też już jest grupa wyznawców, że tak powiem, bo tam widuje praktycznie no 3/4 te same osoby się przewijają i chcą tego festiwalu i dobrze, ponieważ to super funkcjonuje. Wcześniej mieliśmy Kolory Polski, mieliśmy też inne spotkania z muzyką poważną. No i powiem, że to jest na tyle ciekawe, że ci ludzie są skłonni przyjechać nawet z dalszych miejscowości.
3: Myślę, że na poziomie jest na tyle wysokim, że no, chcą przyjeżdżać.
24: Przez skromność nie mówiłem.
3: To ja dodałam. Jest pan dyrektorem muzeum. Chcę panu zadać na koniec takie właśnie o to pytanie, kiedy ostatnio pan był w muzeum jako zwykły odwiedzający.
24: Ale w naszym?
3: No nie, w ogóle jakimkolwiek.
24: Tydzień temu.
3: Gdzie?
24: W Łodzi. W Łodzi, ponieważ po pierwsze mogłem sobie pooglądać pewne rzeczy i zestawić je z tym, co my mamy. Druga sprawa, że też częstym gościem jestem w Muzeum Zduńskiej Woli i mamy bardzo dobre kontakty, wymieniamy się uwagami, też sobie podpatruję, jak to tam mają. A i ze względu na to, no, mam nadzieję, że wkrótce po wakacjach te pomysły, które już mam w głowie, a one bazują na podstawie tego, co zobaczyłem, będziemy wykorzystywać. Oczywiście tych muzeów jest więcej, bo w czasie wakacji, gdy spędzam urlop z rodziną, to staram się być na tyle mobilny, żeby w okolicy zorientować się, czy jest jakieś muzeum, podjechać, zobaczyć. I powiem tak, no, szczególnie na wybrzeżu fajne są muzea, ale niektóre już się zamknęły. A były fajne naprawdę muzea, gdzie można było taką technikę lotniczą sobie obejrzeć, samolotów, starych samolotów z okresu właśnie lat 50., 70. No nie wiem, no, prawdopodobnie względy finansowe nie pozwoli utrzymywać tamtych muzeów, ale super, naprawdę było super.
16: A szkoda. Czyli z tych podróży wakacyjnych, czy w ogóle z doświadczenia wakacyjnego, będziemy prawdopodobnie mieć nowe informacje na sezon, tak?
24: No, myślę, że tak.
16: Na zimowy. Nie może pan zdradzić czegoś, co może nas zaskoczyć?
24: W tej chwili mamy dwie wystawy, które będą jeszcze do końca, jedna do końca września, druga do końca sierpnia, a później będziemy kolejną wystawę montowali. I ja przyznam się szczerze, że w ciągu wakacji nie chcemy tego robić, bo był też taki pomysł, żeby może zmienić wystawę w ciągu wakacji. Nie, to nie jest dobry pomysł, ponieważ ludzie, nie mając czasu, a wiedzą, że taka wystawa jest na przykład od czerwca, i nie mając czasu i przyjechać czy z Łodzi, czy z Wielunia, czy powiedzmy ze Zgierza, zakładają sobie, że w czasie wakacji spokojnie sobie przyjadą, skonsumują coś na mieście w rynku i wejdą do nas do muzeum. Dlatego taką wystawę zostawiamy. A też i prozaiczna prawda jest też taka, że no, ludzie też muszą mieć u nas wakacje w muzeum. W związku z tym my mamy takie kilka osób, które takie wystawy montują. No i po drugiej stronie, jak coś wypożyczamy z innego muzeum, to też się robi kłopot. No. Dlatego też ten okres wakacyjny, zawsze te wystawy 2-3 miesiące muszą być.
16: Dziękuję, to była duża przyjemność rozmowy z panem. Jak zwykle dziękuję.
24: Dziękuję bardzo.
16: Pan Piotr Gutbier, dyrektor Muzeum Okręgowego w Sieradzu. Gościem Dnia Radia Łódź nad Wartą. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.
24: Do zobaczenia.
4: Przegląd prasy.
16: Dziś w lokalnych gazetach, w portalach sporo miejsca poświęcono wydarzeniom, które pokazują zarówno historię naszych miast, jak i to, czym żyje cały region. I zaczynamy od Dziennika Łódzkiego. Czytam w nim o powiatowym święcie policji w Sieradzu. Uroczystość odbyła się na terenie Szkoły Policji Ruchu Drogowego. Były podziękowania za służbę, odznaczenia i awanse. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. wojewoda łódzka Dorota Ryl, samorządowcy, przedstawiciele służb, komendant sieradzkiej policji, inspektor Piotr Bielewski podkreślał, że codzienna praca funkcjonariuszy wymaga odpowiedzialności, zaangażowania i często wielu wyrzeczeń. Podczas uroczystości wręczono m.in. brązowy medal za zasługi dla policji i 54 awanse na wyższe stopnie służbowe. Również Dziennik Łódzki informuje o zaproszeniu na piknik strażacki w Kłodzku. Interesowaliśmy się już od miesiąca tym tematem i oto proszę bardzo, Ochotnicza Straż Pożarna przygotowała wydarzenie, podczas którego mieszkańcy oficjalnie powitają nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Wreszcie wjedzie do Kłodzka. Będą koncerty, będą występy, atrakcje dla dzieci, zabawa do późnej nocy. Początek w sobotę o godzinie 15, a do przeglądu prasy wracam za kilkanaście minut.
7: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
16: Jest też 16:29, sprawdzam sytuację na drogach regionu. W Zduńskiej Woli pierwszych utrudnień można spodziewać się już na ulicy Łaskiej od Placu Wolności, niemal przez całą długość tej ulicy Łaskiej do Karsznickiej i z powodu prac drogowych ciasno, zwłaszcza na skrzyżowaniach z Kilińskiego i ze Spacerową i z Łódzką. Duży ruch panuje także na rondzie Solidarności. Trudniejszy przejazd czeka również kierowców na skrzyżowaniu Szatkowskiej i Henrykowskiej. I przypominam, że w mieście nadal trwają prace drogowe na Kościelnej, na Łaskiej oraz w rejonie Placu Kościuszki, dlatego warto zaplanować nieco więcej czasu na przejazd przez to miasto. W środę największe utrudnienia występują obecnie na skrzyżowaniu POW i Sarańskiej. Na Sienkiewicza nadal na wysokości Klonowej i Nęckiego jest ciasno już od godziny. Kościuszki Jana Pawła II są wyraźnie ciasne, od samochodów spowolniony ruch tam jest także, a w Wieluniu utrudnienia czekają kierowców na drodze krajowej 45 w rejonie skrzyżowania Traugutta, Głowackiego i Sieradzkiej, gdzie obowiązuje zwężenie jezdni.
4: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
16: Jest 16:30. Czas najwyższy na skrót najważniejszych wiadomości dnia. To może być początek sportowej pasji dla wielu mieszkańców regionu, bo w najbliższą sobotę nad Kępiną w Zduńskiej Woli odbędzie się 6. edycja sportowej Kępiny. Zaprezentuje się 12 lokalnych klubów i stowarzyszeń sportowych. Nie zabraknie pokazów, aktywności dla całych rodzin oraz atrakcji dla najmłodszych. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 14 i będzie połączone ze zbiórką na leczenie 2-letniego Marcela Trzcińskiego. Mieszkańcy Brzeźnia zyskali kolejne narzędzie, które może uratować życie. Przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej zamontowano ogólnodostępny automatyczny defibrylator zewnętrzny. Urządzenie działa przez całą dobę i dzięki prostym komunikatom głosowym może być użyte także przez osoby bez wykształcenia medycznego. To ważne. To szczególnie ważne w mniejszych miejscowościach, gdzie na przykład karetki często trzeba oczekiwać dużo dłużej niż w mieście. W województwie łódzkim wciąż brakuje nauczycieli. W połowie lipca na stronach kuratorium było blisko 1000 ofert pracy, z czego ponad 300 dotyczyło samej Łodzi. Najbardziej poszukiwani są nauczyciele matematyki, fizyki, chemii oraz psycholodzy i pedagodzy specjalni. Zdaniem wielu nauczycieli główną przyczyną braków są wynagrodzenia, które nie zachęcają młodych ludzi do wyboru tego zawodu. Miłośnicy kolei opanowali dziś dworzec Łódź Fabryczna. Łódzka Kolej Aglomeracyjna oficjalnie zaprezentowała bowiem nowe pociągi ELF 3.0, najnowszą konstrukcję bydgoskiej PESY. Składy mogą zebrać na pokład nawet 350 pasażerów, a po premierze wyruszyły w swoje pierwsze kursy do Skierniewic i do Koluszek. Docelowo do floty ŁKA trafi 14 nowoczesnych pociągów. Więcej informacji w serwisie o 17. Zapraszam. Nad region znów napływają ciemne chmury, ale liczymy, że deszczu z nich nie będzie. Chmury zasłaniają niebo, ale jeszcze przed samym zachodem słońca sporo słońca w całym mieście. Liczymy też i na to, obiecują synoptycy. Przed godziną 12 w nocy temperatura spadnie do 16 stopni, w tej chwili 22 w regionie. Jutro nad ranem 14 stopni, dzień rozpocznie się deszczowo i taki właśnie będzie przez całą swoją długość. Jutro maksymalnie 17 stopni.
8: Słuchasz i wiesz, nad Wartą.
16: Dziś w magazynie reporterów Radia Łódź nad Wartą jeszcze teraz pokrótce o tym, że w małej miejscowości jedno urządzenie może zdecydować o czyimś życiu. Przy remizie OSP w Brzeźniu pojawił się właśnie automatyczny defibrylator zewnętrzny. Urządzenie, które właśnie może pomóc przy nagłym zatrzymaniu krążenia.
18: To urządzenie nam podpowiada, co my mamy robić. Są dwie elektrody, na rysunkach jest określone, w którym miejscu na ciele człowieka należy je przykleić i po prostu słuchać poleceń tego urządzenia.
16: Ciekawi jesteśmy, gdzie w naszym regionie takie urządzenia są już dostępne i dlaczego wciąż nie ma ich wszędzie. Będzie też o nowych pociągach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, bo po raz pierwszy pokażą się mieszkańcom.
20: 3.0 to pełna elektronika, pełny monitoring, pojazd najbardziej nowoczesny na rynku.
21: Będziemy mogli uruchamiać nowe połączenia.
1: Cicho, ergonomiczne siedzenia, to jest jak gdyby najważniejsze.
9: Są komfortowe, są szersze miejsca trochę, no ciekawsze jest.
16: No to wiele się dla pasażerów zmieni, byleby tylko na czas dojeżdżały. Dlaczego przewoźnik pozwoli zajrzeć nawet do kabiny maszynisty? to też zadamy takie pytanie. Prawie 1000 wakatów czeka na nauczycieli w województwie łódzkim, czyli oferta pracy jak znalazł.
5: Powinno się dążyć do tego, żeby tych nauczycieli było więcej, więc no, nie ukrywajmy, kwota pewnie miałaby znaczenie.
6: To ile pani zdaniem taki początkujący nauczyciel powinien zarabiać?
5: Pojęcia nie mam, z piątkę?
22: 4-4,5 tysiąca.
23: Nie powinni więcej zarabiać.
16: No właśnie, oferta być może i zachęcająca, ale z pewnością nie tych, którzy kończyli studia i faktycznie chcieliby całym sercem oddać się temu zawodowi. Problem z odpowiednią ilością pensji to jest właśnie to coś, ale nie tylko, więc proszę zostać z nami. Przed godziną 17 powiemy więcej na temat tego, dlaczego akurat młodzi ludzie nie chcą wchodzić w tę właśnie branżę. Zajrzymy także do powiatu łódzkiego wschodniego. Jakimi sprawami dziś żyją tamtejsze gminy, o tym będziemy mówić przed godziną 17. Myślę, że warto nas posłuchać, bo to mogą być sprawy, które zainteresują Państwa. Jest 16.35. Zachęcam do wysłuchania magazynu reporterów Radia Łódź nad Wartą.
0: Przegląd prasy.
16: No to tak, był Dziennik Łódzki, był powiatowe święto policji w Sieradzu, o tym mogą Państwo przeczytać dzisiaj. Też i o pikniku strażackim w Kłodzku, ta uroczystość przed nami w najbliższą sobotę o godzinie 15. A teraz o tym, że Dziennik Łódzki przypomina też historię święta 22 lipca, daty, która przez ponad 4 dekady była jednym z najważniejszych dni w kalendarzu PRL. Były pochody, defilady, przemówienia, festyny, uroczyste otwieranie nowych inwestycji. Dziś to przede wszystkim historyczne wspomnienie, a archiwalne zdjęcia pokazują, jak wyglądały tamte obchody, więc kto ciekawy, proszę śmiało zajrzeć na strony online Dziennika Łódzkiego. A skoro o wakacjach była dzisiaj mowa, Dziennik Łódzki zagląda też z przymrużeniem oka nad Bałtyk. W zestawieniu znalazły się najpopularniejsze internetowe memy o polskim morzu, o kapryśnej pogodzie, o parawanach, o zimnej wodzie i cenach za gofra, czy też rybę, czyli wakacyjny humor w polskim wydaniu. A teraz przenoszę się do Zduńskiej Woli. Portal Nasze Miasto informuje o wydarzeniu w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Na początku lipca odbyły się tam bowiem pierwsze w Polsce warsztaty międzydomenowe z udziałem najnowocześniejszych wojskowych technologii samolotów F-35 i F-16, śmigłowców S-70 i wojsk specjalnych oraz dowództwa komponentu Wojsk Ochrony Cyberprzestrzeni. Ćwiczono współpracę różnych elementów systemu obronnego i wymianę danych podczas działań wielodomenowych. Z kolei w Muzeum Ziemi Wieluńskiej najmłodsi mieszkańcy regionu uczestniczyli w wakacyjnej misji Kultura, czytam właśnie na stronie portalu informacyjnego Wieluń Nasze Miasto. Dzieci lepiły garnki z gliny, zwiedzały muzealne wystawy, odwiedziły basztę męczarni, wybijały wieluńskiego denara i próbowały swoich sił w strzelaniu z łuku. Wszystko to jest sfotografowane, wszystko to jest pełne pasji, energii. W końcu to wakacje. Wakacje połączone z historią. Propozycja, która cieszy się naprawdę dużym zainteresowaniem. Właśnie w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Zaglądam teraz do portalu InfoTydzień. Jest dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Pątnów. Będzie przebudowana droga z Załęcza Wielkiego od tak zwanych piasków w kierunku Bukowców. Inwestycja otrzymała 2 miliony złotych dofinansowania i powstanie dzięki temu nowa nawierzchnia asfaltowa, zjazdy poboczna ponad 2,5 kilometra odcinka. Na koniec informacja dotycząca bezpieczeństwa na drogach. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu przeprowadzili akcję alkohol i narkotyki. Sprawdzono trzeźwość 540 kierujących. Jeden kierowca prowadził samochód po alkoholu i jak się okazało miał również dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Zatrzymano także rowerzystę po spożyciu alkoholu. Dziękuję za uwagę. To był przegląd prasy. Dziś 22 lipca. W środę.
10: Słuchasz i wiesz, nad Wartą.
16: OSP, czyli Ochotnicza Straż Pożarna Brzeźnio, pozyskali tam defibrylator AED. Urządzenie ratujące życie w przypadku zatrzymania akcji serca jest już łatwo dostępne na ścianie budynku jednostki. Ale skąd pomysł na zamontowanie defibrylatora i jak wpłynie on na poprawę bezpieczeństwa? To wszystko sprawdzał dziś nasz reporter w terenie, Kacper Rafalski.
10: Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźnie w powiecie sieradzkim od kilku dni może pochwalić się wiszącym na ścianie jednostki defibrylatorem. Udało się go pozyskać dzięki zaangażowaniu prezesa OSP Brzeźnio Damiana Olszewskiego oraz druhów przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Skąd pomysł na zainstalowanie defibrylatora przy strażnicy OSP? O tym rozmawialiśmy dziś z naczelnikiem jednostki Jackiem Nakoniecznym.
18: Jesteśmy pomiędzy Sieradzem a Złoczewem, gdzie stacjonują karetki. U nas niestety w Brzeźniu karetka nie ma miejsca, dlatego że nie ma zakwaterowania i postanowiliśmy takie urządzenie zamieścić u nas na budynku OSP.
10: Defibrylator AED ratuje życie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.
18: W momencie, kiedy serce ustaje, mamy około 4,5 minuty na ratunek, dlatego że po 4,5 minutach mózg zaczyna obumierać. A kiedy serce staje, to wiadomo, nie transportuje tlenu niezbędnego do funkcjonowania mózgu.
10: Użycie defibrylatora jest bardzo proste. Najważniejsze to przede wszystkim nie bać się go użyć.
18: Ono jest tak skonstruowane, że to urządzenie nam podpowiada, co my mamy robić. Są dwie elektrody, na rysunkach jest określone, w którym miejscu na ciele człowieka należy je przykleić i po prostu słuchać poleceń tego urządzenia.
10: Odkrywamy tę pokrywę. Możemy ją odkryć bez żadnego klucza, tak po prostu?
18: Tak. Można to otwierać w momencie otwarcia pokrywy zabezpieczającej to urządzenie. Zaczyna wyć nasza syrena, a jeżeli syrena wyje, no to wiadomo, że coś złego się dzieje i można powiedzieć, że zawsze jakiś strażak przybiegnie i pomoże.
10: Mieszkańców Brzeźnia zapytaliśmy, czy defibrylator AED przyda się w miejscowości.
11: Jak najbardziej, bo uratowałem dzięki temu życie człowiekowi.
10: Czyli takie rzeczy się przydają i dobrze, że w OSP stanęło takie urządzenie?
11: Między innymi, ale tego powinno być więcej.
14: Myślę, że nikt przeszkolony i tak tego nie będzie do ręki.
10: Ludzie boją się?
14: Raczej tak.
10: A dlaczego? Przecież to podobno samo prowadzi. Są te komunikaty, instrukcje.
14: Tak, miałem do czynienia z czymś takim, ale powiem panu, że ludzie się boją tego.
18: My cały czas na spotkaniach to podkreślamy, że nie trzeba się bać. Pomimo, że nie potrafimy pomóc, najważniejsze jest zadzwonić po pomoc, ewentualnie poprosić kogoś.
10: Jednym z powodów, dla których OSP Brzeźnio ubiegało się o defibrylator, to fakt, że miejscowość nie dysponuje karetką pogotowia ratunkowego, a jak mówi Adam Stępka z Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi, czas dojazdu karetki może się delikatnie różnić.
15: Zgodnie z ustawą Państwowym Ratownictwem Medycznym faktycznie mediana czasu dojazdu w mieście, a poza miastem różni się. W przypadku miejscowości poza aglomeracyjnych, poza miastem, ta mediana wynosi 15 minut. Niemniej jednak nie możemy zapominać, że to jest system Państwowego Ratownictwa Medycznego, czyli nie jedna jednostka, nie jedno pogotowie ratunkowe, a również jednostki współpracujące z tym systemem. Jeżeli dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia w miejscu, gdzie ta karetka może dojechać z pewnym opóźnieniem, dysponowane są inne służby ratunkowe, chociażby Państwowa Straż Pożarna czy Ochotnicza Straż Pożarna, które udzielają kwalifikowanej pierwszej pomocy, w tym również z użyciem właśnie automatycznego defibrylatora zewnętrznego.
10: Urządzenie wiszące na ścianie OSP Brzeźnio jest bezpośrednio przy głównej drodze, ulicy Wspólnej, i jest bardzo widoczne.
18: Tak, on jest podświetlany, jak może pan zauważyć, zielone diody są w środku. Wieczorem to fajnie widać, jest takie dosyć przytłumione światło. Jest również mata podgrzewająca to urządzenie, kiedy temperatura spada poniżej zera.
10: Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnie gratulujemy pozyskania defibrylatora AED. Mamy nadzieję, że nie będzie nigdy potrzeby z niego korzystać.
16: Dodajmy, że lokalizację defibrylatorów w Polsce udostępnia rządowa strona gov.pl. W powiecie sieradzkim jest ich około 20 takich urządzeń. Nowe pociągi Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej oficjalnie przywitane. Na dworcu Łódź Fabryczna zgromadziły się dziś setki miłośników kolei. Wszystko po to, by dotknąć, zobaczyć i po raz pierwszy pojechać pociągiem ELF-30. Podczas prezentacji oficjalnie przywitali je m.in. marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska, prezes spółki PESA Krzysztof Zdziarski czy Maciej Sobieraj z Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. A na dworzec pociągi wjechały w wyjątkowym anturażu i w iście bondowskim stylu.
2: bardzo długo czekaliśmy, bo wiemy, że spójny transport publiczny na terenie naszego województwa to ogromna szansa rozwoju dla województwa łódzkiego. To łączenie mieszkańców, bo kolej ma łączyć.
20: LF3.0 to trzecia generacja i objeżdżony w całej Polsce, przetestowany w kilkunastu krajach Europy, pojazd najbardziej nowoczesny na rynku. 3.0 to pełna elektronika, pełny monitoring, pojazd skrojony na potrzeby aglomeracyjne, bardzo szybki w obsłudze, niezawodny.
21: 14 nowych pojazdów, to już 53 pojazdy w łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Dzięki temu będziemy mogli uruchamiać nowe połączenia, zwiększać częstotliwość, docierać do nowych miejsc. Myślę, że pasażerowie będą zadowoleni z tego, że jest więcej miejsc siedzących.
12: No, bardzo ładny, nowoczesny.
13: Jesteśmy z Krakowa i korzystamy z okazji, że jesteśmy właśnie w okolicach Łodzi. Specjalnie przyjechaliśmy tutaj, aby obejrzeć premierę tych wspaniałych nowych pociągów.
17: To rozwija cały region łódzki, także jesteśmy zadowoleni.
1: Często podróżuję, jestem przysłowiowym Mikolem, także się też tym interesuję. Co ich wyróżnia? No na pewno jakość i przede wszystkim jakość podróżowania. Cicho, ergonomiczne siedzenia, to jest jak gdyby najważniejsze.
19: Nowocześniejsze z tego, co widać, już klimatyzowane. Na pewno będzie się przyjemniej podróżować.
9: Bardzo ciekawe, zupełnie troszkę inne, ale no na razie ciekawe. Są komfortowe, są szersze miejsca trochę, no ciekawsze jest. Inaczej rozwiązane tu na górze, działa klimatyzacja na razie, bardzo fajnie.
1: No wizualnie też się dobrze prezentuje, to co widziałem wewnątrz, zewnątrz, także no wyróżnia ten pociąg na przykład od impulsów z Newagu, przynajmniej kształtem.
25: Na pewno te pociągi były potrzebne, będzie mogła korzystać większa liczba pasażerów z tych połączeń, także na pewno fajnie, że takie pociągi są.
16: Działa klimatyzacja, na razie ludzie są bystrze. Po oficjalnej prezentacji dwa pociągi wyruszyły w swoje trasy do Skierniewic i do Koluszek, zabierając ze sobą setki miłośników kolei. A materiał przygotował Seweryn Potentas. Dziękuję bardzo. W województwie łódzkim brakuje nie

0: uczniów w klasach, jest edukacja włączająca, która powoduje, że w szkole są uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, z niepełnosprawnościami i tymi uczniami trzeba się zająć, poświęcając im dużą część pracy.
1: Ale to uczniowie z tymi specjalnymi potrzebami to powinny być oddzielne klasy, oddzielne placówki?
0: Nie zawsze powinna być to osobna klasa, bo przecież mamy szkoły specjalne i tam generalnie ci uczniowie mają najlepsze miejsca, najlepsze zaopiekowanie. No ale mówimy o włączaniu uczniów do szkół masowych, ale ci uczniowie z potrzebami specjalnymi muszą mieć też specjalne warunki nauczania. Mniej liczne klasy, nauczycieli wspomagających, psychologów, pedagogów, całe spektrum wsparcia, którego szkoły niestety z różnych względów nie mogą zaoferować.
2: Renata Wrona, nauczycielka języka polskiego w 42. Liceum Ogólnokształcącym imienia Ireny Sendlerowej w Łodzi. Obserwujemy od wielu już lat brak młodych ludzi chętnych do pracy w zawodzie. Ten zawód nie jest atrakcyjny dla młodego człowieka głównie ze względu na to, na niskie zarobki, bo młody nauczyciel, nauczyciel początkujący na chwilę obecną otrzyma pensję około 5300 zł brutto, bez żadnych dodatków. Przekładając na netto, to będzie około 3900, więc nie jest to zachętą. Ponadto obserwujemy też takie w naszych kontaktach, relacjach codziennych, coraz trudniejsze relacje z rodzicami, którzy przyjmują postawę roszczeniową, a nie wspierającą w procesie edukacyjnym.
3: Powinno się dążyć do tego, żeby tych nauczycieli było więcej, więc nie ukrywajmy, kwota pewnie miałaby znaczenie.
1: No to ile pani zdaniem taki początkujący nauczyciel powinien zarabiać?
3: Pojęcia nie mam, z piątkę.
4: 4-4,5 tysiąca, no.
5: Nie powinni więcej zarabiać. Ja mam kuzynkę, która jest nauczycielką i wiem, ile zarabia i na pewno to nie jest 3900.
1: Bo 3900 to jest dla początkujących.
5: Wystarczy.
6: Bożena Będzińska-Bosik, jestem dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 81 imienia Bohaterskich Dzieci Łodzi w Łodzi. W zależności od tego, o jakiego nauczyciela nam chodzi, to takie są nadzieje. Ja sama poszukiwałam 5. Z jednym cały czas mam problem. Chodzi o nauczyciela języka hiszpańskiego, to jest deficytowy przedmiot. Natomiast jakimś cudem udało mi się zdobyć nauczyciela matematyki. Poszukiwałam psychologa. Tutaj dostałam bardzo dużo CV. Wiem, że jest problem z polonistami. Fizyka, biologia, chemia, geografia jest problem, bo słyszę od koleżanek moich dyrektorek. Również jeżeli chodzi o nauczycieli współorganizujących kształcenie, tak zwanych nauczycieli wspierających czy wspomagających, też jest problem. Przy czym jest, zauważyłam, grupa nauczycieli, którzy są w trakcie uzupełniania kwalifikacji. Troszeczkę, jeżeli chodzi o tych wspierających nauczycieli, powiało optymizmem, że oni zdobędą te kwalifikacje i będzie można ich zatrudnić.
7: Dodam, że w ubiegłym roku również brakowało około 1000 nauczycieli w województwie łódzkim, jednak taka liczba ofert pracy była dostępna pod koniec sierpnia, a nie lipca. Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że pod koniec tegorocznych wakacji liczba ofert dla pedagogów będzie po prostu większa. Za chwilę magazyn Łódzkie dla Ciebie. Jest 16.50. Zapraszam oczywiście o godzinie 17 na ostatnie wiadomości tego magazynu dzisiejszego wydania środowego. Wiadomości z regionu.
8: Łódzkie dla Ciebie. Audycja samorządowa, na którą zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
9: Dzień dobry. Witamy w magazynie Łódzkie dla Ciebie, w którym prezentujemy zaangażowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w pomoc i rozwój lokalnej społeczności. W dzisiejszej audycji powiemy o wakacyjnej trasie spotkań z przedsiębiorcami, nowym motoambulansie w województwie łódzkim, a także o milionie złotych na zielone projekty w rodzinnych ogrodach działkowych. Będzie też o Funduszu Talentów dla uzdolnionych mieszkańców regionu. Zapraszamy! Biznes nie ma wakacji. Cykl spotkań Łódzkie inspiruje biznes ruszył w wakacyjną trasę po regionie. To propozycja dla przedsiębiorców, osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wszystkich, którzy szukają informacji o możliwościach rozwoju swoich firm. Uczestnicy będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji i porozmawiać z ekspertami reprezentującymi instytucje otoczenia biznesu. Z ekspertami z Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

0: z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, mówi Michał Pabich, wiceprezes Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
1: Podczas spotkania będzie można uzyskać praktyczne informacje dotyczące dostępnych form finansowania, pożyczek, dotacji, funduszy europejskich, usług doradczych oraz innych instrumentów wspierających rozwój przedsiębiorczości.
0: Kolejne spotkania w ramach wakacyjnej trasy odbędą się 27 sierpnia w Brzezinach, 22 września w Piotrkowie Trybunalskim, a w październiku przedsiębiorcy spotkają się w Zgierzu. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. Motoambulans dla Łódzkiego. Krew dotrze do szpitali szybciej. Do Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi trafił motoambulans. Będzie przewoził krew i jej składniki z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa do szpitali, skracając czas dostaw, także w godzinach największego ruchu. Krwi nie da się wyprodukować ani niczym zastąpić, dlatego szybki i bezpieczny transport jest kluczowy dla ratowania życia. Nowe rozwiązanie usprawni pracę ratowników i placówek medycznych, przyspieszając dostarczanie krwi tam, gdzie liczy się każda minuta, mówi wicemarszałek województwa łódzkiego Piotr Wojtysiak.
2: Dzisiaj motoambulans do transportu krwi jest właśnie taką inwestycją, która usprawnia działanie systemu ochrony zdrowia. Bo nie chodzi tutaj o sam motocykl, tylko czas dotarcia z krwią do potrzebujących. A wiadomo, każda minuta liczy się, jeśli chodzi o ratowanie zdrowia i życia.
0: Pojazd ma status uprzywilejowanego i jest przystosowany do transportu koncentratu krwinek czerwonych, płytek krwi, osocza oraz krioprecypitatu. Dzięki temu sprawniej dotrze do szpitali, zwłaszcza w zatłoczonym mieście. Samorząd województwa łódzkiego konsekwentnie inwestuje również w ochronę zdrowia. W 2026 roku przeznaczy na ten cel 256 milionów złotych, w tym około 100 milionów złotych dla podległych szpitali i placówek. Na programy profilaktyczne zaplanowano 5 700 000 zł. W ramach projektu Łódzkie dla profilaktyki realizowanych jest 145 działań skierowanych do 300 000 mieszkańców regionu. Milion złotych dla działkowców. Rodzinne ogrody działkowe w województwie łódzkim jeszcze bardziej się zazielenią. Do 34 ogrodów trafi blisko 1 000 000 zł z budżetu samorządu województwa. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 30 tysięcy złotych. Program ma wspierać ekologię, poprawę gospodarowania wodą oraz tworzenie jeszcze bardziej przyjaznych miejsc do wypoczynku i integracji mieszkańców. O tym, na co zostaną przeznaczone środki, mówi Joanna Skrzydlewska, marszałek województwa łódzkiego.
3: To są środki, które przede wszystkim są przeznaczane na działania związane z szeroko pojętą ekologią, czyli na nasadzenia, na budowę studni, na budowę systemów naładniania.
0: To już czwarta edycja programu wsparcia dla działkowców. Do tej pory samorząd województwa łódzkiego dofinansował łącznie 140 inwestycji na terenie ogrodów działkowych w całym regionie. W tym roku z dotacji skorzystają stowarzyszenia m.in. z Łodzi, Kutna, Łowicza, Sieradza, Zduńskiej Woli, Piotrkowa Trybunalskiego, Tomaszowa Mazowieckiego, Brzezin i Zgierza. Rodzinne ogrody działkowe od lat pełnią ważną rolę społeczną i ekologiczną. W ramach Polskiego Związku Działkowców w Łódzkiem działa 300 ogrodów zrzeszających 44 tysiące działkowców. Są młodzi, zdolni i już osiągają sukcesy na poziomie krajowym i międzynarodowym. Teraz będą mogli liczyć na dodatkowe wsparcie. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego uruchomił Fundusz Talentów. Program dla finalistów i laureatów konkursów oraz olimpiad, którzy zdobyli kwalifikacje do kolejnych etapów rywalizacji. Tegoroczny budżet programu to 100 tysięcy złotych. Dzięki środkom młodzi mieszkańcy regionu będą mogli dalej rozwijać swoje pasje i reprezentować łódzkie podczas konkursów krajowych i międzynarodowych, mówi Joanna Skrzydlewska, marszałek województwa łódzkiego.
4: Wiemy, że często te osoby chciałyby wziąć udział w danym wydarzeniu, w danym konkursie, w danej olimpiadzie, a brakuje im środków finansowych, żeby tam dotrzeć, bo często one przekraczają ich możliwości. Teraz będzie to ułatwione i liczymy na to, że pomożemy tym, którzy będą rozsławiać łódzkie na świecie.
0: Z programu mogą skorzystać osoby rozwijające swoje talenty, między innymi w dziedzinie nauki i kultury. Wnioski należy składać do Departamentu Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Samorząd zapowiada, że jeśli zainteresowanie programem będzie duże, w kolejnych latach środki na Fundusz Talentów mogą zostać zwiększone. To już wszystko w tym magazynie Łódzkie dla Ciebie. Do usłyszenia.
5: Była to audycja samorządowa Łódzkie dla Ciebie, na którą zaprosił marszałek województwa łódzkiego.
6: Autopromocja.
7: Walizka? Jest! Okulary? Są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
8: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
9: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
10: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
11: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu
8: Panie ministrze,
11: Trybunału
8: w polityce
11: to było...
8: Nie jest pan od wczoraj w polityce.
12: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
13: Czy to jest polityczny trolling?
14: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
15: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
16: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
12: Gość Radia Łódź.
8: Najważniejsza rozmowa w regionie.
12: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
8: Maciej Trajanowski
12: i Michał Dąbrowski.
8: Zapraszamy!
6: Autopromocja. Reklama.
17: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie. Niektóre wakacyjne podróże zaczynają się od pierwszej strony. Letni Festiwal Książki zaprasza na ulicę Piotrkowską w Łodzi. Czekają spotkania autorskie, koncerty, tysiące książek, wyjątkowe grafiki, rzemiosło artystyczne i festiwalowa strefa relaksu. Przyjdź z rodziną, przyjaciółmi albo po prostu znajdź chwilę dla siebie. Program i listę wystawców znajdziesz na łódzkietargiksiążki.pl. Do zobaczenia podczas 603 urodzin Łodzi. Wstęp wolny. Zapraszają Fundacja Przędzalnia Sztuki i Fundacja Zakręceni Czytaniem.
18: Zdradzę Ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja. Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port Lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
6: Po reklamie.
19: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
20: Ostatni raz dziś tego popołudnia przegląd sytuacji na drogach regionu. W Wieluniu największe utrudnienia występują obecnie w rejonie rond Witkowskiego Praw Kobiet i Farysza. Tam jest naprawdę wyraźnie spowolniony ruch. W Śradzu ruch spowolniony na Jana Pawła II na całej długości. A w Zduńskiej Woli nadal występują utrudnienia związane z pracami drogowymi na Kościelnej, na Łaskiej oraz w rejonie Placu Kościuszki.
19: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
20: Minęła 17. W serwisie Zduńska Wola zaprasza na święto lokalnego sportu. Defibrylator przy remizie OSP w Brześniu dostępny całą dobę. Prawie 1000 wakatów w szkołach regionu. Skąd ten problem? To może być początek wielkiej sportowej przygody, bo w najbliższą sobotę od godziny 14 w Zduńskiej Woli mieszkańcom regionu zaprezentują się wszystkie działające w mieście kluby i stowarzyszenia sportowe. Będzie można poznać różne dyscypliny i porozmawiać z ich przedstawicielami. Wszystko w ramach 6. edycji sportowej Kępiny. Sławek Cybulski.
1: Chcemy, żeby w tym roku to wydarzenie było o Zduńskiej Woli, mówi zarządzająca spółką Zduński Sport Katarzyna Świdlińska.
21: Będzie można zobaczyć cały przekrój aktywności sportowej, jakie Zduńska Wola proponuje dzieciakom, jakie proponuje młodzieży. Będzie można przyjść, sprawdzić, porozmawiać z trenerem.
1: W czasie sportowej Kępiny zaprezentuje się 12 działających w tym mieście klubów i stowarzyszeń. Każdy z nich zamierza pokazać to, co najlepsze, by zachęcić dzieci i młodzież do uprawiania swojej dyscypliny, mówi prezes UKS Akademii Siatkówki Anna Danielska.
22: My chcielibyśmy na tym sporcie zduńskowolskim pokazać ofertę naszego klubu, jakie mamy środki treningowe, ale przede wszystkim jaką fajną dyscypliną jest siatkówka.
1: W czasie sportowej Kępiny będą również zbierane pieniądze na leczenie 2-letniego Marcelka Trzcińskiego, chorego na dystrofię mięśniową.
20: Dziękuję za tę wiadomość. W Brzeziu w powiecie średzkim pojawił się ogólnodostępny defibrylator AED, czyli urządzenie, które może pomóc uratować życie przy nagłym zatrzymaniu krążenia. Sprzęt zamontowano przy remizie OSP i jest dostępny przez całą dobę. Urządzenie samo prowadzi użytkownika krok po kroku, dlatego może z niego skorzystać także osoba bez medycznego przeszkolenia. I kolejna wiadomość. Śradzanie i turyści będą mieć wyjątkową okazję zobaczyć świat, którego już nie ma, bowiem we wtorek w Muzeum Okręgowym w Śradzu wyświetlone zostaną archiwalne filmy dokumentalne z okresu międzywojennego. Zapytaliśmy dyrektora Muzeum Okręgowego w Śradzu Piotra Gutbiera, który obraz z tych archiwalnych nagrań został z nim najdłużej.
23: Pokazujący wszelakiego rodzaju uroczystości, w których brała udział młodzież, czy to na jakichś stadionach, czy to też podczas uroczystości związanych, wtedy mieliśmy dużo uroczystości religijnych i to też one były filmowane i pokazujące tak, jak społeczeństwo na to reagowało.
20: Ale dlaczego
23: jak się
20: akurat
23: zachowywało?
20: Młodzież pana zaabsorbowała na tych filmach? No i dlatego ciąg dalszej rozmowy udostępniliśmy już Państwu na stronie online, oficjalnej stronie Radia Łódź. Proszę zajrzeć do zakładki wiadomości z regionu i wysłuchać rozmowy dnia z gościem dnia Radia Łódź nad Wartą. Dodam jeszcze tylko, że podczas pokazu 28 lipca w muzeum zobaczycie Państwo m.in. unikatowe ujęcia z uroczystości pogrzebowych marszałka Józefa Piłsudskiego. To tyle w tym serwisie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
20: Jest 20 stopni na termometrach w całym mieście i w regionie. Jest teraz raczej słonecznie, choć trwa walka nad nami z chmurami słońca. Późnym wieczorem zacznie się poważnie chmurzyć, a nad ranem jutro będzie padał deszcz. O godziną 12 dzisiaj 14 stopni, a jutro maksymalnie 17.
17: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Popołudnie bez pośpiechu.
8: Już 6 minut po godzinie 17 rozpoczynamy nasze środowe spotkanie bez pośpiechu. Tomasz Ferliński program realizuje, przed mikrofonem Marcin Tercjak. Kłaniamy się i zaczynamy.

Zespół James i utwór Getting Away With It. Tak, rozpoczynamy nasze dzisiejsze, czyli środowe spotkanie bez pośpiechu na antenie Radia Łódź, które jak zawsze potrwa do godziny 19, a w nim oczywiście, można powiedzieć jak zawsze, czy też tradycyjnie, historia pewnej piosenki. Dziś sięgniemy po klasykę z repertuaru Madonny wraz z Bartoszem Florczakiem. No i oczywiście będzie też kolejne spotkanie z naszą płytą tygodnia. To po godzinie 18 w tym tygodniu naszą płytę prezentuje Piotr Bielawski. A poza tym mnóstwo dźwięków najróżniejszych i kilka być może istotnych, a być może wcale nie informacji ze świata, jak chociażby ta, że Elon Musk proponuje swoją wersję Odysei. Ponoć ma być gotowa na koniec roku i powstanie z potężnym wykorzystaniem sztucznej inteligencji. No bardzo jestem ciekaw, co na to Christopher Nolan. Mela Koteluk już teraz.

Tonight She Comes to był oczywiście zespół The Cars. Wcześniej słuchaliśmy Mary Koteluk. Na zegarze już prawie 19 minut do godziny. Prawie 19 minut po godzinie 17. Posłuchajmy Sienny Spyro, a potem Bartosz Florczak przypomni nam pewną piosenkę Madonny.

0: historia pewnej piosenki.
1: W przerwie finałowego meczu piłkarskich Mistrzostw Świata w USA na Morawie zaprezentowano około 20-minutowy muzyczny show. Rozpoczęła go Madonna w towarzystwie dwóch legendarnych brazylijskich piłkarzy Ronaldinho i Ronaldo. Tak zwany halftime show, wzorem tych z finałów Super Bowl, miał być wielkim wydarzeniem, ale fani piłki nie byli do końca zachwyceni. Madonna wykonała fragment przeboju Music z 2000 roku. Przesłanie piosenki idealnie pasowało do aury finałowego meczu. Music mówi o tym, że muzyka jednoczy ludzi, chociaż tekst ma też społeczne i polityczne odniesienia. Podobno wokalistka napisała piosenkę po powrocie z koncertu Stinga, podczas którego miała wrażenie, że udało mu się stworzyć z publicznością więź. Koncert miał miejsce w nowojorskim Beacon Theater w listopadzie 1999 roku. Publiczność zachowywała się na początku grzecznie, dopóki Sting nie zaczął grać starych hitów The Police. Światła przygasły, a wszyscy podeszli bliżej sceny, aby posłuchać Stinga. Nagle ludzie zatracili zahamowania i uprzejmości, a wszyscy praktycznie trzymali się za ręce. Naprawdę mnie to poruszyło, powiedziała później Madonna. Wracając do Music, piosenka utrzymana w stylistyce klubowej i pop była murowanym przebojem. Kiedy więc przed premierą pojawiła się w nielegalnych serwisach muzycznych, Madonna i jej prawnicy wpadli w szał. Szybko rozpoczęto szereg operacji prawnych w celu zatrzymania procederu, ale było za późno. Był to czas największego piractwa w sieci, którego ofiarami padało wielu artystów. Music osiągnęła wielki sukces także dzięki teledyskowi. Przedstawia Madonnę, która w limuzynie odwiedza kolejne kluby, bawiąc się i sycąc swoim sukcesem. Kierowcą limuzyny jest Sacha Baron Cohen, który wcielił się w postać słynnego Alego G, brytyjskiego komika, który udawał gangsta-rapera i przeprowadzał wywiady z różnymi politykami czy dygnitarzami, zadając im absurdalne pytania. Podczas kręcenia zdjęć Madonna była już w ciąży, na planie zasłaniała się więc futrem, a do części ujęć wykorzystano animację. Piosenka była ogromnym przebojem, a zarazem ostatnim singlowym numerem 1 Madonny w Stanach Zjednoczonych. Posłuchajmy, oto Music i królowa muzyki pop.

0: Autopromocja.
1: Kołatanie przedsionków.
2: Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński, zapraszam.
3: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
4: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
3: W każdy poniedziałek po 21.
5: Okolice jazzu.
3: Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Radio Łódź zaprasza do studia plenerowego podczas letniego festiwalu książki organizowanego w ramach 603 urodzin Łodzi. Już 25 i 26 lipca. To wydarzenie dla miłośników literatury obyczajowej, kryminałów, horrorów, komiksów, książek dla dzieci i młodzieży oraz pasjonatów historii Łodzi. W programie spotkania z autorami, liczne łódzkie akcenty i przewodniki odkrywające filmowe, literackie i wielokulturowe oblicze miasta. Zapraszamy! Partnerami studia plenerowego Radia Łódź są Fundacja Przędzalnia Sztuki i Księgarnia Ossolineum, organizatorzy festiwalu.
7: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
8: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
7: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
8: No ale
7: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
0: Po reklamie.
10: Jest 17:30. Czas na najważniejsze informacje w skrócie w Radiu Łódź. Przed mikrofonem Wiktoria Makowska. Dzień dobry.
11: Dzień dobry. W regionie łódzkim brakuje około 1000 pedagogów, a w samej Łodzi jest ponad 300 ofert pracy dla nauczycieli. Ludzie nie garną się do tego zawodu przez zarobki. Początkujący nauczyciel dostaje na rękę niecałe 4000 zł, a nauczyciel dyplomowany zarabia o 800 zł więcej. W połowie lipca w całej Polsce w banku ofert pracy było blisko 20 tysięcy ogłoszeń dla nauczycieli. Łodzianie narzekają na stan Parku Staromiejskiego po rewitalizacji. Urzędnicy sprawdzają. 2 lata po zakończeniu rewitalizacji tzw. Parku Śledzia przy łódzkiej manufakturze mieszkańcy ponownie zgłaszają problemy. Zwracają uwagę, że fragmenty parku są rozkopane, a część parkowego oświetlenia nie działa. Jak podkreślają, nie czują się bezpiecznie. Po naszych pytaniach Zarząd Zieleni Miejskiej zapowiedział kontrolę w parku. Ministerstwo Zdrowia pracuje nad rozwiązaniem trudnej sytuacji szpitali powiatowych, zapewniła ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Dodała, że na stole leżą różne propozycje, a problemy, z jakimi borykają się lecznice, nie powstały w ostatnich latach.
12: Myślę, że to nie jest problem, który powstał w ostatnich miesiącach, tylko długoletnie problemy. My oczywiście dzisiaj na stole mamy fundusz medyczny i konsolidację i to jest pomoc realna, którą możemy dać, ale dzisiaj również zachęcam do rozmów z oddziałem NFZ-u na temat rozwiązań organizacyjnych, które mogą podnieść efektywność pracy szpitali.
11: Jednym z pomysłów na oszczędność pieniędzy przez szpitale jest rezygnacja z nieograniczonych dyżurów medyków i przygotowanie przepisów regulujących maksymalny czas pracy personelu medycznego. Miłośnicy kolei opanowali dworzec Łódź Fabryczna. Oficjalnie przywitano tam nowe pociągi Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. To mieszczące nawet 350 pasażerów pociągi ELF 3.0, czyli najnowsza konstrukcja bydgoskiej PESY. Do tej pory testowane były w 12 europejskich krajach. Dziś po raz pierwszy wyjechały na tory w Łódzkiem. Po oficjalnym przywitaniu pociągi ruszyły w swoje pierwsze trasy do Skierniewic i Koluszek już z pasażerami. A łącznie do Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej trafiło 14 nowoczesnych składów. Pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 18.00.
10: A teraz kilka słów o pogodzie. Dziś po południu i wieczorem zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu. Możliwe są też burze. W tej chwili na naszych termometrach 20 stopni. Wiatr wieje z kierunków zachodnich przede wszystkim i czasami z północnego zachodu. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągnąć nawet 60 km na godzinę. Noc, która przed nami, będzie upływać z umiarkowanym zachmurzeniem. Jednak początkowo i w drugiej połowie nocy mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Na północy regionu możliwe także burze. Temperatura minimalna nocą od 12 do 13 stopni Celsjusza. Natomiast jutro w ciągu dnia zachmurzenie będzie duże, ale z większymi przejaśnieniami i z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami. Możliwy także grad. Temperatura maksymalna około 18 stopni Celsjusza.
1: Popołudnie bez pośpiechu.
10: Krótko mówiąc, nie będzie to najcieplejszy dzień tego lata z pewnością, ale pewnie doczekamy się jeszcze pięknej wakacyjnej pogody. Na zegarze w tej chwili 26,5 minuty do godziny 18. Posłuchamy w utworze Funny Little Frog zespołu Bell & Sebastian. I przy tej okazji słówko warto powiedzieć, bowiem zespół Bell & Sebastian ostatnio grał w Murcji, w Hiszpanii i tam opóźnił zdecydowanie rozpoczęcie swojego występu, aby publiczność mogła obejrzeć finał Mistrzostw Świata. Fani śledzili mecz na Telebimie, no a gdy Hiszpania zdobyła tytuł, zespół wykonał utwór The Stars of Track and Field i no, dokonał takiego gestu celebracji wraz ze zgromadzonymi tam hiszpańskimi kibicami. Nie jest to pierwszy raz, kiedy wykonawcy w jakiś sposób nawiązują do wydarzeń sportowych, piłkarskich bardzo często, które dzieją się równolegle. Niekiedy ich zachowanie jest nieco mniej, powiedziałbym, nieco mniej dobrze widziany, jeżeli tak można powiedzieć, przez publiczność, bo czasami znani są z tego niektórzy wykonawcy, między innymi Rod Stewart, potrafią ekstremalnie spóźnić się na swój koncert, ponieważ oglądają w garderobie mecz, ale niekiedy potrafią naprawdę znakomicie zareagować. W 1982 roku podczas finału Mistrzostw Świata zespół The Rolling Stones występował we Włoszech, już nie pamiętam w jakim mieście. I w momencie, kiedy wiadomo było już, że Włosi wygrywają finał, grając mecz z Niemcami, Mick Jagger wybiegł nagle na scenę w koszulce numer 10, oczywiście w barwach włoskich. To była koszulka, którą nosił wówczas najskuteczniejszy napastnik włoski, czyli Paolo Rossi. No i podobnie zachował się zespół Bell & Sebastian, pozwolił podczas koncertu również cieszyć się kibicom ze zwycięstwa ich ulubieńców, czyli reprezentacji Hiszpanii na Mundialu. Posłuchajmy, oto zespół Bell & Sebastian i Funny Little Frog.

Magdalena Bay w utworze Killing Time. Magdalena Bay, czyli Mika Tenenbaum i Matthew Levin, poznali się dawno temu w liceum, no może nie tak dawno, i tworzą fantastyczny duet muzyczny. Zawsze niecierpliwie czekam na kolejną piosenkę, którą stworzą i którą podeślą do rozgłośni radiowych. Teraz zespół U2, też doczekamy się niebawem nowej płyty, na razie coś sprzed lat.

Lato i zespół Rycerzyki, a wcześniej Even Better Than The Real Thing i zespół U2 z czasów swojej wielkiej chwały, początku lat 90. i płyty Achtung Baby. Na zegarze 10 minut do godziny 18, a 18 oczywiście w Radiu Łódź serwis informacyjny. Do tego czasu jednak zdążymy jeszcze odwiedzić Ziemię z zespołem Sisters i posłuchać Michaela Jacksona.

0: Autopromocja.
1: Wsiądź do tramwaju i odkryj Łódź z zupełnie nowej perspektywy. Już w czwartek 23 lipca o godzinie 18 zapraszamy na kolejny przystanek Radiość. Wyjątkową 95-minutową podróż po mieście z przewodnikiem. Tym razem o łódzkich ulicach, miejscach i ich niezwykłych historiach opowie Krzysztof Olkusz. Startujemy z radiostacji. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Pisy na wydarzenie @radiolódź.pl. Więcej na radiolódź.pl. Przystanek Radiość. Odkrywaj Łódź razem z nami.
2: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
3: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
2: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
4: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
5: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
2: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni, Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
7: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
8: Gotowi na powrót do lat 90? Już 21 listopada Back to the 90s w Atlas Arenie. Hathaway to Unlimited i 4 godziny największych przebojów Eurodance'u. To dopiero początek line-upu. Zbierz ekipę i baw się na największej imprezie lat 90 w Polsce. Bilety już w sprzedaży na atlasarena.pl.
0: Po reklamie.
9: Jest 18.
10: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
9: Czas na serwis informacyjny, który przedstawi Wiktoria Makowska.
11: Szkoły w Łódzkiem szukają nauczycieli. Wakaty liczone są w setkach. Jutro nad Bałtykiem mogą wystąpić trąby wodne, ostrzegają synoptycy. Nowe pociągi ŁKA. Dziś pierwsi pasażerowie wyruszyli w podróż. Po południu wieczorem zachmurzenie duże, miejscami przelotne opady deszczu, możliwe burze. W województwie łódzkim brakuje prawie 1000 nauczycieli. Braki dotyczą pedagogów uczących na przykład fizyki, chemii czy matematyki, a także psychologów i pedagogów specjalnych. W samej Łodzi w oficjalnej bazie ofert pracy Ministerstwa Edukacji znajduje się ponad 300 ogłoszeń. Jak mówi Renata Wrona, polonistka z 42. Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, od wielu lat obserwujemy brak młodych zainteresowanych nauczaniem.
12: Ten zawód nie jest atrakcyjny dla młodego człowieka głównie ze względu na to, na niskie zarobki, bo młody nauczyciel, nauczyciel początkujący na chwilę obecną otrzyma pensję około 5300 zł brutto, bez żadnych dodatków.
11: To przekłada się na pensję netto, wynoszącą około 3900 zł na rękę. W całej Polsce, jak informuje dziennik Gazeta Prawna, w połowie lipca w Banku Ofert Pracy było blisko 20 tysięcy ogłoszeń dla nauczycieli.
13: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
11: Jutro nad wybrzeżem mogą pojawić się trąby wodne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że zjawisko może wystąpić na wschodnim wybrzeżu oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej i na Półwyspie Helskim, mówi synoptyczka Anna Gryczman.
14: Mamy zapowiedź, że mogą nastąpić burze i wiatr będzie się wzmagał, ale pamiętajmy, to jest dalej prognoza, że wiatr może dojść do 6 w skali Beauforta.
11: A wiatr w tym rejonie osłabnie w piątek. W Łódzkiem jutro do 18 stopni, możliwe całodniowe przelotne opady deszczu. Więcej o pogodzie po wiadomościach. Krótko ze spadku cen paliw cieszyły się firmy transportowe. Koszt oleju napędowego znów mocno uderza w branżę. Sytuacja jest związana z konfliktem na Bliskim Wschodzie. Choć do rekordu cen jeszcze trochę brakuje, ceny wróciły do poziomu tych z maja i wciąż rosną. Jak sobie z tym radzą przewoźnicy? To sprawdziła Aneta Łuczkowska.
15: Wykres przedstawiający, jak kształtują się ceny paliw w hurcie, znów budzi obawy. Ceny cały czas rosną. Teraz to prawie 6,5 zł za litr diesla netto, mówi Dariusz Matulewicz z Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych.
16: Cena netto w okolicach 5 zł jest tą ceną, która gwarantuje, że ten transport będzie odbywał się w sposób zyskowny, płynny, bez niepotrzebnych napięć cenowych.
15: Przewoźnikom jest teraz nieco łatwiej niż wiosną. Wielu firmom udało się podnieść frachty, czyli to, ile pobierają za transport towarów.
16: Natomiast pamiętajmy, że weszliśmy w okres letni. Jak co roku mamy tutaj spadek popytu na usługi transportowe.
15: Tylko w pierwszym kwartale tego roku z rynku zniknęło ponad 1200 firm transportowych. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
11: Wielu transportowców zamiast kończyć działalność zawiesza licencję i czeka na lepszy moment. Nowe pociągi ŁKA z debiutanckim przejazdem. Przewoźnik zaprezentował dziś nowoczesne składy ELF3.0. W wydarzeniu na dworcu Łódź Fabryczna wzięli udział miłośnicy kolei, którzy najpierw mogli dokładnie przyjrzeć się pociągom, a następnie po raz pierwszy pojechać nimi po torach regionu. A o szczegółach Seweryn Potentas.
17: ELF3.0 to najnowocześniejsza konstrukcja bydgoskiej PESY, która ma zwiększyć nie tylko komfort podróżujących, ale także możliwości łódzkiej kolei aglomeracyjnej, mówi jej prezes Maciej Sobieraj.
18: Będziemy mogli uruchamiać nowe połączenia, zwiększać częstotliwość.
17: Po oficjalnej prezentacji nowe składy przeszły najtrudniejszy z testów, bo oceniane były przez miłośników kolei i pasażerów.
19: Są komfortowe, są szersze miejsca trochę, no ciekawsze jest.
20: Cicha, ergonomiczne siedzenia, to jest jak gdyby najważniejsze.
19: Bardzo ciekawe, zupełnie troszkę inne, ale ciekawe.
17: Każdy z nowych trzyczłonowych pociągów ma 60 metrów długości i pomieści nawet 350 pasażerów. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
11: Dzięki 14 nowym pociągom łódzka kolej aglomeracyjna dysponuje obecnie 53 składami. W 2029 roku dołączy do nich 6 kolejnych, także wyprodukowanych w zakładach bydgoskiej PESY. A kolejne wiadomości w Radio Łódź o 19:00. Zapraszam.
6: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: Promienie słoneczne od czasu do czasu jeszcze zaglądają przez nasze radiowe okno do studia, ale faktycznie w tej chwili niebo coraz bardziej zachmurzone, no i wszystko tak naprawdę rozgrywa się według scenariusza, który opisali dla nas synoptycy jakiś czas temu, czyli po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, możliwe również burze. Temperatura maksymalna od 20 do 23 stopni. Oznacza to, że mamy ten moment już za sobą, maksymalnych temperatur, bo w tej chwili na radiowym termometrze 19 stopni. W nocy zachmurzenie będzie na ogół umiarkowane, ale początkowo i w drugiej połowie nocy pojawią się przelotne opady deszczu na północy regionu, możliwe także burze. Temperatura nocą ta minimalna od 12 do 13 stopni, a wiatr powieje słabo z południowego zachodu, jednak w czasie burz będzie miał swoje porywy. Natomiast jutro w ciągu dnia zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami i z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami. Możliwy także grad. Temperatura maksymalna około 18 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: Popołudnie bez pośpiechu.
9: 6,5 minuty po godzinie 18 rozpoczynamy drugą część naszego środowego spotkania bez pośpiechu na antenie Radia Łódź. Rzecz jasna, program realizuje Tomasz Feliński, przed mikrofonem Marcin Tercjak, a muzycznie zaczniemy od zespołu Tin Lizzy i nim zespół Twin Lizzy zagra, powiem, bo być może niektórzy z Państwa zechcą, do czego namawiam, posłuchać naszego radia również po godzinie 21. Dziś w audycji Muzyka jest najlepsza, którą poprowadzi jak zawsze w środy Bartosz Florczak, między innymi stare nagrania zespołu Twin Lizzy, bowiem ukazały się wznowienia starych płyt, starych nagrań tego fantastycznego zespołu z Irlandii, którego liderem był cudowny i nieodżałowany Phil Lynott. Nie bez powodu ma w Dublinie przed jednym ze swoich ulubionych pubów swój pomnik. Posłuchajmy, oto zespół Thin Lizzy.

Zespół Thin Lizzy i The Boys Are Back in Town. Rozpoczęliśmy w ten sposób drugą godzinę naszego środowego spotkania bez pośpiechu na antenie Radia Łódź, w której między innymi też kolejne spotkanie z naszą płytą tygodnia. To już za kilkanaście minut tę płytę prezentuje oczywiście Piotr Bielawski. Nawet kilka bym powiedział, bo tak mniej więcej 20 po 18 wystartujemy. Ale wcześniej Ania Dąbrowska, a potem też dawno niesłyszany stary przebój zespołu Bon Jovi.

0: Jak to się mówi, tak trochę moje guilty pleasure, Bon Jovi, utwór Runaway, gdzieś z pierwszej połowy lat 80. 20 prawie minut po godzinie 18, to teraz już sięgnijmy po naszą płytę tygodnia wraz z Piotrem Bielawskim.
1: Płyta tygodnia.
2: Piotr Bielawski, zapraszam. Słuchamy w tym tygodniu jazzu, piosenek jazzowych, piosenek opartych na standardach jazzowych. Jak mówi Ewa Środoń, bo o niej to opowieść przede wszystkim, wychowała się na standardach, bardzo kocha My Funny Valentine, My Favorite Thing, nie dziwię się zresztą, to są doskonale napisane przede wszystkim piosenki. A ona postanowiła, i to kilka lat temu, że repertuar, który stworzy, będzie bardzo jej autorski. Dlatego powołała kwartet Ewy Środoń i już od początku myślała o płycie, która nazywa się Koloryzowane. Bo trzeba pokoloryzować swój świat, żeby nie był taki szary, albo odnaleźć te kolory, barwy. To tak samo jak w muzyce. W muzyce jazzowej jak najbardziej, choć przestrzegam tych, którzy kochają jazz, oto mamy do czynienia z formą wymykającą się klasyfikacji, że to taki jazz. To bardzo popowa piosenka, pomimo pozorów, bo Ewie zależy, żeby docierać do jak najszerszego grona słuchaczy. To bardzo udane połączenie, moim zdaniem, popu z jazzem, jazzu z popem. Rzadko się zdarza na polskiej scenie, że mamy do czynienia z taką piosenką. Ostatnio jest mnóstwo takich rzeczy w muzyce światowej. Jest jakiś trend, jest jakiś powrót do tego typu śpiewania i grania. No i Ewa chyba utrafiła wreszcie w ten swój moment. Chociaż płyta rzeczywiście dojrzewała i przez kilka dobrych lat była tworzona. To piosenki bardzo aktualne właśnie, a propos procesu tworzenia i a propos upływu czasu. To piosenki bardzo aktualne, udało jej się uchwycić takie momenty w tekstach niezwykle ważne, emocjonalne, które na pewno każdy z nas rozpozna, ponieważ to te same emocje, które w nas tkwią. I o tych momentach opowiada w swoich piosenkach.
3: Czego szukasz? Bo jest taka piosenka Szukam.
4: Jest. Szukam. No to jest piosenka, która znowu gdzieś tam sięga do dzieciństwa, do tego, że każdy z nas coś wynosi z domu i później szukamy tego w osobach, które nas otaczają w sobie i znajdujemy albo nie.
3: Częściej znajdujemy czy nie?
4: A to różnie.
3: W szukaniu istota, a nie w znalezieniu, tak?
4: W procesie.

0: Autopromocja.
1: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13:40 na antenie Radia Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
2: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już w najbliższy poniedziałek, 27 lipca, Radio Łódź zaprasza na koncert z cyklu Open Stage Ether Jazzu. Zapraszamy na koncert w patio portu Łódź. Wystąpi Late Night Poems, akustyczny kwartet łączący jazz z poezją mówioną oraz Tłusty Majonez, duet Bartosza Wolerta na perkusji i Kornela Karolaka na syntezatorach. Ich autorski post-jazz zachwyca oryginalnym brzmieniem i niekonwencjonalnym podejściem do komponowania. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radiołódź.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
4: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
5: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
6: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
7: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
6: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
7: No i tanio.
6: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie.
8: Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
1: Popołudnie bez pośpiechu.
2: Za 29 minut będzie godzina 19. Do 19 nasze spotkanie. Za kilka minut posłuchamy, jak na swojej nowej płycie śpiewa córka reżysera takich filmów jak Star Trek, Super 8 czy Gwiezdne Wojny, Przebudzenie Mocy. Nie tylko zresztą tej części Gwiezdnych Wojen. Niektórzy być może już wiedzą, o kogo chodzi i w przypadku reżysera, i w przypadku córki. Ale jak powiedziałem, to za moment, bo wcześniej posłuchamy zespołu Oasis, a także Michała Wiraszko.

Dni, które przed nami, zaśpiewał Wiraszko na zegarze 20 minut do godziny 19. Obiecałem, że pojawi się Nepo Baby, czy też Nepo Kid w naszym dzisiejszym spotkaniu. To określenie oczywiście pojawia się zawsze przy artystach, czy to są aktorzy, aktorki, muzycy, modelki, no, najróżniejsze osoby próbujące w jakiś sposób wzbudzić nasze zainteresowanie swoją działalnością, które są dziećmi, potomkami słynnych artystów. No i tak jest w przypadku Gracie Abrams, która jest, jak powiedziałem, córką J.J. Abramsa, doskonale znanego hollywoodzkiego reżysera, twórcy wielu tak zwanych blockbusterów, filmów, które zdobywały ogromną widownię, między innymi Gwiezdnych Wojen, ale także Mission Impossible i jeszcze paru innych tytułów, takich jak Star Trek chociażby. Gracie Abrams wydała właśnie nową płytę zatytułowaną Daughter from Hell, czyli córka z piekła rodem, i z tej płyty posłuchamy jednego nagrania, to kompozycja zatytułowana Good Reason, a potem duet The Bird and the Bee przypomni jeden ze szlagierów grupy Van Halen.

Ain't Talking About Love to był zespół The Bird and the Bee, czyli Ainara George i Greg Kerstin, niemal na koniec naszego spotkania, bo na koniec jeszcze będziemy grać po łódzku zespół Elsztad, oczywiście w utworze Halo z ich znakomitej płyty zatytułowanej El Story, a już całkiem na koniec Rolling Stonesi z płyty najnowszej, to też jeszcze nie tak dawno była nasza płyta tygodnia. Posłuchamy kompozycji Back in Your Life. Zostawiam Państwa z Radiem Łódź i zachęcam do tego, żeby Państwo pozostali z nami jak najdłużej, bo dziś po godzinie 19 mnóstwo ciekawych audycji, także muzycznych. Dziękuję, mówił Marcin Tercjak. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Zdradzę ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja. Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
2: Jesień należeć będzie do Księcia Ciemności. Hrabia Dracula zaprasza na spektakle do Teatru Muzycznego w Łodzi. Bilety już w sprzedaży. Szczegóły na www.teatr-muzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
3: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
4: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
5: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
4: Tak wcześnie?
5: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
4: I co powiedzieli?
5: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
4: Bezcenne.
5: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Tu Radio Łódź, jest 19. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Trzynastka wraca, ósemka kursuje rzadziej. Zmiany w MPK Łódź. Stacja przetwarzania odpadów może powstać pod Wieruszowem. Są protesty mieszkańców. Argentyna czuje się atakowana przez resztę świata po finale mundialu. Za chwilę szczegóły. Po południu wieczorem zachmurzenie duże, miejscami przelotne opady deszczu, możliwe burze. Wielki powrót tramwajowej trzynastki i mniej przejazdów tramwajowej ósemki. Po 8 latach w Łodzi tramwaje linii numer 13 powróciły na trasę Teofilów Dąbrowa, ale jednocześnie zmniejszono liczbę kursów linii numer 8 z Teofilowa na Zarzew. To powrót do sytuacji sprzed 8 lat, odpowiada Tomasz Andrzejewski z Urzędu Miasta.
7: Trzynastka została zawieszona z racji prowadzonych inwestycji na Rydze Śmigłego, budowy tunelu średnicowego czy prac w nowym centrum Łodzi, więc 3/4 trasy nie mogło być obsługiwane tramwajem.
6: Trzynastka i ósemka kursują co 15 minut.
7: Zadaje na 3/4 wspólnej trasy częstotliwość co 7,5 minut, czyli z Teofilowa do skrzyżowania Marszałków nic nam się nie zmieniło. Natomiast na odcinku Widzewskim mamy nadal 10 co 7,5 minut oraz 9.
6: Po wakacjach na swoją trasę między szpitalem CKD i Retkinią ma powrócić także tramwajowa linia numer 18.
8: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
6: Coraz bliżej budowy nowej stacji przeładunkowej odpadów w Teklinowie pod Wieruszowem. Gmina sprzedała działkę pod tę inwestycję dla mieszkańców kontrowersyjną. Informacje na ten temat zebrał reporter Radia Łódź Adam Łużyński.
9: W informacji burmistrza Wieruszowa czytamy, że grunt, na którym ma stanąć stacja przeładunkowa odpadów, został sprzedany.
10: Nieruchomość została nabyta za kwotę 4 366 500 zł brutto.
9: Teren został kupiony przez jedną z największych firm zajmujących się odpadami w regionie łódzkim. W komunikacie, który otrzymałem, czytamy, że wszystko jest jeszcze na bardzo wczesnym etapie.
10: Zakup nieruchomości w Teklinowie jest jeszcze w trakcie procesu finalizacji. Obecnie nie został jeszcze podpisany akt przeniesienia własności.
9: W Teklinowie jak na razie działa punkt selektywnej zbiórki odpadów.
6: Niektórzy mieszkańcy Teklinowa obawiają się inwestycji, przykrych zapachów i wzmożonego ruchu ciężkich samochodów. Nowe szatnie sportowe w województwie łódzkim. Dziś w Domaniewicach ogłoszono laureatów programu Szatnia na medal. 20 szatni dla dzieci i młodzieży przy obiektach rekreacyjno-sportowych w Łódzkiem przejdzie kompleksowe remonty. To część wielkiej metamorfozy, mówi minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
11: Często ten pierwszy kontakt ze sportem to jest szatnia. Szatnia sportowa, gdzie przychodzi dziecko i musimy im stwarzać odpowiednie warunki. Warunki takie, żeby szatnia była obiektem, który jest czysty, estetyczny i dlatego ten program.
12: Stawiamy na dzieci, na młodzież i cały czas inwestujemy w sport w naszej gminie.
6: dodaje wójt gminy Domaniewice Paweł Kwiatkowski. Program Szatnia na Medal to rządowy ogólnopolski program wsparcia. Dzięki niemu tworzone są nowoczesne i funkcjonalne zaplecza sportowe. FIFA prowadzi postępowanie w sprawie szarpaniny po finałowym meczu Mistrzostw Świata. Wyjaśniane jest przede wszystkim, czy piłkarze Argentyny nie przekroczyli dopuszczalnych granic, atakując Hiszpanów. W Argentynie zauważane są możliwe konsekwencje zajścia. Media i kibice czują się atakowani przez resztę świata. A o szczegółach Adam Górczewski.
13: Szczególne napięcie towarzyszy relacjom z Hiszpanią. Piosenkarka Rosalia przeprosiła Argentyńczyków za udostępnienie w mediach społecznościowych postu krytykującego ich kraj. Hiszpanka tłumaczy, że usłyszała w tle swoją piosenkę i nie zwróciła uwagi na treść, z którą się nie zgadza. Rosalia za tydzień przylatuje do Argentyny na 4 koncerty. Część dawno wyprzedanych biletów została wczoraj w proteście zwrócona, ale szybko znaleźli się na nie chętni. Gazeta Clarín wylicza innych artystów, którzy krytykują zachowanie Argentyńczyków. Amerykański aktor Samuel L. Jackson wezwał społeczność afroamerykańską do wspierania Argentyny za jej rasistowską postawę. Chilijczyk Pedro Pascal też polubił posty krytykujące Argentynę. Sportowy dziennik Olé i gazeta La Nación piszą o postępowaniach FIFA, twierdząc, że pofinałowe konsekwencje dla piłkarskiego związku mogą być poważne. Jednak zdaniem argentyńskich dziennikarzy reprezentacja zachowała się z godnością, reagując jedynie na hiszpańskie prowokacje. Z Buenos Aires, Adam Gruczewski, Polskie Radio.
6: W tej godzinie w wiadomościach Radia Łódź to wszystko. Na kolejne zapraszam o 20.
3: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: Ale oczywiście jeszcze kilka słów o pogodzie. Aktualnie 19 stopni, wiatr słaby, okresami umiarkowany z kierunków zachodnich. I jeśli chodzi o temperaturę w nocy, to termometry pokażą od 11 do 13 tylko stopni. Niebo będzie przeważnie zachmurzone, ale opady, jeśli się pojawią, będą miały charakter lokalny i przelotny. Wiatr pozostanie słaby, dzięki czemu warunki do odpoczynku powinny być całkiem dobre. A jutro od rana zachmurzenie będzie większe, a w ciągu dnia do regionów kroczą przelotne opady deszczu. No i zrobi się niestety wyraźnie chłodniej.
3: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
14: Dbaj o zdrowie.
15: Małgorzata Warzecha, kłaniam się. Cukrzyca, choroba, z którą zmaga się ponad 300 milionów chorych na całym świecie. Jakie są przyczyny, objawy tak powszechnej, przewlekłej, a zarazem podstępnej, skomplikowanej dolegliwości? Na co warto zwracać uwagę? Jak nauczyć się z nią żyć? Jakie są rodzaje cukrzycy? Zapraszam na spotkanie z diabetologiem dr Małgorzatą Józefowską.
16: Cukrzyca jest chorobą, jeżeli jest rozpoznana, to jest to choroba na całe życie. Mimo że później cukry możemy, poziomy glikemii wyrównać lekami, pacjenci nie mają żadnych dolegliwości, no to jednak raz postawione hasło, że cukrzyca jest, jest do końca życia. Dlatego, tak jak pani redaktor wspominała, to jest taka paskudna choroba, która nie daje na początku żadnych objawów. Czasami czuję się tak, że wmawiam pacjentowi, jak przychodzi do mnie do poradni, że jest poważnie chory, bo pacjent przychodzi na przykład z cukrem niewiele podwyższonym, bo norma glikemii do 100 na czo jest prawidłowa. Spotykam się na przykład z wynikiem 128 i już temu pacjentowi przekazuję wiadomość. Młody człowiek, na przykład 30 kilka lat, 40 kilka lat, i przekazuje mu wiadomość, że ma chorobę przewlekłą, ciężką, która w miarę rozwoju, trwania, niestety obfituje w wiele powikłań. Pacjent się czuje świetnie, przyszedł tylko dlatego, że wysłał go do poradni diabetologicznej lekarz pierwszego kontaktu, albo sam zgłosił się z jakimś badaniem, natomiast dostaje rozpoznanie na całe życie. I to jest trudne nawet właśnie z mojego tutaj też punktu widzenia, dlatego że jak to wytłumaczyć, że ktoś, kto czuje się świetnie, no musi zmienić swoje podejście troszkę do życia, do diety na przykład, jak jest w pełni sił, sprawny i przede wszystkim bez dolegliwości. dlatego że chyba najbardziej, no myślę, że to jest w ogóle normalne, to zgłaszamy się do lekarza z powodu jakiejś dolegliwości. Albo bolą, nie wiem, stawy, albo duszno nam się robi, albo trudno oddychać.
15: Albo coś nas kłuje.
16: Coś tak. nas kłuje, tak jest. No nie mówiąc już na przykład, jak coś kłuje w klatce piersiowej, czy boli serce, tak jak powszechnie mówimy, to wtedy jest panika często i wzywane pogotowie. Natomiast cukrzyca jest taką chorobą podstępną, że nie daje dolegliwości. Takie dolegliwości, o których czytamy w cukrzycy, opisując cukrzycę, jakby pani mnie tutaj redaktor spytała o typowe objawy cukrzycy, czyli wzmożone pragnienie, wielomocz, spadek masy ciała, znaczne osłabienie, takie wyniszczenie, to są objawy późne cukrzycy, które występują przy glikemii, kiedy chodzimy na przykład z glikemią, o której nie wiemy, że jest podwyższona, cukier we krwi jest powyżej 300, 1, 2, 3 miesiące, to faktycznie do takich objawów może choroba doprowadzić. Natomiast na początku absolutnie czujemy się świetnie. No, że na przykład zgłaszamy, że się bardziej męczymy, albo że mamy jakieś problemy ze snem, albo że jesteśmy rozdrażnieni. No to nie są charakterystyczne objawy, które by zaraz powodowały, że musimy biec i radzić się lekarza, co się dzieje. No każdy z nas takie dni miewa. Natomiast bardzo ważne w cukrzycy jest to, żeby tą chorobę wychwycić na samym początku, kiedy nie ma tych objawów jeszcze, bo znacznie łatwiej nam jest im zapobiegać, niż leczyć później powikłania. Bo cukrzyca to podwyższony poziom glikemii we krwi. Natomiast nie chodzi o samą podwyższoną glikemię, ale ta glikemia niestety powoduje przewlekłe powikłania. Jest chorobą postępującą i jeśli w porę nie zmienimy trybu życia, czy nie włączymy leczenia, to niestety te powikłania zaczynają się rozwijać. Bo na przykład to, że u kogoś wystąpił, nie zawsze kojarzymy, albo pacjenci mają w kartach wypisowych szpitalnych, że zostali hospitalizowani z powodu choroby wieńcowej, niewydolności krążenia albo niewydolności nerek, a nie kojarzymy tego, że do tych chorób doprowadziła cukrzyca. Bo w wypisie mamy najważniejsze rozpoznanie to, z którego powodu faktycznie pacjent jest hospitalizowany, tylko że u podstawy, u podłoża tego leży niestety rozwijająca się cały czas cukrzyca.
15: Zaczęłam tak ponuro dlatego, że z cukrzycą trzeba nauczyć się żyć. Ten cykl leczenia jest rzeczywiście bardzo unormowany. On ma już swoje takie doświadczalne rezultaty, że można się nauczyć z tym żyć, że nie jest to coś, co pozbawi nas również radości życia, tylko to jest właśnie ten moment na wychwycenie najważniejszy. To, co pani doktor mówi.
16: Pewnie, oczywiście.
15: Że moment właśnie przegapienia u siebie, czy też może jakiegoś profilaktycznego stosowania badania tych cukrów, jeśli w rodzinie była cukrzyca, to chyba jest pierwsze wskazanie do tego, żeby już być czujnym.
16: Pewnie, no myślę, że też wokół w naszych, wśród znajomych, wśród rodziny to hasło cukrzyca pojawia się. Badanie cukrzycy, żeby sprawdzić, czy ta cukrzyca jest, czy nie, to nie są skomplikowane badania, bo to wystarczy pobrać krew z żyły na czczo i już mamy wynik, który nam mówi, czy musimy przeprowadzać dalszą diagnostykę, czy nie. Więc nie potrzeba skomplikowanych badań, a przecież rozmawiamy też i wśród znajomych i rodziny o różnych dolegliwościach, więc gdzieś tam dobre jest to, że możemy to wcześniej wychwycić, bo czasami no, są takie choroby, które no niestety tak zaatakują, że już nie mamy wyjścia. Nie ma faktycznie badań takich prostych. No nie każdy rutynowo robi jakiś skan ciała, przegląd, takie bardziej skomplikowane badania. No dobrze by było, żeby iść tak jak z samochodem idziemy na przegląd, co tam dolega, to i żebyśmy może raz w roku taki całkowity przegląd mieli. Ale ponieważ tak na razie nie jest, a cukier jest najprostszą rzeczą, którą możemy zbadać, czy nawet, nie wiem, u znajomych glukometrem, jak cokolwiek mamy jakieś podejrzenie, to trzeba to wyjaśnić, bo będziemy mieć wtedy pewność, że wszystko jest okej, albo pewność, że w porę rozpoznajemy. Więc też ja absolutnie tutaj, jak pacjent przychodzi do mnie ze świeżo rozpoznaną cukrzycą i czeka na ten, no, rozpoznanie i tą, że dodatkowa jakaś choroba, To absolutnie nie mówię, że no proszę pana, teraz to już świat do góry nogami, trzeba wywrócić, wszystko zmienić, regularny tryb życia, dieta, spacery i to, bo powiedzieć o sobie, obojętne czy o sobie 40-letniej, czy 60-letniej, bo no, różni ludzie prowadzą różne tryby życia, że musi się wyrzec na przykład ulubionych rzeczy, które robi, albo jakiegoś jedzenia, które jest jego ukochanym, jakichś dań. No nie można aż tak do tego podchodzić, bo musimy opracować plan na najbliższe lata i nawet bym powiedziała, że nie najbliższe, ale i najdalsze, żeby te lata były w komforcie, w zadowoleniu, w dobrym samopoczuciu, a nie żeby nam z tyłu głowy cały czas wisiało coś, że ojej, jak zjem te dwa cukierki, to na pewno już bliżej jestem zawału czy udaru. No, bo taką narrację też możemy przyjąć, że ja absolutnie nie jestem osobą, która by pacjentów straszyła i mówiła, no skrajne przypadki, kiedy faktycznie trzeba kogoś postraszyć, bo już nie mamy innych możliwości.
14: Bo sobie lekceważy po prostu.
16: Bo sobie lekceważy, tak jest, ale na początku absolutnie trzeba zacząć od tego, że w zasadzie wszyscy powinniśmy stosować te zalecenia, o których ja mówię przy pierwszej wizycie, bo wtedy wszystkim nam wyszłoby to na dobre. Bo owszem, cukrzyca w rodzinie musi budzić jakieś tutaj światełko, musi się zapalić żółte. Natomiast drugą rzeczą jest to choroba otyłościowa, o której w tej chwili mówimy prawie, że równorzędnie, a nawet nie wiem, czy nie wychodzi naprzód jako przewlekła choroba, która, tak jak mówiłam na początku, że pacjent na przykład hospitalizowany z powodu zawału, a przyczyną jest cukrzyca, tak samo choroba otyłościowa jest w kilkudziesięciu procentach powoduje rozwój cukrzycy i powikłań lipidowych. I to w tej chwili, tak jak 10, 15, no 20 lat temu mówiliśmy o cukrzycy jako epidemii XXI wieku, tak już tą epidemię jedną mamy, ale w tej chwili bardzo, bardzo kładziemy nacisk na chorobę otyłościową. I tak jak już nawet określam to, że nie na otyłość i nadwagę, bo to bardziej nam się kojarzy no, z takimi zbędnymi kilogramami, które dobrze byłoby zrzucić, bo byłoby nam lżej, bo byśmy lepiej może wyglądali, tak nam się wydaje, a musimy potraktować chorobę otyłość jako chorobę przewlekłą, tak samo groźną jak cukrzyca, mającą powikłań 200, a nawet więcej. I po prostu musimy to skojarzyć, że to niestety wpływa na pogorszenie jakości życia, skrócenie naszego życia. I teraz zmieniając te nasze zachowania, to podejście, to jednocześnie wpływamy i na obniżenie glikemii, ale i na redukcję masy ciała. Kiedyś leczenie cukrzycy to pierwsze jakieś skojarzenie, które myślę, jakbym, no byśmy komuś na ulicy rzucili, że jak się leczy cukrzycę, no trzeba obniżyć cukier. A w tej chwili to jest jedna ze składowych leczenia cukrzycy, bo nie da się tylko wybiórczo leczyć cukru. W ogóle nie da się u pacjenta, człowieka, no wszystkich leczyć tylko jednej choroby tak wybiórczo, się do czegoś przyczepić i tylko dać na tą jedną, no chyba, że to jest jakaś dolegliwość bólowa wyjątkowo, ale w chorobach przewlekłych to są całe zespoły i trzeba zwrócić uwagę na nadciśnienie, na cholesterol, na chorobę otyłościową, na jakieś przewlekłe te wszystkie powikłania. Oczywiście no wysoki poziom glikemii, no bo tym się charakteryzuje cukrzyca, ale to trzeba całościowo ogarnąć. Całościowo, czyli nie jednym lekiem, a najlepiej najpierw właśnie tą zmianą trybu życia, tym naszym podejściem do siebie. Zadbać o siebie, tak jak dbamy o jakieś cenne nasze rzeczy, czy tak jak dbamy o małe dzieci, bo są takie bezradne, czy o jakieś nasze zwierzęta dbamy, bo są, trzeba o nie dbać, to tak samo, a nawet bardziej, musimy po prostu zadbać o siebie, czyli pomyśleć i o tym, co jemy, i jak wypoczywamy, i o stresie, i o wysiłku. Ja wiem, że to jest łatwo mówić, bo sama też pracuję i wszystko muszę zrobić i wykonać, no, tak jak każdy z nas. Natomiast małymi kroczkami absolutnie trzeba to zmieniać i dążyć pierwsze takim leczeniem właśnie zmianą trybu życia, podejściem do życia, dopiero w dalszej kolejności, jak to nam się, bo nie zawsze to się udaje. Po pierwsze, to jest trudno i zmienić nasze przyzwyczajenia, nasze zachowania. To nie są rzeczy tak na, o, od dzisiaj mam cukrzycę i już przestaję. Pojedyncze osoby, oczywiście, tak jak z rzucaniem papierosów, przestaniem. Są osoby, które łatwiej to przychodzi, innym trudniej, ale małymi kroczkami, czasem niewielkie zmiany, a naprawdę to jest olbrzymia poprawa dla naszego organizmu i na przyszłość dla takiego bardziej lepszego życia.
15: Czyli to są takie, pani doktor, pierwsze zalecenia w tym pierwszym etapie wychwycenia choroby.
16: Pewnie.
15: Tutaj o tej otyłości też jeszcze może wrócimy, bo to też jest plaga, prawda, tej cywilizacji opartej o, no co tu dużo mówić, śmieciowe jedzenie, które nas otacza zewsząd.
16: Siedzący tryb życia, no niestety. Tak,
15: tak jest, no i tak, tak, tak. I siedzenie w komórce, które może trwać
16: tak
15: godzinami.
16: Jest teraz,
15: tak.
16: Tak
15: jest, no kiedyś dzieciaki biegały po podwórku do późnej młodości. Dzisiaj oczywiście możemy sobie ponarzekać, że tego ruchu nie mają. Natomiast te pierwsze proste zalecenie, czyli zmiana trybu życia, zadbanie o siebie, zmiana tych nawyków okropnych, żywieniowych, na pewno pomaga. Natomiast co zrobić w sytuacji, kiedy już zaczyna być groźnie, kiedy już zjawia się pacjent z chorobą i pani doktor widzi, że jesteśmy już po paru latach.
16: Pewnie takie sytuacje.
15: I tu trzeba już bardziej radykalnych decyzji.
16: Pewnie, bo do poradni diabetologicznej, tam gdzie ja pracuję, jednak trafiają osoby już po jakimś, większość to są pacjenci już z jakąś historią choroby cukrzycowej, bo są leczeni w poradniach innych, w POZ-ach i bardzo dobrze leczeni. Natomiast cukrzyca jest chorobą przewlekłą i postępującą i faktycznie trafiają pacjenci z wysoką glikemią i absolutnie tutaj musimy wprowadzić farmakoterapię. Nie da się wszystkiego zrobić tymi naszymi zmianą trybu życia i też trafiliśmy na świetny czas leczenia cukrzycy, leków obniżających glikemię, bo w ciągu ostatnich 20 lat olbrzymi postęp dokonał się w leczeniu cukrzycy. Owszem, zaczynamy leczenie tabletkami, w zależności od tego, czy pacjent ma nadwagę, czy ma chorobę otyłościową, jakie ma inne choroby towarzyszące. Po kolei mamy schematy zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, światowych towarzystw, które są zgodne, nie różnią się, które leki po kolei mamy włączyć. I tak jak mówiłam, nie tylko żeby obniżyć cukier, bo czasami obniżenie glikemii jest proste, ale musimy wiedzieć i włączyć takie leki, które będą dawały pacjentowi dodatkowe korzyści. Ponieważ teraz wszystkie leki, które są nowe leki, które są rejestrowane, przechodzą badania nie tylko w cukrzycy, w innych chorobach i kardiologicznych, i pulmonologicznych, nie tylko leki, które działają na dany objaw na przykład, ale dają dodatkowe korzyści, czyli mają tak zwane, określa się tak zwany MACE, czyli ten złożony punkt końcowy, czyli w badaniach na przykład jedna grupa otrzymuje pacjentów dany lek, druga placebo i patrzymy przez wiele lat, to są takie badania długofalowe, trwające kilka lat, oceniamy, czy ci pacjenci, którzy otrzymywali lek, mają mniejszy ten punkt końcowy, ten MACE, czyli jest, to określa się ilość hospitalizacji z powodów sercowo-naczyniowych zakończonych zgonem albo ilość zawałów serca niezakończonych zgonem i ilość udarów. I dopiero te leki trafiają jako leki wskazane, pierwszego rzutu, preferowane, które mają wykazany ten dodatnie właściwości, czyli biorąc ten lek, zmniejszamy ryzyko wystąpienia zawału, udaru, niewydolności krążenia, niewydolności nerek, retinopatii. I takie leki są dopiero dopuszczane, to są bardzo długie badania. Ogłoszenie zawsze wyników jest takie światowym wydarzeniem, bo czekamy, czy faktycznie ten lek, na który czekamy, spełnia te nasze oczekiwania. I w tej chwili w wcale nie są właśnie, jakby nie mamy włączyć na początku te leki, które najmocniej obniżą cukier, ale te, które dają pacjentowi dodatkowe korzyści. Z leków w tej chwili w cukrzycy, które właśnie pomagają tym pacjentom, zmniejszają to ryzyko sercowo-naczyniowe, to są SGLT2 inhibitory i GLP-1 analogi. Leki wspaniałe, które nie dają hipoglikemii, bo też te tak zwane stare leki, które kiedyś stosowaliśmy, zwiększały ryzyko hipoglikemii. Bo cukrzyca to nie tylko zaburzone, to jest cała zaburzona gospodarka, jeśli chodzi o glikemię, bo owszem, są wysokie cukry, ale ci pacjenci z glikemią są narażeni na ryzyko hipoglikemii.
15: Czyli tego
16: gwałtownego
15: spadku
16: cukru. U osoby bez cukrzycy nigdy albo rzadko w jakichś skrajnych innych jednostkach chorobowych tak może spaść cukier, żebyśmy się źle poczuli czy stracili przytomność. Natomiast u pacjentów z cukrzycą jest to zagrożenie życia i jest tak samo obciążające jak jakiś mikroudar czy mikrozator. I te leki, które te nowe leki, te stare leki świetnie działały i obniżały cukier, ale było duże ryzyko hipoglikemii. Też były takie badania, kiedy bardzo byliśmy zadowoleni, że dany lek świetnie obniżył hemoglobinę glikowaną, czyli taki wskaźnik wyrównania cukrzycy, ale ku naszym zdziwieniu okazało się, że ci pacjenci, którzy mieli najlepsze wyniki, jeśli chodzi o obniżenie glikemii, niestety w tej grupie była największa ilość zgonów czy zawałów z powodu hipoglikemii, których dopiero od tego czasu włączyliśmy to, że owszem, leki muszą obniżać cukier, ale nie wolno, żeby występowały hipoglikemie. I te wszystkie najnowsze leki, można powiedzieć, że to są takie inteligentne leki, które one nie dają dodatkowego wyrzutu insuliny, czyli nie mamy tego dodatkowego zagrożenia hipoglikemią, tylko obniżają wysokie cukry. I na przykład GLP-1 analogi, dlatego weszły również do leczenia choroby otyłościowej, ponieważ okazało się, że pacjenci nie mają hipoglikemii, a do tego chudną. I dlatego firmy stwierdziły, że być może można te leki stosować u pacjentów, którzy w ogóle nie mają cukrzycy, a mają chorobę otyłościową, ponieważ na glikemię one działają tylko wtedy, jak ta glikemia jest za wysoka. Więc możemy stosować właśnie u osób bez cukrzycy. To znaczy też w grupie są no jakieś niewielkie różnice, ale i GLP-1 analogi, i SGLT2 inhibitory mają potwierdzone te dodatkowe korzyści dla pacjentów.
15: Znowu się ta otyłość pojawiła, ale jeszcze do niej wrócimy, bo ten niesamowity postęp, który się dokonał w medycynie, nie tylko zresztą w diabetologii, bo w bardzo wielu innych chorobach, z którymi w XX wieku sobie nie umiano poradzić, a w ostatnich kilkunastu latach, łącznie z chorobami nowotworowymi, czyli tymi najtrudniejszymi, w jakiś sposób sobie jednak medycyna radzi, to również, myślę, bardzo dużo ułatwień przyszło w tym codziennym życiu dla osób chorujących na cukrzycę, jeśli chodzi o tak, sam proces badania poziomu cukru, który kiedyś był no, taki, powiedziałabym, bardzo deprymujący, czy rzeczywiście taki trudny do zaakceptowania przez pacjenta. Te zastrzyki słynne, które sobie pacjenci sami musieli robić, na pewno teraz jeszcze też są takie stadia potrzebne, ale też całe to osprzętowanie jest już taką formą, która pomaga sobie samemu. Nie trzeba się mierzyć z takimi wyzwaniami, które kiedyś były przypisane ściśle do czynności stricte medycznych. To całe oprzyrządowanie również to jest skok wręcz, powiedziałabym, cywilizacyjny.
16: Niesamowity, dlatego że często pacjenci na hasło insulina, kiedy insulina jest oczywiście, jest nie, no, w pewnych sytuacjach jest niezastąpiona, tak. I trzeba podawać czasami 4 razy dziennie, więc no, nie jest aż tak, że tam raz na miesiąc insulina, bo faktycznie w badaniach były insuliny wziewne, insuliny podawane raz w tygodniu, ale jakoś to się nie sprawdziło. Natomiast rozwój poszedł właśnie w kierunku tego osprzętowania i teraz absolutnie nie ma takiej stygmatyzacji tych pacjentów. Natomiast na samo hasło właśnie, że no, trzeba włączyć insulinę, to pierwsza reakcja pacjentów jest taka: ojej, to wtedy muszę być w domu o stałej porze, muszę o stałej porze zjadać posiłki, muszę 10 razy dziennie mierzyć cukier. A wcale tak nie jest, bo są insuliny w tej chwili analogowe, długodziałające, które możemy podawać o różnych porach dnia. Nie są związane ze stałą tą godziną, że na przykład o godzinie 22 dzień w dzień muszę być w domu, bo muszę podać dawkę insuliny. Że tą dawkę jakoś trzeba mieszać, miareczkować. To już w ogóle są czasy prehistoryczne. Sprzęt do podawania, igiełki cieniusieńkie, takie prawie bezbólowe. Wszelkie peny, które również mają na przykład zapis ostatniej dawki dla starszych osób, które nie pamiętają, czy tą insulinę podały, czy nie.
15: Już nie trzeba notesików
16: nie
15: prowadzić.
16: Nie trzeba notesików, tam, tak. Aczkolwiek notesiki zawsze nadal są lubiane i są bardzo dobre. Natomiast faktycznie glukometry malutkie, wygodne, bez kalibrowania, bez konieczności jakichś tam oprogramowań. Plus CGM, czyli te do stałego monitorowania glikemii. Takie przylepce często czasami spotykamy u pacjentów na ramionach, czujniki z aplikacją w telefonie czy w takim małym aparaciku, który przez całą dobę skanują poziom glikemii. Jest to ułatwienie no, dla wszystkich, dla młodych osób, bo wygodne, bo nie trzeba kłuć się w palec, bo cały czas mają aktualne wyniki na swoich telefonach. Dla osób starszych natomiast myślę, że jeszcze bardziej liczy się bezpieczeństwo, ponieważ te aplikacje mogą być na przykład u osób z rodziny, które starsze osoby nie radzą sobie z kontrolą tej glikemii, nie wiedzą ile podać na przykład insuliny i wtedy w telefonie u najbliższej osoby wszystkie te wyniki są i mają kontrolę nad starszymi rodzicami. Te wszystkie CGM mają alarmy niskiej, wysokiej glikemii. Mogą zabezpieczać przed właśnie spadkiem hipoglikemii, ponieważ alarm jest nie jak już cukier jest niski, ale jak zaczyna spadać, czyli nie dopuszczamy do tej glikemii, bo pacjent jak już widzi, że jest 80-76, to już coś zjada, wypija i nie ma hipoglikemii. Plus pompy insulinowe. W cukrzycy typu drugiego troszeczkę temat mniejszy, dlatego że przede wszystkim cukrzyca typu pierwszego i refundacja do 26 roku życia. Wiem, że Polskie Towarzystwo Diabetologiczne walczy o to, żeby dla tych pacjentów z cukrzycą typu pierwszego, którzy na przykład od 5 roku życia czy 7 mieli pompę i nagle w 26 roku życia nie mają tej refundacji, to faktycznie jest no, olbrzymi no, taki przełom i konieczność przejścia na peny, więc że są działania, aby była dalsza refundacja. Natomiast pompy w tej chwili też są malutkie, wygodne, inteligentne, zintegrowane z tymi systemami, CGM-ami, czyli tak już w zasadzie troszkę same wiedzą, ile tej insuliny podawać. No świat XXI wiek absolutnie i jesteśmy, no nie powiem, że w czołówce, ale w światowej naprawdę nie mamy tutaj, jak czy pacjenci czasami przychodzą i mówią, że a coś tam w innym kraju jest, a u nas nie ma, to nieprawda. Jesteśmy na bieżąco, jeśli chodzi o sprzęt też diabetologiczny i tutaj mamy dostęp. No może nie wszystko, jeśli chodzi o refundację, jest ten pełen dostęp, no ale to już zupełnie jest taki inny temat.
15: Czy krótko mogłaby pani doktor powiedzieć, czym różni się cukrzyca typu 1 od cukrzycy typu 2? Mhm. Ta pierwsza jest, zdaje się, w mniejszej populacji.
16: Tak, cukrzyca typu 1 to jest około 5% pacjentów. Tak. To jest autoimmunologiczna cukrzyca, czyli we krwi są przeciwciała, takie białka, które całkowicie blokują produkcję insuliny przez komórki beta 6. Nie ma w ogóle wydzielanej insuliny. I ta cukrzyca najczęściej występuje u dzieci, u młodych osób. Czasami zdarza się u młodych dorosłych, no dosyć często u młodych dorosłych, to jest taki pośredni typ, kiedy jeszcze troszeczkę tego wydzielania może być, ale niestety i od w tej cukrzycy od początku trzeba podać z zewnątrz insulinę, bo nie ma w ogóle produkcji insuliny. Natomiast cukrzyca typu drugiego, to jest 95% cukrzycy, wynika z niedostatecznej produkcji. Jest produkcja insuliny, ale na przykład w związku z nadwagą, z chorobą otyłościową, ta insulina na obwodzie źle działa. Jest insulinooporność. I wtedy musimy pomóc, bo we krwi jakbyśmy zmierzyli poziom insuliny, tutaj insulina jest świetnie produkowana, jest wysoki poziom, ale cukry są wysokie, bo ona nie działa, jest ta insulinooporność. I trzustka, żeby komórki beta trzustki, żeby przełamać tą insulinooporność, potrafią wyprodukować coraz więcej tej insuliny, no ale dochodzi też do momentu, kiedy wreszcie te komórki się wyczerpują, tej produkcji insuliny nie ma i wtedy no to jest właśnie ten moment, kiedy już żadnymi lekami nie pobudzimy, bo już no nie ma co pobudzać i wtedy w cukrzycy typu drugiego również musimy włączyć insulinę.
15: To ja tylko dodam, że właśnie insulinę typu pierwszego ma, co mogliśmy oglądać, jeśli chodzi o miłośników tenisa, jeden z najwybitniejszych współczesnych tenisistów, Sasza Zwieriew, i widać, że on sobie doskonale z tą chorobą radzi, aczkolwiek musi uzupełniać te braki w trakcie wysiłku fizycznego, czyli w trakcie meczu na przykład tenisowego. A ciąża cukrzycowa to jest zjawisko, które również się zdarza, a jakie jest jego podłoże i nie ma kontynuacji, rozumiem, później, tak, chociaż mogą być pewne konsekwencje.
16: Tak, bo musimy odróżnić od, jak kobieta z cukrzycą typu pierwszego zachodzi w ciąży, to jest zupełnie co innego, bo musi być przygotowana do tej ciąży, wiemy, że ma cukrzycę typu pierwszego. Natomiast cukrzyca ciążowa to jest cukrzyca, która pojawia się po prostu w ciąży. Są inne poziomy glikemii, które zgodnie z wytycznymi, z badaniami stwierdzono, że dla bezpieczeństwa płodu, dla prawidłowego przebiegu ciąży te wartości glikemii muszą być bardzo restrykcyjne i one nie są takie jak u pacjentów, u osób nie będących w ciąży. Natomiast faktycznie ciąża jest takim czasem, kiedy zwiększa się zapotrzebowanie na insulinę. Teoretycznie jest to fizjologia, bo w ciąży są produkowane te hormony, które wytwarzane te hormony, które zwiększają zapotrzebowanie na insulinę. I im dziecko jest większe, im ciąża jest wyższa, tym zwiększa się to zapotrzebowanie na insulinę. Przed porodem jest największe, natomiast po porodzie, kiedy już te hormony inne dochodzą do głosu, prolaktyna związane z karmieniem, z opieką nad dzieckiem, to wtedy to zapotrzebowanie na insulinę się zmniejsza i cukry wracają do normy. Owszem, fizjologia, ale w takich granicach. Czasami faktycznie nie ma dokładnego wyjaśnienia i takich powodów, które mogłabym wymienić, że na pewno jeśli w rodzinie występuje cukrzyca, ale to nie jest taka prosta zależność. Nie wiemy tak naprawdę, dlaczego u jednych osób. Czasami są to takie zespoły autoimmunologiczne, bo jakaś tam również jest związane z tarczycą, to wtedy możemy się spodziewać, że na przykład coś tam też z tą, z podwyższoną glikemią będzie, czy jakiś na przykład zespół policystycznych jajników, ale to są naprawdę nieproste zależności. Wykonujemy glikemię u kobiety w ciąży na samym początku ciąży. Jeżeli ten cukier jest powyżej 93, zalecamy wykonanie krzywej cukru. Takiej pełnej krzywej cukru, testu obciążenia glukozą. Podajemy glukozę i mierzymy cukier przed, po godzinie i po dwóch. I wtedy też te wartości są, przedziały są określone. Konieczna jest opieka poradni diabetologicznej, kontrola codziennie glikemii na co godzinę po posiłku i jeśli jest konieczność, włączenie, jedyną możliwością leczenia obniżenia glikemii w ciąży jest włączenie malutkich dawek insuliny. Też uspokajamy panie, że to jest w przebiegu tylko ciąży, że to nie jest, gdyby panie nie były w ciąży, to te wartości glikemii, które mają, byłyby całkowicie prawidłowe, bo to są często cukry poniżej 100, natomiast no cukier powyżej 90 w takiej samokontroli no budzi już jakieś tutaj nasze zaniepokojenie i wtedy no konieczne jest włączenie tej insuliny. Również te pacjentki mają refundowane CGM-y do ciągłego monitorowania glikemii. Spotykamy się z paniami częściej, bo faktycznie, żeby były spokojne. Przede wszystkim trzeba uspokoić panie, że to nie jest tak, że jak cukrzyca, to już wiąże się z chorobą dziecka, ze złym przebiegiem ciąży, z wadami, bo no jakbyśmy o tym pomyśleli, to faktycznie pierwsza nasza reakcja jest to, Boże, coś się będzie działo złego z dzieckiem. Więc też uspokajam Panie, że 1-2 cukry powyżej normy to absolutnie nie jest to problem, że nie muszą jeść tylko, nie wiem, gotowanej ryby i surowej marchewki, że wszelkie jakieś przyjemności czy coś, na co mają ochotę, mogą zjeść. No tylko trzeba podejść zdroworozsądkowo, wiedzieć, że troszkę trzeba o siebie też zadbać po prostu.
15: To pani doktor, porozmawiajmy jeszcze chwilę na zakończenie o tej otyłości. Skąd się bierze również ta taka cywilizacyjna przypadłość? No ja żyję stosownie długo i należę do tego pokolenia, które mówi, za moich czasów nie było prawie ludzi otyłych, a teraz patrząc na chodnik i spacerujących po nim ludzi, no co tu dużo kryć? Także młodych, no można się czasami po prostu zamartwić i przestraszyć. Skąd się bierze? Czy tylko z tego okropnego, śmieciowego, fast foodowego jedzenia, czy też trzeba mieć jakieś do tego inklinacji?
16: Na pewno predyspozycje muszą być, bo też nie możemy powiedzieć, że to tylko dlatego, że się nie ruszamy i źle jemy. Absolutnie, 99% wynika z tego. Natomiast no czasami jest tak, że chudy zjada 3 obiady i nie tyje, a osoba z chorobą otyłościową zje naprawdę niewiele i niestety to już się gdzieś tam odkłada. Więc predyspozycje na pewno są. Kiedyś traktowaliśmy tkankę tłuszczową jako na zasadzie no po prostu tkanka tłuszczowa, tłuszcz. W miarę badania wiemy, że ta tkanka tłuszczowa to jest cały zbiór takich endokrynnych wszystkich hormonów, które u jednego są, jednych jest za mało, drugich jest za dużo. I teraz tymi nowymi lekami staramy się wpływać na te właśnie wszystkie endogeny, cytokiny, adiponektyny, leptyny, żeby pomóc schudnąć. Bo niektóra osoba, stosując jakąś dietę czy aktywność fizyczną, no faktycznie w miarę regularnie wszystkie te zalecenia stosując, łatwiej tą wagę może obniżyć, inna zupełnie ta waga nie drgnie. Więc to nie jest takie proste, że tylko no dlatego, że się nie ruszamy i źle jemy, aczkolwiek no myślę, że nie wiemy. Kiedyś też próbowałam pacjentom udowodnić, że zdrowa dieta jest tania. Nie jest tania zdrowa dieta. No żeby nie wiem co, to nie jest. Ta regularność posiłków.
15: No jakość też,
16: jakość,
15: prawda?
16: Jakość, absolutnie.
15: Żeby unikać tych najbardziej...
16: Tak, nie. No zalecamy absolutnie zdrowe zasady żywienia, ale oprócz tego regularność posiłków, o której zapominamy, bo biegamy, bo pracujemy, bo szkoła, bo dodatkowe zajęcia. Natomiast ten nasz organizm jest przyzwyczajony do jakiegoś takiej systematyczności. On nie zmienia się. Myślę, że my mamy łatwiejsze przystosowanie się do warunków jakichś skrajnych niż tak naprawdę ten nasz cały wewnętrzny organizm, bo powinniśmy go właśnie tak traktować z regularnością, czyli posiłki regularne, mniejsze, na czas, w spoczynku, z przyjemnością. Ja jak o tym mówię, to aż mi wstyd, bo wiem, że to jest bardzo trudne do zrealizowania, ale tak jest. Jak ten nasz organizm przyzwyczai się, że o tej porze dostaje tyle kalorii, o 12 znowu mu coś dostarczymy, o 15, o 18, to te nasze komórki biorą tylko z tego pożywienia to, co potrzebują, a reszta się nie odkłada, dlatego że te nasze komórki wiedzą, że o tej 15 znowu będzie dowóz energii i one spokojnie wytrzymają. Natomiast przy tym, jak jemy o 8 i o 20, to ten nasz organizm głupieje, bo on nie wie, czy on dostanie tą energię dalej, a energia nam jest potrzebna do wszystkich czynności życiowych. Nie do tego, żeby tylko biegać i uprawiać sport, ale żeby biło serce, żeby oddychać, żeby pracował mózg, to my potrzebujemy energii. Więc ta regularność tych posiłków, na co zwracam uwagę, że czasami mówię, że lepiej zjeść nawet to, co ktoś bardzo lubi, a może nie jest takie najbardziej wskazane, no bo może doczepię do tej ryby, wrócę, ale no jakiś kawałek mięsa, czegoś co, no może ja bym nie zaleciła, ale jeśli te posiłki będą regularne, jeśli będziemy wypijać te 2 litry wody, starać się może nie przesadzać właśnie z wymyślaniem posiłków, a jej rzeczy bardziej proste. Takie jak pani redaktor mówi, że się kiedyś jadło. Ja też pamiętam kaszę z siadłym mlekiem, była bardzo dobra, niewymyślna, a kasza dużo błonnika zaspokoi sytość. Natomiast no, też to nie jest takie proste, bo no, to wydzielanie tych hormonów związanych z ośrodkiem głodu, sytości jest u pacjentów z chorobą otyłościową zaburzone. Jedna osoba, jak się naje 2 kanapkami, to przestaje jeść. Są osoby, które mają niestety te hormony głodu w olbrzymim, na wysokim poziomie i wtedy mogą jeść i jeść i nigdy tej sytości nie uzyskają. I tutaj jest problem. Tak samo osoby, które mają uniemożliwioną taką dobrą aktywność ruchową, bo jakieś dolegliwości stawowe czy inne przyczyny. Też nie powiem, łatwo jest powiedzieć, 5 razy w tygodniu 30 minut wysiłku do lekkiej zadyszki, czy na przykład ćwiczenia siłowe 2 razy w tygodniu przez godzinę. No tak mamy zalecić. Później to nie zawsze się sprawdza i nie zawsze wychodzi. Natomiast tu na szczęście no właśnie mamy już te leki, które działają na tych poziomach hormonalnych, czyli nie tylko i działają ośrodkowo, i działają w przewodzie pokarmowym, i zwiększają to uczucie sytości, zmniejszają uczucie głodu, zmniejszają perystaltykę żołądka, czyli najadamy się mniejszą ilością pożywienia i też po takie leki musimy sięgać, bo jeśli traktując chorobę otyłościową jako chorobę przewlekłą, musimy ją leczyć. I też nie odchudzać się, a leczyć, bo odchudzić się możemy przez 2 tygodnie faktycznie, jak mamy jakiś super wyjazd, chcemy świetnie wyglądać, to okej, my się zepniemy na 2-3 tygodnie i będziemy mocno ćwiczyć, stosować dietę, nie wiem, sokową, kapuścianą, obojętnie jaką, i schudniemy te 5-6 kg. Tylko że potem to wróci, bo to nie chodzi o to, żeby się zagłodzić, tylko żeby wyrównać ten metabolizm, zmienić właśnie.
15: Ja mam nadzieję namówić jeszcze panią doktor na taką rozmowę o samej otyłości, bo to jest też piękny temat rzeka. Tak, dziś serdecznie dziękuję za to spotkanie. Pani doktor Małgorzata Józefowska, diabetolog. Także jesteśmy umówione i w tej materii.
16: Jesteśmy, dziękuję bardzo za rozmowę.
15: Małgorzata Warzecha, kłaniam się.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie j-elita.org.pl.
7: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
8: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Słuchają Państwo Radia Łódź, jest 20. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Nauczycieli brakuje już teraz. Przed wrześniem może być jeszcze gorzej. 26-latka z zarzutami po ataku na ukraińskich nastolatków. Za chwilę szczegóły. W wiadomościach powiemy też o wieżach widokowych dla turystów w Łódzkiem. Po południu i wieczorem zachmurzenie duże, miejscami przelotne opady deszczu, możliwe burze. Za kilka tygodni rozpocznie się nowy rok szkolny, a w województwie łódzkim dostępnych jest około 1000 ofert pracy dla nauczycieli. W Łodzi liczba ofert przekracza 300, a brakuje pedagogów także w powiatach piotrkowskim, skierniewickim, tomaszowskim i zgierskim. Szczegóły zna reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
10: Największe braki występują wśród szkolnych psychologów, nauczycieli wspomagających, nauczycieli języków obcych oraz przedmiotów ścisłych. Jak podkreśla w rozmowie z Radiem Łodzi dyrektor szkoły podstawowej nr 81 w Łodzi Bożena Będzińska-Wosik, istnieje nadzieja na poprawę sytuacji w przypadku nauczycieli wspomagających.
11: Jest, zauważyłam, grupa nauczycieli, którzy są w trakcie uzupełniania kwalifikacji, powiało optymizmem, że oni zdobędą te kwalifikacje i będzie można ich zatrudnić.
10: Jednym z głównych powodów niedoboru nauczycieli są ich zarobki. Początkujący nauczyciel może liczyć bez dodatków na pensję w wysokości 3900 zł, co zdaniem doświadczonych pedagogów nie zachęca młodych ludzi do wyboru zawodu nauczyciela.
9: W ubiegłym roku około 1000 wakatów dla nauczycieli w województwie łódzkim odnotowano dopiero pod koniec sierpnia. W tym roku podobna liczba ofert jest już teraz, pod koniec lipca, co może oznaczać, że przed rozpoczęciem tego roku szkolnego wakatów będzie jeszcze więcej.
12: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
9: Zarzuty użycia przemocy wobec osób z przyczyn narodowościowych usłyszała 26-latka z Legnicy. Minioną sobotę zaatakowała na placu zabaw troje nastolatków. Śledczy ustalili, że najpierw zwróciła im uwagę, że w Polsce nie powinni rozmawiać po ukraińsku, a następnie uderzyła. Kobiecie grozi kara 7,5 roku więzienia.
13: Podejrzana przyznała się do uderzenia dzieci, ale zaprzeczyła, że kierowała się niechęcią do Ukraińców. Nie zaprzeczyła jednak, że mówiła nastolatkom, iż nie są na swoim terytorium. Prokuratura uznała, że atak był motywowany narodowością pokrzywdzonych i miał charakter chuligański. 26-latka została objęta dozorem policji. Za zarzucane przestępstwo grozi jej do 5 lat więzienia, a z uwagi na chuligański charakter czynu nawet do 7,5 roku. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
9: Miłośnicy kolei opanowali dworzec Łódź Fabryczna. Oficjalnie przywitano tam nowe pociągi Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. To mieszczące nawet 350 pasażerów pociągi ELF-3.0, czyli najnowsza konstrukcja bydgoskiej PESY. Do tej pory testowane były w 12 europejskich krajach. Dziś po raz pierwszy wyjechały na tory w Łódzkiem, mówi prezes spółki PESA Krzysztof Żdziarski.
14: 3.0 to pełna elektronika, pełny monitoring, pojazd skrojony na potrzeby aglomeracyjne, bardzo szybki w obsłudze, niezawodny.
15: Będziemy mogli uruchamiać nowe połączenia, zwiększać częstotliwość, docierać do nowych miejsc. Myślę, że pasażerowie będą zadowoleni z tego, że jest więcej miejsc siedzących.
9: Dodaje prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Maciej Sobiera i po oficjalnym przywitaniu pociągi ruszyły w swoje pierwsze trasy do Skierniewic i Koluszek już z pasażerami. Łącznie do Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej trafiło 14 nowoczesnych składów. Wieże widokowe niedaleko Łodzi przyciągają turystów. Dwie z nich znajdziemy w miejscowościach Glinno i Proboszczowice nad Zalewem Jeziorsko w gminie Warta. Do kolejnej trzeba wyjechać kawałek dalej, w okolice Konina, do miejscowości Paprotnia. W obu tych miejscach był w ostatnim czasie Konrad Ciężki, który w Radiu Łódź współtworzy wakacyjny projekt podróżniczy.
16: Można sobie tam pojechać spokojnie właśnie na weekend, samochodem, rowerem czy jakimś innym po prostu środkiem komunikacji i zobaczyć, jak to śpiewał Piotr Bukartyk, jaka piękna jest ojczyzna nasza z lotu ptaka.
9: Wieże widokowe nad Jeziorskiem i w Paprotni obok Konina są dostępne bez względu na porę dnia, dzięki czemu można z ich szczytu oglądać zarówno wschody, jak i zachody słońca. O obu tych miejscach można obejrzeć najnowszy odcinek naszej serii YouTube'owej na oficjalnym kanale Radia Łódź. Zapraszamy i polecamy. Kolejny serwis informacyjny w Radiu Łódź o 21, ale oczywiście jeszcze wiadomości sportowe. A temat dla nas Robert Zwoliński. Dobry wieczór.
17: Dobry wieczór. Problemy Widzewa Łódź przed rozpoczęciem nowego sezonu piłkarskiej Ekstraklasy. Z kadry Łodzian na kilka miesięcy wypadł Carlos Isak, a od 2 do 3 tygodni przerwy czeka Samuela Akere. Obaj doznali kontuzji kolan w ostatnim sparingu. Widzew pokonał Puszczę 2-0, ale przypłacił to kontuzjami właśnie tej dwójki graczy występujących na prawej stronie. Trener Aleksander Wukowicz zapowiadał już, że klub będzie chciał sprowadzić jeszcze przynajmniej 3 piłkarzy, w tym skrzydłowego, i to mogłoby rozwiązać problem z kontuzją Nigeryjczyka Akere. W sytuacji dłuższej przerwy Hiszpana Isaka niewykluczone jest też poszukiwanie prawego obrońcy lub wahadłowego. Widzew sezon rozpocznie już 26 lipca domowym meczem z Motorem Lublin. A z uwagi na występy Górnika Zabrze w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów, mecz drugiej kolejki pomiędzy Koroną Kielce a właśnie Zabrzanami nie odbędzie się zgodnie z planem, czyli 1 sierpnia. Nowy termin poznamy później. Już za nieco ponad tydzień najlepsi żużlowcy świata odwiedzą Łódź. Właśnie też 1 sierpnia na Moto Arenie odbędzie się 7. runda Speedway Grand Prix 2026. Zanim czołowi żużlowcy rozpoczną rywalizację na torze, zaprezentują się kibicom podczas specjalnie przygotowanej parady. Ta ruszy z ulicy Piotrkowskiej, mówi prezes Orła Łódź Witold Skrzydlewski.
18: Będzie autobus, taki piętruś z odkrytym dachem po to, żeby takie show zrobić, żebyśmy pokazali, że my potrafimy też takie imprezy zrobić, bo jeśli nie damy ciała i ten główny promotor może powie, że jednak ta Łódź ma najpiękniejszy stadion.
17: A parada ma rozpocząć się o godzinie 13.15, przejedzie ulicą Piotrkowską, a dalej alejami Mickiewicza i Włókniarzy i dotrze pod stadion Orła, gdzie o godzinie 14.00 rozpoczną się kwalifikacje. O 19.00 wystartuje rywalizacja o punkty w indywidualnych Mistrzostwach Świata. Dzień wcześniej na łódzkim torze toczyć będzie się rywalizacja w młodzieżowych indywidualnych Mistrzostwach Świata. Zbliża się debiut Roberta Lewandowskiego w piłkarskiej amerykańskiej lidze MLS. Pierwszy występ Lewego w barwach Chicago Fire spodziewany jest już dzisiaj w nocy w meczu w Miami przeciwko tamtejszemu Interowi. O szczegółach ze Stanów Zjednoczonych Jan Pachlowski.
19: Jak długo Robert Lewandowski zagra w spotkaniu z Interem, zależeć będzie od dyspozycji piłkarza. W dalszym ciągu przebiega proces jego aklimatyzacji w nowej drużynie. Trener zespołu Chicago Fire Greg Berhalter na ostatniej konferencji prasowej podkreślał, że jest pod ogromnym wrażeniem pracy, jaką wkłada Polak w adaptację w nowym klubie. Jestem pod wrażeniem tempa, jakie wkłada w przygotowania do debiutu. To nie jest dla niego proste. Przychodzi do nowego klubu. Do tego dochodzi zmęczenie spowodowane różnicą czasową. Zostawał po treningach na dodatkowych zajęciach. To dowód na to, jak wysoce profesjonalny jest to piłkarz i odpowiedź na pytanie, dlaczego strzelał tyle goli w Europie w ostatnich 15 latach. Jest absolutnym profesjonalistą. Już na wspólnych zajęciach świetnie wygląda. To znakomity zawodnik. Mówi szkoleniowy Fire. Spotkanie na południowej Florydzie rozpocznie się w nocy ze środy na czwartek o godzinie 1.30 czasu obowiązującego w Polsce. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
17: Czekamy zatem na debiut Lewego w barwach Chicago Fire, a w drużynie z Miami na pewno nie zagra Argentyńczyk Leo Messi, który odpoczywa po mundialu.
20: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: A wieczór w Łodzi i w całym regionie przeważnie spokojny, z dużym zachmurzeniem i jedynie lokalnie przejaśnieniami. Miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu, ale one będą dość słabe. Temperatura wieczorem utrzyma się na poziomie około 18 stopni. W nocy spadnie może nawet do 11 w niektórych miejscach w województwie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany zachodni. Noc zapowiada się bez groźnych zjawisk atmosferycznych. Nad ranem miejscami mogą tworzyć się krótkotrwałe zamglenia, zwłaszcza poza miastem. A jutro czeka nas już więcej chmur, częstsze opady deszczu i niestety wyraźne ochłodzenie.
20: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Główna rola filmowa dla wytworu sztucznej inteligencji. Co to oznacza dla tradycyjnych aktorów i innych twórców? Od tego zaczniemy, a potem udamy się jeszcze na wakacyjny szlak, pytając o spotkania z dzikimi zwierzętami, czy to jest urlopowa atrakcja, czy może jednak realne zagrożenie. Na wszystkie pytania znajdziemy odpowiedź. Iza Berkowska, zapraszam na spotkanie.
21: O tym chcemy rozmawiać.
1: Profesor Dominika Kaczorowska-Spychalska, dyrektor Centrum Inteligentnych Technologii, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
22: Dzień dobry Państwu w te wakacje.
1: Przedstawimy Państwu teraz aktorkę. Aktorka nazywa się Tilly Norwood, która zagra główną rolę w produkcji Miseland. Akcja tego filmu jest osadzona w cyfrowym świecie istniejącym gdzieś w chmurze. Tilly zagra istotę AI. No i może to do niej pasuje, dlatego że ona nie jest prawdziwa.
22: No właśnie, ona sama w sobie jest tworem sztucznej inteligencji. Natomiast moglibyśmy zacząć się zastanawiać, na ile ona jest aktorką, a na ile ona tylko i wyłącznie symuluje aktorstwo. I chyba tej drugiej wersji byłabym bliższa, biorąc pod uwagę, że ona owszem wygląda jak człowiek, budzi nasze zainteresowanie.
1: No jest oczywiście ładna, młoda.
22: No tak, musiałaś dodać, oczywiście. No, oczywiście. Natomiast, no właśnie, ona trochę też zachowuje się i buduje taką otoczkę, albo jej twórcy, może chyba tak powinniśmy powiedzieć, budują taką otoczkę osoby aktywnej, osoby, która na której, tej przestrzeni
1: którą znajdziemy w mediach
22: aktorskim.
1: Społecznościowych.
22: No właśnie.
1: Ona ma swoje konta,
22: ona
1: profile.
22: Ma swoje
1: tak.
22: konta, ona jest aktywna, ona pokazuje różne role, jak się tych ról przygotowuje, ale pokazuje też tę no właśnie tę ludzką stronę, a więc jak spędza wolny czas, gdzie jest, w jakich miejscach, no to buduje też z jednej strony to zainteresowanie, ale buduje też taki, no właśnie, takie podobieństwo i symulację zachowań człowieka. Stąd może tak łatwo przyjęliśmy do wiadomości, że to jest aktorka, chociaż w mojej opinii aktorką nie jest.
1: No właśnie. W tym filmie to wszystko się zaczyna tak wymykać spod kontroli, kiedy ten zbuntowany bot, którego właśnie Tilly gra, przekonuje, żeby porzuciła, nie, ten bot to jest ktoś inny, w każdym razie przekonuje tę naszą aktorkę, Tilly, żeby porzuciła ograniczenia, żeby zaczęła rozbijać swoje pragnienia, swoje możliwości. No i ona się staje taka niepokojąco ludzka, no i w tej swojej ludzkości zdobywa sławę. To jest jota w jotę historia tego bota w gruncie rzeczy.
22: No, mogłybyśmy tak powiedzieć, ale też spójrzmy na to, do czego ta sztuczna inteligencja w ogóle w filmach czy na rynku aktorskim może być wykorzystywana, dlatego że my dzisiaj mówimy tylko i wyłącznie w kontekście Tilly, mówimy o pewnym tylko obszarze, fragmencie tego, do czego tę sztuczną inteligencję można wykorzystać. A więc do stworzenia pewnego hipotetycznego, sztucznego bytu, który nazywamy w tym momencie bytem aktorskim. Mhm, natomiast zwróćmy uwagę, że mieliśmy już próby, no moglibyśmy polemizować, czy udane sukcesem, czy też nie, gdzie ta sztuczna inteligencja od początku do końca wymyśliła historię, stworzyła bohaterów, przygotowała dialogi i ten film w praktyce powstał. On też jakby odnosił się do świata tej sztucznej inteligencji, natomiast on powstał. No on, no właśnie tu miałam tę wątpliwość co do sukcesu, czy też nie, dlatego, że kiedy ogłoszono premierę w kinach londyńskich, ta premiera została zbojkotowana ze względu względu właśnie na fakt, jak przyjęto tę sztuczną inteligencję, a więc jako pewne narzędzie, które nie tyle wsparło człowieka na każdym z etapów tworzenia, co właśnie wyparło. A zatem pozbawiło ich no właśnie tego, czym do tej pory się zajmowali. Natomiast kiedy potem film został już puszczony w wersji takiej bezpłatnej i dopuszczony jakby w szerokim mainstreamie, to okazało się, że no właśnie, powieliły się rzeczy, które gdzieś były już we wcześniejszych schematach, układach. To jest ciekawe, bo z jednej strony film okazał się być technicznie zrobiony dobrze, wymyślony dobrze. Ta historia była wymyślona dobrze. Ja celowo używam słowa dobrze. Po to, by zwrócić uwagę na jedną rzecz, że ten film powstał w oparciu o pewne schematy, które gdzieś tam budziły już wcześniej zainteresowanie. Ale one budziły zainteresowanie. I teraz ja myślę, że mówiąc w kontekście Tiri, my powinniśmy zwrócić uwagę też na inne aspekty, że te twory, jakkolwiek byśmy tego nie nazywali, czy całe historie tworzone przy wykorzystaniu tej sztucznej inteligencji, one będą niewątpliwie bazowały na rzeczach, które gdzieś tam już były, gdzieś budziły zainteresowanie i one mogą się okazać na tyle dobre, byśmy je zaakceptowali, ale no właśnie, czy to okaże się kino przełomowe, czy to okaże się kino, które zostanie w naszej pamięci?
1: Bot, który może zagrać wszystko?
22: No właśnie, ale to wszystko, czyli co?
1: Czyli wszystko, co do tej pory podpatrzył.
22: No właśnie, wszystko, co do tej pory podpatrzył. A gdzie jest to, czego jeszcze nie widzieliśmy? Wiesz, mamy mnóstwo pozycji filmowych, które wspominamy, które wracają do nas i mówimy, o, to jest klasyka, tak? Typu Ojciec Chrzestny, czy wiele jeszcze innych tytułów. Każdy z nas ma pewnie swoją listę. No właśnie, czy taka sztuczna inteligencja potrafiłaby stworzyć swojego Ojca Chrzestnego, nie bazując na schematach, nie bazując na pewnych wzorcach, które do tej pory były. Pewnie tak, ale czy to byłby taki Ojciec Chrzestny, którego dzisiaj wspominamy i mówimy, to była klasyka kina? No nie mam do końca takiego przekonania i takiej pewności na tym oczywiście etapie.
1: Ale wiesz, od kiedy my właściwie spotykamy się i rozmawiamy o tej sztucznej inteligencji, to jest pewnie kilka lat ostatnich, to pamiętam jakieś pierwsze rozmowy, kiedy naprawdę myśmy rozmawiały o takich bardzo ograniczonych jednak możliwościach. No a to, co się dzieje w tej chwili, to, że powiedzmy ktoś, kto by nie doczytał, że rozmawiamy
22: wiedział
1: o bocie,
22: oczywiście,
1: może nie wiedzieć, że dana aktorka, tak, w cudzysłów,
22: nie jest aktorką,
1: nie
22: taką
1: jest
22: prawdziwą
1: aktorką, że ona nie istnieje.
22: Tak,
1: że ona jest hologramem.
22: Ona jest no, niekoniecznie hologramem, ale, no, ale rzeczywiście, tak, pewnym bytem cyfrowym, może tak to nazwijmy. Natomiast tak, faktycznie ta technologia jest coraz lepsza, coraz doskonalsza. W związku z tym, jak popatrzymy sobie na Tiri, to może się okazać, że wiele osób, jeśli nie będzie wiedziało, to się nie spostrzeże.
1: Poszuka w mediach społecznościowych, zobaczy, że ona ma konta.
22: Ale rzeczywiście, polajkuje, będzie ją obserwować. Zresztą takich influencerów, celebrytów cyfrowych też mamy, którzy są obserwowani przez miliony osób. No i są bardzo popularni. W związku z tym, tu jakby ta świadomość to jedno, z drugiej strony ta akceptacja. Ale jak mówimy o w ogóle wykorzystywanie sztucznej inteligencji w kinie, czy znowu na tym rynku aktorskim, to zobaczmy, że tutaj perspektyw jest bardzo wiele. Bo z jednej strony mówimy o tym wypieraniu człowieka, aktora, ale też scenopisarzy, kaskaderów, dublerów itd. Ale z drugiej strony zobaczmy, że ta sztuczna inteligencja może mieć też pozytywy. Choćby znakomity przykład Vala Kilmera, który chciał zagrać w Top Gun Maverick, ale nie mógł ze względu na swoje ograniczenia głosowe, chorował już w tym momencie, nie mógł. Fizycznie mógł, ale głosu bez siebie nie wydobył. Więc wykorzystano sztuczną inteligencję do tego, by no właśnie sklonować jego głos i by on mógł tę rolę odegrać. To było już pozytywnie odebrane przez otoczenie. Więc
1: no tak,
22: to
1: ale
22: jest
1: wiemy,
22: kwestia,
1: komu ten głos, skąd ten głos wzięliśmy, tak? Wiemy, co z nim zrobiliśmy.
22: Za
1: wiemy,
22: zgodą
1: komu
22: też
1: należą
22: aktora
1: się pewnie jakieś pieniądze za
22: no właśnie,
1: wykorzystanie.
22: Poruszyłaś bardzo ważny wątek, do którego zmierzałam, dlatego że pojawiają się już pewne takie przesłanki, by na przykład zacząć się zastanawiać nad tworzeniem tak zwanych cyfrowych moich odpowiedzi odpowiedników. Czyli dzisiaj rozmawiasz ze mną, ale być może za rok będziesz rozmawiała z moim cyfrowym bliźniakiem, który będzie się zachowywał jak ja, mówił moim głosem, opowiadał, czy rozmawiał z tobą, opowiadał o różnych sytuacjach i historiach, które dotyczą tej sztucznej inteligencji. No właśnie. I teraz spójrzmy przez pryzmat na przykład tego rynku aktorskiego. Czy gdybym była aktorką i miała taki byt swój cyfrowy, swojego cyfrowego sobowtóra, bliźniaka, jakkolwiek byśmy go nie nazwali, to czy dzięki temu stracę czy zyskam? No oczywiście odpowiedź nie jest jednoznaczna, bo kwestia chociażby tych praw autorskich, chociażby decyzji o tym, w czym zagram, w czym nie zagram, ale z drugiej strony zobacz, mogłabym też
1: udzielać wywiadu w tym momencie w 7 różnych
22: językach, stacjach i miejscach.
1: Tak jest.
22: To też, ale popatrz, że z punktu widzenia na przykład sytuacji takich, które wymagają pewnego obciążenia, muszę przytyć się w pół roku bardzo gwałtownie albo gwałtownie schudnąć, to wykorzystanie takiego sobowtóra mogłoby być z korzyścią dla mnie. Nie obciążam wtedy tak swojego organizmu. Z punktu widzenia pracy w jakichś trudnych sytuacjach, nie wiem, coś się za mną musi zawalić, albo muszę wykorzystać kaskadera, który też naraża swoje życie. Być może wykorzystanie takich sobowtórów jednak niosłoby jakieś walory pozytywne, co oczywiście nie oznacza, że,
1: no, ale
22: że jestem zwolenniczką wypierania.
1: Jednej osoby, no dobrze, tak. To jeszcze jest tak, ale tutaj mówimy w gruncie rzeczy o takich botach, które są składową tak wielu postaci, że trudno dociec, kto
22: jest pierwowzorem.
1: Tak jest.
22: Tak, no i tutaj te prawa autorskie, o których wspomniałaś.
1: No właśnie, komu one się należą?
22: Komu one się należą? To jest jedna przestrzeń, plus oprócz tego no kwestia, no właśnie musimy chyba tego powiedzieć, wypierania tak w pewnych obszarach. No właśnie takich aktorów. Zresztą nie dziwi to zatem opór czy sprzeciw po stronie aktorów, którzy bardzo mocno zaprotestowali przeciwko wykorzystywaniu takich cyfrowych bytów i mówieniu, że to są aktorzy. Pamiętajmy, czym jest aktorstwo? Aktorstwo nie jest tylko i wyłącznie wykonaniem pewnej gestykulacji, mimiki, uśmiechu, jakiegoś jednego czy dwóch spojrzeń. To jest kwestia wczuwania się w rolę, kwestia rozumienia tej roli, nadawania takiego, powiedziałabym, wyrazu tej roli. Tekst, który trzeba zinterpretować, tekst, który trzeba osadzić w pewnej historii, ale też nawiązując do naszych przeżyć, doświadczeń, emocji, to nie jest tylko i wyłącznie wpisanie, że teraz Tiri albo ktokolwiek, jakikolwiek inny byt, o może tak to nazwijmy, teraz tam się uśmiechnie, teraz tam spuści głowę. Czy to jest aktorstwo? Dla mnie nie.
1: No jeszcze nie.
22: Jeszcze nie.
1: Ale sytuacja jest, tak jak powiedziałyśmy, rozwojowa. Ta Tiri Norwood to jest postać stworzona z zapożyczeń, o czym powiedziałyśmy, tak? Czyli z innych talentów, z innych wizerunków, które oczywiście nie są ani wymieniane, ani tym bardziej wynagradzane za swoją pracę. I to jest, tak jak też wspomniałaś, ogromne wyzwanie dla branży aktorskiej. Hollywood tutaj właściwie no, bardzo mocno zareagowało, ale jak, nie wiem, czy miałaś okazję też czytać komentarze na przykład pod tego rodzaju informacjami, postami, no ludzie są rozgoryczeni, że właściwie tracą kontrolę nad tym, co jest aktorstwem, co nie jest. I nawet sposób, w jaki się o tym pisze, że ona zagrała, ona dostała rolę. No my tutaj wprowadzamy ludzki język do sytuacji nieludzkiej.
22: Tak,
1: jak mogła zagrać? W gruncie rzeczy istota, która nie istnieje, może zagrać, może dostać rolę.
22: Tak, no właśnie. I to jest to przypisywanie i to trochę pójście na skróty przez nas ludzi i przypisywanie rzeczy, zachowań, emocji, pewnych sytuacji, które są typowe dla nas ludzi. Te nasze schematy poznawcze, które przekładamy na nową rzeczywistość, na byty, które nie są ludzkie, a my je humanizujemy. To jest to, co powiedziałam na samym początku, że nazwałyśmy ją aktorką, czy nazywamy aktorkami, ale ona aktorką nie jest. Nie skończyła żadnej szkoły, nie ma żadnego dorobku. A dziś mówimy już o niej jako aktorce, czy młodej osobie z ogromnym potencjałem aktorskim, która ma przed sobą ogromną karierę. No więc przenosimy taką trochę alegorię w kontekście tego, co już mamy utarte, pewnych schematów, do tego, co dzieje się obok nas i czegoś, co w ogóle nie powinno być może takiej humanizacji podlegać, ale może się mylę.
1: Bot, myślę, tak ma nad nami jeszcze taką przewagę w gruncie rzeczy, bo tutaj kreacje, tak jak powiedziałyśmy, są takie nieograniczone. Młodość, piękno, zagwarantowane, prawda? Właściwie trudno nam jest się, tak myślę, ścigać z takim botem.
22: No właśnie, tylko tu pojawia się pytanie, czy my powinniśmy się ścigać z botem, czy po prostu pozostać sobą. Nie, tak jak powiedziałyśmy też wcześniej, bot, jeżeli będzie, czy miałby być takim moim cyfrowym odpowiednikiem, no to on pozwoli mi się nie do końca starzeć, tak? Albo pozwoli mi, zresztą takie wykorzystania też mieliśmy, kiedy postać bohater mógł się szybciutko starzeć, albo szybciutko młodnieć. No, tam też wykorzystywano wtedy sztuczną inteligencję. Natomiast no właśnie, czy my powinniśmy się ścigać ze sztuczną inteligencją? W mojej opinii nie. Sztuczna inteligencja pozostaje sztuczną inteligencją, a my podlegamy określonym prawom biologicznym. Nie da się cofnąć tych lat, które już za nami. No i właśnie, czy musimy je cofać? Z drugiej strony, jeśli mamy takiego cyfrowego, taki cyfrowy byt, cyfrowego bliźniaka, to może się okazać, że będziemy nieśmiertelni. Tylko znów wrócimy do, jako aktorzy, czy jako nasi spadkobiercy, wrócimy do pytania o prawa autorskie. Czy gdybym była taką aktorką i po tych iluś latach, już po mojej śmierci, ten mój byt, no właśnie, gdyby miał odgrywać teraz określone role, to może się okazać, że nazwiska takie jak Ford, nie wiem, Francisca Coppola i tak dalej, mówiąc tutaj już bardzo szeroko, nie tylko o samych aktorach, gdyby zdecydowali się na taki krok, to w zasadzie mogłoby się okazać, że będą grali zawsze. Tylko pojawia się bardzo ważne pytanie. Po pierwsze, czy chcieliby, żeby w ten sposób wykorzystywano ich
1: czy na tym miałoby polegać życie wieczne, tak? Czy
22: właśnie,
1: to właśnie? Czy to jest to, o co nam chodziło?
22: No właśnie, tak. Czy to, ale wiesz, to jest też spojrzenie przez pryzmat na przykład decyzji, czy gdybym była tym aktorem czy aktorką, to czy ja faktycznie po przeczytaniu takiego scenariusza, ja chciałabym zagrać w tym filmie. Czy to byłaby rola, na którą zdecydowałabym się? Czy to w pewien sposób jest zgodne z moimi
1: doświadczeniami? Czy zachowana by była twoja wolna wola?
22: Dokładnie też. Wiesz, tu różne rzeczy mogłybyśmy przypisać. Natomiast no, to jest jakby ciąg dalszy. Nad tym jeszcze chyba dziś nie debatujemy jakoś mocno, ale to też jest taki wątek, który może się za chwilę pojawić. Co dalej?
1: Ten wątek już się pojawia. Patomorfolodzy pracują nad zachowaniem jakichś...
22: I tak dalej, tak, one są, ale nie w kontekście, ja miałam tu na myśli, nie w kontekście rynku aktorskiego, czy w ogóle filmowego, w kontekście reżyserów. No przecież jestem sobie w stanie wyobrazić napisanie scenariusza do filmu w stylu no właśnie reżysera X, Y czy Z. I teraz, no właśnie, gdyby to miał być scenariusz nie tylko napisany w stylu, ale przez tego cyfrowego bota, cyfrowego bliźniaka, reżysera X, Y, Z. No, jestem sobie w stanie wyobrazić takie scenariusze, chociaż mam nadzieję, że jeszcze na nie będziemy musieli trochę poczekać.
1: Tak czy inaczej, w oparciu o to, o czym mówimy, to chyba możemy powiedzieć, że w tej chwili sztuczna inteligencja, trochę nad tym przestaliśmy panować. No, aktorzy się zdenerwowali, no ale w ogóle to jest zagrożenie bardzo realne dla artystów, dla różnego rodzaju twórców.
22: Wiesz, ja nie lubię takie słowa modele, zagrożenie.
1: No tak,
22: wiesz,
1: ale wiesz, no modele trenowane na ich pracach, często wykorzystujące tak, te ich prace, to się wiąże właściwie z jakąś formą no, kradzieży, stylu, kradzieży, umiejętności, stratami finansowymi. To sobie trzeba powiedzieć jasno,
22: tak,
1: prawda?
22: Tak, bierze tutaj górę. Nie
1: no,
22: bardzo
1: a poza
22: często.
1: Tym no, dla niejednego człowieka nawet nie tyle ekonomia, co właśnie ta kradzież tego, co ty wypracowałaś, tak?
22: Tak, no kwestia tutaj regulacji w kontekście praw autorskich, no wciąż jakby nie
1: ale
22: jest
1: wiesz, tu nie tylko o aktorach mowa, bo to,
22: tak,
1: jest,
22: ale to jest szerszy
1: aktorzy,
22: problem,
1: to
22: są
1: muzycy,
22: malarze,
1: pisarze, plastycy,
22: oczywiście.
1: Dziennikarze, architekci,
22: naukowcy.
1: To ja słyszałam, tak, tu naukowcy, tłumacze, no tu dla nich wszystkich to jest tak realne zagrożenie, jak nigdy dotąd.
22: No tak,
1: tu
22: ale
1: trzeba
22: ja bym,
1: w tej chwili znaleźć tylko... jakiś sposób na to, żeby to było wyraźnie zaznaczone,
22: tak,
1: z czego my korzystamy.
22: Oczywiście, to jak najbardziej się z tym zgadzam, natomiast ja nadal będę obstawała przy niemówieniu, że zagrożenie, bo my wtedy deprecjonujemy bardzo mocno tę sztuczną inteligencję.
1: Aktorzy
22: i
1: mówią o
22: poczekaj,
1: swoistym
22: poczekaj.
1: Zamachu na działania kreatywne,
22: a,
1: na działania
22: twórcze. No, to ja się z tobą
1: twórcze.
22: Zgadzam. Tylko wiesz, ja patrzę na to trochę szerzej. Nie tylko w kategoriach plusów i minusów, nie tylko w kategoriach zagrożenie, korzyści, ale spójrzmy na to i trochę szerzej, właśnie jak no pewne wyzwanie, któremu trzeba sprostać, bo jeżeli nie, to rzeczywiście my będziemy mówiły tylko i wyłącznie o tych zagrożeniach i pokazywały tę sztuczną inteligencję jako coś, co za chwilę pozbawi nas, ludzi, różnych rzeczy. A to wcale nie jest do końca prawda, bo ta sztuczna inteligencja to trochę tak jak z tym dynamitem kiedyś, tak? On miał ogromny potencjał i był tworzony po coś całkiem innego i dziś ten dynamit może nam pomóc rozłożyć skałę, zbudować cokolwiek, ale może nas też zniszczyć. W związku z tym to znowu wrócę do tego, że to dużo zależy od nas samych, jak będziemy z tych narzędzi korzystać. Ja o tej ekonomii wspomniałam nie bez powodu, bo bardzo często no właśnie ten wymiar ekonomiczny, coś będzie szybciej, będziemy w stanie zrobić, coś będziemy taniej w stanie zrobić, po co zatrudnić kaskadera, zrobię to AI-em, po co robić ileś dubli, skorygujemy to
1: no
22: ja, i tak dalej, i tak dalej.
1: Poza tym, wiesz, no po co na przykład niszczyć środowisko na przykład, prawda, kiedy możemy coś wykreować.
22: No ale popatrz, w tym momencie
1: tutaj
22: to są
1: mamy
22: już korzyści.
1: Plus. No to są korzyści,
22: to
1: oczywiście,
22: już są korzyści.
1: Tak.
22: No więc właśnie dlatego to nie jest takie jednoznaczne, że możemy to odkreślić, nie wiem, grubą linią, powiedzieć tutaj to jest taka ta straszna niedobra AI, a tutaj to już jest tak trochę lepiej, jak z niej korzystamy. To jest problem dużo bardziej złożony i on nie da się tak nazwać zero-jedynkowo. Na niego trzeba patrzeć szerzej.
1: Zero-jedynkowo to akurat pasuje nam do AI.
22: Tak, do AI bardzo pasuje. No ale tego tak się nie da, bo ona już nie jest taka, wiesz, zero-jedynkowa.
1: No jak
22: ona
1: to
22: potrafi
1: nie
22: się
1: jest?
22: Nawet.
1: To jest zero-jedynkowa.
22: No poczekaj, potrafi się nawet zachwycająco uśmiechnąć jak Tiri, a tu już nie jest zero-jedynkowo. Tu już robi się emocjonalnie.
1: Ja się zastanawiam, jak będzie wyglądało nasze kolejne spotkanie. Czy będzie znowu
22: dwa
1: jakiś...
22: twory. Iza w wersji cyfrowego bliźniaka i Dominika w wersji cyfrowego bliźniaka.
1: Musimy kiedyś
22: słuchaj,
1: zrobić taki eksperyment, prawda?
22: Słuchaj,
1: ciekawe, co by
22: no
1: z tego
22: inspirujesz
1: wyszło.
22: Mnie.
1: No dobrze, to w takim razie my się będziemy teraz starać o cyfrowe bliźniaki. A państwu dziękujemy za spotkanie. Dziękuję tobie, Dominiko, Dominika, profesor Dominika Kaczorowska-Spychalska, dyrektor Centrum Inteligentnych Technologii, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
22: Dziękuję państwu cyfrowo.
1: No a teraz już cyfrowo nie będzie, bo teraz w świat dzikich zwierząt się udamy. Słowo się rzekło, ruszamy na wakacyjny szlak, na którym możemy spotkać się z dzikimi zwierzętami. Oczywiście takie spotkania zdarzają się również poza utartymi szlakami, czyli na przykład w mieście. O tym porozmawiamy ze Stefanem Jakimiukiem z WWF Polska, bo w mieście, panie Stefanie, takie dzikie spotkania też się zdarzają.
2: No właśnie, bo pytanie jest tutaj, pani powiedziała dzikie zwierzęta i tu wydaje mi się, że w tym przymiotniku jest zaszyta cała intryga, tak? Bo pytanie, co to znaczy dzikie zwierzę?
1: No właśnie, co to znaczy?
2: No tak, więc to takie zwierzę, które żyje w środowisku naturalnym, natomiast ta granica środowiska naturalnego bardzo między środowiskiem naturalnym a tym takim zmienionym przez człowieka bardzo mocno się zatarła i te zwierzęta często bywają w pobliżu człowieka i jednocześnie ciągle pozostają dzikimi, więc trzeba mieć na uwadze to, że jeśli widzimy dzika gdzieś na przedmieściu miasta, czy czasami wręcz po prostu w osiedlach, bo to się czasami zdarza, to nie znaczy, że to zwierzę jest już oswojone. Oczywiście one są przyzwyczajone do obecności człowieka, zdążyło się przyzwyczaić, natomiast ciągle pozostaje dzikie i należy mieć to na uwadze, że może się zachowywać w pewnych sytuacjach jak dzikie.
1: Panie Stefanie, a te dziki to właściwie sami wprowadziliśmy do miast, z tego co kojarzę, czyli między innymi pozostawiane śmieci, resztki jedzenia.
2: No przede wszystkim, tak jak wspomniałem, granica między tym środowiskiem naturalnym a zmienionym, takim zurbanizowanym, zatarła się. Tak, jakieś przedpola miast, gdzie są nieużytki, łączą się z rzeczkami, które przepływają przez nasze miasta, czy też jakimiś ciągami zieleni, parkami. Te zwierzęta powoli wkraczają do miast, a trzeba powiedzieć, że myśmy spowodowali to, że wokół nas jest mnóstwo jedzenia. I tego, z którego korzystamy, ale również jedzenia, które wyrzucamy. Tak zupełnie bezmyślnie wyrzucamy ogromne ilości jedzenia. One się znajdują gdzieś w śmietnikach, na wysypiskach. I te zwierzęta, mając świetny węch, bardzo często, no niechybnie trafiają w takie miejsca. Wiedzą, że człowiek ma wokół siebie mnóstwo jedzenia i próbują z tego korzystać. I wtedy zaczyna się problem, tak? No bo widzimy zwierzę, które normalnie powinno być w środowisku takim naturalnym, do którego żeśmy się przyzwyczaili, że tam właśnie jest jakiś las, łąka, pole, znaczy otaczające kompleks leśny, a tu okazuje się, że nagle zwierzę jest w mieście. I jest to rzeczywiście duży problem, bo
1: dla kogo? Dla
2: ludzie
1: dzika?
2: Nie chcą zrobić krzywdy temu
1: Panie Stefanie,
2: zwierzęciu.
1: Ale ustalmy, dla kogo to jest problem? Dla dzika to jest problem, czy dla nas to jest problem?
2: To jest problem dla dzika i problem dla nas, tak? Problem dla nas, bo ważne są kwestie bezpieczeństwa, bo nam się wydaje, przynajmniej niektórym ludziom może się wydawać, że to zwierzę no, jest tak blisko nas, nie boi się nas, to możemy je pogłaskać. A tymczasem może być locha z młodymi, tak, samica z młodymi i nie wiemy, jak się zachowa. Tak. Może to wyciągnięcie ręki potraktować jako jakieś zagrożenie dla swoich młodych, może zaatakować. Więc to jest problem dla nas, bo to jest problem bezpieczeństwa, ale to problem również dla tych zwierząt, dlatego, że te zwierzęta, no jeśli one się zachowają tak, jak wspomniałem, no może być na nich wydany jakiś wyrok. To jest trudna sprawa, ale przede wszystkim powinniśmy zadbać o to, żeby no nie było takich jasnych, czystych powodów, dla których te zwierzęta przychodzą do nas pod dom. Mhm.
1: Oprócz dzików, od których zaczęliśmy, spotykamy, ostatnio się słyszy sporo, można spotkać łosia, można spotkać jelenia. Nie wiem, jakie tam jeszcze dzikie zwierzęta odnotowujecie w relacjach może osób, które się z wami dzielą?
2: No, często się słyszy teraz o wilkach, które gdzieś są obserwowane, które się pojawiają. Czasami giną też na drogach, niestety, tak jak i inne zwierzęta. Także tak, no, spotkanie ze zwierzęciem, no, chcielibyśmy, żeby sprawiało nam jak najwięcej radości, bo jest to rzeczywiście ogromna frajda móc obserwować dzikie zwierzęta w naturze. Myślę, że większość ludzi z tego powodu będzie się cieszyć. Natomiast ważne jest to, żeby te relacje były jakoś odpowiednio zbudowane. To znaczy, jeśli jest to takie, że powiem, krotochwilne spotkanie, jakieś zaskoczenie, no oczywiście trudno mówić o relacjach, ale czasami ludzie powodują to, że dane zwierzęta, tak jak żeśmy mówili, przychodzą w pewne miejsca i się przyzwyczajają do tych miejsc, bo tam jest wykładane jedzenie. Tak, to też nie jest dobrze. Natomiast te spotkania, o których tutaj zaczęliśmy mówić, mogą być różne. Może to być na przykład wędrówka po szlaku turystycznym i nagle na drodze pojawia się zwierzę i je możemy obserwować. W zdecydowanej większości przypadków ta sytuacja niczym nam nie grozi. Jest, myślę, że absolutnie bezpieczna, bo trzeba pamiętać, że zwierzęta dzikie, zwykle, te, które nie są jakoś przyzwyczajone do obecności człowieka, utrzymują pewien dystans od człowieka, starają się ten dystans utrzymać i jeśli ta odległość się zmniejsza, to zwierzęta się oddalają. Mhm. Ale też no, są takie sytuacje, w których zwierzęta się trochę przyzwyczajają do naszej obecności i to jest problem, bo to człowiek powinien zachować wtedy ten dystans, żeby nie stworzyć sytuacji takiej niekomfortowej dla zwierzęcia. Jeśli ta odległość będzie zmniejszona, no to zwierzę może się zachować różnie. Więc jeśli widzimy zwierzę, które nie ucieka na nas widok, to jeszcze nic nie znaczy. To nie znaczy, że będzie nas atakować, absolutnie. Natomiast powinniśmy pamiętać, że to też nie oznacza, że możemy się do niego zbliżać.
1: Jak się zachować w takim razie, kiedy spotykamy wilka, kiedy spotykamy niedźwiedzia, to też się zdarza, prawda? No, kiedy spotykamy dzika, podobno powinniśmy udawać drzewo.
2: No, generalnie, kiedy zobaczymy zwierzę, nie należy reagować w żaden sposób tak gwałtowny, bo zwierzęta tego nie lubią. Zresztą chyba nikt nie lubi. My też nie lubimy ludzi, którzy reagują w sposób gwałtowny. To nas zawsze jakoś wyprowadza z takiej strefy komfortu. Więc jeśli widzimy zwierzę, to w zależności oczywiście od odległości, należy się temu zwierzęciu przyglądać, cieszyć się jego widokiem, zwłaszcza jak jest to taka bezpieczna odległość. Natomiast jeśli czujemy, że ta odległość nie jest zbyt duża, na przykład jest to 30-40 metrów w przypadku takiego zwierzęcia, no to nie jest duża odległość, ale to też nie oznacza żadnego zagrożenia w tym momencie. Zwykle w 99 przypadkach na 100 to zwierzę będzie się oddalać. Może na tych przypadków na 100 będzie więcej. Ono po prostu, ponieważ ono będzie czuło taki dyskomfort, więc ono się powoli będzie oddalać. Nie zawsze musi szybko uciekać, chociaż wystraszone zwierzę rzeczywiście może szybko uciekać. Natomiast jeśli jest to odległość, którą czujemy, że no jest to powiedzmy kilkanaście metrów, nagle żeśmy się znaleźli przed zwierzęciem, widzimy, że to zwierzę stoi, bo też jest znieruchomione. Oczywiście absolutnie nie należy się zbliżać, ale też nie powinniśmy gwałtownie podejmować działań. Po prostu należy powoli wycofywać się, robiąc krok do tyłu, rozglądając się, czy mamy jakąś bezpieczną drogę do wycofania. Powoli zwiększyć tą odległość między zwierzęciem i człowiekiem. I myślę, że w zdecydowanej absolutnej większości przypadków nic złego się nam nie przydarzy.
1: Powiedział pan, że zwierzęta mają bardzo dobry węch. Ja myślę, że one mogą poczuć, że się boimy.
2: No one, oczywiście, że mogą poczuć. Mogą też zareagować na ucieczkę. Trzeba pamiętać, że wasze drapieżniki mają naturalny instynkt gonienia. I jeśli one zobaczą, że ktoś ucieka, to one po prostu, ich instynkt kieruje, za uciekającą osobą czy za zwierzęciem. Tak po prostu się dzieje w przyrodzie. W związku z tym nie należy reagować jakoś gwałtownie, no bo to może sprowokować zwierzę do tego, żeby biec. Nie znaczy, że nam jeszcze coś zrobi, ale może na zasadzie zainteresowania pobiec za osobą uciekającą. Dlatego takich działań nie powinniśmy podejmować.
1: A ja mam pytanie, nasza reakcja często na dzikie zwierzęta to jest filmowanie albo pstrykanie zdjęć, no bo to przecież wielka atrakcja, że zobaczyliśmy dzikie zwierzę gdzieś. Tylko zastanawiam się, czy to też jest bezpieczne.
2: To wszystko zależy od okoliczności. No, jeśli widzimy, że zwierzę zachowuje się naturalnie, no to myślę, że nic, nie ma nic złego w uwietrzeniu tego momentu, tej chwili. Tak? Jeśli widzimy na przykład gdzieś na jakiejś łączce, my jesteśmy za jakimiś drzewami. Ja miałem niedawno okazję obserwować jelenie w Puszczy Białowieskiej. Na takiej łączce pasło się tam chyba takie stado około 30 osobników. Razem ze znajomymi staliśmy za takim przepierzeniem drzew. No i filmowaliśmy tą całą sytuację. Nie było to nic złego, nie było zagrożenia ani dla tych zwierząt, ani dla nas. Więc to jest dopuszczalne. Natomiast na pewno nie należy tego robić w sytuacji, w której widzimy jakieś zdenerwowanie tego zwierzęcia. Raczej trzeba się przyglądać, jak to zwierzę się zachowuje, niż skupiać się na uruchomieniu sprzętu. To taka praktyczna rada.
1: Tak jest. Wydawać by się mogło, myślę, że wielu z nas ma taki odruch, że jak widzi młode zwierzę, no to od razu chciałoby pogłaskać bez względu na to, co to jest za zwierzę, czy to jest malutki piesek, czy to jest malutki wilczek. Cokolwiek to będzie, jeśli chodzi o młode zwierzęta, to wydaje nam się, że nic nam nie grozi, że możemy podejść i się trochę poprzymilać.
2: No właśnie, to są takie sytuacje, w których no, często mylimy relacje ze zwierzętami hodowlanymi czy domowymi, ze zwierzętami, relacjami ze zwierzętami dzikimi. Zupełnie inaczej jest to w odniesieniu na przykład do naszego kotka czy pieska, którego możemy przytulić, możemy mieć z nim bliski kontakt. W przypadku zwierząt dzikich takie zachowanie może się dla tych zwierząt skończyć bardzo źle. Dlaczego? Trzeba pamiętać, że w naturze, w świecie zwierząt dzikich, to jest taki naturalny mechanizm pozostawienia młodych na jakiś czas bez opieki, bez bliskiego kontaktu z rodzicem. Tak? Rodzic często musi coś upolować albo musi się oddalić z tego miejsca, gdzie są młode. Zresztą ciągłe przebywanie osobników dorosłych z młodymi też przyciąga uwagę innych drapieżników, jeśli mówimy tutaj na przykład o roślinożercach. Mhm. Dlatego też młode osobniki, młode zwierzęta są zwykle tak ubarwione, żeby mogły się wtopić w środowisko, w którym się znajdują. Ale może się zdarzyć tak, że czasami je zobaczymy jednak. Dlatego, że gdzieś się poruszyły, widzimy, że wydaje nam się, że są osamotnione, że są porzucone. Wcale tak być nie musi. Natomiast nasza reakcja polegająca na tym, że zabierzemy to zwierzę, czy zaczniemy je głaskać, czy przybliżymy się bardzo blisko do niego, może być dla tego zwierzęcia wyrokiem śmierci albo po prostu to zwierzę już nie będzie mogło wrócić do natury. W takich sytuacjach ja rekomenduję oddalić się na pewną odległość i przyglądać się z daleka, albo nawet opuścić to miejsce na jakiś czas i dopiero wrócić po jakimś czasie i sprawdzić, czy to zwierzę jest nadal w tym miejscu, czy może po prostu wróciła mama i to zwierzę zabrała, ukryła, bo często tak się zdarza. Natomiast zachowanie takie, że my to zwierzę weźmiemy, zaczniemy je głaskać, no spowoduje to, że już rodzic tego zwierzęcia może nie przyjąć, dlatego że zostawimy zapach na sierści. Miejmy troszeczkę w sobie takiej dyscypliny, żeby nie pójść za takim naturalnym odruchem, nazwijmy to ratowania czy przybilania się do zwierząt dzikich, tych młodych, pozostawionych. Myślę, że w większości przypadków to jest na chwilę tylko. Mhm. Ale trzeba umieć tą sytuację dobrze rozpoznać.
1: Mhm. I takie bardzo przymilne zwierzęta to też niekoniecznie jest chyba dobra wróżba, prawda?
2: No oczywiście. No nam się wydaje, że to są zwierzęta przymilne, ale to są cały czas zwierzęta dzikie, tak? To, że zwierzę gdzieś się zbliża do nas albo nie ucieka, to też dla nas jakiś sygnał, że może coś niedobrego dziać się z tym zwierzęciem. To może być na przykład jakaś choroba. Więc to zwierzę może być po prostu chore i dlatego utraciło taki instynkt ucieczki, czy utraciło taki dystans, utrzymywania dystansu, odpowiedniego dystansu przed człowiekiem. No, kiedyś dużo częściej były spotykane zwierzęta chore na wściekliznę. W tej chwili jest to dużo rzadsze zjawisko, ale się może zdarzyć. W związku z tym należy zachować taką czujność i to, że zwierzę nie ucieka na nasz widok, czy może inaczej. No to, że nie ucieka, to jeszcze nic nie znaczy, ale jeśli przez dłuższy czas ten dystans między nami a zwierzęciem jest nieduży, jesteśmy blisko tego zwierzęcia, to może rodzić podejrzenie, że to zwierzę jest chore. I w takich sytuacjach lepiej powiadomić odpowiednie służby, czy to służby leśne, odpowiednie nadleśnictwo, czy też gminę, na terenie której takie zwierzę zostało zaobserwowane.
1: Pytanie jeszcze jedno, dosyć ważne, bo w trakcie takich wakacyjnych wędrówek spotykamy też zwierzęta ranne. No, czasem nawet z naszej winy, bo zdarza się i tak, że zwierzę nam po prostu wpadnie pod koła samochodu. I teraz bywa tak, że instynktownie chcemy pomóc. A mamy do czynienia, tak jak powiedzieliśmy, z dzikim zwierzęciem. To jak się zachować w takiej sytuacji?
2: No tak, to są bardzo takie nieszczęśliwe przypadki, niefajne sytuacje, w których znajduje się zwierzę, a my jesteśmy albo uczestnikiem tego zdarzenia, albo świadkiem i często chcemy pomóc. I tutaj jest podobna zasada jak w poprzednich sytuacjach, które opisałem, a więc musimy swoje takie bardzo dobre odczucia, chęci troszeczkę powstrzymać i chwilę się zastanowić, przyjrzeć się, jaka jest sytuacja. Jeśli jest to zwierzę małe, niedużych rozmiarów, no to można próbować mu pomóc poprzez zabranie z tego miejsca, przeniesienie i dostarczenie na przykład do jakiejś kliniki weterynaryjnej. Myślę tutaj o niedużych zwierzętkach jak jeż, czy też wiewiórka, to się zdarza, czy też zając. Jeśli możemy temu zwierzęciu pomóc, ważne jest to, żebyśmy zadbali o swoje bezpieczeństwo, jakieś rękawice, kawałek materiału, którym możemy oddzielić naszą skórę od tego zwierzęcia i wtedy można w jakiś sposób próbować to zwierzę przetransportować. Ważne w takich sytuacjach jest zasada 3C, więc cicho, ciemno i trzecie C mi uleciało. W każdym razie wszystkich, którzy chcą czegoś więcej się dowiedzieć na ten temat, zapraszam na naszą stronę www.wwf.pl. Zakładce ranne zwierzę możemy przeczytać całą procedurę, jak możemy pomóc takim zwierzętom. Ważne jest to, żebyśmy zapewnili spokój, ciszę i to, żeby to zwierzę nie miało przed oczami jakichś zmieniających się widoków, postaci i tak dalej. Ona musi mieć.
1: Czyli nakrywamy czymś to zwierzę?
2: Tak, w miarę możliwości, czyli w jakimś takim pudełku, czy przykrywamy, żeby to zwierzę odciąć od dostępu nadmiaru bodźców, tak? Bo to bardzo źle reaguje. Można czasami podać wodę, nie należy podawać absolutnie pokarmu, bo nie wiemy, czy to nie

0: budowy 112 i tam na pewno zostanie przekierowani do odpowiedniego miejsca pod odpowiedni adres, bo takie sytuacje wiem, że się zdarzają i jest odpowiednie przekierowanie na odpowiednie instytucje, które mogą nam w tej sytuacji pomóc. Mhm. Czy to będzie gmina, czy to będzie nadleśnictwo.
1: Już, w porządku, ale dzwonimy.
0: Wtedy ten numer ratowniczy nas przekieruje. Natomiast jeśli widzimy zwierzę na przykład na plaży, nad morzem, oczywiście możemy skorzystać z tych numerów, o których wspomniałam, ale też możemy zadzwonić na numer błękitnego patrolu WWF, który jest na całym polskim wybrzeżu i takimi przypadkami się zajmuje. Mogę podać nawet numer, to jest 795-536-009. Ten numer również można znaleźć na naszej stronie internetowej, która jest cały czas dostępna.
1: Mm-hmm. No dobrze, ale to powiedział pan o tym, żeby dać znać, zadzwonić. My sami nie robimy nic w takiej sytuacji, kiedy mamy ranne duże, jak powiedzieliśmy, zwierzę.
0: My przede wszystkim powinniśmy zadbać o bezpieczeństwo swoje i jeśli jest to na przykład droga, to po pierwsze trzeba uruchomić światła awaryjne, tak żeby nadjeżdżający widzieli, że coś się wydarzyło na drodze. Tak? To jest pierwsza rzecz to zabezpieczyć, to zadbać o bezpieczeństwo swoje i podróżujących. W miarę możliwości, jeśli można, w jakiś sposób to zwierzę odgrodzić, tak? Czymś tam zasłonić. Takiej czasowo sytuacji nie ma czasami. Ważne, żeby do tego zwierzęcia nie zbliżać się zbyt blisko, dlatego że zwierzę ranne jest w szoku. My nie wiemy, jak się zachowa. Może po prostu zachować się w taki sposób, że nas zaatakuje. Oczywiście nieintencjonalnie, nie będzie miało złych zamiarów, ale zostanie przekroczony ten dystans taki bezpieczeństwa dla tego zwierzęcia i ono w tym szoku może zaatakować i może być z tego większe nieszczęście. Więc w takich sytuacjach należy poczekać na profesjonalistów, na służby profesjonalne, które mogą w tej sytuacji pomóc. No jeśli są poszkodowani ludzie, bo to się może tak zdarzyć, no to oczywiście trzeba powiadomić numer ratunkowy, policję, pogotowie, żeby w pierwszej kolejności ratować ludzi, a jednocześnie te służby mogą pomóc w zorganizowaniu pomocy temu zwierzęciu. Należy pamiętać, że dzikie zwierzę to w żadnym wypadku nie nasz pupil i tutaj rządzą zupełnie inne zasady, których należy bezwzględnie przestrzegać.
1: Tej rady należałoby się trzymać. Bardzo dziękuję. Doradzał nam Stefan Jakimiuk z WWF Polska. Dziękuję.
0: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
1: I Iza Berkowska, ja też dziękuję. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego hospicjum dla dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
3: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu Radio Łódź, jest 21. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Zmiany w komunikacji miejskiej. Wrócił tramwaj numer 13, ale inaczej jeździ 8. Za chwilę szczegóły. Rząd chce ograniczyć stawki lekarzy. Eksperci mają wątpliwości. Powiemy też o remontach sal gimnastycznych w Łodzi. Wieczorem zachmurzenie duże, miejscami przelotne opady deszczu, możliwe burze. Wielki powrót tramwajowej 13 i mniej przejazdów tramwajowej 8. Po 8 latach w Łodzi tramwaje linii numer 13 powróciły na trasę Teofilów - Dąbrowa, ale jednocześnie zmniejszono liczbę kursów linii numer 8 z Teofilowa na Zarzew. A o szczegółach nasz reporter Michał Dąbrowski.
5: Dawno temu tramwajowa linia numer 13 w Łodzi kursowała z Teofilowa przez Włókniarzy i Legionów aż do radiostacji. Później trasę tę zmieniono na Teofilów przez Włókniarzy i Mickiewicza aż na Dąbrowę. 8 lat temu 13 została zawieszona, a kilka dni temu powróciła po remoncie pętli przy Śląskiej i Niższej. Powrót tej linii wiązał się z cięciami w linii numer 8 kursującej na Zarzew. Co na to pasażerowie?
6: Bezpośrednio z Teofilowa mogę dojechać do pracy na Dąbrowę.
7: Byłam przyzwyczajona do 8, że ona bardzo często jeździ, także nie jest to najlepsze rozwiązanie.
5: Dla pasażerów wiele się nie zmienia, odpowiada Tomasz Andrzejewski z Urzędu Miasta Łodzi.
8: 8 jest co 15 minut i 13 jest co 15 minut.
5: Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
4: A po wakacjach na swoją trasę ma powrócić także tramwajowa 18, łącząca szpital CKD z Retkinią.
9: Więcej na radiołódź.pl.
4: W regionie łódzkim brakuje około 1000 pedagogów, a w samej Łodzi jest ponad 300 ofert pracy dla nauczycieli. Ludzie nie garną się do tego zawodu przez zarobki. Początkujący nauczyciel dostaje na rękę niecałe 4000 zł, a nauczyciel dyplomowany zarabia o 800 zł więcej. W połowie lipca w całej Polsce w banku ofert pracy było blisko 20 tysięcy ogłoszeń dla nauczycieli. Eksperci krytycznie o limitach zarobków lekarzy. Przypomnijmy, rząd proponuje, żeby kwota za godzinę pracy wynosiła 240 zł brutto, a maksymalny wymiar pracy to 2 etaty. Ekspert Business Center Club do sprawy ochrony zdrowia Sławomir Jagieła podkreśla, że wielu lekarzy nie zarabia nawet 240 zł za godzinę, ale są specjaliści, którzy będą chcieli zarabiać więcej.
10: Ten limit nie przejdzie z powodu jednego, pierwszego i najważniejszego, że specjalizacja nie jest równa specjalizacji. Lekarz pierwszego kontaktu nie jest równy kardiochirurgowi wysokiej klasy, który pracuje na bloku operacyjnym i robi przeszczep serca. I też mamy zapłacić 240 zł za godzinę.
4: Według eksperta zapisy reformy dotyczące zarobków spowodują, że wielu lekarzy specjalistów zrezygnuje z dojeżdżania do małych szpitali powiatowych. Były dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej uważa, że wiele placówek należy skonsolidować albo zlikwidować.
9: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
4: Nie ma zgody w sprawie kolejnego pakietu sankcji na Rosję. Ambasadorowie państw Unii Europejskiej nie zdołali się porozumieć w sprawie 21 pakietu sankcji wobec Rosji. Poinformował o tym agencję Reuters jeden z unijnych dyplomatów. Ambasadorowie mają się ponownie spotkać jutro. Nowy pakiet sankcji ma uderzyć w rosyjski sektor bankowy. Jego przyjęciu sprzeciwia się przede wszystkim Grecja, która domaga się złagodzenia restrykcji dotyczących importu gazu z Rosji. Łódź stawia na aktywność fizyczną dzieci i młodzieży. Trwają remonty zaplecza sportowego w łódzkich szkołach. 9 hal sportowych zostanie wyremontowanych w trakcie trwających wakacji. To duża inwestycja, mówi Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent Łodzi.
11: 6 placówek to są remonty finansowane z budżetu miasta, ponad 1 200 000 zł, natomiast 3 pozostałe placówki z budżetu obywatelskiego to prawie 2 000 000 zł.
12: Mamy nadzieję, że te lepsze warunki, nowy, atrakcyjny sprzęt, ale też zaplecze, gdzie dzieci mogą po zajęciach się wykąpać, będzie prowadziło do tego, że tych dzieci biorących udział w lekcjach WF-u będzie po prostu w mieście więcej.
4: Dodaje Agnieszka Wieteska, radna Rady Miejskiej w Łodzi. Zakres remontów jest różny od mniejszych modernizacji i napraw po wymianę całej nawierzchni. Władze miasta podkreślają, że chcą poprawić warunki sportowe, aby zachęcić najmłodszych do aktywności. Co 4 dziecko w Polsce choruje na otyłość, a spadek aktywności sportowej wśród dzieci rośnie z roku na rok. Kolejny serwis informacyjny w Radiu Łódź o 22.
13: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: 17 stopni na naszych termometrach. W województwie łódzkim przeważa duże zachmurzenie, choć miejscami pojawiają się przejaśnienia. Lokalnie mogą jeszcze występować słabe, przelotne opady deszczu, ale nie są one bardzo intensywne. A temperatura w nocy obniży się nawet do 11 stopni. Wiatr jest słaby, zachodni i północno-zachodni, dzięki czemu noc zapowiada się spokojnie. Jutro od rana zachmurzenie będzie większe, a w ciągu dnia wrócą przelotne opady deszczu i zrobi się chłodniej niż dzisiaj w ciągu dnia.
13: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
14: Muzyka jest najlepsza.
15: A na naszym zegarze 5,5 minuty po godzinie 21. Witamy serdecznie. Tomasz Ferliński za sterami, Bartosz Florczak przed mikrofonem. Do 23. Dzisiaj rozpoczynamy od zespołu, który jak wszystko się ułoży zgodnie z harmonogramem, to od 5 minut jutro będzie już na scenie klubu Progresja w Warszawie.

Suede i utwór Broken Music for Broken People. Tak miała być zatytułowana ostatnia płyta zespołu Antidepressants. We wrześniu będzie rok od jej wydania. No a jutro koncert w Progresji w Warszawie. Niesamowite koncertowe doświadczenie. Kto nigdy nie widział Suede, no to bardzo gorąco polecam. Mam dla Państwa bilety na jutrzejszy koncert. To są pojedyncze bilety, więc jeżeli ktoś chciałby dostać się do Progresji, ja wysyłam takie bilety do Państwa. Proszę do mnie skierować maila pod adresem b.florczak@radiolots.pl i w kilku zdaniach napisać o swojej ulubionej płycie zespołu Suede. Dlaczego akurat ta? I tyle wystarczy. I patrzeć na swoją skrzynkę mailową najlepiej no, albo dzisiaj bardzo późnym wieczorem, albo jutro rano. A więc b.florczak@radiolots.pl. Suede, mam dla Państwa zaproszenie na jutrzejsze koncerty do Progresji. Proszę napisać w kilku zdaniach o swojej ulubionej płycie tej właśnie grupy. W kategorii takich piosenek, które no, bardzo chciałbym usłyszeć, to ta jest zdecydowanie w czołówce.

To the Birds, rok 1992 i druga strona też, jeżeli tak możemy powiedzieć, singla The Drowners. No, Suede to stara szkoła, kiedy wydawali single, to zawsze tam były dodatkowe utwory i do dzisiaj tak robią. To już bardzo niewiele zespołów w ten sposób postępuje. No a w 1997 roku zebrali te wszystkie strony bez singli, wydali kapitalną płytę Sci-Fi for the Lullabies i tam no, wielu mówiło, że znajdują się piosenki lepsze niż te niektóre z oficjalnych dużych płyt, bo to rzeczywiście jest absolutnie fenomenalna płyta. No i też jedna z dwóch moich ulubionych, jeżeli chodzi o Suede. No ale państwo nie muszą się z tym zgadzać. Można napisać swoją ulubioną płytę i wyjaśnić w kilku słowach dlaczego na adres b.florczak@radioloc.pl. Ja wyślę bilet na jutrzejszy koncert Suede do Warszawy w nagrodę. Na razie odstawiamy Suede i teraz kilka słów na temat wydarzenia z ostatniego piątku, bo tydzień temu dosyć obficie zapowiadałem je, a więc koncert supergrupy Beat, złożonej z Adriana Billu, Tonego Levina, więc dawnych członków zespołu King Crimson z tego składu z lat 80. No a obok nich Danny Curry z zespołu Tool na perkusji i Steve Vai, wirtuoz, geniusz gitary, zaproszony specjalnie do tego projektu, zresztą z namaszczeniem samego Roberta Fripa. Robert Fripp powiedział, że tylko Steve Vai jest w stanie zagrać tę partię, które on kiedyś wymyślił. No i całość wydarzyła się w Ćmielowie, właśnie w piątkowy wieczór, i zespół Beat wykonał repertuar z trzech tych kolorowych płyt King Crimson z lat 80. Fenomenalny absolutnie koncert w przepięknym otoczeniu zamku w Ćmielowie. Koncert plenerowy, mniej więcej no, ponad dwugodzinny z przerwą w środku, 20-minutową tak na oko, oparty o, można powiedzieć, taki piosenkowy repertuar King Crimson, jeżeli takiego słowa możemy użyć, właśnie z lat 80. Chociaż było trochę też eksperymentów, chociażby moim zdaniem kapitalny utwór Dig Me, czy też Industry, te dźwięki także zabrzmiały. Uśmiechnięci muzycy, kapitalny dźwięk też, przynajmniej w miejscu, w którym ja stałem, bardzo selektywny. No i przyznam, że często mi się już to nie zdarza, ale cieszę się, że się wciąż zdarza, czyli po prostu ciarki na plecach podczas koncertu. I tak miałem, kiedy usłyszałem pierwsze dźwięki tego utworu.

Ależ ta muzyka brzmi po ponad 40 latach od premiery. Wtedy wyprzedzała swój czas i wciąż wydaje mi się, że miejscami pozostaje czymś odkrywczym, czymś świeżym i czymś, co trudno dogonić. Tak było właśnie podczas koncertu w Ćmielowie. Stratocaster, tak nazywa się to miejsce. To jest odnowiony zamek, w którym znajduje się też muzeum. Tak możemy powiedzieć, muzeum gitar, gdzie kilkaset eksponatów podpisanych przez różnych artystów, tych największych bardzo często. No i można sobie wejść, zobaczyć, podziwiać właśnie te gitary i różne też artefakty z historii rock'n'rolla, podpisane płyty, naciągi od perkusji i tak dalej, plus zdjęcia. Wracając do koncertu, to absolutnym bohaterem był Adrian Belew, który skupia na sobie właściwie całą uwagę, można powiedzieć, chociaż tam każdy z tych muzyków fantastycznie prezentuje się na scenie. Steve Vai w takiej za dużej, specjalnie marynarce, też wyglądał jak postać z jakiegoś komiksu. No i Danny Carey, który za tym zestawem perkusyjnym robił absolutnie cuda. Natomiast moment, który mnie po prostu powalił na łopatki, to był dźwięk, kiedy Tony Levin zaczął na swoim instrumencie Chapman Stick, zaczął ten utwór.

Sleepless. Poprawię się tylko, bo powiedziałem, że Tony zagrał to na Chapman Stickle, on to grał na gitarze basowej i to z właściwie taką odwzorowaną układką płyty Free of a Perfect Pair, ale miał założone na palcach pałeczki perkusyjne i nimi uderzał o struny, bo to jest też charakterystyczny przecież dźwięk i element stylu Tonego Levina. O, kapitalna absolutnie była ta wersja Sleepless właśnie w Ćmielowie. No i jeszcze właściwie wszystko, co trzeba, zagrali. Sheltering Sky, Elephant Talk, była przepiękna wersja Frame by Frame. Były utwory do tej pory niegrane, nigdy nawet przez King Crimson w rodzaju Model Man. A więc dla fanów tej grupy absolutnie cudowne wydarzenie. Zresztą wielu muzyków widziałem podczas tego koncertu, no bo to jednak jest swego rodzaju wzorzec i pewnie wiele osób chciało posłuchać, zobaczyć, jak panowie prezentują się, a naprawdę brzmi to kapitalnie. Tony Levin zamieścił sporo zdjęć z właśnie Ćmielowa na swoim blogu. On prowadzi go od wielu, wielu lat. Jako jeden z pierwszych muzyków dokumentował wszystkie trasy koncertowe i upubliczniał te zdjęcia, więc proszę sobie zerknąć. Wydarzenie absolutnie niezwykłe jak dla mnie. Na razie koncert roku 2026. Trochę nowości, chociaż dzisiaj wiele ich nie będzie. Yard Act. Czy państwo pamiętają taki zespół z Leeds? Pierwszą ich płytę prezentowałem chyba pod koniec 2021 roku. Overload, tak była zatytułowana. Teraz ukazuje się nowy album.

You're Gonna Need a Little Music, to jest też tytuł tego nowego wydawnictwa zespołu Yard Act z Leeds. No, świetna piosenka i myślę, że ona będzie pojawiała się w Radiu Łódź nie tylko o takiej porze jak teraz, ale też za dnia. Yard Act, no to jest taki najbardziej przystępny utwór z tej nowej płyty, tak bym powiedział. Archive zaskoczyli, bo pojawili się z nowym utworem, to dzisiaj.

Yahoo, tak jest zatytułowane to nagranie, zespół Archive. Sami muzycy mówią, że to jest najbardziej bezkompromisowa rzecz w warstwie tekstowej, jaką zrobili, bo to jest utwór opisujący to, co dzieje się tu i teraz, jeżeli chodzi o politykę, jeżeli chodzi o prawa człowieka, ale to już muszą państwo sobie sprawdzić dokładnie, o czym śpiewają muzycy Archive. Tak czy inaczej, dość niespodziewanie ten utwór się pojawił, bo przecież przed chwilą otrzymaliśmy nową płytę zespołu Archive, a tutaj już kolejne nagranie. Jeszcze jeden nowy utwór, chociaż do końca godziny nowe piosenki, ale niektóre już znane. Ale ten też miał niedawno swoją premierę. Soft Love to utwór zatytułowany Wednesdays.

0: Wednesdays to Soft Loft. No i też mam wrażenie, że ten utwór będzie z nami troszeczkę częściej. Fantastic Negrito, artysta, który właściwie cały czas jest w trasie koncertowej, też niedawno był w Polsce, wydał płytę koncertową pod tytułem Alive. Jeden utwór z niej dzisiaj.
1: So I wrote this song on my album Son of a Broken Man. It's called California Loner. And imagine if your dad just

Fantastic Negrito z płyty Alive, California Loner. No, fantastycznie to zabrzmiało. Przed serwisem informacyjnym zdążymy jeszcze z jednym utworem. Historia jest ciekawa, bo okazuje się, że Mike Scott znalazł jeszcze dodatkowe nagrania z sesji do legendarnej płyty Fisherman's Blues, mimo że jakiś czas temu ukazało się 6 płyt z tamtych czasów. No ale to okazuje się nie wszystko. Szczegóły jeszcze po 22.00.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
2: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
3: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
4: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
2: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
5: Tworzymy rodzinę.
6: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
1: www.domwlodzi.org.
7: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
8: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
9: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Tu Radio Łódź, jest 22. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Nauczycieli brakuje już teraz, przed wrześniem może być jeszcze gorzej. Weekendowe zmiany dla pasażerów tramwaju numer 43, znamy szczegóły. Powiemy też o nowych szatniach sportowych w Łódzkiem. Wieczorem zachmurzenie duże, miejscami przelotne opady deszczu, możliwe burze. Narasta problem braku nauczycieli w województwie łódzkim. W regionie brakuje około 1000 pedagogów, a w samej Łodzi jest ponad 300 ofert pracy dla nauczycieli. Ludzie nie garną się do tego zawodu przez zarobki. Początkujący nauczyciel dostaje na rękę niecałe 4000 zł, a nauczyciel dyplomowany zarabia o 800 zł więcej. Łodzianie potwierdzają naszemu reporterowi, że podniesienie zarobków mogłoby rozwiązać ten problem.
11: Powinno się dążyć do tego, żeby tych nauczycieli było więcej, więc no, nie ukrywajmy, kwota pewnie miałaby znaczenie.
12: To ile pani zdaniem taki początkujący nauczyciel powinien zarabiać?
11: Pojęcia nie mam, z piątkę.
13: 4-4,5 tysiąca, no.
14: Nie powinni więcej zarabiać. Ja mam kuzynkę, która jest nauczycielką i wiem, ile zarabia i na pewno to nie jest 3900.
12: Bo 3900 to jest dla początkujących.
14: Wystarczy.
10: Brakuje nauczycieli fizyki, chemii czy matematyki, a także psychologów i pedagogów specjalnych. Jak informuje dziennik Gazeta Prawna, w połowie lipca w całej Polsce w Banku Ofert Pracy było blisko 20 tysięcy ogłoszeń dla nauczycieli.
9: Więcej na radiołódź.pl.
10: Tramwaje jednak będą kursowały do Konstantynowa podczas urodzin Łodzi. Torowisko przy Konstantynowskiej pozostanie jednak wyłączone z powodu Łódź Summer Festival. Zmiany obowiązują od dziś do poniedziałku. Tramwaje linii 43 łączą Łódź z Konstantynowem Łódzkim. Codziennie setki mieszkańców obu miejscowości korzystają z tego połączenia, aby dojechać do pracy, szkoły, na zakupy czy do domu. Najbliższy weekend na łódzkich Błoniach przy Konstantynowskiej odbędzie się Łódź Summer Festival, a w śladzie torowiska zostaną ustawione food trucki. Tramwaje będą kursować zmienionymi trasami.
15: Te względy bezpieczeństwa naprawdę decydują o tym, abyśmy w całości mieli tutaj teren festiwalu, a z każdej ze stron i do każdej z bram mamy zapewniony dojazd komunikacją miejską, czy to od strony zdrowia, czy Konstantynowa, czy od bramy głównej, gdzie będzie podjeżdżała specjalna linia festiwalowa.
10: Mówi Tomasz Andrzejewski z magistratu. Tramwajowa 43 we wtorek wróci do normalnego kursowania między Łodzią i Konstantynowem. A w nadchodzący weekend rozpoczną się utrudnienia na Szczecińskiej w Łodzi. Remontowany będzie odcinek od ulicy Aleksandrowskiej do Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. To kolejny etap przebudowy Szczecińskiej. Potrwa do połowy przyszłego roku. Remontowany odcinek Szczecińskiej zostanie zamknięty dla ruchu. Możliwe będą jedynie docelowe wjazdy, ale tylko od strony skrzyżowania ulic Wersalskiej z Warzywną. Przejazd tymi ulicami przez skrzyżowanie zostanie utrzymany. Od 29 lipca autobusy linii 83 będą kursować objazdem ulicami Szparagową, Wersalską, Kaczeńcową i Świętej Teresy. Senat rozpatrzył ustawę tzw. Lex Szarlatan. Chodzi w niej m.in. o wyeliminowanie pseudomedycznych praktyk i lepszą ochronę pacjentów. Nowe przepisy mają ograniczyć działalność osób i firm oferujących terapię oraz usługi o niepotwierdzonej skuteczności, wykorzystujących niewiedzę pacjentów. Senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski deklaruje, że poprze ustawę.
5: Nie chciałbym, żeby takie sposoby nieleczenia były praktykowane w Polsce, jak chociażby homeopatia, która jest u nas nieakceptowana przez moje środowisko lekarskie. Ja się utożsamiam ze środowiskiem lekarskim, medycznym.
10: Ustawa rozszerza także uprawnienia Rzecznika Praw Pacjenta, który będzie mógł kontrolować również osoby i firmy oferujące pseudomedyczne usługi, poza tym systemem ochrony zdrowia. Nowe szatnie sportowe w Łódzkiem. 20 obiektów zostanie wyremontowanych dzięki programowi Szatnia na Medal. Laureatów tegorocznej edycji ogłoszono w Domaniewicach. Inwestycje mają poprawić warunki do uprawiania sportu, przede wszystkim dla dzieci i młodzieży, mówi minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
13: Inwestycja w sport to jest inwestycja w zdrowie naszych dzieciaków. Stworzymy wielkie metamorfozy szatniowe w całym kraju. Dziecko rozpocznie swoją przygodę ze sportem, przyjdzie na ten swój pierwszy trening, to zobaczy obiekt, który po prostu zaprosi go do tego, żeby uprawiać sport.
10: Szatnia na Medal to ogólnopolski program wsparcia, którego celem jest tworzenie nowoczesnego i funkcjonalnego zaplecza przy obiektach sportowych. W całym kraju dofinansowanie dostało już ponad 180 projektów. Kolejny serwis informacyjny w Radiu Łódź o 23, a teraz trochę więcej o sporcie. A informacje sportowe ma dla nas Robert Słoliński.
16: ŁKS Łódź przedstawił piłkarski zespół przed rozgrywkami 2026-2027. Kibice mogli poznać skład drużyny i jako pierwsi zobaczyli nowy, spersonalizowany autokar klubowy. Kibice mieli też okazję zobaczyć zawodników na żywo, w tym nowych piłkarzy, którzy dołączyli do zespołu przed sezonem, a jednym z nich jest napastnik Karol Podliński.
17: Jestem napastnikiem, więc na pewno kibice liczą na bramki i na to, że będę tam pomagał drużynie przynosić te zwycięstwa. Dużo, jeśli chodzi o samą prezentację, to bardzo się cieszę, bo przyszło sporo kibiców, było dla kogo wyjść, także teraz czekamy na najbliższy mecz.
16: A mecz na inaugurację rozgrywek pierwszej ligi UKS rozegra w sobotę w Siedlcach z tamtejszą Pogonią. Początek o 15.30, a relacja tekstowa na radioloc.pl. Piłkarze Warty Sieradz z Borutą Zgierz wygrali 3-2. Spotkanie zostało rozegrane bez udziału kibiców i mediów i był to mecz sparingowy, a gole dla Sieradzan strzelili Bartłomiej Maćczak, Kacper Drzazga oraz Tomasz Swędrowski. W sobotę o 11.00 Warta podejmie w kolejnym sparingu Sokoła Aleksandrów Łódzki. W piątek również wystartuje rajd Polski, czyli czwarta eliminacja rajdowych Mistrzostw Europy. Tytułu najlepszego kierowcy sprzed roku broni Mikołaj Mikomarczyk, ale łódzki kierowca w tym sezonie zajmuje na razie dopiero 11 miejsce, jednak z dużymi nadziejami czeka na rywalizację w ojczyźnie.
18: W piątek wyjątkowy odcinek wieczorem pod katowickim Spodkiem. Przez całą sobotę i niedzielę też wyjątkowe odcinki na południu Śląska, także wspaniała gratka dla wszystkich fanów motoryzacji.
16: Jak mogliśmy usłyszeć, w tym roku rajd Polski zostanie rozegrany na śląskich drogach asfaltowych, a nie jak w ostatnich latach na mazurskich szutrach. Rywalizacja potrwa od piątku do niedzieli. Piłkarki Czarnych Sosnowiec wygrały z gruzińskim Nike Lusą 7-1 w półfinale kwalifikacji Ligi Mistrzyń, a w finale mini-turnieju w Sosnowcu zespół Czarnych zmierzy się z irlandzkim Athlone Town. Ten mecz zaplanowano na sobotę. Belg Jasper Philipsen okazał się najszybszy na mecie 17 etapu kolarskiego wyścigu Tour de France. Po pokonaniu 174 km z Chambéry do Wuron drugi był Szwajcar Mauro Schmidt, a trzecie miejsce zajął Holender Olaf Kosz. Na 42 miejscu finiszował Michał Kwiatkowski, 67 był Kamil Gradek, to jedyni Polacy w tegorocznym turze. Prowadzenie w generalnej klasyfikacji utrzymał jednak Słoweniec Tadej Pogacar. Nad drugim Belgiem Remco Evenepoelem ma ponad 4,5 minuty przewagi, a trzeci jest kolega z drużyny Pogacara, Meksykanin Isaac Del Toro. On do lidera traci niespełna 7 minut. Od jutra do soboty na kolarzy czekają trudne górskie etapy w Alpach, a wyścig potrwa do niedzieli.
19: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: Wieczór w województwie łódzkim upływa pod znakiem spokojnej, ale pochmurnej pogody. Aktualnie temperatura w Łodzi wynosi około 16 stopni. Wiatr słaby z kierunków południowo-zachodnich, dlatego odczuwalna temperatura jest zbliżona do tej na termometrach. Najbliższa noc przyniesie dużo chmur, ale przez większą jej część powinno być sucho. Dopiero nad ranem lokalnie, głównie na zachodzie województwa i południu, mogą pojawić się słabe opady deszczu. Temperatura nad ranem obniży się do 13 stopni, więc przed porannym wyjściem warto przygotować cieplejsze okrycie.
19: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: Muzyka jest najlepsza.
20: Bartosz Florczak, zapraszam na drugą godzinę tej audycji, do 23 nasze spotkanie, zawsze w środę między 21 a 23. Zanim o muzyce, to jeszcze tylko przypomnę, że mam dla Państwa bilety na koncert zespołu Suede jutro w warszawskiej Progresji, tylko trzeba do mnie napisać maila i po prostu napisać w kilku zdaniach o swojej ulubionej płycie grupy Suede i osoby, które to zrobią, może nie wszystkie, ale część zostanie nagrodzona właśnie biletem na jutrzejszy koncert grupy w Warszawie. Tę pierwszą godzinę kończyliśmy nagraniem zespołu The Water Boys z takiej płyty, która właśnie się ukazuje, The Lost Fisherman's Blues Recording Atlantic Rain. No właśnie, ktoś, kto mniej więcej zna historię The Water Boys, może się dziwić, że tam jeszcze coś w archiwum jest, po latach zostało odkryte, no ale to w sumie ponad 150 godzin nagrań. Nagrań, które trwały 3 lata, bo Mike Scott wynajął piękną posiadłość w Irlandii, tam w dużej mierze przy naprawdę rotacji ogromnej muzyków nagrywano właściwie wszystko. W sumie podobno około 400 taśm sam tych sesji gdzieś znajduje się, no więc odkrywane są kolejne. No i między innymi rzeczy, które do tej pory w ogóle nie były publikowane, teraz znalazły się na potrójnej płycie Atlantic Rain. I wśród tych nagrań także utwory znane z wykonań innych artystów, jak chociażby Bob Dylan, jak chociażby Prince, jak chociażby zespół The Rolling Stones.

No Expectations, The Water Boys i nagranie Rolling Stonesów z czasów albumu Beggar's Banquet. Przepiękna kompozycja. Z tak naprawdę ostatnim takim wkładem wyraźnym Briana Jonesa do muzyki The Rolling Stones. No, takie utwory też rejestrowano podczas słynnych sesji do Fisherman's Blues. Potrójna płyta Atlantic Rain jest z nami. Tego typu wydawnictw, gdzie artyści sięgają do archiwów, będzie coraz więcej i będą odkrywane archiwa, i to bardzo dobrze. I przy okazji te płyty klasyczne są wznawiane, bardzo ładnie też oczywiście pakowane. Otrzymujemy mnóstwo nowych informacji niepublikowanych do tej pory, albo nagrań, albo rzeczy, które po prostu inaczej zmiksowano, gdzieś nagrań z różnych sesji radiowych. Dla fanów to jest rzecz bezcenna. I tak jest w przypadku zespołu Thin Lizzy, którego debiutancka płyta również właśnie została w ten sposób potraktowana w formie deluxe. I tam między innymi znajdują się inne miksy tych podstawowych kompozycji. To są miksy producenta Richarda Whittakera. Dzisiaj jedno nagranie właśnie w tej wersji, Honestly is no excuse.

Honestly is no excuse, mix Richarda Whittakera. Pierwsza płyta zespołu Thin Lizzy, te wielkie przeboje przyszły chwilę później, oczywiście Whiskey in the Jar, tak, ale też kolejne i znakomita płyta Live and Dangerous, która sprawiła, że zespół stał się jednym z takich klasyków, jeżeli chodzi o koncerty. I do dzisiaj ta płyta uważana jest za, no, w ogóle jeden z najlepszych koncertowych albumów wszechczasów. Skoro jesteśmy już przy klasykach, to 55 lat temu, no i jeden dzień dzisiaj, ukazał się album Master of Reality zespołu Black Sabbath.

z płyty Master of Reality, płyty, która ma 55 lat, zespół Black Sabbath, utwór Solitude. Tak, to głos od jego zborna, a na flecie zagrał jeszcze to Naomi, to też jest interesujące. Ozzy Osbourne, nie ma go z nami już równo rok. No właśnie, Black Sabbath to też oczywiście piękne, fantastyczne riffy i mocna muzyka, ale też takie piękne, kameralne wręcz utwory. No ale kochamy ich także za takie nagrania.

Spiral Architect z mojej ukochanej płyty z Public Sabbath, czyli Sabbath Bloody Sabbath. Rok mija dzisiaj od śmierci Ozziego Osborna. Tego samego dnia oczywiście te doniesienia prasowe nie były wówczas tak głośne ze względu na śmierć Ozziego, ale tego samego dnia odszedł Chuck Mangione.

Chuck Mangione był tutaj w Łodzi na festiwalu Targowa Film Festival Blavia. Jego jeden z najpiękniejszych utworów. Chuck Mangione też odszedł rok temu. No a dwa lata temu żegnaliśmy Johna Mayala. No taki jest ten 22 lipca. Będziemy pamiętać o tych artystach, bo niezwykle ważni. John Mayall króciutko z zespołem Blues Breakers dzisiaj.

0: Another Man, John Mayall i Blues Breakers, chociaż na dobrą sprawę sam John i harmonika ustna. Ileż by się karier wielkich inaczej potoczyło, gdyby nie John Mayall, gdyby nie jego opieka, pomoc w tych początkowych trudnych momentach, bo przecież i Eric Clapton, i Mick Taylor, i Peter Green, i John McVie, i Mick Fleetwood, i wielu, wielu innych zawdzięczają mu po prostu start w karierze i ten najważniejszy pierwszy krok. Świętujmy też, a właściwie może nie też, ale po prostu świętujmy dzisiaj też urodziny George'a Clintona, wybitnej postaci światowej muzyki, założyciela zespołu Funkadelic, który wciąż ma wpływ na kolejne pokolenia muzyków, którzy zaczynają grać, zwłaszcza gdzieś muzykę funky, ale też kłaniają się George'owi Clintonowi wciąż najwięksi. Flea, jego ostatnia płyta Honora, przecież zawiera ten jeden z najpiękniejszych i najsławniejszych fragmentów skomponowany przez George'a Clintona.
1: Mother Earth is pregnant for the third time. Because, ladies and gentlemen, you have knocked her up. I have tasted the minds of the maggots of the universe, but I was not offended, for I knew I had to rise above it all or drown in my own

George Clinton się obchodzi urodziny i dla niego Maggot Brain w wykonaniu Flea. 19 minut pozostało do godziny 23. Pan Adam już zajrzał do swojej skrzynki, tam bilet na Suede na niego czeka, ale jeszcze dam Państwu trochę czasu do jutrzejszego poranka, więc proszę jeszcze jutro przejrzeć swoje skrzynki, ci wszyscy, którzy pisali. No, pan Adam po prostu tak mnie ujął, że już z marszu otrzymał ten bilet. No właśnie, Suede jutro w klubie Progresja, koncert, który pewnie będzie w dużej mierze oparty też o ostatnią płytę Antidepressants, ale nie zabraknie różnych klasycznych nagrań. I tak sobie myślę o koncertach Suede, które widziałem, że to zawsze były niesamowite absolutnie muzyczne wydarzenia i Brett Anderson daje z siebie za każdym razem wszystko. Byłem na koncercie w Berlinie kilka lat temu, gdzie zespół w całości zagrał płytę Coming Up. To płyta, która dla wielu fanów była pierwszą i jest do dzisiaj tą najważniejszą. Pamiętam doskonale, jak w telewizjach muzycznych pojawił się klip do Beautiful Was, jak Trash było promowane, ale chyba najsilniej z tych wszystkich utworów utkwił mi w głowie Saturday Night.

Saturday Night. No, za chwilkę minie 30 lat od premiery albumu Coming Up, wielkiej chwili dla zespołu Suede, bo wtedy stali się znani na całym świecie, chociaż te wcześniejsze płyty Suede, o której wspomniał pan Adam w swoim mailu, czyli tym debiucie, a także Dogman Star, to też są wielkie albumy. Jutro progresja, pewnie o tej godzinie będzie już po koncercie, no bo wyjdą, chociaż no może nie, może to będzie właśnie ten moment bisu, bo wyjdą o 21 na scenę, wcześniej jeszcze kilka minut przed 20 support na scenie, na deskach sceny progresji. Więc proszę pisać jeszcze b.florczak@radioloc.pl do jutra do rana. Kto chce bilet na Suede, kilka tych jeszcze takich maili, które powalczą o te bilety mam na swojej skrzynce, ale jeszcze daję Państwu szansę, bo jeszcze mamy chwilkę i jutro proszę sprawdzać maile. Piszemy krótko w kilku zdaniach o ukochanych płytach zespołu Suede, które na Państwu zrobiły wrażenie, które są może po latach wciąż z Wami, albo po prostu przed chwilką gdzieś uderzyły bardzo mocno i to sprawiło, że ten zespół stał się ważny. No a my pożegnamy się dwoma nagraniami. Najpierw zespół The Waterboys z tych sesji do The Fisherman's Blues, a potem wrócimy do No Expectations, ale głosem Marka Lanegana i zespołu Soul Savers. Tyle dzisiaj. Bardzo dziękuję za wieczorne spotkanie. Bartosz Florczak, kłaniam się. Do usłyszenia.

0: Słuchają Państwo Radia Łódź, jest 23. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Nowa organizacja kursowania tramwajów na Teofilowie i Dąbrowie w Łodzi. Znamy szczegóły. Rząd zapowiada wielką modernizację polskiej kolei. Powiemy też o rekordzie w łódzkim schronisku dla zwierząt. Wieczorem i w nocy zachmurzenie duże, miejscami przelotne opady deszczu, możliwe burze. Na początek jednak informacja z ostatniej chwili. Kolejne utrudnienia dla kierowców w rejonie remontowanej estakady na Alei Włókniarzy. Po godzinie 22 zamknięto przejazd pod estakadą od strony Alei Bandurskiego. Jak wyjaśniają łódzkie inwestycje, jest to związane z montażem rusztowań i innymi pracami prowadzonymi pod obiektem. Zamknięcia są konieczne ze względów bezpieczeństwa i będą powtarzać się także w kolejnych dniach. Dlatego kierowcy powinni przygotować się na nocne utrudnienia. Uwaga łodzianie, wraca tramwajowa trzynastka, ale są cięcia w kursowaniu ósemki. W Łodzi po 8 latach tramwaje linii numer 13 powróciły na trasę Teofilów-Dąbrowa dzięki wyremontowaniu pętli przyśląskiej i niższej. Oznacza to jednak zmniejszenie liczby połączeń linii numer 8 z Teofilowa na Zarzew. Pasażerowie mówili naszemu reporterowi, że w końcu doczekali się tych zmian.
1: Bardzo się cieszę, że wróciła, bo to jest jeden tramwaj więcej na tej trasie.
2: Pierwszy dzień, więc jeszcze ją nie jechałam, ale chyba skorzystam.
3: Średnio z Teofilowa mogę dojechać do pracy na Dąbrowę.
4: Powrót trzynastki po tych 8 latach oznacza też mniej ósemki. To jest zmiana zauważalna czy niespecjalnie, bo i tak ta sama trasa?
3: Jest zauważalna, bo zawsze z ósemki można było się jeszcze przesiąść na dziesiątkę, czternastkę.
1: Byłam przyzwyczajona do ósemki, że ona bardzo często jeździ.
0: Urzędnicy odpowiadają, że tramwajowa trzynastka oraz ósemka kursują co kwadrans, czyli na trasie Teofilów skrzyżowanie Marszałków tramwaje pojawiają się na przystankach co 7 minut.
5: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
0: Łodzianie narzekają na stan parku staromiejskiego po rewitalizacji. Urzędnicy sprawdzają. 2 lata po zakończeniu rewitalizacji tzw. parku śledzia przy łódzkiej manufakturze mieszkańcy ponownie zgłaszają problemy. Zwracają uwagę, że fragmenty parku są rozkopane, a część parkowego oświetlenia nie działa. Jak podkreślają, nie czują się bezpiecznie.
6: Parę miesięcy po otwarciu tego parku to już
7: jakie
6: dziury,
7: parę miesięcy?
6: Dziury,
7: od
6: dziury.
7: Razu przyszliśmy po otwarciu i tutaj już reperowali.
8: Ja wiem, że niektórzy nie myślą, że nie trzeba byłoby tych robót robić, gdyby wcześniej było analizowane, że to nie wypali.
9: Tam coś kawałkiem robię, to można ominąć, no kiedyś to trzeba zrobić.
8: My jesteśmy zadowoleni, zresztą wie pani, ja jestem prawowitą łodzianką. Tu się urodziłam, wychowałam, żyję już ponad 70 lat.
0: Po naszych pytaniach Zarząd Zieleni Miejskiej zapowiedział kontrolę w parku. Tuż obok parku staromiejskiego od czerwca trwa remont ulicy Nowomiejskiej. Na odcinku od północnej do Starego Rynku powstaje nowy ciąg pieszo-rowerowy. Odnowione zostaną chodniki, a przy ulicy pojawi się około 15 nowych miejsc postojowych. Polska kolej jak w Japonii ma być wygodniej i szybciej. Plany rządu to 800 milionów pasażerów rocznie, podróż z północy na południe oraz z zachodu na wschód w 3 godziny. Premier powiedział, że będzie to najnowocześniejsza kolej w Europie.
10: Według deklaracji premiera Donalda Tuska możemy osiągnąć taki poziom rozwoju kolei jak w Japonii czy Chinach. Mają to zapewnić wielomiliardowe inwestycje w kolej i mówimy tu zarówno o rozbudowie taboru, elektryfikacji linii, ale także cyfryzacji. Wszystko to zawiera się w programie Nasza Kolej, a można to opisać 3 słowami – wygodniej, szybciej i więcej.
11: Wygodniej, bo będziemy dysponowali najnowocześniejszym taborem, więcej, bo więcej połączeń i szybciej, bo Polacy zasługują na to, aby móc się przemieszczać tak, jak robią to Japończycy czy Chińczycy.
10: A to oznacza, że w kraju nad Wisłą, podobnie jak w kraju kwitnącej wiśni, rzeczywiście będzie można wsiąść do pociągu, który rozpędzi się do 350 km na godzinę. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Rekord w łódzkim schronisku dla zwierząt. W tym roku adoptowano z niego ponad 300 czworonogów. Anna Wierzbicka z Departamentu Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta podkreśla, że to nie tylko zasługa adoptujących, ale też pracowników.
12: To jest w mojej ocenie główną zasługą pracowników i wolontariuszy, o których też nie należy zapominać. Może to źle brzmi, ale jest taka moda na to, żeby myśleć o tym, co się robi, faktycznie adoptować zwierzęta.
13: Mimo, że tych adopcji jest dużo, to niestety zwierząt na wakacje zawsze przybywa. Mogę powiedzieć, że mamy naprawdę 3 razy więcej kotów niż mieliśmy w kwietniu i również liczba psów wzrasta.
0: Dodaje dyrektor schroniska Albert Kurkowski. Od początku roku do placówki przy Marmurowej trafiło ponad 600 zwierząt. Z czego ponad 150 tylko od początku czerwca. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź jutro o 6 rano.
14: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: 15 stopni na naszych termometrach. Nad województwem utrzymuje się duże zachmurzenie, ale jest przeważnie sucho. Wiatr słaby, dlatego noc zapowiada się dość komfortowo. Jedyny problem jest taki, że będzie chłodno, bo w nocy tylko 12 stopni. Do świtu utrzyma się duże zachmurzenie, a jedynie lokalnie, głównie na zachodzie województwa, może słabo, przelotnie popadać. Jutro czeka nas wyraźne ochłodzenie niestety. W Łodzi i regionie termometry pokażą tylko do 18 stopni. Przez większą część dnia będzie pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu. Miejscami możliwe są także burze. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość porywisty z kierunków zachodnich i północno-zachodnich, dlatego jutro, wybierając się do pracy, warto się ciepło ubrać.
14: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Mapa zbrodni. Kryminalne historie z Łodzi i regionu.
15: Na mapie zbrodni kolejna sprawa. W styczniu 2002 roku nad ranem do jednorodzinnego domu przy ulicy Skowrończej w Łodzi wtargnęło czterech zamaskowanych mężczyzn. Sprawcy ogłuszyli 22-letniego Radosława K., syna właścicieli domu, a następnie jeden z nich zastrzelił go z broni palnej przerobionej z pistoletu gazowego. Napastnicy usiłowali też zabić rodziców 22-latka. Jeden z nich zaatakował matkę chłopaka, zadając jej kilkanaście ciosów metalową rurką w głowę. Kolejny próbował zastrzelić męża kobiety, który stanął w jej obronie. Pistolet nie wypalił, a mężczyźnie udało się wyrwać napastnikowi broń. Sprawcy uciekli, a rannego w głowę, brzuch i nogi 22-latka odwieziono do szpitala, w którym mimo wysiłków lekarzy zmarł. O tej historii opowiada Anna Kołakowska, wówczas dziennikarka Gazety Wyborczej, która zajmowała się tą sprawą.
16: Sprawa była dramatyczna, bardzo. Ludzie stracili jedyne dziecko, 20-letni chłopak zginął we własnym domu, zastrzelony przez napastników, którzy wdarli się do ich mieszkania, do ich domu, omal nie zginęła jego matka, więc samo w sobie to już było bardzo dramatyczne. Każdy z nas myśli, że we własnym domu jest spokojny i ma prawo czuć się bezpieczny. Natomiast to, co sprawiło, że sprawa nabrała zupełnie nowego wymiaru, to, że właśnie między kolejnymi procesami pojawiła się osoba jeszcze jednego oskarżonego i jak się okazało, ten oskarżony został zatrzymany przez ojca zamordowanego Radka. Również bardzo interesujące było to, że pomógł mu jeden ze współoskarżonych. Człowiek, który początkowo był oskarżany o udział w napadzie na dom, o zabójstwo Radka, natomiast ostatecznie został skazany tylko i wyłącznie za pomoc w napadzie. Sąd ustalił, że wskazał dom państwa Kacprzaków i że taki właśnie był jego udział w tym całym zdarzeniu. Dostał 3 lata więzienia. Ciekawe w tym wszystkim było to, że każda z tych osób miała zupełnie inne motywacje i tego, no, w przypadku pana Kacprzaka ta motywacja była oczywista. Chciał znaleźć mordercę swojego syna, natomiast w przypadku pana Arkadiusza S. motywacja była zupełnie inna. Chciał po prostu siebie oczyścić z winy, ponieważ on od początku się nie przyznawał do winy. Twierdził, że no, miał wewnętrzne przekonanie, że nie ma z tym napadem nic wspólnego, że w sposób nieświadomy przekazał innemu oskarżonemu informacje o tym domu państwa Kacprzaków i że nie może brać odpowiedzialności za to, że jego znajomy, z którym utrzymywał luźne kontakty, no, przeprowadził ten napad, zastrzelił Radka Kacprzaka, próbował zabić jego matkę. Tak czy inaczej, no, obaj panowie doprowadzili do ujęcia tego człowieka, zresztą cała ta historia nadaje się na scenariusz filmowy, zgodnie z takim powiedzeniem, że najlepsze scenariusze pisze samo życie, a już sama scena ujęcia tego kolejnego oskarżonego była też niezwykle dramatyczna i niezwykle interesująca.
15: Ojciec Radka podkreślał wielokrotnie, że gdyby nie spotkanie, a wcześniej ogłoszenie o chęci zakupu telewizora, Jeden z oskarżonych nigdy by nie znalazł się w jego domu i nigdy nie byłoby napadu, a jego syn by żył.
16: Tak, bo to właśnie oprócz tego, że jest to historia, nie wiem, o bólu rodziców, o ojcu, który, nie chcę powiedzieć, poświęcił swoje życie, bo pan Kacprzak podkreślał to, że funkcjonuje normalnie, prowadzi firmę, żyją normalnie, natomiast no ta myśl, żeby znaleźć wszystkie osoby, które były zamieszane w zabójstwo jego syna, gdzieś mu tam cały czas przyświeca. Ale właśnie, to była historia o bólu rodziców, o ojcu, który poświęcił jakiś tam fragment ważny swojego życia na szukanie kolejnych zabójców, ale również historia o tym, że naszym życiem rządzi ślepy przypadek. I rzeczywiście, jak się temu przyjrzeć tak zupełnie z boku, to tak było, jak to odbiera pan Kacprzak, że historia zaczęła się od tego, że państwo Kacprzakowie postanowili kupić duży telewizor. Znaleźli ogłoszenie w gazecie i w ten sposób skontaktowali się właśnie z Arkadiuszem S., który taki duży telewizor miał do sprzedania. Wtedy 30-kilkucalowe telewizory nie były tak powszechne jak teraz. I w ten sposób obaj panowie się spotkali, rozmawiali ze sobą. Pan Arkadiusz S. był w domu u państwa Kacprzaków. Przekazali sobie pieniądze w dwóch ratach za telewizor. Pan Arkadiusz S. był nawet w domu Kacprzaków po to, żeby ten telewizor wyregulować i obaj prawdopodobnie przypuszczali na tym,
17: że nigdy się nie spotkają.
16: Tak, tak, zgadza się. I państwo Kacprzakowie właśnie opowiadali mi, jak już po zabójstwie policja przyniosła im zdjęcia różnych osób, prosząc, żeby stwierdzili, czy którąś z tych osób rozpoznają. To były zdjęcia z takich policyjnych kartotek, tak, różnych osób notowanych przez policję, czy też takich, które policja jakoś tam miała na oku. I właśnie na jednym z tych zdjęć rozpoznali pana Arkadiusza S. I pan Kacprzak jakby przyznaje, że jego myślenie o roli pana Arkadiusza S. w tej całej sprawie ewoluowało. Na początku był przekonany, że on jest jednym ze sprawców zabójstwa syna, ale jakby w trakcie tej całej sprawy zdawał sobie, docierała do niego taka myśl, że być może jego rola była inna i zupełnie no mniejsza. I przyznał też wprost w rozmowie ze mną, że no w pewnym sensie Arkadiusz S. przez to, że pomógł mu znaleźć tego jednego z zabójców, no trochę zmazał swoją winę.
17: To jeszcze powiedzmy, jak doszło do tego ujęcia, bo panowie za tym kolejnym zabójcą jeździli już od jakiegoś czasu, obserwowali, co robi, bo liczyli na to, że być może doprowadzi ich jeszcze do jakichś kolejnych sprawców, tak, niewykrytych.
16: Ten Mariusz K. pojawił się z powodu swojego długiego języka, mówiąc krótko. No, pan Kacprzak nawet podejrzewa, że w jakiś tam sposób dręczyły go wyrzuty sumienia. No i w kręgu swoich znajomych z okolic pomorskiej, wschodniej, włókienniczej, takich szemranych miejsc Łodzi opowiadał o tym i był przekonany, że wcześniej czy później policja po niego przyjdzie, ponieważ on był tym sprawcą, który zaatakował panią Kacprzakową, bił ją rurką metalową i pani Kacprzakowa, broniąc się, podrapała go. Maruszka był przekonany, że pod jej paznokciami został zabezpieczony materiał DNA i że wcześniej czy później policja po niego przyjdzie. Jakby przerwę na chwilkę historię, zawieszę ją. Państwo rzeczywiście zaczęli za nim chodzić, zaczęli go śledzić. Poprosili o pomoc jeszcze kilka innych osób z tego środowiska, których nie znał pan Kacprzak. Tą osobę wyposażyli, osobę zupełnie jakby z boku, która zwyczajnie rozumiała ból ojca, który stracił syna i pomógł im na przykład nagrywając Mariusza K. I w zasadzie planowali chodzić za nim dosyć długo właśnie po to, żeby w nadziei, że może doprowadzi ich do innych osób, żeby jakby nie zamykać sobie tej drogi. W pewnym momencie wiedzieli, że Mariuszka będzie na pogrzebie innego znajomego. Postanowili wybrać się na ten pogrzeb również po to, żeby wybrali się tam nawet z kamerą i zamierzali filmować osoby, które są na tym pogrzebie. Bo myśleli, że być może tam właśnie na pogrzebie pojawi się jeszcze jakaś osoba zamieszana w to morderstwo. No ale pan Arkadiusz S. przyznał, że w pewnym momencie puściły mu nerwy, że zobaczył, że człowiek tak to odczuwał, że to jest człowiek, przez którego on siedział niesłusznie w swoim odczuciu w więzieniu. Zwyczajnie puściły mu nerwy, podbiegł do niego, złapał go, uderzył go kilka razy, krzycząc różne niecenzuralne również rzeczy. prosto z tego, spod tego cmentarza zawlekli go, można tak powiedzieć, wręcz do samochodu. No i wtedy właśnie się zastanowili, co z nim zrobić, tak, bo kompletnie nie planowali tego zatrzymania.
17: Sytuacja wymknęła się spod kontroli w tym momencie, można powiedzieć.
16: Zdecydowanie. Skontaktowali się z adwokatem, skontaktowali się z policją. Policja eskortowała ich samochód do siedziby prokuratury. No i tam przekazali tego zatrzymanego prokuraturze. Prokuratura miała zgodnie z przepisami 48 godzin, żeby podjąć decyzję, czy stawiamy mu zarzuty, czy kierujemy wniosek o areszt, czy nie. I tu właśnie jest kolejna taka niesamowita sprawa w tej całej historii, ponieważ tak jak mówiłam, Mariuszka był absolutnie przekonany, że prokuratura zabezpieczyła spod paznokci pani Kacprzakowej materiał genetyczny jego i że ma dowody przeciwko niemu. I w zasadzie przez te 48 godzin niewiele mówił, nie przyznawał się do winy i tak dalej. Natomiast nieomal minuty przed upływem tego przepisowego terminu on się przyznał do winy, będąc właśnie przekonanym, że jest ten materiał genetyczny. W zasadzie gdyby nie to jego przyznanie się do winy, to prawdopodobnie prokuratura musiałaby go puścić wolno.
17: Dlatego, że
16: ponieważ tego materiału genetycznego, ten materiał genetyczny nie został zabezpieczony i żadnego takiego dowodu przeciwko Mariuszowi K. nie było. Zresztą to jest kolejny wątek bulwersujący w tej historii, to w jaki sposób były zabezpieczane dowody i jak wyglądała praca policji w tej sprawie. Wszystko to, co zrobił pan Kacprzak z pomocą Arkadiusza S., to powinna zrobić policja. Z tego względu ta sprawa troszkę przypomina głośną sprawę morderstwa Krzysztofa Olewnika, bo tam też ojciec musiał zająć się, tak, wziąć sprawy w swoje ręce i zająć się tym, co powinna zrobić policja.
15: Jak mógł wyglądać napad, jaki był jego przebieg, dlaczego strzelano do Radka i czy to prawda, że rodzice obudzili się nieco później?
16: Pan Kacprzak zawsze podkreśla to, że cały przebieg tego zdarzenia zapamiętał bardzo dokładnie, mimo że była noc, mimo że było ciemno, został wyrwany ze snu i że może ją odtworzyć drobiazgowo w każdym momencie i rzeczywiście każde jego przesłuchanie potwierdza to, że bardzo dokładnie zapamiętał to zdarzenie. Dlaczego doszło do tej strzelaniny? Odpowiedź pana Kacprzaka jest taka, że prawdopodobnie sprawcy myśleli, że pójdzie im bardzo łatwo, że wejdą, zastaną wszystkie osoby śpiące, steroryzują je tym metalowym prętem, który przynieśli, bronią i jak to mówi pan Kacprzak, cytuję, bułka z masłem. Natomiast okazało się, że Radek Kacprzak był młodym, silnym, wysportowanym człowiekiem, który nie zamierzał tak po prostu dać się steroryzować i zaczął z nimi walczyć. I jakby stąd ta cała strzelanina. Tu też jest taki kolejny wątek potwierdzający udział tego ślepego przypadku w całej tej historii. A mianowicie, kiedy Kacprzak usłyszał odgłosy strzałów, a był wtedy na dole i walczył z innymi sprawcami na dole, wbiegł na górę i wpadł na jednego z zabójców, który miał broń i chciał do niego strzelić, tylko tak się złożyło, że broń się po prostu zacięła i nie wypaliła. Czyli kolejny ślepy przypadek w tej sprawie. Później policjanci badali tę broń. To była broń samodziałowa, przerobiona przez kogoś i przyznali, że miał bardzo dużo szczęścia w tej całej historii.
17: Dzisiaj właściwie już nie słyszymy o takich napadach na domy czy mieszkania z bronią w ręku i zastanawiam się, co się zmieniło.
16: To wydaje mi się, że takie napady mają miejsce z tym, że mają zupełnie inny przebieg. To przez policję jest określane metodą na śpiocha, że po prostu sprawcy wchodzą i starają się okraść mieszkanie, nie budząc domowników, tak, potrafią nawet wyprowadzić samochody z garażu, zabrać cenne przedmioty. Natomiast rzeczywiście taki dramatyczny przebieg, jaki miał ten napad, chyba rzeczywiście na szczęście zdarzają się teraz rzadko. Myślę, że to też jest jakby taka kwestia kalkulacji przestępców, że za okradzenie mieszkania mogą dostać kilka lat więzienia, a za zamordowanie kogoś podczas tego napadu mogą dostać nawet dożywocie, więc Myślę, że nie jest to w ich interesie, że tak powiem, żeby te napady kończyły się tak dramatycznie.
15: Jaki jest bilans sądowy tego napadu? Ile osób zostało skazanych? Czy napady z tak dramatycznym przebiegiem zdarzają się często? Tłumaczy Anna Kołakowska, wówczas dziennikarka Gazety Wyborczej.
16: Za udział w zabójstwie zostały skazane 3 osoby. 2 dostały 25 lat więzienia, 1 została skazana na dożywocie. I tak jak mówiłam, Arkadiusz S., który początkowo był oskarżany o udział w tym zabójstwie, dostał 3 lata więzienia za pomoc w samym napadzie, za wskazanie domu, który został napadnięty.
17: Czy rzeczywiście tak może być, jak mówi ojciec zamordowanego Radka, że tych sprawców mogło być więcej?
16: Tak, to wynika z przebiegu zdarzenia, jaki on zapamiętał. Jest jeszcze osoba, która ich tam przywiozła na miejsce i jeszcze osoba. Pan Kacprzek zapamiętał, że w mieszkaniu były 4 osoby, tak, a skazane zostały tylko 3, więc na pewno jeszcze ktoś był w domu. No i plus ta osoba, która ich najprawdopodobniej przywiozła, bo w pewnym momencie tam się pojawiły takie zeznania, że ktoś ich przywiózł na miejsce samochodem. Czyli jakby brakuje jeszcze jednej osoby, która była w domu i jednej osoby, która czekała na sprawców na zewnątrz.
17: Dlaczego dostali po 25 lat? Czy z tego powodu, że nie wiadomo, kto z nich strzelał? Czy tutaj to nie ma znaczenia na wysokość kary, pamiętasz?
16: Z tego, co pamiętam, to chociaż rzeczywiście sąd nie ustalił, kto strzelał, natomiast nie miało to wpływu na wysokość kar. Bardziej chyba wcześniejsze dokonania, w cudzysłowie, oskarżonych. To, że czy byli karani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, czy nie. Bardziej to. On jest przekonany, że strzelał Włodzimierz O., który został skazany na dożywotnie więzienie. Natomiast sąd rzeczywiście takich ustaleń nie poczynił, kto konkretnie strzelał.
15: Sprawa wydaje się być rozwojowa. Pan Mieczysław nie chce mówić o swoich planach, ale jego decyzja wydaje się być uzasadniona. Czy złapie wszystkich sprawców zabójstwa syna, nawet jeśli mu się uda, to możemy się tego nie dowiedzieć.
16: Pan Kacprzak ma pewne teorie, które nie pojawiły się w moim tekście. Ma pewne konkretne tropy, ślady, którymi wiem, że podąża. Sam przyznaje, że w przypadku ujęcia Mariusza K. miał bardzo dużo szczęścia i zdaje sobie sprawę z tego, że być może w kolejnych przypadkach tego szczęścia nie będzie miał, a może nie będzie go miał aż tyle. Natomiast mam takie przekonanie, że jest to człowiek, który no, nie rzuca słów na wiatr i rzeczywiście, jeśli powiedział, że znajdzie ich wszystkich, to zrobi wszystko, żeby ich znaleźć.

0: A teraz chciałabym przypomnieć archiwalną rozmowę z ojcem zabitego Radka, nagraną w 2011 roku.
1: Z tej perspektywy czasu to pretensje do policji raczej tu nie ma takich sytuacji, żeby można było pod ich adresem kierować jakiekolwiek pretensje. Na początku to, co było do nich, jak gdyby to, co do nich należało, to oni zrobili wszystko. Później być może już, ponieważ tak jak każda sprawa toczy się zbyt długo, to policja też do tej sprawy nie zabiera się jakoś już. No, oni traktują jako coś już byłego.
2: No bo pan w jakimś stopniu wyręczył policję, tak?
1: No, dlatego, że na pewnym etapie działalność policji ustała, jak gdyby, to postanowiłem podjąć te działania sam, a ponadto wiem, że policja z tego punktu widzenia nie podjęłaby żadnych działań, ponieważ jak zwykle to u nas bywa, pewne są wykroczenia poza prawo albo działanie na krawędzi prawa i oni by się tym nie zajmowali w taki sposób jak ja.
2: Pan w ogóle wtedy nie myślał o tym, żeby powiedzieć na przykład o swoich podejrzeniach policji? Tutaj wszystko pan od początku do końca robił sam na własną rękę?
1: Nie mogłem już na żadną współpracę wtedy iść, ponieważ padłby zarzut, że mogę działać na krawędzi prawa i że ja nie jestem od tego. Że od tego jest policja, która by być może nic nie zrobiła w tym kierunku, a spotkałbym się tylko z pustosłowiem, że panu nie wolno, że pan nie może, że panu jest to zabronione. W związku z tym wiadomy byłby efekt. Dlatego wolałem działać sam.
2: Czy ten panu cały czas pomagał w tych działaniach, w poszukiwaniach?
1: Proszę panią, tak, no od tego się zaczęło, tak prawdę powiedziawszy. To on wprowadził mnie w to środowisko, tam byli jego znajomi i jak gdyby ta pomoc była tutaj bardzo znacząca.
2: Nie miał pan potem do niego jakiegoś żalu, pretensji? No nie chcieliście się ujawniać wtedy, tak? Bo liczyliście na to, że być może ta osoba, którą no cały czas jakoś tam śledziliście, monitorowaliście, doprowadzi pana do kolejnych osób zamieszanych w tę sprawę.
1: Panią, to generalnie rzecz biorąc, to nie jest pole jakiejkolwiek do pretensji. Pretensje do niego to ja mam i do końca życia będę miał o to, że przyprowadził chcący czy niechcący, powiedzmy, że niechcący, nie miał tej świadomości, przyprowadził do domu mordercę. No, nie wiedział o tym, że to jest morderca. To jest jedyna pretensja, jaką mogę mieć do niego. A później pretensje, że się gdzieś tam wyrwał, że wyszedł przed szereg. Dzisiaj mówić o pretensjach w tym obszarze to nie ma sensu. No, pretensją moją jedyną jest to, że po prostu z jego mentalności, z jego natury wynika to, że on o wszystkim mówi. On mówi naokoło, z kimkolwiek by się nie spotkał, bliższy znajomy, dalszy znajomy. Opowiada szereg rzeczy, które w zasadzie nikogo nie interesują, a jeżeli trafią na poddatny grunt, to ktoś to potrafi wykorzystać.
2: Pan nie obawiał się wtedy w czasie tych poszukiwań, no bo to takie środowisko, powiedzmy sobie, no nie do końca bezpieczne, o na przykład o własne bezpieczeństwo, prowadząc taką działalność na własną rękę. Czy nie myślał pan wtedy o tym w ogóle?
1: O tym się nie myśli, proszę panią, bo wszystko co najgorsze to i tak mnie w życiu spotkało, skoro przeżyłem, to ja się w ogóle nie obawiam. Po tym zejściu sprzed 8 lat niczego. To, że ja mam broń, mam pozwolenie na tą broń, ja mogę sobie z tym chodzić. To też nie świadczy o żadnym moim bezpieczeństwie, bo ja mogę dostać w łeb cegłą, gdy jestem odwrócony od jakiegoś oprycha i nim ja sięgnę po tą broń, to już tą broń mi po prostu się odbierze. Tak? Będę martwy albo zamroczony. Także nie. Proszę panią, nie mam żadnej obawy o swoje życie, ani o swoje zdrowie. W kontekście tej konkretnej sprawy, bo wiadomo, że byłbym cyniczny, gdybym powiedział, że w ogóle się nie martwię, co będzie jutro. Chodzi o to. W kontekście tej sprawy, podkreślam, nie mam żadnych zahamowań, żadnej obawy. Gdyby zdarzyło się, że po raz drugi bym taki napad przeżył, to ja bym na pewno tych oprychów czymkolwiek zabijał, po prostu mówię wprost. Nie miałbym żadnych skrupułów, więc Czy oni mnie zabiją, czy ja ich? No na pewno jeszcze kilku chodzi na wolności.
2: No właśnie, pan wyliczył nawet, że to są dwie osoby, tak? Jeszcze?
1: No hipotetycznie na pewno dwie. Przecież tam jakiś kierowca był, który jest niewykryty do tej pory. I postać z domu mojego też absolutnie wśród tych, co już umarli, wśród tych, co siedzą. Gdy ja przez tyle lat sobie to wszystko odtwarzam, czym taki zapis taśmy magnetofonowej czy z płyty, to wiem, że i tak postać jedna, która tam autentycznie była, ona do dzisiaj jest niewykryta.
2: A pan, nie wiem, no, robi w dalszym ciągu coś w celu, żeby wykryć tę postać?
1: Jeżeli cokolwiek robię, to w tej chwili tak nic nie mogę powiedzieć i nie powiem na pewno. Także ja tylko mogę powiedzieć, że wśród postaci, które były u mnie w domu, ponad wszelką wątpliwość, jedna z nich lub dwie z nich są nieujawnione.
2: Czy ci, którzy są zatrzymani, oni wiedzą, z kim byli, tak?
1: No zdecydowanie.
2: To znaczy, że no, kryją do końca tak, jakieś osoby z różnych względów. No,
1: na pewno jedyną osobą, która w tej chwili kryje i która jest dostępna i kryje ze pełną świadomością, ta osoba kryje autentycznych sprawców. Mówię, że co najmniej dwóch, minimum dwóch, kierowca jakiś też. Z pełną świadomością to robi, ponieważ on i tak już nie ma ani nic do ugrania, ani nic do stracenia. On ma dożywocie, on jest po wszystkich apelacjach możliwych, nie osiągnął tą drogą nic, dla siebie żadnych korzyści i wie, że teraz gdyby nawet miał powiedzieć, to i tak nic nie osiągnie, a może jedynie być tylko poddany różnym szykanom w więzieniu, więc on już jak gdyby nie powie nic.
0: Pana Mieczysława pytałam wtedy również o to, czy to była banda przestępców gotowych zabić. Jego zdaniem byli to ludzie pozbawieni skrupułów.
1: Każda taka banda musi mieć jakiegoś herszta przywódcę. I on musi być jak gdyby nadający ton. I ten na pewno jest pozbawiony skrupułów, ten na pewno pozbawiony jest obawy przed zabraniem komuś życia. On musi iść na całość. A inni, być może nawet są to ludzie dobierani przypadkowo. Tak jak w moim przypadku, w tej konkretnej sytuacji, na podstawie tych moich rozeznań, to wiem, że co najmniej jeden, dwóch może było zupełnie przypadkiem dobranych na zasadzie, że rzekł ten herszt, dobierz kogoś sobie.
2: Że jest robota.
1: Tak, jest robota i przyprowadź, bo jest na przykład wylicza, że jest potrzebnych pięciu z jego strony. Tak. Na takiej zasadzie. Ale gdy pani pytała, czy nie są wszyscy pozbawieni skrupułów, powiedzmy, że no nie wszyscy. Na pewno w tym moim konkretnym przypadku pozbawionym skrupułów był, który tą całą sprawę jak gdyby zainicjował, ponieważ on informacje zdobył z wiadomego już źródła, dzisiaj po latach nie jest to żadna tajemnica. No i wykorzystał to, on narzucił to, że to musi być broń. Broń, jak mówię, do nastraszenia. Nastraszenia nie bierze się broni palnej, bo nawet jeżeli do nastraszenia, to co, żeby mojemu synowi przestrzelić kolana, żeby się ja jako ojciec zmiękł w tym momencie na widok tego, co on robi z moim dzieckiem, to jest nastraszenie, tak? Użycie broni palnej on nazywa zastraszeniem? Nie, to już jest pójście na całość, łącznie ze świadomością pozbawienia kogoś życia, kogoś, kogo nie musi nawet znać, do którego nie ma nic, żadnej urazy, ale przychodzi po jakieś dobra, po jakiś majątek, po cokolwiek, przecież nie po to, żeby zabijać. Nie miał żadnych rozliczeń, żadnych rachunków, porachunków, nie miał nic. Po prostu przyszedł po pieniądze, przyszedł po precjoza, które sobie wydumał, że tam powinny być. I życie w tym momencie dla niego nie stanowi absolutnie żadnej wartości. Wartością dla takich typów to jest złoto, dolary, pieniądze, to cokolwiek jest innego, co by mogło jemu dać później gwarancję dobrego, spokojnego życia. Spokojnego mówię celowo, bo dla niego pozbawionego skrupułów takiego typa nie ma wyrzutów sumienia, a zatem jest to spokojne życie, zdobyte w ten sposób precjoza.
0: Oskarżeni byli butni, pewni siebie i nie przyznawali się do winy.
1: Samota nienamyśli, kłamstw, obrzucanie inwektywami innych, wskazywanie na innych ludzi, zupełnie być może nawet i postronnych, nic nieznaczących w tej sprawie. Jest to z tych jednych wielkich kłamstw. A w sumie to są ponad wszelką miarę w 100% ludzie, którzy brali w tym udział, w tym zabójstwie, morderstwie. No i tak jak z sprawy wynika, cały czas kłamali. cały czas się miotali. To, tam nie było ani jednego zdania prawdziwego.
2: Pan może się domyślać, jak to się wydarzyło.
1: Naprawdę nie wiadomo dokładnie, w którym momencie padł śmiertelny strzał. Przecież do mnie wszedł też bandzior, zbrodniarz, świecił mi latarką w oczy, nie ruszaj się, ty skurwysynu i to. Więc ja jak gdyby mało na to reagowałem. No, akcja była bardzo dynamiczna, to wszystko się rozwijało w sposób mało kontrolowany. Ja tylko widziałem żywą żonę i widzę ją do dzisiaj. Natomiast do Radka mogłem wbiec, gdy już tam się walka na dole zakończyła. Wbiegłem z powrotem na górę. Słyszałem krzyk mojej żony i widziałem go oczywiście, ja go jeszcze próbowałem reanimować metodą jakąś tam popularną, usta. I wiem, że jakiś oddech jeszcze złapał. Ja nie miałem świadomości wtedy, że on miał 3 strzały, że on miał strzał w głowę, że w mózg bezpośrednio. Nie miałem tej świadomości. Ja widziałem nawet łuski gdzieś walające się na łóżku jego, w nogach gdzieś tam sobie. To wszystko było bardzo, wszystko jakoś w nieładzi wielkim, więc od razu nie wiedziałem, że on już nie przeżyje. Nie miałem tej świadomości. Pojechał do szpitala, zresztą zabrali go. Dopiero około 7 rano taka informacja do nas dotarła, że Radek nie żyje.
0: I na koniec naszej rozmowy pan Mieczysław powiedział, że dla niego wysokość kary dla oskarżonych nie ma żadnego znaczenia. Wszyscy zasłużyli na karę śmierci.
1: Wie pani, dla mnie to nie ma znaczenia żadnego, czy 25, czy dożywocie. Czy pani musi mieć świadomość, co ojciec, jaką karę by im wymierzył, więc odpowiadać dlaczego 25, mnie to w ogóle nie interesuje. Ten dostał dożywocie, więc dla mnie to jest bez żadnego znaczenia. Wyrok sądu nie ma dla mnie dużego znaczenia. Ja ich i tak niemalże co noc zabiłbym. Uśmiecham się, ale panie, co można na swoją rękę ja się nie będę oglądał, co mi prawo pozwala, co nie. Niech sobie to prawo swoimi prawami rządzi. To prawo i tak ustalają ludzie w końcu. Niekiedy niedotknięci, w ogóle nie porażeni takim syndromem. Więc niech oni sobie te prawa ustalają, jak chcą. Nie ma kary śmierci, więc nie ma. Wiadomo, że w naszych myślach taka kara śmierci w takich konkretnych przypadkach, kiedy dotyczy to naszych dzieci, to my sami tą karę wymierzamy. I cóż tam. Mnie nie udało się kary śmierci wymierzyć nikomu, żadnemu. A że nie żyje już 2 co najmniej z tych, którzy tam brali udział.
2: Konkretnie. To może jest jakaś sprawiedliwość.
1: To może jest. Znaczy wie pani, ja akurat jestem też trochę z dala od wiary wszelkich tam jakichś. To nie dotyczy raczej. Ale to bardziej jest dziełem przypadku.
2: Samo to spotkanie, tak jak pan mówił, znaczy spotkanie, sprzedaż telewizora, tak? I potem właśnie pasmo takich.
1: To jest wszystko przypadek, bo to nie było ukartowane.
0: O zabójstwie przy ulicy Skowrończej opowiadał ojciec zabitego 22-latka. W dzisiejszej mapie zbrodni to wszystko. Za tydzień zapraszam do wysłuchania kolejnej historii. Agata Zielińska, dziękuję za uwagę.

że żyje.

0: To jest powtórka programu.
1: Główna rola filmowa dla wytworu sztucznej inteligencji. Co to oznacza dla tradycyjnych aktorów i innych twórców? Od tego zaczniemy, a potem udamy się jeszcze na wakacyjny szlak, pytając o spotkania z dzikimi zwierzętami, czy to jest urlopowa atrakcja, czy może jednak realne zagrożenie. Na wszystkie pytania znajdziemy odpowiedź. Iza Berkowska, zapraszam na spotkanie.
0: O tym chcemy rozmawiać.
1: Profesor Dominika Kaczorowska-Spychalska, dyrektor Centrum Inteligentnych Technologii, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
2: Dzień dobry Państwu w te wakacje.
1: Przedstawimy Państwu teraz aktorkę. Aktorka nazywa się Tilly Norwood, która zagra główną rolę w produkcji Miseland. Akcja tego filmu jest osadzona w cyfrowym świecie istniejącym gdzieś w chmurze. Tilly zagra istotę AI. No i może to do niej pasuje, dlatego że ona nie jest prawdziwa.
2: No właśnie, ona sama w sobie jest tworem sztucznej inteligencji. Natomiast moglibyśmy zacząć się zastanawiać, na ile ona jest aktorką, a na ile ona tylko i wyłącznie symuluje aktorstwo. I chyba tej drugiej wersji byłabym bliższa, biorąc pod uwagę, że ona owszem wygląda jak człowiek, budzi nasze zainteresowanie.
1: No jest oczywiście ładna, młoda.
2: No tak, musiałaś dodać, oczywiście.
1: No, oczywiście. Natomiast,
2: no właśnie, ona trochę też zachowuje się i buduje taką otoczkę, albo jej twórcy, może chyba tak powinniśmy powiedzieć, budują taką otoczkę osoby aktywnej, osoby, która na
1: której,
2: tej przestrzeni
1: którą znajdziemy w mediach społecznościowych.
2: No właśnie.
1: Ona ma swoje konta,
2: ona
1: profile.
2: Ma swoje
1: tak.
2: konta, ona jest aktywna, ona pokazuje różne role, jak się tych ról przygotowuje, ale pokazuje też tę no właśnie tę ludzką stronę, a więc jak spędza wolny czas, gdzie jest, w jakich miejscach, no to buduje też z jednej strony to zainteresowanie, ale buduje też taki, no właśnie, takie podobieństwo i symulację zachowań człowieka. Stąd może tak łatwo przyjęliśmy do wiadomości, że to jest aktorka, chociaż w mojej opinii aktorką nie jest.
1: No właśnie. W tym filmie to wszystko się zaczyna tak wymykać spod kontroli, kiedy ten zbuntowany bot, którego właśnie Tilly gra, przekonuje, żeby porzuciła, nie, ten bot to jest ktoś inny, w każdym razie przekonuje tę naszą aktorkę, Tilly, żeby porzuciła ograniczenia, żeby zaczęła rozbijać swoje pragnienia, swoje możliwości. No i ona się staje taka niepokojąco ludzka, no i w tej swojej ludzkości zdobywa sławę. To jest jota w jotę historia tego bota w gruncie rzeczy.
2: No, mogłybyśmy tak powiedzieć, ale też spójrzmy na to, do czego ta sztuczna inteligencja w ogóle w filmach czy na rynku aktorskim może być wykorzystywana, dlatego że my dzisiaj mówimy tylko i wyłącznie w kontekście Tilly, mówimy o pewnym tylko obszarze, fragmencie tego, do czego tę sztuczną inteligencję można wykorzystać. A więc do stworzenia pewnego hipotetycznego, sztucznego bytu, który nazywamy w tym momencie bytem aktorskim.
1: Mhm,
2: natomiast zwróćmy uwagę, że mieliśmy już próby, no moglibyśmy polemizować, czy udane sukcesem, czy też nie, gdzie ta sztuczna inteligencja od początku do końca